W radiu na portierni, tej samej co już o niej nawijałem. Leci w Angelii z płonące rydwany. Kiedyś puszczę se to w głowie jako soundtrack, kiedy wleci mi na konto pierwsza bańka. Chyba że pociśnie tak inflacja, że brać tyle będzie za hot doga żabka. Wtedy nie wiem jaki repertuar bym wybierał. Może tajne częstotliwości z neta, z jakich

tłumaczyli, co to jest punchline, kto to BDO jest i dlaczego Lil Pump ma beef z J. Cole'em. Moment. Nawet nie wiem, w której chwili przyłapałem ją jak słucha Fugees Killing. Później leciał Drake, później Eminem i Hova. Do J. Dilly coraz krótsza droga. Chcę ją zarazić rapem, nauczyć blond na pamięć. Czekam aż szepnie zdanie, tęsknię za starym Kanye, yo, hej. Chcę ją zarazić rapem, nauczyć blond na pamięć. Czekam aż szepnie zdanie, tęsknię za starym Kanye.

Tyczyń 9-8, na początku byłem tylko jeden. Miałem smoczek w gębie, mnóstwo kredek i pokój dla siebie. Ludzie przychodzili mnie oglądać, jakbym stał na scenie. Ja leżałem i płakałem, jakbym kończył już karierę. Wykapany tatuś, mówiły ciotki mamie, nie trzeba być Edytą Górniak, żeby wiedzieć, co się stanie.

jedyne co wiem. Po brazie to jedyne co wiem. Po brazie to jedyne co wiem. Moja mafia SBM. Two for you, bierzesz dwóch albo w. Two for you, bierzesz dwóch albo.

0: And brown eyes.
1: Tu czwórka, Polskie Radio.
2: Gramy! Gramy!
3: Wejdziesz na falę, ta fala cię potem niesie.
4: Niektórzy spędzili na tratwie całe swoje życie.

Thank you.

0: Jealous. Co jest? Przecież to jest jakaś inna fura. Gdzie mu zielony, bo nie widzę, która. Ale patrzę do końców, widzę.
1: Dawid, przecież masz spotkanie i za 5 minut masz być na planie.
0: Dobra, weź wyluzuj mordę, jak się spotkasz.

0: zámist. No to patrzcie, yo.
1: Czwórka. Polskie Radio.
2: Gramy.
3: Gramy.

więcej nie wracam, nucę smutne pieśni później o tym, kim ja jestem. Mówię, że wrócę i nie wracam, nucę smutne pieśni później o tym, kim ja jestem. Mówię, że wrócę i nie wracam, nucę smutne pieśni później o tym. Mówię, oddzwonię, nie odzwaniam, nie odbieram nawet, swoim własnym przepraszam, mógłbym usłać drogę na jedną z planet. Kim ja jestem? Pytam siebie coraz częściej, żeby stwierdzić znów, że prawdopodobnie jest mnie dwóch. Z pierwszym chętnie się utożsamiam, kiedy naprawię wszystkie błędy drugiego, zaciera po nim puste zdania. Kim ja jestem? Pytam siebie coraz częściej, żeby stwierdzić znów, że prawdopodobnie jest mnie dwóch. Z pierwszym chętnie się utożsamiam, kiedy naprawię wszystkie błędy drugiego, zaciera po nim puste zdania. Z jednej strony spełniać chcę marzenia takie jak poznawanie ludzi, koncertować chcę i zwiedzać świat, zarobić tyle, by pewnego dnia rozsypać wszystko z najwyższego budynku w mieście, przechodniom radość dać. Z drugiej strony niepohamowana chęć, by unikać w życiu doczesnych troski.

Płakałem na mój brat niedźwiedź i na gdzie jest Nemo. O, i w kipstach na rzep.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Jak miałem 17 lat, to nie trafiałem w beat. Nie wiedziałem, jak układać te wokale.

spodziewałam się, że będziemy mieć córkę. Ciągle myślę o swoim dzieciństwie, o tych dobrych i złych chwilach, co mogę ci dać jako mama i przed czym chcę cię uchronić. Spędzam godziny rozpamiętując, porównując się, szukając w sobie skazy, braków, a przecież mam już wszystko. Tu i teraz tworzymy naszą historię od nowa.

0: Sen bence dobrze.
1: Nie?
0: Będzie dobrze.
2: Czwórka. Polskie Radio.

0: Rozmowy wiarygodne.
1: Rozmowy wiarygodne.
2: Wczesny poranek, 26 dzień lipca, niedziela, wstajemy wcześniej lub później, no myślę sobie nawet, że później niż wcześniej, ze względu na to, że to wakacje. No ale jednak mimo wszystko, choćby bez pośpiechu, stawiamy ten pierwszy krok każdego dnia, tak jak kiedyś stawialiśmy w ogóle swój pierwszy krok w życiu. Tak to jest, że najpierw uczymy się chodzić, potem wybierać drogę, a jeszcze później zaczynamy odkrywać, że idziemy po śladach tych, którzy kiedyś już jakiś szlak wyznaczyli. Próbujemy wchodzić na ten szlak albo szukamy i wyznaczamy swoje własne. Dokąd prowadzą nas te szlaki, żeby to można było odkryć, trzeba wyruszyć, więc ruszamy. Gosia Bartos, witam. Zapraszam.

0: Droga Camino po hiszpańsku. Jedno słowo, za którym kryje się tysiące historii tych, którzy nieustannie przez cały rok wyruszają do Santiago de Compostela. Ta droga zaprasza różnych ludzi. Tych, którzy szukają Boga, tych, którzy szukają sensu, tych, którzy chcą postawić sobie jakieś wyzwanie, sprawdzić siebie. I mój dzisiejszy gość również sprawdził tę drogę ostatnio, wracając właśnie z Camino. Ksiądz Mateusz Cielecki, Marianin, witam serdecznie.
1: Szczęść Boże, witam wszystkich.
0: Dopowiem, duszpasterz młodzieży, który w Sulejówku pod warszawskim z młodzieżą pracuje, prowadzi też, chociaż na Camino akurat bez młodych, ale niedługo wyruszy na inną drogę jako przewodnik warszawskiej pielgrzymki pierwszej grupy mariańskiej.
1: Dziesiątki Białej.
0: Na Jasną Górę. No i właśnie te dwie perspektywy wyruszenia w drogę chciałam połączyć i o tym poopowiadać, do tego księdza zapraszam. Zaczynając od tego w ogóle, dlaczego wychodzić w drogę? Co księdza pognało, żeby iść w tę drogę pielgrzymkową?
1: Ja zacząłem pielgrzymować jeszcze w czasach liceum i dla mnie zawsze to było fascynujące, że wychodzę ze swojego codziennego życia, decyduję się na podjęcie trudu, wyjścia z tego, co jest mi znane, co jest codzienne, ale jest zrobieniem pewnego kroku w drodze poszukiwania. Ja to co roku też podkreślam jako przewodnik w tej swojej grupie.
0: Pielgrzymkowej na Jasną Górę.
1: Pielgrzymkowej na Jasną Górę, tak. Że to jest wyjście po to, że możemy coś odnaleźć. Właśnie zostawiając tą swoją codzienność, siłą rzeczy odrywając się też od wielu takich bodźców, które mamy codziennie. Internet, telewizja, radio, telefon. Możemy zobaczyć coś zupełnie nowego, odkryć coś zupełnie innego. I dlatego też od początku mnie to fascynowało, że ja wchodzę w zupełnie inny tryb życia, taką rzeczywistość spotkania Pana Boga, drugiego człowieka w zupełnie inny sposób.
0: No dobrze, to jest w ogóle motyw do wyruszania, do pielgrzymowania. Tu jest bardzo ważne też, że to ma konkretny cel. Pielgrzymowanie to nie łażenie.
1: Tak, dokładnie tak. Ten cel jest bardzo istotny. Po pierwsze, jest bardzo konkretne miejsce docelowe, do którego trzeba dojść w określonym czasie. Jest to trochę nawet taki slogan dotyczący Camino, że samym celem jest droga. Jest to wędrowanie. Dlatego, że ono jest tak naprawdę kluczowe. Zresztą to jest też takie ciekawe doświadczenie naszych pielgrzymów na Jasną Górę, że wędrujemy przez 9 dni, 260 kilometrów, po to, żeby właściwie do kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej przed obraz jasnogórski wejść na dosłownie 2 minuty, pokłonić się i idziemy odebrać swoje bagaże. Więc to spotkanie jest jakoś, prawda? Jest ten moment celu. Tak samo jak teraz byłem na Camino. 13 dni wędrówki, aby ostatniego dnia dojść do katedry w Santiago de Compostela. Miałem czas rzeczywiście, żeby tam pomodlić się, żeby zobaczyć tą katedrę, ustawić się w kolejkę, bo to akurat była niedziela, było dużo pielgrzymów, dojść przed relikwie świętego Jakuba, ale jednocześnie w tej perspektywie całych tych 13 dni, ja tam byłem może z 2 godziny w tej katedrze. To jest prawie nic. Nawet nie zdążyłem jej, szczerze mówiąc, dobrze, dokładnie zwiedzić, poczytać. I można byłoby powiedzieć z tej perspektywy czas stracony. Ale nie, jeżeli to jest pielgrzymka, to rzeczywiście celem jest tak naprawdę ta droga, której zwieńczeniem jest konkretne miejsce. Ale ta droga staje się miejscem doświadczenia, przeżycia samego siebie,

0: swoich zmagań, tego, co wychodzi z mojego serca, zebrania swoich myśli, swojego życia i właśnie w tym miejscu spotkania się z Panem Bogiem, właśnie w takim trudzie, w drodze.
1: To ciekawe dlatego, że sam Pan Jezus też mówi o sobie, że jest drogą, prawdą i życiem, ale nazywa się też drogą. Droga, która jest celem, ale cel bardzo ważny, nawet jeżeli mówimy o drodze jako celu. Dlaczego akurat ta, a nie inna droga? O tym za chwilę w rozmowach wiarygodnych z księdzem Mateuszem. Wrócimy do rozmowy.

0: Słuchasz audycji Rozmowy Wiarygodne.
1: Rozmowy Wiarygodne.
2: Rozmowy wiarygodne, różne są drogi, które prowadzą do różnych celów, ale my chcemy dzisiaj trochę bardziej, dzięki księdza doświadczeniu, czyli z jednej strony Camino, z drugiej pielgrzymka na Jasną Górę, właśnie porozmawiać o charakterystyce tych konkretnych dróg. Zaczynając od Camino. Dlaczego Camino? Dlaczego akurat ta droga też weszła księdzu do oczy, skoro już pielgrzymuje od wielu lat na Jasną Górę?
3: To było moje marzenie od wielu, wielu lat. Przede wszystkim ze względu na to, że to jest osadzona pielgrzymka bardzo w historii Europy. Ruch pielgrzymkowy do Santiago de Compostela bardzo mocno rozwinął się w czasach średniowiecza i to są tak naprawdę najstarsze drogi w Europie pielgrzymkowe, dużo wcześniejsze niż chociażby w Polsce na Jasną Górę. I też jest tam zupełnie inna perspektywa, tak jak na Jasną Górę wychodzą z różnych miejsc pielgrzymki, idzie się w większości w grupach.
2: Z tubami, tak, co
3: jest przygotowane, troszkę tak. To jednak Camino staje się drogą,

0: którą się pokonuje de facto samemu. Ja na Camino poszedłem praktycznie rzecz biorąc, trochę wykorzystując sytuację. U nas w Zgromadzeniu Księży Marianów w Zakonie raz na 5 lat są takie rekolekcje przedłużone, 3 tygodnie, czas na odnowienie życia zakonnego. Jeden ze współbraci zaproponował, żeby pójść na drogę Camino.
1: Taka grupa pielgrzymkowa księży na Camino.
0: Dokładnie tak, więc było nas 8 współbraci, ale przyjęliśmy taką zasadę, że wędrujemy każdy sam. Były takie dni, że spotykaliśmy się tylko na jakichś postojach i wieczorem na Eucharystii. I to jest, myślę, przede wszystkim ta różnica między tymi pielgrzymkami, że na Camino wędruje się samemu. Czasami kogoś się w drodze spotka, ale to chwilowe spotkanie, przejście iluś kilometrów z inną osobą, na rozmowie, czasami nawet na jakiejś modlitwie, to nie jest to samo, co nasze pielgrzymki, które znamy tutaj w rzeczywistości
1: czyli
0: polskiej.
1: Czyli trzeba też się inaczej przygotować, jak domyślam się, do takiej pielgrzymki Camino, niż do pielgrzymki tej naszej tradycyjnej, bo tu są samochody, na które składa się bagaże, tu nie ma takiego zaplecza, ale ma się jednak jakieś wsparcie. Trzeba w jakiś charakterystyczny sposób się przygotować.
0: Przede wszystkim jest kwestia na pewno wyboru trasy. Dlatego, że jest wiele osadzonych też w historii tras, które wiodą do Santiago. Są główne takie bardzo popularne trasy jak francuska, która się rozpoczyna w kilku miejscach, portugalska, z Porto. Jest trasa Norte, która idzie północą Hiszpanii. Jest też trasa, którą ja akurat w tym roku wędrowałem, Camino Primitivo, czyli droga prymitywna.
1: I co to znaczy?
0: Ona z jednej strony dlatego się tak nazywa, bo jest jedną z najstarszych tras, a z drugiej strony dlatego, że tak naprawdę ona jest jedną z najtrudniejszych. 2/3 drogi biegnie przez Asturię, przez góry. Jest mała infrastruktura, mała dostępność albergów, w których można się zatrzymać.
1: Czyli miejsc noclegowych.
0: Dokładnie tak. I rzeczywiście, kiedy się decyduje iść na Camino, no to najbardziej strategiczna rzecz wybrać trasę. Zależnie od sił. Moja trasa przebiegała przez góry 310 km w sumie przez 13 dni. W związku z tym trzeba odpowiednio się przygotować. Kwestia obuwia. Tak jak tutaj na pielgrzymki niektórzy chodzą w takich butach trekkingowych, niektórzy w sandałach, niektórzy w adidasach. Tak tam, no, adidasy czy sandały nie sprawdziłyby się na trasie w góry. Też, zależnie od pogody, trzeba przygotować sobie odpowiednie ubrania. Na pielgrzymce na Jasną Górę są samochody, które wożą bagaż. Tam wszystko się niesie samemu. Trzeba odpowiednio spakować ten plecak, wziąć naprawdę rzeczy, które są potrzebne. Zresztą jest taka dobra obserwacja w tych niektórych albergach, miejscach noclegów, czy niektórych punktach na drodze. Widać, że ktoś zostawił buty, koszulki, bluzy, bo okazało się, że niesie coś, co jest niepotrzebne, a to są kolejne elementy, które jednak dodają do tej wagi plecaka, co w perspektywie iluś tam kilometrów, no, jest rzeczywiście konkretnym obciążeniem. Więc kwestia chociażby nawet tego, przygotowanie się, żeby rzeczywiście ocenić, co mi będzie naprawdę potrzebne. No i oczywiście trzeba zaplanować. W pielgrzymce warszawskiej mamy z góry ustalone przez wiele, wiele lat miejsca, gdzie mamy postoje, te trasy, a tam jest trasa, szlak świętego Jakuba, ale każdy, jak już decyduje się iść na Camino, to sam musi sobie zaplanować, że dzisiaj na przykład przejdę 20 kilometrów, jutro przejdę 30. Tutaj będzie takie rozwidlenie i pójdę w tą drogę, albo pójdę w tą stronę. Dzisiaj jestem bardziej zmęczony, więc wyjdę sobie wcześniej i dojdę szybciej na nocleg, żeby odpocząć, a jutro będę miał więcej siły, zrobię więcej kilometrów.
1: To taki rysk, który od razu mi przychodzi do głowy, to jest jednak dużo większa odpowiedzialność, ale też taka samodzielność, taki duch wolności większy. I do tego właśnie nawiążemy za chwilę, wracając na Camino i patrząc jeszcze, czym się ta właśnie droga charakteryzuje.

0: To jest audycja Rozmowy Wiarygodne w czwórce. Rozmowy
1: Wiarygodne. Camino, droga świętego Jakuba, Santiago de Compostela, Camino de Compostela, droga do Camino, Santiago, bo to jest...
2: Santiago, imię świętego Jakuba, apostoła.
1: Który jest związany oczywiście z tym miejscem w Hiszpanii. De Compostela, to też może rozszyfrujmy.
2: To znaczy może gwiazd. To łączy się z perspektywą tak naprawdę no właśnie tej wędrówki. Przyszła mi taka myśl w czasie drogi, że to może gwiazd symbolizuje wielość dróg, które tam prowadzą. Ale też przemiany człowieka, która się dokonuje. Człowiek staje się kimś innym przez tą wędrówkę, przez tą drogę, którą pokonuje, kiedy Pan Bóg tego człowieka głęboko gdzieś odmienia.
1: A odmienia i powołuje na tę drogę, można powiedzieć tak górnolotnie. Oczywiście osoby wierzące, ale również niewierzące. To jest zresztą bardzo specyficzne i ciekawe. I o tym za chwilkę porozmawiamy, ale jeszcze wróćmy do tego Jakuba, Santiago, święty Jakub. To jest miejsce legendarnie, czy faktycznie w tradycji Kościoła związane z pochówkiem apostoła Pana Jezusa starszego Jakuba? Kuba, brata Jana.
2: Dokładnie tak. Jest to rzeczywiste miejsce, gdzie spoczywają relikwie świętego Jakuba. Są podania, że rzeczywiście święty Jakub udał się na teren Hiszpanii i tam głosił Ewangelię i tam też zmarł. Sam spotkałem się też z takimi legendami, że on wracał do Jerozolimy, a jego ciało cudownie się znalazło rzeczywiście u brzegów ówczesnej Iberii. No to jest miejsce, gdzie rzeczywiście spoczywają jego relikwie, gdzie można, wchodząc do katedry w Santiago de Compostela, ustawić się w kolejkę, pójść do specjalnej krypty pod ołtarzem, po to, żeby przyklęknąć przed jego relikwiami i się tam pomodlić.
1: Też nawiązując do nazwy tych gwiazd, Morze Gwiazd, mówił ksiądz, że to jest wielość dróg, które prowadzą do tego celu, ale też takim symbolem, który to dobrze oddaje, jest muszla.
2: Zgadza się. To taka
1: Jakuba.
2: Dobra ciekawostka, dlatego, że to jest muszla zwykłych przegrzebków, ale okazuje się, że ich jest taka ilość, akurat w tamtym rejonie Europy, że ona bardzo szybko stała się symbolem pielgrzymki do grobu świętego Jakuba.
1: Bo jak to wygląda? Jest taki jeden punkt, który zwiera ten wachlarz tych różnych możliwości.
2: Dokładnie tak. Wczytałem się, że w czasach średniowiecza, tak jak dzisiaj, jak się dojdzie do Santiago i dostaje się taki certyfikat, że się odbyło tą pielgrzymkę, to wtedy właśnie, w czasach średniowiecza, takim dowodem, że się odbyło pielgrzymkę, właśnie była muszla, którą się otrzymywało w tym miejscu.
1: Bo tylko tam można ją było znaleźć.
2: Dokładnie tak. I właśnie ta muszla stała się bardzo szybko symbolem drogi, tej drogi do świętego Jakuba. Dlatego nawet w Polsce, jak gdzieś zobaczy ktoś na drzewie, na kawałku murka, żółtą muszlę na niebieskim tle, to znaczy, że tędy przebiega szlak prowadzący do świętego Jakuba, do Santiago.
1: Ksiądz powiedział o tym, że można dostać certyfikat.

kat przejścia takiej drogi. Co to jest, dlaczego i kto go może dostać, o tym za chwilkę będziemy rozmawiać, przyglądając się trochę też tym, którzy na taką drogę wyruszają, poza naszym gościem, księdzem Mateuszem.

Zarobię hajs, kupię samochód i house. Wow, stopa i bas, do tego rapy i życie w amoku tych braw. Wow, zdobędę świat, ale gdy minie mój czas, zostaną tu po mnie buty i telefon głuchy.

0: To są rozmowy wiarygodne w czwórce.
1: Rozmowy wiarygodne.
2: Droga z Świętego Jakuba. Z każdego miejsca można podobno wyruszyć, tak jak w każdą drogę, stawiając ten pierwszy krok. Ksiądz wyruszył skąd?
3: My dokładnie wyruszyliśmy z miejscowości, która nazywa się Oviedo, na północy Hiszpanii. Też ciekawe miejsce, tam w katedrze jest całun z Oviedo, chusta związana z męką, śmiercią Pana Jezusa.
2: I stamtąd ksiądz wyruszył na tę trudną drogę Primitivo, przemierzając tych ponad 300 kilometrów. I jak się domyślam, w tej drodze, pomimo że raczej staraliście się być każdy sam, spotyka się różnych ludzi, bardzo różnych, więc różne też motywy wędrowania się poznaje.
3: Tak, dokładnie. Takim też trochę zaskoczeniem było to, że u nas jak ktoś wyrusza na pielgrzymkę, to raczej są motywy związane z wiarą, z Panem Bogiem. Tam nie do końca. Niektórzy tak próbują przeliczać te statystyki, że jest mniej więcej około tylko 5%, którzy z takich czysto religijnych pobudek udają się na tą pielgrzymkę do grobu świętego Jakuba. Niemniej jednak to nie przekreśla innych pielgrzymów. Sam miałem taką ciekawą sytuację, bodajże 7 dnia wędrówki. Na ostatnie 5 kilometrów dołączył do mnie Max, rodem z Ukrainy, z Charkowa, który miał swoją konkretną historię, o której opowiadał, w której finalnie po iluś tam próbach zadomowienia się w różnych miejscach, w końcu zamieszkał w Hiszpanii i powiedział, że jest ochrzczony w prawosławiu, niewierzący, bo nie miał okazji w ogóle nad tym myśleć, ani Pana Boga spotkać, ale jednak coś go ciągnęło na Camino. Nagle jako młody człowiek stawia sobie bardzo konkretne pytania o cel swojego życia, sens swojego życia, żeby swoje życie poukładać. I oczywiście ja też mówiłem mu, że to może jest znak tego, że Pan Bóg go w jakiś sposób pociąga na tą drogę, żeby sobie takie pytania zadał w tym miejscu, ale dla niego to było właśnie bardzo zaskakujące, że on tam wyszedł, był bardzo zdziwiony, mówi, pierwszy raz spotkałem księdza i wypytał o wszystko dokładnie, co to znaczy, że ja jestem księdzem, że jestem zakonnikiem, ale przy tym właśnie bardzo dobrze wyraził swoje pragnienia, że próbuje odkryć coś więcej, odkryć coś głębiej, odkryć tak naprawdę, jakie jest jego miejsce w tym świecie, co on ma w ogóle ze sobą robić. I okazuje się, że no właśnie taka pielgrzymka jest idealnym na to momentem.
2: Ciekawe zdziwienie, że ksiądz jest na Camino, a z mojej perspektywy wydaje się, że to jest właśnie najbardziej typowe. I zastanawiam się w takim razie, szukanie sensu, ale co, w takiej drodze nie ma innych miejsc, sposobów, tylko właśnie Camino?
3: No myślę, że właśnie działa ta idea pielgrzymki, nawet jeżeli ktoś jest niereligijny, to jednak no jest perspektywa właśnie tej drogi, tego co powiedziałem wcześniej, tego wyjścia ze swojej codzienności, po to, żeby odkryć coś więcej.
2: I wysiłku.
3: Tak, i też trudu, bo jednak trud skłania do wielu pytań, do zmagania z sobą. Jeżeli ktoś ma doświadczenie wędrowania, to każdy może sobie przypomnieć moment, kiedy zaczynam walczyć o każdy kolejny krok, bo zaczynają mnie boleć nogi, robią się pęcherze.

0: zaczynają boleć stawy, mięśnie, przychodzi po prostu zmęczenie i nagle jest walka. Pytanie o to, jakie są moje wewnętrzne motywacje, jaki jest cel tej drogi.
1: Może motywacją jest przejść co najmniej, bo podobno jest taki dolny limit 100 kilometrów i dostać certyfikat. I też jest wielu takich turystów na tej drodze.
0: Też tacy się znajdują. Jak akurat doszliśmy na to ostatnie 100 kilometrów, to był weekend i wyraźnie było widać wśród pielgrzymów zmierzających tym szlakiem, takich, którzy wędrują już dłuższy czas po plecakach, po paleniźnie, po zmęczeniu wypisanym na ich twarzach, od takich, którzy przyjechali z małymi plecaczkami, po prostu aby tak turystycznie przejść ten ostatni mały kawałek.
1: Mały kawałek 100 kilometrów, taka rekreacja.
0: Troszkę. Z perspektywy 300 to jest no niedużo, prawda? Ale jedno jednocześnie no, widać, że to też tak jest turystycznie traktowane.
1: I to jest ten rys, który dominuje? Czy księdza zdaniem jednak ta droga zachowuje swój sakralny charakter?
0: Myślę, że zależy od którego miejsca. To znaczy, jeżeli popatrzeć na całą drogę, tak jak miałem okazję spotkać wielu ludzi, którzy wędrowali jeszcze wcześniej tą drogą, na przykład gdzieś tam z Francji, to widać, że jednak przeżywają to jakoś głęboko. A wśród tych, którzy dołączyli na te ostatnie 100 kilometrów, byli ludzie, którzy widać było, że trzymają różańce w ręku i była młodzież, która szła w grupce trzymając głośnik i idąc i się bawiąc i ciesząc, prawda? Co też niekoniecznie musi od razu przekreślać też ich motywy, bo jednak stwierdzili, że chcą przejść ten kawałek do konkretnego miejsca, którym jest katedra i grób świętego Jakuba.
1: Zresztą to może trochę przypominać też charakter i specyfikę pielgrzymki warszawskiej, gdzie są grupy rozśpiewane, też się chcą dobrze poczuć wspólnie. Nie?
0: Dokładnie tak. Dlatego nie przekreślałbym tych ludzi, którzy nawet przyszli na ostatni kawałek, tak dość luźno traktują, niekoniecznie z perspektywy wiary, z tą pielgrzymkę, bo jednak Pan Bóg też posługuje się różnymi drogami.
1: Czasem wyrusza się w drogę, nie wiedząc, dlaczego się tam wyrusza. No dlatego, że się chce po prostu coś zrobić z tym czasem. Wakacje to taki jest klimat rozpoznawania różnych dróg, jak tę drogę na Camino znaleźć i jak na niej się nie zgubić. O, to jest jeszcze pytanie, do tego za chwilkę wrócimy.

0: Słuchasz audycji Rozmowy Wiarygodne.
1: Rozmowy Wiarygodne.
2: Idąc szlakiem świętego Jakuba, ksiądz Mateusz, który właśnie przeszedł tę drogę, niedawno nam opowiada. Można się zgubić na takiej drodze?
3: Są takie możliwości, jednak jest trasa bardzo dobrze oznakowana w różnych miejscach. Ten znak muszli, strzałki porobione. No są czasami momenty zastanowienia, czy pójść tą drogą, czy tą drogą. Niemniej jednak no dzisiaj jest bardzo dobrze to wszystko zorganizowane. Są nawet aplikacje specjalne na smartfona, które pokazują lokalizację, pokazują, którędy wiedzie droga.
2: Mimo obaw, że można się zgubić, jednak jest się czego trzymać na tym szlaku, ale na tej drodze można się znaleźć, nie tylko w tym znaczeniu, że się tam po prostu jest, ale że się coś znajduje, nawet jeżeli się tego nie oczekiwało. Bardzo taką ciekawą ilustracją Camino jest film, który zresztą dzisiaj, 26 lipca, ma swoją prapremierę, między innymi w kinie Wisła w Warszawie, ale też w innych kinach. Camino dla opornych. Historia młodego chłopaka, który razem z taką panią dojrzalszą, ale również nie z pobudek religijnych, wyruszającą w tę drogę towarzyszącą temu chłopakowi, odsłania taki ciekawy motyw bycia nie z wyboru, dlatego że tu chodzi o resocjalizację tego chłopaka. No i to, co się może zadziać w życiu takich ludzi wędrujących. Ksiądz widział ten film, trochę oddaje klimat tego, co tam ksiądz spotkał.
3: Rzeczywiście pokazany jest ten trud wędrówki, widoki, krajobrazu i człowiek nagle zaczyna dostrzegać to, czego by nie dostrzegł jadąc samochodem. Zatrzymać się na wielu szczegółach, prostym obrazie życia. To też ten film ukazuje bardzo ładnie. A po drugie, zupełnie inne relacje. Tam jest taka dobra scena, kiedy przypadkowo znajdują się w jakiejś stodole i człowiek, który na początku bierze ich za intruzów, miejscowy farmer, im bardzo mocno pomaga. Później ten główny bohater spotyka dziewczynę i jest jakiś moment zakochania, może i pierwszego w jego życiu. Budzące się zaufanie i przyjaźń do tej swojej opiekunki, spotykanie wielu innych ludzi, którzy podejmują tą samą drogę. No to wszystko rzeczywiście oddaje klimat Camino.
2: Ale to jest też taka droga zmagania się, też takiej walki. Oczywiście ze swoim zmęczeniem, ale też walki o siebie, o coś innego w sobie, mimo że nawet nie ma do tego zbytniej chęci.
3: Tak, w filmie jest to bardzo dobrze też ukazane, kiedy z pewnych przyczyn, żeby tam nie opowiadać całej fabuły filmu, niestety główny bohater i jego opiekunka zostają cofnięci z drogi. I oni nagle mają sami takie poczucie i dogadują się, że muszą dokończyć drogę. I rzeczywiście tak jest. Budzę się rano i wiem, że muszę dojść do konkretnego momentu, kolejnej miejscowości. Z taką też niewiadomą, patrząc na mapę, gdzie będzie mnie ta droga prowadziła dzisiaj, przez jakie miejscowości, przez jakie przewyższenia, co mnie może spotkać, tak naprawdę nie wiadomo. Ale decyduje się, żeby iść dalej.
2: Żeby te kroki dalsze stawiać, ale zależy to ode mnie, bo jak sobie myślę na pielgrzymce tej warszawskiej, czy w Polsce na tych szlakach pielgrzymkowych na Jasną Górę, gdzie to są z grupy zorganizowane, no to jest się w tej grupie i ona jakby tak stymuluje do tego wstania i wyruszenia, no bo zaraz zwinie się cały ten Majdan i zostanie się samemu, bo grupa odejdzie, no więc to motywuje do tego, żeby wstać i pójść. A tutaj trzeba mieć tę dyscyplinę w sobie.
3: Dokładnie tak.
2: Trudne.
3: To już z jednej strony daje dużo takiej przestrzeni, niewolności. To znaczy, potrzebuję odpocząć, to po prostu siadam i odpoczywam w jakimkolwiek miejscu, które będzie dla mnie dogodne. Ale jednocześnie no, muszę przejść, tak? Muszę przejść konkretny etap, który sobie zaplanowałem. Mam pokonać drogę, która mnie czeka. I rzeczywiście ta decyzja jest już moja.
2: I to jest walka też o to, żeby w tym wytrwać, bo można przecież wrócić, zawrócić.
3: Taka walka może towarzyszyć niezależnie od pielgrzymki tak naprawdę, bo i w naszych pielgrzymkach na Jasną Górę. Może być tak, że ktoś podda się drugiego dnia, bo na przykład już czuje duże zmęczenie. No ale właśnie jest zawsze pytanie o te najgłębsze tak naprawdę motywy.

0: o to, co ja mam w sercu, decydując się na pielgrzymkę. Bo na przykład będę musiał zmierzyć się z prawdą o sobie, że bardzo łatwo się poddaję, że nie mam siły. Albo na przykład z jakimś narzekaniem, dyskomfortem, niedogodnościami, które mnie spotykają. Chcę w to wchodzić, czy nie chcę, czy walczę, czy się poddaję.
1: Ciągle idę. Wierzę.

0: To jest audycja Rozmowy Wiarygodne w czwórce.
1: Ksiądz odkrył coś nowego na tej drodze, na Camino?
2: Właściwie, tak jak wspomniałem, całe tegoroczne Camino, które przeszedłem, miało na celu tak naprawdę odnowę życia zakonnego. Każdego dnia mieliśmy temat, który mieliśmy sami sobie przemyśleć, przemodlić. Temat o tożsamości jako zakonnika, jako księdza, życie we wspólnocie, nasze śluby zakonne, czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, w jaki sposób dzisiaj tym żyję.
1: Ale czy dowiedział się czegoś o sobie ksiądz? Nowego może, albo w inny sposób, o sobie.
2: Chyba nie, szczerze mówiąc. No tak jak wspomniałem wcześniej, mam doświadczenie pielgrzymowania już wiele razy, więc potrafiłem się już zmierzyć z chociażby chorymi kolanami, z
1: A no właśnie,
2: zdrowiem.
1: Bo trzeba poradzić sobie z różnymi rzeczami. Jak na przykład kolano albo co innego zacznie bardzo boleć, to co się wtedy robi?
2: Trzeba iść.
1: Mimo bolącego kolana
2: mimo
1: i kontuzji.
2: Bolącego kolana.
1: Ksiądz ma takie doświadczenie.
2: Tak. Tutaj też tak się zdarzyło, nawet do tego stopnia, że byłem zmuszony jeden dzień podjechać jakąś komunikacją, bo nie byłem w stanie iść. Przyznam szczerze, że mnie osobiście to jakoś bardzo tak upokarza, no bo przychodzą takie myśli, że to jest porażka, ale jednocześnie jest ta perspektywa, że no właśnie, dzisiaj podjadę te 20 kilometrów, ale po to, żebym mógł przejść kolejne 7. Myślę, że każdy, który wyrusza na Camino, na pielgrzymkę, ma w sobie taką ideę i pragnienie, ja chcę przejść. I ja wiem, że będą nogi bolały, prawda? No wiem i się na to godzę. Spotkałem takie małżeństwo spod Paryża. Mniej więcej mieli po 65 lat. Kiedy wędrowali z nami tą drogą Camino Primitivo, to był już 5. tydzień w wędrówce. Ja bardzo ich podziwiałem za ich wytrwałość, dlatego że ta pani miała chorobę Parkinsona.

0: ona. I widziałem, jak były takie dni, kiedy jej mąż, bardziej zdrowy, przynajmniej tak wyglądał, co chwilę się oglądał, czy ta jego żona idzie. Nagle w to jego żona widać było, że go wspiera, ale jednak dzielnie doszli, spotkaliśmy ich dzień przed Santiago, doszli do celu swoich pielgrzymki.
1: Bardzo dobry też taki obraz tego, że na tej drodze, tak jak i na każdej innej, potrzebni jesteśmy sobie wzajemnie, nie? Że tak zupełnie samemu przejść drogę trudną, to się chyba nie da.
0: Na pewno byłoby to trudne. Też miałem takie doświadczenie, kiedy usiadłem sobie na boku, żeby po prostu odpocząć i dwójka nieznanych osób przechodziła, pozdrowiła pozdrowieniem buen camino, dobrej drogi i się też zapytali, czy wszystko jest w porządku. Jest taka wrażliwość człowieka na drugiego. Ja sam ileś osób pytałem po drodze, czy coś trzeba pomóc, czy nie wymagają jakiegoś wsparcia. No więc to jest naprawdę dobre doświadczenie, kiedy no, mogę zauważyć też w inny sposób drugiego człowieka, tym bardziej w dzisiejszych czasach mam wrażenie dużej takiej obojętności jeden na drugiego.
1: Ma ksiądz muszlę?
0: Mam.
1: Ma ksiądz certyfikat?
0: Mam.
1: Co jeszcze z tej drogi ksiądza wyjechał?
0: Taki paszport pielgrzyma. Aby otrzymać ten certyfikat, jest taki wymóg, że każdego dnia swojej wędrówki trzeba mieć w certyfikacie, w paszporcie wbite dwie pieczątki z różnych miejsc. Takie pieczątki można otrzymać w albergach, w hotelach, w miejscach noclegowych, w barach, które są takimi, powiedzmy, punktami postoju specjalnie przygotowanymi po drodze dla pielgrzymów, ale też w różnych miejscach kultury, kościołach po drodze. I po dojściu do Santiago pokazuje się taki paszport i dopiero wystawiają certyfikat odbytej drogi. To jest też taka dobra pamiątka, bo nawet jak teraz otwieram, tak sobie przypominam te różne miejsca, a to ta miejscowość. Tutaj dobre kanapki, a tutaj pamiętam, że byłem bardzo zmęczony i potrzebowałem naprawdę chwili odpoczynku.
1: A tak niematerialnie, co ksiądz zabiera z Camino?
0: Przede wszystkim dużo takiego pokoju wewnętrznego, pokoju ducha.

0: To są rozmowy wiarygodne w czwórce.
1: Rozmowy wiarygodne.
2: Już za chwilę się ksiądz przygotowuje do kolejnej pielgrzymki, tym razem jako przewodnik, czyli ten, który będzie w pewnym sensie prowadził za sobą pątników na Jasną
3: Dokładnie
2: Górę.
3: Tak, tutaj jestem też w pewnej roli. Jestem piąty rok przewodnikiem naszej grupy

0: A w Camino, no właśnie miałem tą okazję, że przeżyłem to z tej zupełnie drugiej strony, więc zupełnie inne doświadczenie pielgrzymki.
1: Bardzo dobre doświadczenie, żeby można było chociaż na chwilę się tak wyrwać z tych naszych poplątanych często dróg. No a właśnie droga, o której myślę, że warto pamiętać i może o niej też sobie zamarzyć, a czemu nie? To właśnie Camino Santiago de Compostela, droga świętego Jakuba, która od wieków zaprasza kolejne pokolenia ludzi do tego, żeby wyruszyli. No a pierwszy krok zawsze zaczyna się za progiem, ale często jeszcze wcześniej, przed progiem, w naszym własnym domu, w naszej własnej wspólnocie, patrząc na tych, którzy kiedyś przed nami drogę wyruszyli, doszli do celu, no i czemu by za nimi nie podążyć. A tymczasem ja bardzo księdzu Mateuszowi Cieleckiemu Marianinowi, który wrócił z Camino, a wyrusza na warszawską pielgrzymkę pieszą już niedługo, dziękuję za spotkanie w Rozmowach Wiarygodnych.
0: Dziękuję serdecznie.
1: I co, zapraszamy do drogi?
0: Oczywiście, zapraszam i na Jasną Górę do pielgrzymowania w warszawskiej pielgrzymce pieszej. Zapraszam albo do wędrowania z naszą grupą, z dziesiątką białą, albo do odwiedzenia nas na drodze na Jasną Górę, ale też zachęcam, jeżeli ktoś ma w sobie takie poczucie, że chciałby spróbować wejść na Camino, iść na tą drogę do świętego Jakuba, to myślę, że warto jest pójść za głosem serca, Panem Bogiem, który wzywa na tą drogę, zaprasza na tą drogę, żeby przeżyć piękny czas pielgrzymki.
2: Co dzień

0: Rozmowy wiarygodne.
1: Niedzielny poranek, 26 dzień lipca, kiedy to Kościół wspomina świętą Annę i Joachima, dziadków Pana Jezusa. W Polsce jest kilkadziesiąt sanktuariów poświęconych świętej Annie, bo to tradycja, która jest bardzo kultywowana. Nieprzypadkowo właśnie ta postać kojarzy się z rodzinnością, międzypokoleniowością, z babciami, mamami i dziećmi i w tej wspólnocie, takim przekazie wiary. Dobrze jest to zobaczyć w konkretnym miejscu i właśnie takie miejsce teraz nas na chwilę zatrzyma na tej naszej drodze. Dzisiaj w kontekście drogi też rozmawiamy. Sanktuarium Świętej Anny na szlaku warszawskiej pielgrzymki pieszej. Od pokoleń zatrzymują się tam całe rodziny, babcie, wnuki, wnuczki, dzieci. Jakby sama Święta Anna przypominała, że wiara najpiękniej dojrzewa wtedy, gdy przechodzi z pokolenia na pokolenie. I tak właśnie jest też w rodzinie moich gości. Nie powiem moich gościń, moich gości, które teraz witam w czwórce, w radiowej czwórce, w rozmowach wiarygodnych, Aneta i Ela Kamińskie.
2: Dzień dobry. Dzień dobry, witamy.
1: Nie ma jakiegoś pielgrzymkowego powitania, ahoj, nie, nie ma.
2: No nie, nie ma w sumie.
1: Jesteście pątniczkami od urodzenia, można powiedzieć, o czym za chwilę jeszcze, mam nadzieję, więcej opowiecie, ale ponieważ zaczęłyśmy od Sanktuarium Świętej Anny, od tego miejsca na szlaku warszawskiej pielgrzymki pieszej i o pielgrzymowaniu w kontekście rodzinnym, to pytanie, które się automatycznie nasuwa, czy to właśnie babci zawdzięczacie to, że od urodzenia jesteście pątniczkami tejże pielgrzymki warszawskiej?
2: To tak, sięgając początków, to babcia od końca lat 60. pracowała na ulicy Senatorskiej, więc siłą rzeczy co roku 6 sierpnia, gdy pielgrzymka ruszała, to pod oknami jej pracy przechodziła. I w jej wspomnieniach to tak zawsze pozostało żywe, że ona bardzo z wzruszeniem przeżywała to, że widzi te rzesze zmierzające do Częstochowy. Sama z tej pracy wychodziła przy Teatrze Wielkim, stała i żegnała. Potem mama, jak była już taką kilkuletnią dziewczynką, też przyjeżdżała i w tym dniu razem z łzami w oczach żegnały pielgrzymów, ale babcia wtedy, nawet jej do głowy nie przyszło, że ona kiedyś wyruszy razem z nimi. Tak jak zawsze wspominała, ona przede wszystkim się martwiła, jak ci ludzie, jak oni w ogóle idą, jak oni się myją, co oni jedzą. Jak to jest możliwe, że...
3: Zostawiają wszystko i idą.
2: No właśnie. No i dopiero w 83 roku to siostra babci, pierwsza poszła w naszej rodzinie na pielgrzymkę, poszła ze swoim najstarszym synem. Babcia dopiero wyruszyła 2 lata później. Pierwsza pielgrzymka 1985 rok.
1: Takie bardzo trudne czasy wtedy też politycznie dla Polaków. To być może przekładało się na to, że to były tysiące w jednej grupie, nie w całej pielgrzymce, tak jak teraz.
2: Tak, babcia zawsze z mamą wspominały, że to były...
3: Było 1,5 tysiąca chyba na pierwszej pielgrzymce, jak one szły.
1: Jedna grupa.
3: Jedna tak. grupa.
1: To my mamy teraz trochę inną skalę.
2: To logistycznie to się teraz wydaje niemożliwe. Jak to w ogóle było?
1: Jak sobie poradzić właśnie z tym
2: tak.
1: myciem?
2: No właśnie.
1: Się tego obawiała.
2: Tak.
1: I poszła i co? I złapała, tak się mówi, bakcyla pielgrzymkowego?
2: No właśnie, ta relacja jej siostry, która wyruszyła wcześniej, to już tak było, że no ja muszę też wyruszyć ze swoimi, ze swoją tą trzutką domową i rozpocząć to. No i jak babcia wspominała te swoje pierwsze pielgrzymki, no to ona mówiła, to był taki przedsionek nieba. Ja się tam czułam po prostu, te Eucharystie, ci ludzie wielbiący Boga, ten śpiew. Ona zafascynowana tym była.
3: Zachwycona.
2: Zawsze ze wzruszeniem o tym opowiadała. To zetknięcie się z czymś takim, no, świętym.
1: Wy tych pierwszych swoich pielgrzymek to chyba nie pamiętacie.
2: Nie ma możliwości pamiętać swojej pierwszej pielgrzymki, ponieważ wtedy miałam niecały roczek, w wózeczku byłam wieziona. Właśnie rok skończyłam 15 sierpnia, dzień po przyjściu pielgrzymki do Częstochowy i co roku tam tę urodziny świętuję, ale tak żywo w pamięci ta moja pierwsza pielgrzymka pozostała ze względu na fotografię, którą mam właśnie wykonaną wtedy na tej pierwszej pielgrzymce. Babcia miała wyeksponowane te zdjęcie pierwszej wnuczki w swoim mieszkaniu, ona po dziś dzień stoi na regale. Właśnie ja malutka 15 sierpnia pierwszego mojego roku pielgrzymkowego.
3: No ja to tym bardziej też nie mam możliwości pamiętać, ponieważ miałam 7 miesięcy na swojej pierwszej pielgrzymce. No, więc mama z dwójką małych dzieci.
2: Tak, no tak. Ja miałam tak niecałe 6 lat, siostra 7 miesięcy i wyruszyliśmy. Ale nie byłoby tego, gdyby nam nie pomagał dziadek właśnie. Mówiąc o babci, ale dziadek wtedy też w tym czasie...
3: Wiele lat z nami pielgrzymował.
2: Woził nasze bagaże, towarzyszył nam. Potem też był tata, ale mówię, te pierwsze pielgrzymki to rodzice szli, a dziadek był...

0: zaopatrzenie.
1: I jeszcze brat mamy.
0: Tak,
2: czyli
0: tak,
2: taka rodzinna taka kompania.
0: Oj tak, jakbyśmy tak się rozsiedli na kocu, my i ciocia ze swoimi, ze swoją rodziną.
1: To trochę miejsce zajmowaliśmy.
0: To trochę było tak.
2: W tych grupach pieluszmykowych są grupy właśnie takie rodzinne. Wy też w ramach konkretnej grupy dziesiątki niebieskiej.
0: Tak.
2: Czy jak sobie przypominacie te pierwsze pielgrzymki, to miałyście wrażenie właśnie takiej wielkiej rodziny pielgrzymkowej? Tych dzieciaków tam pewnie było też trochę z wami.
1: No tak, ja pamiętam właśnie, że jak byłam małym dzieckiem, to było bardzo dużo wózków
0: w naszej grupie.
1: Ja też jako takie małe dziecko podziwiałem braci, którzy podchodzili i brali, pchali te wózki do przodu, pomagali.
2: Braci mamy na myśli nie
1: braci pielgrzymkowych.
2: No, tak się nazywamy.
1: Brat, siostra, wszyscy.
0: Właśnie, i to jest ta rodzina.
1: Tak, nieważne czy ma się kilka miesięcy, czy 80 lat, wszyscy jest brat, siostra.
0: Tak, wszyscy się stajemy taką jednością. I to jest niesamowite, że my się znamy z tymi ludźmi przez 9 dni w roku, a za sobą tęsknimy, cieszymy się, jak się zobaczymy tego 6 sierpnia, witamy się. Potem pożegnania są jeszcze bardziej wzruszające niż te powitania. I faktycznie no, czuję się, że co by się nie działo, zawsze będzie ktoś, kto mi pomoże, kto mnie wesprze, kto mnie poczęstuje czymś, jak nie mam, kto mi da butelkę wody, gdy będę
1: weźmie
0: potrzebować,
1: plecak.
0: Weźmie plecak. Albo po prostu zagada, uśmiechnie się i spyta, czy mi ciężko iść, może w czymś pomóc.
2: I fajne jest też tak sobie myśleć, jeżeli się w czymś takim rośnie z roku na rok, wraca się do tych samych ludzi, do tych samych klimatów i to jest taka stałość. Jeżeli jest się dzieckiem, się w to wchodzi, no to traktuje się jak taką oczywistość. Ale myślę sobie do pewnego momentu, bo potem przychodzi te naście lat, owszem, tradycja, zwyczaj, każdy z tęsknotą sierpnia oczekuje i idzie. Ale to może być różnie. Rodzice mnie tu przyprowadzili, mieli siłę, mieli chęć, a ja, no i właśnie, przychodzi taki moment, kiedy trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, czy także to moja droga. No i właśnie o tym za chwilę będziemy dalej rozmawiać.

0: Słuchasz audycji Rozmowy Wiarygodne.
1: Rozmowy Wiarygodne.
2: Dzieci nie wybierają pielgrzymki, jadą czy idą, dlatego że zabierają rodzice albo dziadkowie. Jak to jest w przypadku Anety i Eli, które są gośćmi naszymi w

0: wspomnienie świętej Anny nie bez przyczyny. Czy pamiętacie taki moment waszej weryfikacji pielgrzymowania, kiedy byłyście nastolatkami? Oczywiste to było, że szłyście, a może nie chciałyście już?
1: No właśnie to było oczywiste przez tyle lat, bo nawet pamiętam takie kiedyś spotkanie pielgrzymkowe, które w ciągu roku mieliśmy. Ojciec Paulin zapytał, a dlaczego pielgrzymujesz? Ja... Nie wiem, bo dla mnie to było normalne, że ja pielgrzymuję. Nie zastanawiałam się wtedy nad tym, to miałam lat 7 czy 8, ale właśnie takie świadome pielgrzymowanie przyszło w takim czasie gimnazjalnym, 13-14 lat, kiedy już człowiek, taki nastolatek, zaczyna mieć jakieś swoje osobiste problemy, pierwsze kryzysy wiary, no i zaczyna widzieć, mieć taką świadomość, że nie może w tym zostać sam, komuś warto by to oddać, a że no u nas w rodzinie wiara to było coś normalnego, więc siłą rzeczy pielgrzymka, kiedy widziałam, że każdy szykuje intencje, mama, babcia, jakieś piszą intencje, wypowiadają te intencje, idą, bo coś, za coś dziękujemy, o coś prosimy, no to ja dołączę do nich i też swoje życie oddam Panu Bogu.
0: Czyli w takim kanale tak jakby już to ustawione było, a nigdy nie miałaś pytania, a może ja sobie inaczej będę radzić, wakacje, sierpień, coś innego?
1: Powiem szczerze, że nie. Nie, bo ja byłam tym zachwycona. Ja nie byłam zabierana na pielgrzymkę i nie wiem, jakiś bunt był zawsze w sierpniu, że ja nie chcę, może gdzieś wyjadę na kolonię albo po prostu zostanę, nie wiem, z prababcią chociażby, tak, w domu, żeby nie iść. Nie, bo ja tęskniłam. Ja już jako dziecko tęskniłam za tym śpiewem, za tą radością. Wiadomo, to jeszcze nie był poziom wiary, modlitwy, bo to było na razie takie wydarzenie bardziej dla dziecka. No ale potem się i tęskniło też za tym byciem sam na sam z Bogiem, z takim spotkaniem ze sobą właśnie na pielgrzymce.
0: To jest możliwe w tym tłumie? No teraz już on nie jest taki strasznie duży, ale jednak to jest. No po prostu grupa rozśpiewanych czy rozmodlonych, ale różnych ludzi z ich dolegliwościami i specyfiką.
1: Jest możliwe. Jest możliwe, bo nawet sam trud, nawet to, że bolą mnie nogi, to Panie Boże pomóż mi, bo ja nie dojdę. I takie oddawanie drobiazgów Panu Bogu, albo jest upał, Panie Boże, chociaż wiaterek zawieje. Jaka to jest radość.
2: Jeszcze jak byłyśmy dziećmi, to tak śmiałyśmy, bo w domu tak zawsze był porządek, a na pielgrzymce na kotu jadłyśmy, na bałaganiłyśmy, no to trudno, nic się nie stało.
1: Coś się gdzieś wylało, nie było problemu. To jest w ogóle taka wolność.
2: Pamiętam, jak byłam dzieckiem, to nieraz jak już tak słońce doskwierało, już byłam taka znudzona, to babcia szła, zrywała polne kwiaty, dawała mi do wózka, ja sobie rwałam te płatki i podrzucałam do góry, żeby je rozerwać. No. Tak mi czas mijał.
0: A to ciekawe też, co Ela powiedziała, że babcia w pewien sposób pomagała przetrwać takiemu małemu dziecku, jak właśnie było trudno. Czy ona też w ten sposób was jakoś mobilizowała? Czy było wam w ogóle to potrzebne, takie towarzystwo babci? No bo inna kwestia, mogłyście iść do młodzieżowej grupy. Były młodzieżowe grupy.
1: Nawet już potem
2: czasami
1: tak.
2: Czasami były takie myśli.
0: Że niekoniecznie z babciami i z babcią, tylko z młodymi.
1: Tak, bo tam może lepiej śpiewają, może lepszy zespół, może coś innego. Takie myśli były, zmienić grupę. Ale kurczę, przychodzi ten sierpień i nie zdradzę swojej rodziny. To było takie myślenie, że ta dziesiątka niebieska to jest moja rodzina i ja nie zostawię ich.
2: Pielgrzymkowe więcej krwi.
0: Jest coś takiego? Niewykluczone.
1: To jest jakaś forma uzależnienia chyba naprawdę.
0: Czy w ogóle sobie wyobrażacie sierpień inaczej?
1: Nie. Nie bardzo. Tak się zastanawiam, gdy założę swoją rodzinę, jak to będzie? Nie wiem. Myślę, że Pan Bóg to poprowadzi. Jeżeli będę miała chodzić dalej, to będę chodzić. Jeżeli nie, no to się zatrzyma i pewnie nie będę wtedy rozpaczać, bo to będzie naturalna kolej rzeczy.
0: To nawet taka wolność jest w tym uzależnieniu.
1: To nie ode mnie zależy. Ja się czuję powołana na ten szlak. To nie jest tak, że ja sobie idę, bo tak planuję wakacje, tylko ja po prostu za tym tęsknię, bo wydaje mi się, że po prostu ktoś na mnie czeka i ja tam mam być w tych dniach.

0: To są rozmowy wiarygodne w czwórce.
1: Dla nas pielgrzymka nie trwa tylko w tych dniach sierpniowych. U nas w rodzinie myśmy pielgrzymką żyli właściwie cały rok. Ponieważ zawsze robiliśmy zdjęcia na pielgrzymce, nagrywaliśmy tę pielgrzymkę. Często w niedzielę przy obiedzie wracaliśmy do tych nagrań pielgrzymkowych. Często też babcia mówiła, pośpiewajmy jakieś pieśni, pośpiewajmy. To się brało gitarę, śpiewało się. Te pieśni nam towarzyszyły w ciągu roku. Więc ten duch pielgrzymkowy był z nami przez cały rok.
2: A domyślam się, że też to mogła być okazja do tego, żeby babcia mogła powspominać te miejsca, które wy znacie już teraz.
1: Tak, miała swoje historie, tak, bo to jest w ogóle na odrębny temat, te wszystkie wspomnienia rodzinne.
2: A tymczasem będziemy wracać do tych miejsc, w których babcia obecna i wy, podążając jej śladami. Jest coś takiego jak trasa pielgrzymki oczywiście. Każda droga, jeżeli ma się cel i oczywiście kierunek i plan, no to ona ma te swoje miejsca, takie bazowe, przystankowe, stacje. No i pielgrzymka warszawska, pielgrzymka piesza oczywiście też. Są historyczne miejsca związane z tym pielgrzymowaniem. Nie wiem, czy macie jakieś takie na tej trasie przechodzone już 10 razy swoje ulubione albo szczególnie z jakiegoś powodu zapamiętane.
1: Bardzo lubię etap z Nowego Miasta do Różany.
2: Bardzo podobno ciężki, wszyscy tak mówią.
1: Ciężki, tak. Są dwie trasy, przez Piachy i ta łagodniejsza, choć dłuższa po asfalcie. Nasza grupa szła i tą, więc poznałam obie te trasy. Dlaczego to jest szczególny etap? Bo to jest jedyny, na którym odprawiana jest droga krzyżowa. Jest to etap inny niż wszystkie i może przez to też, no właśnie, przyciąga, zwraca uwagę nawet takiego dziecka, że nie ma teraz śpiewu, tej radości i większego luzu. Jest skupienie, kiedy wybrzmiewa pieśń, on szedł w spiekocie dnia i w szarym pyle dróg.
2: I to rzeczywiście
1: i
2: jest.
1: I to się rzeczywiście dzieje, tak? To się z tego doświadcza.
2: Piach, korzenie, słońce.
1: Szyszki, cukwary, cały taki pył, który się wznosi nad tymi piachami. No to jest taka atmosfera Drogi Krzyżowej, że no, tego się nie przeżyje w kościele, idąc od stacji do stacji.
3: Natomiast ja bardzo lubię obraz w Bazylice Świętej Rodziny w Poświętnym Studziennie. Jest dla mnie taki
2: sanktuarium rodziny.
3: Tam jest właśnie przepięknie ukazany Józef, Maryja i mały Jezus przy stole. Też u nas w rodzinie zawsze był stół bardzo ważny. Codziennie się spotykaliśmy właśnie przy obiedzie, przy kolacji. Rozmawialiśmy o wszystkim.
1: Tak, stół łączący rodzinę. I patrząc na ten obraz, tak widzieliśmy swoją rodzinę. Że tak jest
3: nam bliski.
1: I tak chyba powinno być.
2: Chociaż przy tym stole akurat w sanktuarium Świętej Rodziny w Studziannie brakuje Anny, czyli babci.
3: Tak.
2: Ale rekompensuje to inne miejsce na trasie, gdzie pojawia się.
1: Tak, gdzie się pojawia.
2: Właśnie też Święta Anna, do której też za chwileczkę jeszcze zawędrujemy, no żeby właśnie zatrzymać się tam, gdzie babcia Pana Jezusa, ale również wasza babcia zostawiła swoje ślady w waszym pielgrzymowaniu.

0: Sanje.
1: Rozmowy wiarygodne. Dzisiaj naszymi gośćmi Aneta i Ela Kamińskie, pątniczki warszawskiej pielgrzymki pieszej od dziesięcioleci, nie wiem jak to brzmi, od wielu, wielu lat. No tyle, ile macie lat, tyle jesteście tymi pątniczkami. Jak opowiadałyście o tym, babcia była tą pierwszą, która was, waszą rodzinę tam pociągnęła. No i jest na trasie tej pielgrzymki, tym powiedzmy siódmym czy tam ósmym dniu, sanktuarium świętej Anny. Czy wy to jakoś pamiętacie to miejsce w kontekście być może też swojej babci?
2: O ile na trasie nie do wszystkich kościołów da się wejść i je nawiedzić, bo trzeba też mieć czas na odpoczynek, zdobycie jedzenia i po prostu miejsca siedzącego, żeby gdzieś odpocząć. I nie zawsze już ten czas i siły pozwalają na wstąpienie do kościoła. O tyle tam, do tego sanktuarium, zawsze z babcią wstępowaliśmy. Ona to miejsce lubiła, tam zawsze się modliła też za swoją babcię. I właśnie no, to był taki piękny obraz, że babcia z wnuczkami, także ze swoją córką, tam żeśmy zawsze zaglądały.
3: Babcia z wnuczkami też, ale tak jak wspominałyśmy, z nami również dziadek pielgrzymował. I ja jak byłam małym dzieckiem, no to często nam pierwszych etapów nie szło. No i wtedy właśnie z dziadkiem składaliśmy namiot, tak? I właśnie po wyjeździe z noclegu w Raczkowicach zawsze jechaliśmy do sanktuarium świętej Anny.
1: A to jest niedaleko, to jest chwilę przed świętą Annę.
3: Kilka kilometrów i zawsze właśnie z dziadkiem musieliśmy wstąpić i też dziadek bardzo lubił to sanktuarium. I zostanie w mojej pamięci to, jak z takim wielkim skupieniem modlił się przed figurą świętej Anny.
2: I także idąc do tego sanktuarium, zawsze jest taki zwyczaj w naszej grupie dziesiątce niebieskiej, że gdy mijamy znak miejscowości święta Anna i widzimy wieżę sanktuarium, śpiewamy pieśń poświęconą świętej Annie. Moja babcia bardzo lubiła tę pieśń, zawsze pilnowała, gdy potem byśmy już śpiew w grupie prowadziły, ale ta, zaśpiewaj, teraz, już widać, to już te wieże, to już te, tam ktoś już prosił.
1: A w tym roku będziecie oczywiście w świętej Annie też obecne. Nie będzie już po raz drugi z wami, z grupą dziesiątką niebieską waszej babci Haliny, bo nie wiem, czy już przywołyśmy jej imię, babcia Halina.
2: Tak, Halina.
1: No i będzie święta Anna, będzie to miejsce bez niej, albo z nią, tylko jakoś inaczej, jak wam się to widzi.
2: Ja już w tamtym roku, gdy była ta pierwsza pielgrzymka bez babci, to właśnie w sanktuarium świętej Anny, no, wstąpiłam już sama, bez niej. I myślę, że zrobiłam to, co mogłam tam zrobić. Poszłam po prostu, zamówiłam mszę świętą za moich dziadków. Bo tak jak Ela wspominała, i dziadek to sanktuarium jakoś tak czcił w sposób szczególny i babcia. Więc pomyślałam, że to jest to, co mogę tam ofiarować im, teraz, gdy są już po tamtej stronie. A co... No jej,

0: Słuchasz audycji Rozmowy Wiarygodne.
1: Rozmowy Wiarygodne.
2: Tak jak powiedziałyśmy, od ubiegłego roku waszej babci już nie ma w grupie pątniczej. Nie ma już z wami Aneta i Ela, pątniczki warszawskiej pielgrzymki pieszej. Od urodzenia pielgrzymujące w tej kompanii, w tej wspólnocie. Nie ma więc już tej osoby, od której wszystko w waszym przypadku się zaczęło. Tak jak opowiadałyście, można powiedzieć, że wasza babcia już doszła do celu pielgrzymowania, traktowanego szerzej. Mm-hmm. Jest już tam, dokąd zmierzała, również na tym etapie pątniczym. Ale domyślam się, że tak jak w Świętej Annie, które to miejsce w sposób taki konkretny może wywoływać jej pamięć. Takich miejsc na tej trasie jest więcej. Macie takie na przykład miejsca, gdzie a pamiętasz babcia tutaj to, albo a babcia powiedziała tutaj, pamiętasz? Pewnie znaczona jest ta droga wieloma takimi.
3: Właściwie przez całą trasę mamy takie miejsca, bo przez tyle lat pielgrzymowania, tyle co nam się wydarzyło, tak?
4: Uzbierało się tych wspomnień. Każde miejsce jest naznaczone czymś, nawet na samej trasie, już nie wiążą się tego z miejscem konkretnym. Gdy słyszymy śpiew godzinek, czy pieśni tradycyjnych, które babcia przed laty, no ona śpiewała w naszej grupie, no to chwyta to za serce, że jej już nie usłyszymy, tak? Ale babcia właśnie, jeżeli nawet chodzi o same godzinki do Najświętszej Maryi Panny, pokochałam tę modlitwę dzięki niej. To jest taka modlitwa, która mi się kojarzy tylko z pielgrzymką, aczkolwiek babcia w swoich wspomnieniach ma, że to właśnie jej babcia nauczyła ją miłości do godzinek, bo kiedyś w domu u nich wszyscy razem śpiewali godzinki. I babcia też wspominała to jeszcze z czasu, gdy mieszkała na wsi, że tam właśnie tak to wyglądało. Pobudka u jej babci tak wyglądała, śpiewem godzinek. No i babcia te godzinki bardzo kochała i śpiewać i w ogóle tak rozważać ten tekst. A jeżeli chodzi o jakieś miejsca, to
3: są w sumie takie dwa na trasie.
4: Tak, bo babcia była w grupie, no taką trochę odmówienia życzeń. Trzeba było coś wierszem powiedzieć, zrymować i jeszcze połączyć to z hasłem pielgrzymki. Ona była od takich zadań specjalnych. No i właśnie miejscowość Trzepce, gdzie mamy taką grupową, no noclegu właśnie mszę. To

0: jest miejsce, gdzie są prymicje ojców Paulinów, którzy jako bracia pomagali w naszej grupie, a potem, gdy już otrzymali święcenia, to właśnie przyjeżdżali w to miejsce i mszę prymicyjną dla pielgrzymów odprawiali. No i babcia właśnie zawsze wtedy te życzenia prymicjantom składała. Ojcom i braciom Paulinom jeszcze organizowała jakieś kwiaty. Tak samo ostatni dzień pielgrzymki, ostatni nocleg, kiedy jest taki czas wdzięczności i radości za ten przeżyty czas.
1: Podziękowań wszystkim
2: za wszystko.
1: Tak, za wszystko.
0: Tak, tym, co nosili duby porządkowym, tym, co znak nosili, tym, co śpiewają, tym, co nam opatrują nogi. No i babcia też wtedy zawsze z tymi życzeniami
2: występowała.
0: Tak. Też ta ostatnia pielgrzymka, na której babcia była z nami, już wiedząc, że jest chora, było takie jedno szczególne miejsce, do którego pewnie będziemy teraz wracać myślami już zawsze. Mówię o miejscowości Paradyż. To jest połowa pielgrzymki.
2: Też sanktuarium.
0: Tak, też sanktuarium.
2: Tylko nie maryjne, tylko pasyjne.
0: Tak, Pana Jezusa.
2: Cierniem ukoronowanego.
0: I właśnie 2 lata temu był jedyne takie coś na trasie pielgrzymki,
1: nie
0: tak,
1: było.
0: Że odwiedził nas obraz Maryja w obrazie Nawiedzenia.
2: Jasnogórska ikona
0: tak,
2: Matki
0: Jasnogórska
2: Bożej.
0: Ikona wędrująca
2: po Polsce.
0: Właśnie po Polsce. Odwiedziła pielgrzymów właśnie tam wtedy w Paradyżu. Myśmy wtedy babci mówiły, zobacz, tyle lat pielgrzymujesz do Matki Bożej, a tutaj ona cię odwiedziła pierwszy raz na trasie. Zobacz, jak to jest. Wtedy, pamiętam, to był taki
1: przejmujący moment.
0: Przejmujący i przełomowy moment tej pielgrzymki, kiedy już wszystkie nam emocje opadły, no bo choroba babci w tle, nowotworowa choroba, no tak naznaczyła w ogóle całą tą pielgrzymkę. I to spotkanie z matką tam wtedy pozwoliło nam oddać to, te wszystkie nasze smutki, troski i no i taką wlała nadzieję, że jeszcze jakoś damy radę.
2: Ale była też pewnie takim ukoronowaniem tego pielgrzymowania. Pewnie tak wtedy o tym nie myślałyście, Maryja Królowa, matka, która przyszła na tą drogę. No to takie właśnie zwieńczenie czegoś w życiu.
0: Tak, że akurat na tej jej ostatniej pielgrzymce miało miejsce takie wydarzenie.

0: To jest audycja Rozmowy Wiarygodne w czwórce.
1: Mówiąc o tym, że babcia was przyprowadziła, waszą rodzinę na pielgrzymi szlak, was wiele rzeczy prawdopodobnie też nauczyła, takich praktycznych na pielgrzymce.
2: Oj, tak. No tak. Bardzo dużo.
3: Różne sposoby, jak ze czymś poradzić.
2: Jak coś zapakować, żeby łatwiej
3: weszło. Tak, jak coś zapakować, żeby weszło. W ogóle ten czas przygotowań zawsze w naszej rodzinie do pielgrzymki, to był taki czas dla mnie jako dziecka ekscytujący, że my szykujemy te ubrania, robimy zakupy, te spożywcze, jakieś konserwy kupujemy. Całą rodziną każdy był zaangażowany, żeby jakiś swój wkład w tę pielgrzymkę mieć.
2: Zawsze sprawdzaliśmy, czy namiot się nadaje. Przed blokiem rozkładaliśmy namiot, czy jest w porządku.
3: Tak, czy nie przecieka, czy nie ma dziur, w jakim jest stanie. No i myśmy wszyscy żyli przygotowaniem do pielgrzymki. No i tak teraz, choć jej nie ma, to nie wyobrażamy sobie, że można nie iść. Bo myśmy nie szły dlatego, bo ona tam była. Tylko jak się okazuje, przekazała nam to, że już same właśnie podejmujemy decyzję, że my tęsknimy za tym szlakiem, jako szlakiem, jako drogą do Maryi.
1: Którą ona przemierzyła przed wami kilka kroków, którą zdążyła już zakończyć tutaj na ziemi, ale ten szlak cały

0: Czas pozostaje, to bardzo piękne, co mówicie i takie rzeczywiście bardzo poruszające, bo myślę, że każdy ma pragnienie takich przewodników w życiu, czyli takich osób, które są przed nami i którym można zaufać nie tylko dlatego, że ktoś nam coś kazał, tylko dlatego, że się już samemu chce to robić, to co przed chwilą powiedziałyście.
1: Może dlatego, że to nigdy nie było, że my coś mamy na siłę robić. Czy te przygotowania, czy sama pielgrzymka, ona zawsze do wszystkiego podchodziła z taką radością, pokojem, nie była jakaś na coś zła, nawet jak była zmęczona, to się nie odbijało na nas, tu ją noga boli, tu jej się coś zrobiło. Nigdy złego słowa i chyba tego nas nauczyła też w sumie, nie tylko na pielgrzymce, ale w życiu, żeby no tak patrzeć na drugiego człowieka no właśnie z taką życzliwością, widzieć w nim dobro i dostrzegać jego potrzeby, potrzeby drugiego człowieka. Jeżeli potrzebuje rozmowy, to zagadać. Uśmiechu, żartu, to wyjść z tym. I taka była, czy na trasie, czy w domu na co dzień. A poza tym była bardzo dobrze zorganizowana. To taki duch organizacji. Wszystko było poukładane, wszystko było porządne i tak samo te pielgrzymki. Tam nigdy nic się w sumie nie zapomniało, czegoś się nie wzięło, bo jak nie mama, to babcia zawsze pamiętały. Niesamowite, ja po prostu z podziwem patrzę i na babcię, i na mamę. I nigdy nie było nerwowo, nigdy nie było jakichś napięć. Byłyśmy w domu tak razem, radośnie i scalone i tak samo było na pielgrzymce.
0: A to szczególnie jest trudne na pielgrzymce, kiedy ten trud, wysiłek eksponuje te wszystkie trudności, które w sobie mamy. No, kiedy człowiek jest zmęczony, to może po prostu się odwinąć zamiast życzliwie uśmiechnąć. Czyli to pielgrzymka to jest niezły weryfikator.
1: Jest, tak, bo człowiek poznaje siebie też w takich sytuacjach trudnych, czy daje rady, jak się zachowa. I o ile no, ja o sobie nie powiem, że zawsze byłam miła i sympatyczna, jak mnie coś bolało, to o tyle babcia, nie przypominam sobie, żeby powiedziała, dajcie mi spokój, nie chcę rozmawiać.
2: Bolą mnie nogi,
1: nie mówcie do mnie. Nie.
0: Tym sposobem Aneta odpowiedziałaś na pytanie, którego nie zadałam, czego babcia was nauczyła nie tylko na pielgrzymce, ale również w życiu. Bo właśnie to jest opowieść o tym, ale jeszcze do opowieści o pielgrzymce i o obecności rodzinnej, ale też z babcią świętą Anną, ale przede wszystkim tą własną babcią w tle wrócimy za chwilę.
3: Zanim powiesz, panie, dość, zanim drogi naszej kres, nim nasz w ręce weźmiesz los, o to jedno, proszę cię, proszę cię.

0: To są rozmowy wiarygodne w czwórce.
1: Rozmowy wiarygodne dzisiaj tak pielgrzymkowo. Sezon warszawskiej pielgrzymki pieszej przed nami, bo to jeszcze końcówka lipca, dzisiaj wspomnienie świętej Anny.

0: babci Pana Jezusa, ale ta droga już się niedługo przed nami otworzy i wyruszymy w nią po raz kolejny na Jasną Górę. Tak wielopokoleniowo. Babcie, mamy, dziadkowie, dzieci, młodzież, chociaż rzeczywiście dzisiaj już coraz mniej te grupy liczą osób. Natomiast to jest też rodzaj takiej sztafety międzypokoleniowej, którą Wy też przejęłyście. Czy w jakiś sposób czujecie się takimi spadkobierczyniami tego, co babcia Wam przekazała swoim życiem, swoim pielgrzymowaniem?
1: Odkąd pamiętam, babcia zawsze się modliła za dzieci nienarodzone i zagrożone aborcją. Nieraz patrzyłam, jak właśnie siadała z różańcem, modliła się dziesiątką różańca. I tak się jakoś stało, że i w naszej grupie teraz od kilkunastu lat też codziennie modlimy się za te dzieci. I kiedy miałam 18 lat, postanowiłam sobie na Jasnej Górze, że pierwszy raz też wezmę w duchową adopcję takie dziecko i co roku odnawiam przyrzeczenie.
2: No, to ja też tak, też słuchając tego, co zawsze babcia czy mama mówiły, one nigdy nie ukrywały w pracy, w swoim środowisku, jak spędzają ten sierpień, na co to jest urlop, że to jest pielgrzymka piesza. Spotykały się z różnymi opiniami, ale ja widziałam, że nie zrażają się jakąś krytyką, wyśmianiem, bo takie rzeczy też towarzyszyły im właśnie w tych środowiskach. No i ja myślę, że patrząc właśnie na to, na ten wzór, nigdy w szkole czy w pracy nie ukrywałam, że jestem wierząca, ale i że chodzę na pielgrzymki, że ja sierpień spędzam w taki sposób. I myślę, że taka właśnie autentyczność w tym ich zachowaniu i w tym moim powodowała, że niejednokrotnie inni ludzie, często ludzie, którzy no niekoniecznie mają po drodze z Kościołem, gdzieś tam daleko są, poszukują albo w ogóle to nie jest ich bajka, jednak przychodzili i prosili, a może byście pamiętały o nas, modląc się na pielgrzymce, może moje intencje byście mogły zanieść. Nigdy do takiej osoby nie powiedziałam, no ale co ty ode mnie oczekujesz? Ja nie pytam o powody, po prostu biorę to na plecy i z tym idę do Częstochowy i myślę, że to jest też takie coś, co taki rys, który pozostał od niej i od mamy, tak właśnie, żeby tak być autentycznym w tym. Ja już od kilkunastu lat też w mediach społecznościowych zawsze przed wyruszeniem na szlak ogłaszam, że wyruszam i chętnie poniosę intencje innych. No i co roku jest odzew różnych ludzi właśnie, czy tak publicznie, czy w prywatnych wiadomościach, czy po prostu mnie potem zaczepią, a weź moje intencje, ponieś.
0: A żeby to nie było takie tanie, że się tak wyrażę, to nie jest tylko wzięcie kartki, taka intencja, nie? To jest też zobowiązanie do takiego ofiarowania czegoś z tego.
2: Tak, że ten
0: wysiłku,
2: konkretny etap, ja sobie tak to zawsze dzielę, tego dnia te osoby, tego dnia te, no i konkretny etap też ofiaruję za te osoby, za ich sprawy.
0: A etap to jest konkretny ból, wysiłek.
2: No jest konkretny i nigdy nie wiemy jaki, bo jeden minie miło i przyjemnie i z fajną pogodą, a na innym ledwo zipiąc się dojdzie.
0: Zależy od intencji.
1: Tak, ja tak samo zawsze się przyznawałam do tego, że chodzę na pielgrzymki, czy w szkole, czy w pracy. I piękne jest to, jak nieraz właśnie wrócę z pielgrzymki i ktoś się pyta, jak było, jak ci się szło? Opowiedz coś o tej pielgrzymce, tak? Może ktoś kiedyś przez te moje opowieści sam wyruszy na szlak.
2: Wielu, no jak, znowu ruszacie? Znowu jak? No tyle lat. Ile można? No można, ale potem, no jak było i co?
1: Ale jak wyszliście, jak padało, to wy idziecie? Tak, taki, no my przecież nie staniemy
2: tak,
1: w drodze.
2: Taki upał był, taki skwar i wyjście. No tak, no idziemy. To nie ma, że zawracamy albo stoimy, czekamy na zmianę pogody. Nie ma czegoś takiego.
0: Myślicie, że babcia jest z was dumna?
2: Zawsze była, więc myślę, że jest nadal. To się dało zawsze odczuć, że ona jest nas dumna.
1: Tak.
2: To ona po prostu swoim życiem pokazywała, że jest dumna ze swojej rodziny, całej swojej rodziny. A tak pół żartem, pół serio, to mówię, zawsze na pielgrzymce ona uwielbiała, jak my śpiewamy. Bo to też było etapami. My kiedyś dorastałyśmy do tego, żeby w tym zespole w ogóle być i żeby mikrofon móc zdobyć.
1: Podziwiałam osoby, które właśnie grały, śpiewały.
2: Bo to zawsze muzyka nam towarzyszyła w życiu i pielgrzymka też była właśnie tym miejscem, gdzie mogłyśmy podziwiać ludzi, którzy no właśnie oprócz zmęczenia, które im towarzyszy, jeszcze śpiewają. I to pięknie śpiewają i grają na instrumentach, czy to gitarze, czy na akordeonie. No nie.
0: Nauczyłyście się tego też po drodze.
2: No właśnie.
1: Tak, nawet jak byłam jeszcze w podstawówce, to grałam na tamburynie i byłam taka zachwycona, że mogę być częścią tego zespołu, jakkolwiek.
2: Tak? No, a jak przyszedł czas, to jakoś tak przyszło wszystko naturalnie, że my zaczęłyśmy śpiewać. Ojej, jaka babcia była wtedy dumna, że tak ładnie śpiewacie i zawsze to zostanie z nami. Gdy nawet będzie nam trudno śpiewać, może stwierdzimy, że ja już nie mam siły. A ona by chciała cię posłuchać.
0: A też myślę, że przyłożyła się do objętości śpiewników, które macie. Zwrotki, których już nikt nie pamięta, a wy pamiętacie.
2: To jest taki zachowany skarb. Taki śpiewnik z pieśniami

0: których w innych grupach się już często nie usłyszy. Gdzieś to ręcznie były przepisywane, kiedyś gdzieś na kolanie, nawet ile takich pieśni. Mama też ma we wspomnieniach, że pamiętam, tu pisałam na tym odpoczynku od kogoś tam te zwrotki kolejne i to tak było włączane i taki śpiewnik mamy.
1: Powstał.
0: A że u nas pielgrzymka trwała cały rok niejako, bo te śpiewanie było w domu, więc my te teksty i melodie naturalnie pamiętamy po prostu.

0: Rozmowy wiarygodne.
1: Macie wrażenie, że się bardzo zmieniły czasy w tym znaczeniu, że dzisiaj to jest większy na przykład obciach o takich rzeczach mówić jak pielgrzymka, jak tradycja wiary, babcia, która przekazała, to nauczyła i nie jest to żadna opresja, nakaz i trzeba się tutaj jakoś tam wyzwolić, tylko że to jest naturalne. Czy wydaje wam się, że dzisiaj to jest już taka rzadkość?
2: No jest pewnie trudniej w dzisiejszych czasach dać takie świadectwo wiary, bo no nie sprzyja atmosfera dookoła.
3: Czasy się zmieniają, wiadomo, też było trudno, jak mi mama z babcią zaczynały, tak? To były inne lata zupełnie.
1: Inne trudno,
3: tak?
2: Ale ci ludzie, no właśnie, przez to, że to były ciężkie czasy, bardziej byli zgromadzeni w imię Boże, o coś prosimy, za coś dziękujemy. W kościołach tych ludzi było więcej, więc łatwiej było pewnie wtedy w tej gromadzie się odnaleźć, aczkolwiek nie mówię, że to było proste, bo szykany w miejscu pracy czy w środowisku były, ale teraz myślę, że potrzeba takiego świadectwa właśnie,
3: że życie może inaczej wyglądać.
2: Tak, że my możemy być w swoich miejscach pracy, w tu, gdzie żyjemy na co dzień, ale jest taka strona w naszym życiu, która jest takim właśnie fundamentem, podwaliną tego, jakie my jesteśmy i dlaczego takie jesteśmy. Dlaczego żyjemy właśnie autentycznie i tą wiarą i dlaczego się jej nie wstydzimy.
1: Tu dużo zawdzięczacie babci.
2: Tak, no tak. Myślę, że gdyby nie taka rodzina, z jakiej pochodzimy i w jakiej wzrastałyśmy, to no byłoby ciężej. Na pewno jest ciężej osobom, które takich rodzin właśnie wierzących od pokoleń nie mają. No ale może właśnie warto nawet tę rodzinę budować, samemu zacząć taką wierzącą rodzinę.
1: I myślę, że to ludzi

0: może mimo tego, co powiedzą, jak tam skomentują, bo z takimi rzeczami się mierzymy, to wcale nie jest tak, że za tym nie tęsknią.
1: Tak, gdybym mogła, to bym się z każdym tym dzieliła, taką właśnie atmosferą takiego życia, czy to właśnie na co dzień, czy właśnie na tej pielgrzymce, a nie każdy tego doświadczy, no i zdaje sobie z tego sprawę. Pielgrzymka nie jest dla każdego i nie każdy na nią pójdzie.
0: Ale może każdy mógłby spróbować.
1: Ale spróbować może. Wielu jest takich, co poszło.
2: Raz się albo kocha, albo znienawidzi.
1: Tak, albo ją pokocha, albo znienawidzi, albo będzie żył wspomnieniem tej jednej, albo może właśnie wyprosi coś na tej jednej.

0: zaczęła się też od tego, tak jak opowiadałaś, że babcia najpierw patrzyła przez wiele lat, a potem w końcu poszła.
1: No właśnie, sama nie dopuszczała myśli, że może tam być z nimi iść.
0: I proszę, co się z tego wyrodziło.
1: I napisać swoje 40 lat historii, bo tyle razy była.
0: I właśnie, tego nigdy nie wiemy, co się urodzi z tego, co podejmiemy, nawet jako takie wyzwanie. Może nawet nie do końca zrozumiałe, czy to ma sens, jaki to ma sens, bo te pytania czasami nas tylko odwodzą od tego, żeby coś zrobić, a nie tylko myśleć i gadać. Ale my trochę pogadałyśmy i bardzo wam za to dziękuję. Pytanie jeszcze na koniec. Taka jedna rzecz, za którą szczególnie jesteście babci wdzięczne.
1: No właśnie, za wychowanie w wierze.
0: Aneta i Ela Kamińskie, wnuczki Haniny.
2: Wojciuk.
0: Wątniczki 40 lat, pielgrzymującej na Jasną Górę z Warszawy. No i mama Beata, o tej drodze też towarzysząca po raz kolejny za półtora tygodnia od dzisiaj, od 26 licząc lipca. To już niedługo. Może gdyby ktoś tam coś tam gdzieś usłyszał i coś go jakoś poruszyło, to...
1: Jeszcze jest czas.
3: Na wszystkich przyjmiemy właśnie jak ta rodzina.
4: Miejsce znajdzie się dla każdego.
0: Bardzo wam dziękuję za to spotkanie. Gosia Bartos, witam również naszym słuchaczom za to spotkanie. Dziękuję. Oczywiście w Rozmowach Wiarygodnych jeszcze będzie czas na Słowo Boże, czyli namiot spotkania, więc proszę, zostańcie z nami.
5: Namiot spotkania.
6: Namiot spotkania.
0: A na dzisiejsze rozważanie słowa zaprasza ksiądz Kamil Falkowski.
7: Cześć Boże, witam w niedzielnym namiocie spotkania. Lubimy nieraz czytać aforyzmy, takie złote myśli. Ja mam taki kalendarz przy ekspresie, codziennie rano, gdy włączam guzik, czekam na kawę, czytam taką złotą myśl, taką perełeczkę. Trochę jak kupiec z dzisiejszej Ewangelii, a dokładnie poszukiwacz w podróży, przemierzający ziemię w poszukiwaniu tej drogiej perły. Ciekawe, że perła w Księdze Przysłów to symbol Bożej mądrości. Świetna intuicja. Szukamy mądrości, szukamy tego skarbu ukrytego w roli. Trzeba taką perełkę najpierw odnaleźć, oczyścić, no i ucieszyć się, że w końcu ją posiadamy. Ta Ewangelia pokazuje, że trzeba być aktywnym, to znaczy podróżować, ciągle szukać. Przypomina mi się zdanie świętego Augustyna, który powiedział: miłość to wybór drogi miłości i wierność wyborowi. Myślę, że to samo możemy powiedzieć o wierze. Przecież chrześcijaństwo to jest wybór drogi wiary i wierność temu wyborowi. Mamy podróżować, poszukiwać, wybrać wiarę, sprzedać to, co uznajemy za mniej cenne od tego skarbu, a później mamy być wierni temu wyborowi, dbać o te perełki, które ciągle odkrywamy. Bo przecież Bóg ukrywa się w tym świecie, ale pozwala się znajdować, pozwala się dotknąć. Myślę, że cała przygoda chrześcijaństwa jest fascynująca właśnie przez to poszukiwanie i odkrywanie skarbu. Trochę jak Jack Sparrow. Nudno byłoby, gdybyśmy mieli już w głowie i w sercu cały pakiet tajemnic i moglibyśmy sobie bezczynnie siedzieć. Można się buntować i denerwować, że nie tak łatwo tego Boga uchwycić, że tyle tego zła na świecie, że tyle jest tych chwastów i trudno odróżnić dobro od zła. A może powinniśmy być trochę jak Salomon z pierwszego czytania. Bóg pyta, o co chcesz mnie poprosić, to ci dam. A Salomon mógł wybrać to, co chciał. Mówi, racz dać twemu słudze serce pełne rozsądku. Dosłownie serce słuchające do sądzenia twego ludu i rozróżniania dobra i zła. Rozróżniać, rozumieć, rozeznawać, być mądrym. Prawdziwa mądrość polega na umiejętności oddzielenia tego, co dobre, od tego, co złe. Sztuczne i prawdziwe, budujące i niszczące, prawidłowe i patologiczne, toksyczne, dobry plon i chwasty. Na tym polega prawdziwa mądrość. Dobrze wybrać i być temu wyborowi wiernym. Tego życzę sobie i wam. Wspaniałej niedzieli. Pozdrawiam.

0: Tu czwórka, Polskie Radio.
1: I już jest godzina 8.
0: Pogoda.
1: Zimno już było, upalnie też, a jak będzie dzisiaj? No to będzie bramka numer 2, czyli lato wróci z całą mocą do Polski. Chociaż w niektórych regionach oczywiście pojawią się burze, jak to zwykle bywa przy upale, ale nastawmy się na bardzo piękny i słoneczny dzień. Ponownie poczujemy prawdziwe lato, a temperatura miejscami przekroczy 30 stopni Celsjusza. No i tego słońca nam dzisiaj nie zabraknie. Jeżeli mieliście plany, które wymagają wyjścia na dwór, no to na pewno się sprawdzą, bo słońca nie zabraknie. Będzie pięknie, ciepło, więc raczej do cienia niż w pełne słońce. Ale co by się dzisiaj nie działo, to pogoda poprawi nam humor, a ja też za moment postaram się to zrobić.
0: Autopromocja. Duchologia w czwórce serwuje Wam przepis na retro chill. Plasterki ogórka na oczy, nogi do cebrzyka, a w tle oczywiście radio. Zapraszam na 2 godziny relaksu w stylu vintage. Zaglądamy do archiwów i przypominamy dawne sposoby na odpoczynek. Duchologia w czwórce w każdą niedzielę od 13 do 15. Zapraszam, Olga Drenda.
2: Autopromocja.
3: O nie, my tak nie gramy.

0: To Fokus Rahim, Natalia Przybysz i Krok w tył, a tu Zielona Żaba i Krok w przód, w stronę zielonego.
1: Szanuj zieleń.
2: Szanuj zieleń.
0: No i znów mamy upalne lato. Przed chwilą jeszcze pamiętamy, że kurtki i czapki się przydawały, a teraz przyda się kostium kąpielowy. Jak to jest, że ta pogoda tak często się zmienia? O tym też dzisiaj porozmawiamy. Klimatolog nam podpowie, jak to jest, że raz jest ciepło, raz jest zimno, a nie taka stała, na przykład lipcowa 25-stopniowa temperatura. Sprawdzimy też dzisiaj, gdzie kąpią się turyści i dlaczego w takich miejscach, w których nie powinni się kąpać, co nimi kieruje. I co może za to grozić, to też sprawdzimy. Poszukamy bocianów, bo podobno jest ich nieco mniej. Ale czy w Polsce, czy w tych innych krajach ciepłych, do których potem odlatują? Mam nadzieję, że i to się wyjaśni. A po godzinie 9 przyjdzie Ula i zajrzymy z nią do Ula. Tak, tak, będzie o pszczółkach. Zatem zapraszam na najbliższe 2 godziny.
3: Na audycję Szanuj Zieleń.
2: Szanuj Zieleń.
3: Zapraszam Marta Hoppe.
2: Zapraszam Marta Hoppe.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: Cieszmy się ciepłą pogodą, bo tak szybko odchodzi zmiany w tym, co dzieje się za oknem. Obserwujemy przez cały lipiec albo upał, albo deszcze, burze i chłód. I ten weekend całkiem przyjemny i ciepły. No ale cóż, po weekendzie do Polski przyjdzie krótkie ochłodzenie, a po nim znowu czekają nas upalne dni. Synoptycy prognozują, że pod koniec miesiąca do kraju wrócą wysokie temperatury, które utrzymają się nawet przez tydzień, więc jeżeli jeszcze nie wiecie, kiedy wyjechać, to właśnie, no to właśnie najlepiej wtedy. Klimatolog profesor Bogdan Chojnicki zwraca uwagę, że efektem zmian klimatu bywa coraz częstsza kontrastowość pogody, no i tego gwałtowne zjawiska atmosferyczne.
2: Patrząc w statystyki, te rekordy wysokich temperatur, one po prostu zdarzają się coraz częściej i jest ich coraz więcej. Kontrastowość to jest sytuacja, która się zdarzać będzie coraz częściej, natomiast nie wyklucza to sytuacji, w których po prostu jest normalnie pochmurno i pada deszcz.
1: I to jest kwintesencja zmian klimatu. Nie to, że będzie z każdym rokiem coraz cieplej tak ogólnie, ale właśnie, że będą takie dziwne zjawiska. Raz gorąco, raz zimno, raz pada, raz nie pada, a dodatkowo ciekawe zjawiska atmosferyczne, niekoniecznie bezpieczne. Doktor Kamila Harenda z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zwraca uwagę, że w związku ze zmianami klimatu coraz trudniej także dokładnie prognozować pogodę, czyli nikt nam nie powie, co będzie za tydzień, za dwa, a nawet jak powie, to się wcale to może nie sprawdzić, bo raptem na kilka dni możemy przewidzieć, co się wydarzy.
3: Prognozom możemy wierzyć do 3 dni. To, do czego powinniśmy zacząć się przyzwyczajać, to po prostu okresy bardzo dynamiczne. Od chłodu po gorąco, od suszy po bardzo wilgotne momenty i one mogą następować u siebie znacznie szybciej niż dawniej. I to jest właśnie ta konsekwencja zmiany klimatu, tego, że ten klimat ogólnie jest cieplejszy, natomiast ta intensywność i dynamika nam po prostu wzrasta.
1: No i teraz tak, według najnowszych prognoz od początku tygodnia temperatury w niektórych regionach Polski mogą spaść nawet do 10 stopni Celsjusza. No tak, jadę nad morze jutro.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w Czwórce.
1: Szanuj Zieleń w Czwórce.
0: Zaprasza Marta Hoppe.
2: Ciepło było wczoraj, jeszcze cieplej będzie dzisiaj, a taka pogoda kusi, żeby szukać ochłody. Można je szukać w cieniu, a najlepiej sprawdza się woda. Tylko że nie każda woda, a coraz więcej osób łamie zakaz kąpieli w tatrzańskich jeziorach. Internet zalały nagrania, na których to widać turystów wchodzących do stawów. No i tutaj Straż Parku analizuje każdy przypadek, żeby ustalić tożsamość łamiących zakaz. Choć jak przyznaje zastępca komendanta Straży Tatrzańskiego Parku Narodowego Grzegorz Lorek, nie jest to łatwe, no ale się nie poddają.
3: Gdyby informacja docierała do nas w danym momencie, gdzie to się sytuacja dzieje, co to za ludzie są, jak wyglądają rysopis, żeby nam było łatwiej wyciągnąć konsekwencje wobec takich osób. No. Po kilku dniach, kiedy, a tym bardziej jak obcokrajowcy, no to wiadomo, że oni opuszczą Podhale, jadą, no nie ma twarzy, no nie ma danych, więc to jest bardzo trudne.
2: Taka kąpiel być może przyjemna, ale szkodzi przyrodzie, więc warto zgłaszać albo ewentualnie zwrócić uwagę tym, którzy łamią zakaz, a służby Tatrzańskiego Parku Narodowego niezmiennie apelują, by nie wchodzić do górskich jezior, no bo przyrodzie to naprawdę szkodzi.

0: W ruchu turystycznym wyobraźmy sobie, żeby wchodziło więcej osób, no to zostanie w ogóle cała biologia ta delikatna zachwiana, więc zdajemy sobie sprawę, że mamy na sobie różne, nie dość, że swoją florę bakteryjną, co mamy również olejki, płyny, filtry, kremy, więc na pewno to jest nic dobrego dla tego ekosystemu.
1: No i tutaj trzeba trochę apelować do naszego rozsądku, bo jeśli chodzi o grzywnę za taki wybryk, to nie jest ona szczególnie wysoka. Można dostać 500 zł kary za takie wykroczenie, ale jeżeli turysta przy okazji naruszy jeszcze kilka innych przepisów, kary się sumują i wtedy może wyjść już pokaźna suma. No szkoda, że trzeba nas straszyć pieniędzmi, a nie tłumaczyć, że tego robić nie wolno. Mam nadzieję, że wy nie wchodzicie do tatrzańskich jezior, a przynajmniej do tych, do których wchodzić nie wolno.

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: Kaliber 44 zabrał nas na film, a ja zabiorę was teraz nad rzekę. No ale właśnie taką rzekę, która umiera, a mowa o rzece Bóbr. I dzisiaj pod takim hasłem, rzeka Bóbr umiera, nie odwracajcie wzroku. Mieszkańcy będą protestować w Dolinie Bobru. To pokłosie katastrofy ekologicznej, do której doszło podczas remontu stuletniej zapory w Pilchowicach. I dzisiaj planowane są 5-minutowe wejścia na przejście dla pieszych w ciągu drogi krajowej numer 5 w Kaczorowie, tak mówi organizator protestu Krzysztof Wilczewski.
3: Z uwagi na to, że katastrofa ekologiczna, która stała się 29 czerwca, ona postępuje, to jest wszystko w toku. Przez najbliższe 2 lata te wszystkie namoły denne, które będą spływały cały czas do rzeki, one będą tylko pogrążały tę całą katastrofę, czy cały ekosystem, czyli nie tylko chodzi o ryby, ptaki, zwierzęta.
2: Mieszkańcy i przedsiębiorcy z Doliny Bobru biorą sprawę w swoje ręce, ale podkreślają, że zgromadzenie nie jest protestem przeciwko remontowi zapory. Akceptują oczywiście potrzebę przeprowadzenia tej inwestycji, ale chcą podkreślić, że nie może

Może ono odbywać się kosztem rzeki i przyrody, zatem trzeba tu znaleźć konsensus. Trzeba się porozumieć. Być może uda się zrobić remont tak, żeby przyroda nie ucierpiała, no bo rzeka Bóbr umiera, a my nie odwracajmy wzroku.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: Byłam ostatnio na Podlasiu i cieszyłam się jak dziecko, widząc bociany niemal w każdym gnieździe, mało tego, było i na polach. No ale Podlasie z tego słynie, że tam bocianów jest dużo, natomiast jest miejsce na zachodzie Polski, gdzie tych bocianów ubywa. Ptaki opuszczają swoje gniazda, bo nie mają gdzie żerować. W Szczecinie do niedawna były 3 gniazda bocianów, obecnie żadne nie jest zasiedlone. No i co jest powodem? Oczywiście działalność człowieka, przez którą dla tych charakterystycznych ptaków jest coraz mniej miejsca, mówi ornitolog Wojciech Mrugowski.
2: Jest coraz mniej terenów podmokłych, oczek wodnych. To wynika po pierwsze ze zmian klimatycznych. Druga sprawa jest taka, że są zasypywane. Coraz mniej jest takich podmokłości. Na głównym miejscem, gdzie bociany żerują, to są łąki i pastwiska. A oprócz tego, że problemy są te związane z rolnictwem, osuszaniem, no to duża część terenów otwartych została zabudowana i jest dalej w dalszym ciągu zabudowywana pod zabudowę mieszkaniową. Powstają wielkopowierzchniowe hale, które też zajmują swoje przestrzenie.
1: No i skoro bociany widzą, co się dzieje, to sobie myślą, nie chcecie nas tu, to lecimy na zachód. No i tak okazuje się, że rekordowym wzrostem liczby par lęgowych chwalą się Niemcy. To właśnie tam ptaki znalazły lepsze miejsce do życia, a tamtejszy Związek Ochrony Przyrody doliczył się w tym roku około 15 tysięcy bocianich rodzin. Tak wielu przedstawicieli tego gatunku nie było nawet 100 lat temu, więc nasze polskie bociany emigrują do Niemiec. No, te na Podlasiu mają się dobrze, ale te na zachodzie wybierają jeszcze bardziej zachód.

0: Nowość na playliście.
1: Le Serafim, Ilit i Katseye, ale fajnie, nic mi to nie mówi. No ale skoro to nowość, to może tak być, bo jeszcze się z utworem nie osłuchałam. Iconic by Mistake to specjalny singiel trzech grup należących do K-popowej wytwórni. Czyli już wiem, dlaczego nie znam, bo K-popu akurat jakoś szczególnie nie słucham. Utwór utrzymany jest w nowoczesnym popowym brzmieniu z mocną elektroniką i choreografią, a jego klimat jest dynamiczny i nastawiony na widowiskowy charakter współpracy, więc przekonajmy się, cóż to takiego i któż to taki Le Serafim, Ilit i Katseye w utworze Iconic by Mistake.

0: Autopromocja. W każdy weekend od 10 zapraszamy Was na przerwę. Na kawę, na spacer, na odpoczynek.
1: A może na krótki wyjazd? Nie masz się w co spakować? Nie ma sprawy. Mamy dla Ciebie żółte i czarne walizki od czwórki.
0: W piątek, sobotę i niedzielę od 10 wkładamy do walizki kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie, zapamiętaj wszystkie, podaj je na antenie i pakuj się na weekend.
1: Konkurs Weekend na walizkach. Co tydzień, w piątek, sobotę i niedzielę, między 10 a 13. Oczywiście w czwórce. Regulamin znajdziesz na naszej stronie. No to bajo!
0: Autopromocja.
2: Jej piękne czarne oczy, śnią się czarne oczy. Ich nie przeoczysz, wiem, że nie.
3: O nie, my tak nie gramy.

0: Jest godzina 9.
1: Pogoda.
0: No dzisiaj ciepło, przyjemnie, a nawet upalnie, więc czy dla kogoś upalnie to przyjemnie, to już od was zależy, ale warto się cieszyć tym, co teraz, co się rozkręca w ciągu dnia, bo ta spokojna pogoda, jaką mamy w Polsce od soboty, już długo nie potrwa, bo jeszcze dzisiaj wieczorem wkroczy front, a z nim dużo chmur, opadów deszczu, a także burze i to prawdopodobnie w całym kraju, a Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada wydanie alertów, czyli to będą zjawiska dosyć silne i niebezpieczne, ale dopiero pod wieczór możemy się ich spodziewać. Także przed nami całkiem fajny dzień, słoneczny, ciepły, taki letni, a że niedziela, to można poleniuchować.
1: Autopromocja.
2: Ja przynoszę wyniki.
3: A ja zakwasy.
2: Ja wiem, kto wygrał, kto przegrał i kto ma formę życia.
3: A ja wiem, kto po pierwszym treningu nie będzie mógł zejść po schodach.
2: Czyli ja sport przez duże S.
3: A ja sport przez dobra. Od poniedziałku zaczynam na serio.
2: Będą wydarzenia, zawodnicy, aktualności i rzeczy, które warto oglądać.
3: Do tego ciało, głowa, regeneracja i rekreacja i pytanie, czy spacer się liczy?
2: A liczy się, jeśli ma wynik?
3: Liczy się, jeśli człowiek wraca z niego lepszy, a nie połamany.
4: Jeden zna wyniki, drugi zna zakwasy. Razem ogarniają sport i rekreację. Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz. Niedziela od 15 do 18.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
6: Halo, halo, czy nas słyszycie?
5: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
7: Abemus Papa.
5: Plebiscyt polskieradio.pl.
8: There's the fire. One, zero.

0: Szanuj zieleń.
1: Pszczoły kojarzą nam się z ulem, kombinezonem i słoikiem miodu. Ale czy żeby naprawdę im pomagać, trzeba zostać pszczelarzem? Okazuje się, że niekoniecznie i coraz więcej mówi się o tym, że największą różnicę możemy zrobić my, na przykład na własnym balkonie, w ogródku, czy nawet zmieniając sposób, w jaki dbamy o miejską zieleń. To, co obserwuję w Warszawie od jakiegoś czasu, czyli niekoszenie, zostawianie pięknych, kwietnych łąk, sprawia, że pszczoły w mieście chętniej się pojawiają, mają taką przestrzeń, żeby się pożywić, no i zostać właśnie tutaj. Dzisiaj naszą gościnią będzie dziewczyna, która jest edukatorką przyrodniczą i pszczelarką miejską z Bytomia. Czy tam też nie kosi się, czy tam też żyją pszczoły, no i właśnie jak im pomóc, o tym porozmawiamy, ale jeszcze nie teraz, porozmawiamy z nią później. Niebawem sprawdzimy, jaki chrząszcz dotarł na Słowację i czy to jest ten, którego chcemy widzieć, czy jednak jest inwazyjny. I to wszystko w tej godzinie naszego spotkania, a na początek tej godziny utwór, który teraz, czyli Numeras, Molesta, Evenement w utworze Ślady. Polecam wam całą płytę Numera, naszego redakcyjnego kolegi, prywatnie mojego przyjaciela, który wydał płytę, a utwór Ślady jest jednym z lepszych. Też obejrzyjcie filmik na YouTubie, a dokładnie teledysk. Warto, warto. No to zapraszam na audycję i na utwór Numera.
2: Na audycję Szanuj Zieleń. Szanuj Zieleń. Zapraszam Marta Hoppe.
3: Zapraszam Marta Hoppe.
4: Warszawski deszcz ciągle pada. Gadam, tak się składa. Nigdy dość uważam.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: Mówiłam, że będziemy dzisiaj rozmawiać o pszczołach i pasiekach i ta rozmowa już za moment, ale najpierw inne latające stworzenia, może niekoniecznie te, które bardzo chcemy spotkać. Pamiętam takie czasy, jak ćma bukszpanowa zaatakowała nasze bukszpany. Moi rodzice dzielnie walczyli z nią, ponieważ mają przepiękną kulę bukszpanową, którą za dzieciaka też czasami strzygłam, jak jeszcze sięgałam. A teraz jest już większa ode mnie, no i ta ćma zaatakowała bukszpan, bardzo jej smakował. Ale mama z tatą dali radę i ją powstrzymali. Na szczęście jeszcze tego, co do nas może przybyć, nie ma, bo teraz przeniesiemy się na Słowację. I to tam po raz pierwszy potwierdzono wystąpienie opiętka jesionowca. To inwazyjny chrząszcz pochodzący z Azji, a uznawany jest za jedno z największych zagrożeń dla jesionów.
2: Szkodnika wykryto we wschodniej części kraju, w pobliżu granic z Węgrami i Ukrainą. Podczas rutynowego monitoringu w pułapce feromonowej znaleziono 18 dorosłych osobników. Analiza przeprowadzona w unijnym laboratorium referencyjnym we Francji potwierdziła, że jest to opiętek jesionowiec. Chrząszcz atakuje wszystkie gatunki jesionów. Jego larwy żerują pod korą, uszkadzając tkanki odpowiedzialne za transport wody i substancji odżywczych. W efekcie drzewo może obumrzeć w ciągu 2 do 4 lat. Owad rozprzestrzenia się zarówno w sposób naturalny, jak i wraz z transportem drewna z obszarów, na których występuje. Po Węgrzech Słowacja jest drugim państwem Unii, w którym potwierdzono obecność opiętka jesionowca. Władze w Bratysławie wdrożyły działania mające ograniczyć rozprzestrzenianie się szkodnika. Wyznaczono strefę objętą nadzorem, zaostrzono monitoring i wprowadzono ograniczenia w transporcie drewna. Wojciech Stobba, Polskie Radio.
1: Czyli opiętek jesionowiec jest coraz bliżej, był na Węgrzech, jest na Słowacji. No oby nie przeskoczył granicy z Polską i teraz tak się zastanawiam, czy w ogrodzie moich rodziców jakiś jesion rośnie. Mamo, tato, dajcie znać.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w Czwórce.
1: Szanuj Zieleń w Czwórce.
0: Zaprasza Marta Hoppe.
1: Marta Hoppe.
2: A przed chwilą mówiłam o tym, że opiętek jesieniowiec, czyli chrząszcz z Węgier przez Słowację, być może zbliża się do Polski. Ratuj się kto może. Jesiony, ratujcie się jak możecie. Mój tata napisał, mamy trzy. No to tato, mam nadzieję, że do nas nie przylecą. A do studia przyleciała już Ula, prosto z Ula, Urszula Mazurowska, edukatorka przyrodnicza, która pomaga pszczołom. Cześć.
3: Cześć.
2: I bardzo dziękujemy pociągom, że jednak dały radę i dowiozły cię prawie na czas. Ula, jesteś osobą, która uczy trochę jak pomagać pszczołom, ale bez bycia pszczelarzem. No to ja jestem nie pszczelarzem, a chętnie pomogę pszczołom. Jak to zrobić?
3: Super. Masz trawnik?
2: Nie, mam balkon.
3: Okej, okay, no to na balkonie też da się pomagać. Co masz w skrzynkach balkonowych?
2: Mam, no do trochę kwitnących. Mam na pewno lawendę, mam na pewno begonię, nie mam na przykład hortensji.
3: Hortensje akurat
2: muszę
3: nie
2: sobie
3: są
2: przypomnieć, co mam, bo mnie zaskoczyłaś.
3: No to takie jest zaskakujące pytanie, ale nawet
2: ja tu nie mam jeszcze, o.
3: To też nie, akurat specjalnie nie są nektarodajne.
2: Łąkę świetną mam.
3: Super. A nawet nie trzeba kwiatków mieć tak naprawdę na balkonie, bo na przykład można mieć zioła.
2: A to mam jeszcze klematis, mam bazylię, mam oregano.
3: O, no i pięknie. I właśnie bazylia, oregano to są super miododajne rośliny, które nie tylko pożyteczne dla pszczół miodnych, ale dla wszystkich zapylaczy.
2: Bo pomyślałam o tych kwiatach, dlatego zaczęłam szukać w głowie.
3: Tak, tak,
2: jakie
3: bo mamy właśnie w głowie, że jeżeli ma być coś kwitnące, to musi być z takim wyraźnym kwiatem. A to niekoniecznie wcale tak nie zawsze działa. Więc rośliny to jest jedna rzecz, którą możemy, mamy wpływ na to, możemy sobie posadzić. A drugą najważniejszą rzeczą to jakieś źródło wody dla tych pszczół.
2: Chociaż źródło wody jest nieustające ostatnio z nieba. Myślę, że sobie radzą w
3: tak,
2: tym miesiącu.
3: Tak, teraz sobie radzą, ale generalnie kiedy jest susza hydrologiczna, no to niestety pierwsze owady cierpią.
2: No dobrze, a zapytałaś mnie o ten trawnik na początku. Pewnie myślałaś, że jestem
3: posiadaczką
2: ziemską. Dokładnie. Mamo, tato, znów pozdrawiam.
3: No generalnie z trawnikami jest taka sprawa, że społeczeństwo dzieli się na tych, którzy lubią równą traweczkę na 2 centymetry. No ci za bardzo nie pomagają żadnym owadom. I tacy, którzy pozwalają tej trawie trochę bardziej urosnąć. I właśnie to jest ta optymalna sytuacja, kiedy możemy właśnie pomóc pszczołom. Czyli po prostu nie kośmy trawników, a owady znajdą sobie tam źródło pożywienia.
2: No dobrze, ale jeżeli mamy duży ogród, no to może być trochę trawnika, a trochę takiego
3: tak,
2: miejsca
3: tak,
2: właśnie
3: oczywiście,
2: dzikiego, prawda?
3: No właśnie trzeba, trzeba to sobie taki balans znaleźć. Kiedyś była trójpolówka, nie wiem, czy pamiętasz z historii, opowiadali, że tak w dawnych czasach prowadzono uprawę na polach, że
2: no
3: część
2: było
3: pola...
2: w Nilu się zbiory, to
3: tak. Nie, że tam część pola leżała odłogiem. I tak samo generalnie z trawnikiem. Część trawnika zostawiamy niekoszonego, tam gdzie użytkujemy, wiadomo, że potrzebujemy chodzić częściej, wygodniej nam jest chodzić po krótkiej trawie i tam kośmy. A potem zamieniamy te miejsca.
2: Ostatnio gdzieś widziałam w przestrzeni internetowej takie zdjęcie, jak skoszono pas zieleni w

0: mieście, ale właśnie zostawiono takie wysepki kwitnących roślin, czyli tych no, chwastów, które oczywiście chwastami są wtedy, kiedy rosną tam, gdzie ich nie chcemy,
1: tak.
0: Ale zostawiono właśnie taki pożytek dla tych miejskich pszczół. Po to
1: tak,
0: to było, tak?
1: Tak, to dokładnie. No, znaczy, to ma, wszystkie kwitnące rośliny są potrzebne dla pszczół i tutaj mówił nie tylko o miodnej, ale o wszystkich gatunkach, które w Polsce występują. Ale te właśnie te elementy skoszone, no to jest właśnie to użytkowe podejście do tematu, no bo wiadomo, że są użytkownicy samochodów, którzy potrzebują jakiejś tam widoczności wzdłuż pasa drogowego. Są w przychodnikach ludzie z psami, którzy też gdzieś chcieliby tego psa wyprowadzić na choćby krótki spacer, więc te miejsca takie wykoszone przydają się im, natomiast dalej pozostawiona nieskoszona część kwitnąca jest przydatna innym.
0: Jak wiadomo, pszczoły łatwiej mają i mają pewnie więcej jedzenia i lepsze życie na wsiach, tam gdzie jest luz, niż w mieście.
1: Nie.
0: No to wiesz co, to my za chwilę do tego wrócimy, bo mnie zaskoczyłaś, a teraz zagramy. To było...

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: Ule Uli i Urszula Mazurowska, edukatorka przyrodnicza w studiu czwórki. Ula przyjechała prosto z Bytomia, dlatego nie wzięła ze sobą swojej pasieki, no bo rozumiem, że w pociągu byłoby to średnio wygodne. No i zaskoczyłaś mnie tym, że pszczoły wcale nie mają lepiej na wsiach, tylko właśnie w mieście. Jak to jest? To gdzie im się żyje lepiej?
3: Żyje im się lepiej tam, gdzie jest więcej zieleni, a w pewnym momencie zieleni może i roślin kwitnących. Natomiast wieś weszła w taki etap, gdzie nie zależy na roślinach dziko kwitnących. Jest takie zjawisko monokultur, czyli po prostu mamy po horyzont to, taką samą uprawę. Więc jeżeli rzepak nam kwitł w maju, to w tej chwili już tam nic nie kwitnie, bo ten rzepak stoi na polu i schnie. Tak samo kukurydza. Jest po prostu wieloobszarowe takie uprawy i tam pszczoła nic nie znajdzie. No jedyna jest szansa na tych takich miedzach, o ile właśnie jakiś rolnik pozwoli sobie gdzieś zachować roślinność dziką.
2: A wiemy, że od tego się odchodzi, bo każdy fragment pola to jest złotówka i kasa, więc warto wszystko obsiać, żeby jak najwięcej zysków mieć, a tu się okazuje, że dla przyrody nie jest to korzystne.
3: Dobre. No poza tym nawet wiesz, w obejściach takich to widać, że rządzi tuja, a jak jest

0: tuja, to wiadomo, nic tam więcej nie rośnie pod tą tują. I to te pszczoły wcale tam tak dobrze na tej wsi nie mają.
1: Ale tuje podobno średnio sobie radzą ze zmianami klimatu i zaczynają wypadać, więc jak komuś żółkną,
0: cieszę się ogromnie z tego faktu.
1: I może będziemy je wymieniać na coś innego, co sprawi, że odsuniemy się od sąsiada, ale jednak będzie bardziej pożyteczne. Czyli pszczoły w mieście mają okej, zwłaszcza jeżeli zadbamy o to, na przykład co jest na balkonie, albo nie skosimy. No ale mówiłaś jeszcze o tym, że warto i ważne jest dla nich też znalezienie wody.
0: Tak, dokładnie. No generalnie po wodę pszczoły z ula wylatują tuż przed jakby swoją śmiercią. Więc, bo to jest najbardziej ryzykowna część życia. Tej wody może nie być w pobliżu, trzeba gdzieś daleko po nią polecieć. No a im dalej od ula, tym większe ryzyko, że coś się po drodze wydarzy, że się nie wróci. Więc no, jeżeli się da, no to fajnie byłoby postawić jakieś poidełko, czy na balkonie, czy w ogródku. Nie wiem, czy słyszałaś kiedykolwiek, że ktoś tam narzekał, że mu do basenu pszczoły przylatują. No bo taka jest rzeczywistość.
1: No jak jest woda, to i mucha, i pszczoła, i każdy inny owad
0: może dokładnie
1: przylecieć.
0: Jeżeli nie ma niczego innego, no to basen jest super pojemnikiem z wodą.
1: Czyli lepiej zadbać o to i postawić coś z boku. Wybierze pewnie to płytsze, bezpieczniejsze,
0: cieplejsze,
1: no bo jest szansa,
0: tak,
1: że się nie utopi.
0: Generalnie robiąc jakikolwiek pojemniczek z wodą, to po prostu trzeba coś tam położyć w środku, żeby ta pszczoła miała na czym usiąść, ponieważ pszczoła nie widzi lustra wody, więc ona będzie próbowała wylądować na dnie, a że, no jak wiadomo, pszczoła jest słabym nurkiem, więc raczej mogłaby sobie z tym nie poradzić. Więc do poidełek wkładamy mech, wkładamy keramzyt, wkładamy jakieś kawałki kory. Oczywiście im bardziej naturalne elementy włożymy, to tym szybciej to zgnije i trzeba to będzie wymienić.
1: Ale bezpieczeństwo pszczoły jest istotne. Tak, dlaczego tak. Na przed śmiercią leci po wodę?
0: No bo właśnie to już są te takie pszczoły, które są no, najmniej wartościowe w ulu, bo to one są...
1: Ty jesteś stara, leć po wodę, przynieś
0: tak,
1: nam?
0: Tak, dokładnie. A jak nie wrócisz, no to...
1: No to mniejsza strata.
0: No to właśnie, mniejsza strata niż taka 20-parodniowa pszczółka robotnica wyleci.
1: No to taka hierarchia trochę ciekawa w tym pszczelim ulu, ale tam rzeczywiście jest system dosyć mocno zaplanowany. To wszystko jest też podzielone na role, kto co robi jaką
0: oczywiście.
1: Ma przydzieloną tę rolę.
0: Tak, tak. W ogóle no, istnieje taki mit, że te pszczoły to takie życzliwe bardzo owady. Natomiast właśnie tam jest twarde podporządkowanie się regułom współżycia zbiorowego. Nie ma że miejsca na indywidualizm, nie ma miejsca na jakieś takie spontaniczne akcje. Bo najważniejsze jest właśnie przeżycie całej rodziny, więc wiadomo, że ta pszczoła, która się wygryzie, to ona nie ma czasu na jakiś odpoczynek i rozwój, tylko od razu zaczyna, nie wiem, sprzątać, karmić, no i tam w pewnym momencie właśnie wylatuje zbierać pokarm, no a już na finale zbierać wodę.
1: Jak to jest z tymi ulami w mieście, bo jakiś czas temu modne było zakładanie pasieki, takiego postawienie takich domków uli na dachach, no to tak. O to za chwilę ule zapytam.
0: Dobrze.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: Jak pomagać pszczołom bez bycia pszczelarzem? O tym dzisiaj z Ulą Mazurowską, edukatorką przyrodniczą, rozmawiamy. No i tak się zastanawiam nad tymi ulami, które są na dachach budynków. No swego czasu to taka moda w biurowcach, tam gdzie te korpo, wszystkie budynki, to u nas na dachu stoją ule. I co na to ula?
2: No ula miała etap w swoim życiu, kiedy też była tym zafascynowana i marzyła o tym, żeby postawić pasiekę na dachu. I nawet przez krótki okres czasu miałam praktyki w takiej pasiece i zobaczyłam, że po pierwsze dla pszczelarza to nie jest wcale wygodna sprawa wchodzić na przykład przez okno na jakiś dach, ale tak naprawdę problemem nie jest komfort pszczelarza, tylko to, że to tak nic nie da. Taka sytuacja nic nie zmienia naprawdę.
1: Czyli to dla pszczoły też nie komfort specjalny jakiś?
2: Znaczy ani to komfort, ani nie komfort, no bo w zależności oczywiście jakiej wysokości jest ten dach. Pszczoła musi bardzo wysoko się wznieść, jeżeli to jest jakiś wieżowiec, więc no to rzeczywiście traci na to energię po prostu.
1: Czyli ona tak wysoko wcale nie lata, no tak, bo przecież szuka kwiatków, które raczej są nisko.
2: Tak, znaczy jest w stanie wysoko wzlecieć oczywiście, ale to jest właśnie dodatkowa zmarnowana energia. Okazało się, że właśnie bardzo wiele dachów było nieprzygotowanych do tego, bo widziałam dachy, gdzie została posiana właśnie łąka kwietna, co automatycznie obniżało temperaturę w tej pasiece, ale widziałam też pasieki, które były po prostu na papie postawione, więc latem tam 100 stopni, to jak w piekarniku, już nie wspominając o tym, że to śmierdzi po prostu, więc stawianie takich pasiek na dachach nieprzygotowanych w żaden sposób jest bezsensowne. Poza tym zaczęło się bardzo dużo takich pasiek robić.
1: Czyli konkurencja.
2: Tak, oczywiście.
1: Walka o jedzenie.
2: Tak, i te pszczoły miodne między sobą jakby konkurowały, ale przede wszystkim przez to, że tych pszczół jest tam tak dużo w tych ulach, one automatycznie też wykluczały z rynku pszczelego te wszystkie pszczoły samotnice, których jest dużo mniej, a które tak samo potrzebują pokarmu.
1: Jeżeli chcielibyśmy jednak taki ul na dachu, no to czyli dach musiałby być niższy albo budynek musiałby być dobrze przygotowany, no bo co, teraz wszystkie te ule zawijać, zbierać i zawieźć gdzieś indziej?
2: Widzę, że wycofują się firmy z tego i rzeczywiście, jeżeli mają jakąkolwiek ziemię wolną niżej, to zaczynają stawiać na dole. No jeżeli już stoi i gdzieś jakoś funkcjonuje, no to wiadomo, że nie zawsze się da tak łatwo przestawić.
1: A po co w ogóle taki ul na dachu miałby być? No skąd się w ogóle pojawił ten pomysł? Czy to
2: no to
1: taki
2: świetny
1: trochę
2: pomysł marketingowy.
1: Ekościema?
2: Tak, to jest ekościema, że działamy proekologicznie. Bardziej proekologiczne jest ścianie łąki, niż więc wystarczyłoby zrobić zielony dach. Bez
1: ula.
2: Bez ula, dokładnie.
1: No to gdzie pszczoła będzie mieszkać?
2: Pszczoły sobie poradzą. Pszczoły dzikie żyją w różnych miejscach, bo żyją i
1: w ziemi.
2: W ziemi, tak. Znajdują sobie jakieś tam takie uschnięte rośliny, które dają rureczki. Natomiast pszczoła miodna potrzebuje ula, więc to po prostu człowiek musi tutaj działać i te domy pszczołom stawiać, jeżeli chce mieć tą pasiekę.
1: No i jeżeli chce mieć miód, bo też się zastanawiam, tak. Jakiej jakości jest taki miód, który powstaje właśnie
2: w mieście,
1: gdzie no jednak te zanieczyszczenia osiadają.
2: Były prowadzone takie badania i okazało się, że praktycznie 90% zanieczyszczeń pszczoła przetwarza i pochłania. Ona krócej żyje przez to, natomiast nie przekazuje tego do miodu. Ale do miodu
1: jest dla nas filtrem takim.
2: Tak, dokładnie. Ona jest żywym filtrem. Natomiast pszczoła nie przefiltruje zanieczyszczeń pyłowych, więc to jest w stanie dostać się do ula i tak mechanicznie zanieczyścić. Nie, że tam wniknie w środek komórki z miodem, tylko po prostu z wierzchu pokryje plastry na przykład pyłem.
1: No i taki miód może trochę stracić na jakości, na wartości. Może zatem postawić sobie ul na ogrodzie. Ale czy to jest możliwe i jak to zrobić? No to za moment sprawdzimy.

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: A u nas trochę żółto dzisiaj, żółto-czarno. Po pierwsze w studiu czwórki jest żółto-czarno, a poza tym mówimy o pszczołach, które są żółto-czarne. A Ula, która...
3: Żółto-brązowe.
2: Okej, żółto-brązowe. A Ula, która przyleciała prosto z Ula, też jest dzisiaj w paski, ale takie czarno-białe.
3: Tak.
2: Ula, mówiliśmy o tym, że te ule na balkonie, znaczy na dachu wieżowców, w bloku, w mieście, to niekoniecznie dobre rozwiązanie, no ale pszczoła miodna jednak do tego ula jakoś musi trafić i tam mieszkać, więc może jak mamy duży ogród, to tam sobie postawimy ule.
3: Znaczy wiesz co, jeżeli...
2: Znaczy nie ciebie, tylko te ule.
3: Domyślam się. Generalnie zawsze ludzie, znaczy zawsze, powiedzmy tak, od momentu, kiedy już przenieśli z barci pszczoły do uli, to stawiali te ule koło domu. Jeżeli mamy rzeczywiście przestrzeń na to, to postawmy sobie. Tylko trzeba pamiętać o paru rzeczach, że pszczoła to nie jest takie zwierzę, które się samo obsługuje, że jednak obsługa pasieki zajmuje trochę czasu, więc trzeba wziąć pod uwagę, czy my ten czas mamy. Dwa, w jakim celu my to robimy? Jeżeli chcemy miód zbierać, to musimy raz, że o tą pszczołę cały czas dbać, dwa, ją leczyć, trzy, tyle ile miodu zabierzemy, tyle musimy im oddać pokarmu, żeby miały zapas na zimę, bo pszczoły nie zbierają
2: miód dla nas.
3: Dla nas, tak, tylko to jest ich zapas na zimę właśnie. Więc to nie jest tak, że postawimy sobie ul, będzie on sam się obsłuży. Nie, to tak nie. Więc musimy mieć czas i musimy mieć miejsce. Bo ludzie się boją pszczół, więc jeżeli mamy jakiegoś nadwrażliwego sąsiada, to może się okazać, że on za chwilę będzie widział wszędzie te pszczoły krążące wokół niego.
2: Chociaż do tej pory też je widział, ale nie zwraca uwagi, bo
3: tak.
2: Było to normalne, a teraz
3: dokładnie.
2: To na pewno od tego
3: sąsiada. Pszczoły, tak, dokładnie. No więc lepiej po prostu przemyśleć postawienie takiego ula, czy dwóch, czy trzech, czy czterech, w granicach rozsądku oczywiście.
2: Znaczy, bo to może być tak, że pierwszy się postawi, spodoba się i będziemy dostawiać, albo pierwszy się postawi,
3: tak,
2: nie
3: tak.
2: Damy rady i trzeba będzie się go pozbyć.
3: Na przykład. No ale też trzeba pamiętać, że w pobliżu mogą być też inni, którzy wpadli już na ten pomysł, więc im więcej uli w pobliżu, tym się okazuje potem, że jest mniej pokarmu dla tych pszczół i zamiast my jeść miód, to my będziemy karmić te pszczoły przez cały rok.
2: No bo mówi się o tym, że trzeba dbać o pszczoły, jak one wyginą, to my też nie będziemy mieli co jeść. Chociaż to jest taka teoria trochę nie do końca prawdziwa, bo jest też sporo innych zapylaczy.
3: Dokładnie. No nie chodziło tu o pszczołę miodną przede wszystkim. Rzeczywiście są rośliny, które wymagają zapylania i te zapylacze są potrzebne, czy to pszczoły, czy to nie pszczoły. To, że my chcemy mieć te pszczoły i odczuwać jeszcze satysfakcję z ich posiadania, to jest już zupełnie jakby inna rzecz w tym wszystkim.
2: Jest jeszcze jedna rzecz, która pewnie wszystkich zastanawia. Skąd wiemy, że pszczoły zrobiły miód lipowy, albo mniszkowy, albo spadziowy?
3: No,
2: skąd

0: Nawet ja wiem, gdzie ona poleciała.
1: Nie wiesz tego. Nie wiesz tego. Jeżeli chcesz mieć gwarancję, że to jest rzeczywiście taki miód, o jakim myślisz, to wysyłasz do laboratorium. Są laboratoria, które sprawdzają i określają, jakiego rodzaju to jest miód.
0: Czego jest najwięcej.
1: Tak, dokładnie, którego pyłku. Natomiast to, że jakiś tam pszczelarz mówi, że on wie, gdzie jego pszczoły latają, no to to można między bajki włożyć. Spadziowy dosyć łatwo rozpoznać, bo on jest zazwyczaj ciemniejszy niż normalny miód. Lipowy charakterystycznie pachnie, akacjowy z kolei ma bardzo jasny kolor i bardzo długo jest płynny, gryka jest gorzka, czyli można po prostu
0: po smaku
1: rozpoznać, po zapachu, no właśnie nauczyć się rozpoznawać.
0: A jak nie wiemy, jaki, to na pewno wielokwiatowy.
1: Oczywiście, no w mieście przede wszystkim jest miód wielokwiatowy, bo tam bardzo wiele rzeczy naraz kwitnie i dlatego jeżeli ktoś mówi, mając pasiekę w mieście i mówi, że on ma jakiś odmianowy, to tak też trzeba z dużym dystansem podchodzić.
0: Pszczół nie powinniśmy się bać, bo one nie lecą nas atakować, one lecą w poszukiwaniu pożywienia, więc dajmy im spokojnie przelecieć, ale jeżeli znajdziemy taką pszczołę, która zasiadła i nie wiemy, czy ona no właśnie ma jakiś problem życiowy, czy ona jest zmęczona, czy ona ma wszystkiego dość,
1: znaczy, jeżeli się nie boimy, to możemy przenieść ją na jakiś kwiatek po prostu, znaczy nie polecam brania w rękę, bo to pszczoła nawet taka trzy ćwierci do śmierci bardzo szybko się skręca i potrafi urządlić. Natomiast jakiś czas temu pojawiły się takie obrazki w internecie, taki talerzyk ze starkowanym jabłuszkiem, z wodą, jeszcze posypane cukrem. Broń Boże, tego nie robić. Po pierwsze...
0: A pomyślałam, pyszne.
1: No tak, w sumie sama bym też coś takiego zjadła, ale dla pszczółek też będzie to pyszne, ale jeżeli na stałe coś takiego zamontujemy sobie w ogrodzie, na balkonie czy gdziekolwiek, to po pierwsze przyciągniemy sobie osy i szerszenie, bo one są takimi amatorami cukru przede wszystkim. Więc jeżeli jakąś tam pszczołę spotkamy i rzeczywiście uważamy, że powinniśmy jej pomóc, to raczej dostarczmy ją na kwiatek, nie karmmy jej, nie pojmy, bo to jest takie fikcyjne pomaganie. Poza tym pszczoła żyje 45 dni. Ona kiedyś musi umrzeć, nie umiera w ulu. Więc być może ona po prostu wyleciała na ten swój ostatni lot i to jest ta chwila, kiedy no po prostu niech to życie sobie skończy w spokoju.
0: No i to były ostatnie słowa Uli w audycji Szanuj Zieleń, Urszula Mazurowska. Ule Uli, jeżeli chcecie podejrzeć, co ona robi, to zajrzyjcie na Instagrama.
1: Zapraszam.
0: A jeżeli chcecie pomóc pszczołom, to już wiecie jak. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również.

0: ten utwór nosił tytuł Lipy, no to od razu mi się skojarzyły lipy, czyli te drzewa, które przyciągają pszczoły, zapylacze. Nie wiem, co przyciągnęło tutaj Alicję Michalską, prawdopodobnie audycja, która już za moment, prawda? Twoja audycja.
1: Wiesz, ja tak chciałam przyjść, posłuchać ciebie, twojej audycji.

0: Kawy też nie słodzę, więc nie wiem, dlaczego bym miała ten miód użyć.
1: Dobra, obiecuję, że za tydzień wymyślę jakiś temat, który będzie pod ciebie i będziesz zadowolona i zachwycona. A jakie ty masz tematy po godzinie 10?
0: No słuchaj, dzisiaj u nas będzie bardzo międzynarodowo. Będziemy bardzo dużo podróżować. Zawędrujemy między innymi do Argentyny, ale też będziemy w pięknej, słonecznej Grecji i sprawdzimy, jak wyglądają wakacje nad Bałtykiem. Więc dużo przystanków.
1: Argentyna myślę, że teraz ma taki pewien kryzys. Domyślam się, że o tym
0: będziemy
1: będzie
0: między innymi rozmawiać, tak, po żałobie pomundialowej.
1: No to zostawiam was w dobrych rękach Alicji Michalskiej, a ja mówię wam dzięki, cześć, papa, miłego dnia. Marta Hoppe.

0: Autopromocja. W każdy weekend od 10 zapraszamy Was na przerwę. Na kawę, na spacer, na odpoczyny.
1: A może na krótki wyjazd? Nie masz się w co spakować? Nie ma sprawy. Mamy dla Ciebie żółte i czarne walizki od czwórki.
0: W piątek, sobotę i niedzielę od 10 wkładamy do walizki kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie, zapamiętaj wszystkie, podaj je na antenie i pakuj się na weekend.
1: Konkurs Weekend na walizkach. Co tydzień, piątek, sobotę i niedzielę, między 10 a 13. Oczywiście w czwórce. Regulamin znajdziesz na naszej stronie. No to bajo!
0: Autopromocja.
2: Ona czuje we mnie pieniądz. Wytroiła się jak bijąc.
3: O nie, my tak nie gramy.

0: Tu Czwórka Polskie Radio, minęła 10.
1: Pogoda.
0: Ostatni weekend lipca żegna nas piękną, słoneczną aurą, a niedziela przyniesie nam słońce z niebo, praktycznie bez chmur, ale słońca też będzie bardzo dużo, chociaż na zachodzie trochę więcej chmur. Miejscami na północnym zachodzie przelotne opady deszczu, zwłaszcza w drugiej połowie dnia, a wieczorem możliwe tam także i burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 25 stopni na północy, około 30 w centrum i nawet do 32 stopni na południowym zachodzie. Jeśli ktoś chce się ochłodzić, to może zrobić to zdecydowanie nad polskim morzem, bo tam termometry pokażą dzisiaj od 18 do 24 stopni. Zachód słońca dzisiaj w Polsce o 20:37.
1: Autopromocja.
2: Duchologia w Czwórce serwuje Wam przepis na retro chill. Plasterki ogórka na oczy, nogi do cebrzyka, a w tle oczywiście radio. Zapraszam na 2 godziny relaksu w stylu vintage. Zaglądamy do archiwów i przypominamy dawne sposoby na odpoczynek. Duchologia w Czwórce w każdą niedzielę od 13 do 15. Zapraszam, Olga Drenda.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
4: W lodówce tej nowej!
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit. Najpierw biegną pobawić się na podwórku, później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Po reklamie.
9: O nie, my tak nie gramy.

0: Sokół w utworze Chcemy być wyżej, a my chcemy po prostu dobrze zacząć niedzielę w czwórce.
1: Na przerwę weekendową zaprasza Alicja Michalska.
0: Zapraszam i zostaję z wami aż do godziny 13. Mam nadzieję, że wasz początek niedzieli jest przyjemny i nigdzie nie musicie się śpieszyć, a nawet jeśli. To, że uda wam się znaleźć odrobinę czasu na przerwę, bo ona po prostu w niedzielę, no musi być, nawet na chwilę. Nawet jeśli ma to być tylko łyk kawy na balkonie albo wystawienie twarzy do promieni słońca, szczególnie, że tych dzisiaj nie zabraknie. Ale nie zabraknie tego słońca także i w czwórce, bo dzisiaj będziemy sporo podróżować. Pojedziemy i nad polski Bałtyk i sprawdzimy, jak mają się polskie wakacje nad morzem, ale zawędrujemy także znacznie dalej, bo aż do Ameryki Łacińskiej, do Argentyny, a pod koniec audycji odwiedzimy jeszcze słoneczną Grecję. No, przyznaję, całkiem ambitny mamy plan na dzisiaj, no i nie zabraknie też naszego czwórkowego konkursu, oczywiście. Także pijemy drugą albo pierwszą kawę, zapinamy pasy, bo czeka nas naprawdę piękny dzień, oczywiście z czwórką.

0: 17 minut po godzinie 10, a ja mam nadzieję, że jesteście bardzo dobrze rozbudzeni, bo czas spakować naszą czwórkową niedzielną walizkę.
1: Konkurs w czwórce. Konkurs w czwórce.
0: A ten dźwięk oznacza, że rozpoczynamy naszą dzisiejszą letnią zabawę w czwórce. Zobaczymy, kto dziś stanie się posiadaczem albo posiadaczką czwórkowej walizki, bo to nie jest fantazja, to może być rzeczywistość, bo my w czwórce uwielbiamy być częścią waszych podróżniczych wspomnień. Dlatego taka żółta walizka, którą rozdajemy wam, naszym słuchaczom podczas wakacji, może być chociaż namiastką naszej obecności podczas waszych podróży. Przypominam zasady, tutaj się nic nie zmienia od piątku do niedzieli, od 10 do 13. Wkładamy w każdej godzinie jeden przedmiot do naszego bagażu, no a waszym zadaniem jest wyłapanie ich wszystkich. A co za tym idzie, słuchanie uważnie czwórki, co chyba jest samą przyjemnością. No to uwaga, wyciągamy notesy i zapisujemy, bo czas spakować pierwszy przedmiot.
1: Do walizki czas włożyć.
0: Czas włożyć parawan. Powtarzam, parawan, bo dzisiaj pakujemy walizkę międzynarodową, taką, która sprawdzi się zarówno nad polskim morzem, w Argentynie, jak i podczas greckich wakacji, no bo takie są nasze dzisiejsze przystanki. A więc w pierwszej godzinie pakujemy parawan. No mam nadzieję, że się wszystkim zmieści. Jeśli nie, to zawsze można wziąć po prostu pod rękę. Ale my do walizki pakujemy dzisiaj parawan. To jest pierwszy przedmiot. Słuchajcie też dwóch pozostałych, a przed godziną 13 czekamy na wasze telefony 226

0: nas Shantas od argentyńskiego rapera wybrzmiewało przed chwilą w czwórce. My o tej Argentynie będziemy rozmawiać po godzinie 11, ale na razie jesteśmy cały czas w Polsce.
1: Weekend w czwórce.
0: No i zanim pojedziemy nad polski Bałtyk, to przyjrzymy się, jak cała Polska widziana jest za granicą, bo okazuje się, że całkiem nieźle. Takie opinie padały podczas Congress Summer Chapter, czyli elitarnego zjazdu studentów i młodych Polaków, którzy na co dzień studiują za granicą, ale do Polski, no, jednak jest im tęskno. Congress Summer Chapter po raz pierwszy odbył się w tym roku w Polsce. Wczoraj w sali notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbyło się spotkanie studentów z ekspertami. Jedną z głównych misji jest pokazanie, jak rozwija się polska gospodarka i jakie możliwości rozwoju daje młodym ludziom, którzy coraz częściej chcą budować swoją karierę nad Wisłą. Studiowali za granicą, a teraz chcą wrócić do kraju i jak mówili Marcie Hoppe, to tu są dla nich najlepsze i największe możliwości rozwoju.
2: My, studenci, mamy tutaj świetną okazję do tego, żeby posłuchać, jak jest naprawdę pod kątem specjalizacji różnych osób, które nas odwiedzają i o temacie opowiadają. Zdobywamy tutaj kontakty, które później są potrzebne do tego, żeby w tym procesie dalszego budowania zarówno polskiej gospodarki, jak i przyszłości politycznej, geopolitycznej, my w tym procesie uczestniczymy i będziemy uczestniczyć i sukcesywnie z biegiem lat będziemy coraz głębiej zaangażowani w te procesy. Dlatego takie wydarzenia już na tym etapie wczesnym wśród ludzi, którzy mają po 20 parę lat, im szybciej będziemy w to wdrażać, tym więcej będziemy w stanie wnieść. Nasi uczestnicy są z przeróżnych profili. Są to ludzie zaangażowani czy rozwijający się w zakresie nauk ekonomicznych, finansowych, nauk o prawie, nauk o społeczeństwie, także nauk STEM, technicznych, medycznych, więc no tutaj spektrum jest bardzo szerokie, ale jedno jest pewne, jest to środowisko ludzi, którym się naprawdę chce.
3: Jestem Aleksandra i studiuję już drugi rok na moim licencjacie za granicą i myślę o tym powrocie do Polski. Kongres właśnie był też początkiem tych moich planów i myśli, żeby powrócić jednak do ojczyzny i prawda, oddawać to, czego się nauczyłam i czego nabyłam za granicą. I utwierdzam się w tym przekonaniu, że warto inwestować w nasz kraj i też jestem młodą osobą, która może wnieść coś na ten tutaj labor market, który mamy. I uważam, że tak, chciałabym wrócić, jest to już decyzja dość pewna. A takie wydarzenia, jak to też utwierdzają mnie w tym przekonaniu, że jest możliwość, jest to miejsce dla młodych ludzi, którzy właśnie kształcą się za granicą, ale i również w kraju. Jest dużo młodych ludzi, ambitnych ludzi, którzy lubią się uczyć i chcą też właśnie wzmacniać tą polską gospodarkę, polską obronność, właśnie jak teraz mieliśmy w panelu dyskusyjnym.
4: To ja mam na imię Wojtek i studiuję w Mediolanie. Teraz dwa lata już studiowałem, teraz czeka mnie trzeci właśnie na ekonomii. I ja tak samo zresztą jak Ola mam plan wrócić do Polski i to nie tylko jakby z powodów profesjonalnych, ale też po prostu tutaj się fantastycznie żyje. I tak jak myślę, że my wszyscy doceniamy bardzo to, że mieliśmy okazję studiować za granicą, mieliśmy okazję poznać też fantastycznych ludzi i dowiedzieć się, jak to wygląda i poszerzyć horyzonty, to jednak chcielibyśmy tego wszystko użyć, żeby jednak rozwijać Polskę, rozwijać się tutaj. I ja też mam takie plany, więc prawdopodobnie już w przyszłym roku będę przynajmniej na jakiś czas właśnie tutaj wracał.
5: Ale to piękne, co mówisz, bo my sobie myślimy, o, jesteśmy w Mediolanie, kto by chciał wracać do Warszawy albo do Polski w ogóle, do jakiegoś innego miejsca,

0: A jednak tu jest dobrze.
1: Tak,
2: tak, znaczy Mediolan jest cudowny, nie mówię, że nie. ale jednak wydaje mi się, że jakby z rozmów, które odbyłem, bardzo, bardzo dużo osób czuje jakby głębokie takie powiązanie z Polską. I mimo, że jakby wiele osób też wychowało się za granicą już od najmłodszych lat, wydaje mi się, mamy wpajane takie patriotyczne i takie polskie po prostu wartości. I chcielibyśmy też kontynuować ten wzrost gospodarczy, wzrost ogólnie naszego kraju, którzy rozpoczęli gdzieś nasi rodzice, nasi dziadkowie, i upewnić się, że właśnie Polska na stałe już zagości w tych topowych gospodarkach i stanie się jednym z najważniejszych państw naszego regionu.
0: Skromnie powiem, dzięki wam, między innymi. A to dlaczego studia za granicą, a nie w Polsce, skoro tu jest tak wszystko super?
3: Właśnie chciałam też poszerzyć tą myśl, którą Wojtek zapoczątkował, że na pewno studia za granicą i też poszerzenie swoich horyzontów bardzo rozszerza nasze perspektywy i też bardzo się dużo człowiek uczy, jak jednak wyjedzie z tego kraju i też uczy się według mnie doceniać to, co było na miejscu w Polsce, i doceniamy i widzimy te rzeczy, które dla nas były codziennością i były dość niedoceniane w codzienności, po prostu pomijane. Za granicą jednak pokazuje nam, że nasz kraj jest cudownym miejscem do mieszkania i do życia. Nasza gospodarka, samo WIG20, GPW są same dobre perspektywy według mnie. I tak, kocham swój kraj i chciałabym tu kiedyś wrócić, a prawda, doświadczenie zagranicznego studiowania jest na pewno bardzo ubogacające i też pomaga w tej karierze na pewno. I poszerza te perspektywy, jak Wojtek właśnie powiedział.
0: Czyli trawa u sąsiadów wcale nie jest bardziej zielona. U nas też jest piękna.
3: Jest cudowna tam i tu, według mnie, tak naprawdę.
4: Studiowali za granicą, a jednak do Polski im tęskno. O swoich doświadczeniach mówili Marcie Hoppe, studenci podczas kongresu Summer Chapter, który w tym roku odbył się pierwszy raz w Polsce. No to zostając w tych polskich tematach, klimatach, za moment przeniesiemy się nad Polskie Morze, nad Bałtyk. A teraz gramy Nothing to Worry About, jak na niedzielę przystało.

0: 25 minut pozostało do godziny 11, a my teraz przenosimy się nad polskie morze, bo pogoda się poprawia w przyszłym tygodniu. 34 stopnie, a więc tego słońca już nie będzie trzeba szukać za granicą, tylko wreszcie będzie ono w Polsce. Ale turystyka nadmorska to nie tylko plażowanie, ale też sport, rekreacja, wędkowanie i wszelkie rodzaje aktywności podejmowane na wybrzeżu Bałtyku. Wystarczy wyobrazić sobie, jak wiele osób wędruje w sezonie wakacyjnym tymi nadbałtyckimi plażami w poszukiwaniu chociażby bursztynów, muszelek albo wakacyjnej przygody. Jak to je zmienia? O tym mówi dr Agnieszka Jędruch z Instytutu Oceanologii PAN.
1: Turystyka i rekreacja odpowiada za blisko 60% odpadów, które pojawiają się na naszych plażach. Także przewyższa zdecydowanie na przykład odpady związane z rybołówstwem czy innymi gałęziami przemysłu. Dominują głównie niedopałki papierosów, to było około 40%, ale także wszelakie takie przedmioty codziennego użytku, czyli nakrętki plastikowe, jakieś puszki, drobnica, coś co łatwo jest, że tak powiem, gdzieś tam wyrzucić niezauważalnie, komuś może się wydawać, że nikt tego nie zauważy, nie będzie dużego wpływu, aczkolwiek jak najbardziej wpływ jest, zwłaszcza, że odpady czy plastikowe, czy metalowe pozostają przez nieokreślenie długi czas w środowisku morskim, mogą ulegać degradacji mechanicznej, czyli rozdrobnieniu. Powstaje w wyniku tego mikroplastik czy nanoplastik. No i też już są badania, które pokazują, że tak naprawdę ten mikroplastik jest wszędzie, nawet w ludzkiej krwi. Tego nie da się usunąć ze środowiska.
0: Rozmowy z Agnieszką Jędruch o skutkach nadbałtyckich wakacji dla całego ekosystemu możecie posłuchać w podcaście O co chodzi z tą nauką na polskieradio.pl na naszej stronie. W każdy poniedziałek wpadają tam nowe odcinki, w których po ludzku rozmawiamy o nauce. Nad polskim Bałtykiem jeszcze zostajemy, ale na razie gramy utwór Eyes Closed już teraz w czwórce.

0: Muza, czyli nowy wspólny utwór Azyla Pszczony i VBS-a, przed chwilą wybrzmiewał w czwórce, a my robimy sobie przerwę nad polskim morzem.
1: Weekend w czwórce.
0: A dzisiaj weekend spędzamy nad polskim morzem i zwiedzamy bałtyckie miasta, bo pogoda się poprawia i już nie trzeba słońca szukać za granicą, bo zagości ono nawet nad polskim morzem. Chociaż z tą pogodą nad morzem to naprawdę, wiecie, nigdy nie wiadomo. Najlepiej leży się na plaży i kąpie, kiedy słońce grzeje, no ale zdarza się i tak jak w lipcu, kiedy pogoda pozostawia sporo do życzenia. Co robić nad polskim morzem, kiedy pada i wieje? No wtedy najlepiej wybrać się chociażby do Trójmiasta. O tych najciekawszych atrakcjach w Sopocie, Gdańsku i Gdyni mówi Jagoda, twórczyni profilu Poznaj Trójmiasto.
2: Wielu turystów też o tym nie wie, że można z muzeów skorzystać za darmo z niektórych, tak, w zależności od tego, jaki to jest dzień, tygodnia. To muzea oferują takie możliwości, no ale jak wiadomo, że one są cały czas otwarte, więc no, jest bardzo dużo fajnych muzeów typu II wojny światowej, Muzeum Miasta Gdyni, jest stocznia, którą można zwiedzić całą i bardzo dużo atrakcji miejsc na tej stoczni jest zadaszonych, tak jak na przykład jest ECS, gdzie można właśnie zwiedzić też wystawę, cały budynek. Jak przestanie chwilę padać, to polecam zawsze się przejść jednak po całej stoczni, bo mimo tego, że pracują tam dalej i wszystko tam działa, to po prostu można to zwiedzić. Jest też Mleczny Piotr, do którego można wejść. Jest Żuraw w Gdańsku, który można zwiedzić. Muzeum Bursztynu jest świetne. Kościół Mariacki przecież też jest super do zwiedzenia. Muzeum Nauki Gdańskiej, jest Hevelianum, które my też bardzo często odwiedzamy na przykład. W ogóle też taką fajną ciekawostką sobie myślę, że jest Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, bo tam też można wejść za darmo. Jest ogromny szkielet Finwala i są inne ekspozycje i to wszystko po prostu można zwiedzać. Także naprawdę jest co robić w całym Trójmieście. W Gdyni tak samo właśnie. Centrum Nauki Eksperyment, Akwarium. Polecam takie miejsca na pewno.
0: Co robić w Trójmieście i nad polskim morzem, kiedy pada? O najciekawszych atrakcjach opowiadała nam Jagoda, twórczyni profilu Poznaj Trójmiasto. I tam was odsyłam na Instagramie po więcej nadmorskich inspiracji.

0: warto oglądać.
1: Do tego ciało, głowa, regeneracja i rekreacja i pytanie, czy spacer się liczy?
0: A liczy się, jeśli ma wynik?
1: Liczy się, jeśli człowiek wraca z niego lepszy, a nie połamany.
2: Jeden zna wyniki, drugi zna zakwasy. Razem ogarniają sport i rekreację. Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz. Niedziela od 15 do 18.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
5: No i co, Barbara, co?
4: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
7: taniej masz. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Przecież nie ma upałów.
7: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
9: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
10: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
11: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
12: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
3: Po reklamie.
13: Jej piękne czarne oczy, śnią się czarne oczy. Ich nie przeoczysz, wiem, że nie.
0: O nie, my tak nie gramy.

0: Na zegarach godzina 11.
1: Pogoda.
0: Ostatni weekend lipca żegna nas piękną, słoneczną aurą, a dobra wiadomość jest taka, że lato wraca, bo w przyszłym tygodniu czekają nas naprawdę gorące dni. Tymczasem niedziela przyniesie nam niebo prawie bez chmur, chociaż na zachodzie będzie ich trochę więcej. Miejscami na północnym zachodzie mogą też pojawić się przelotne opady deszczu, a wieczorem możliwe także i burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 25 stopni na północy, około 30 stopni w centrum i nawet do 32 stopni na południowym zachodzie. Jeśli ktoś chce się ochłodzić, no to tylko nad polskim morzem, bo tam termometry pokażą od 19 do 24 stopni. Zachód słońca dzisiaj w Polsce o 20:37. Dzień potrwa 15 godzin i 48 minut.
1: Autopromocja.
2: Hej, hej, hej, tu Adam Smolarek. Parę miesięcy od premiery najnowszej adaptacji Wichrowych Wzgórz już minęło, ale w naszym kraju również można pójść na wrzosowisko i zapomnieć wszystko, jak mówi piosenka. Od lat udowadnia to też warszawska grupa Rosa Verdow, która już w tę niedzielę odwiedzi pasmo muzyczne. I to nie wszystko, jeśli chodzi o utwory z Polski, dlatego że kilka dni przed koncertem Mysłowic na Poland Rock Festiwalu sprawdzimy też, jak po latach brzmią ich kompozycje. A jeszcze przed snem posłuchamy retransmisji koncertu TVB i Gestiulki z Rap Sceny Twórki. Zapraszam w niedzielę po 20. Adam Smolarek.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Polskie Radio Warszawa.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.

0: 10 minut po godzinie 10, a to jest niedziela w czwórce.
1: Na przerwę weekendową zaprasza Alicja Michalska.
0: A jak niedziela w czwórce, to wiadomo, że robimy sobie przerwę, odpoczywamy, odsypiamy, albo wręcz przeciwnie, wstajemy wcześniej, żeby nie marnować tego wolnego dnia. Każda opcja tutaj jest dobra. Jest już po godzinie 11, więc zakładam, że większość z Was zdążyła wypić tą poranną kawę i pewnie powoli zastanawia się, co zrobić z resztą dnia. I to jest piękny moment dnia, bo wszystko jeszcze jest możliwe. Niedziela dopiero się rozkręca i jeśli wstaliście lewą nogą, to jeszcze można to odkręcić. Tutaj nic nie jest stracone, bo można zawsze spontanicznie wsiąść do pociągu, wybrać się nad wodę, odwiedzić znajomych albo po prostu zostać tam, gdzie jest najwygodniej. Ale ja polecam zostać z czwórką. My dorzucamy dzisiaj do tych planów trochę inspiracji z całego świata. W najbliższej godzinie zawędrujemy daleko, bo aż za Ocean Atlantycki i zatrzymamy się w Argentynie. A to dlatego, że sporo mówi się ostatnio o tym kraju. Finał mundialu odbił się szerokim echem i będzie wybrzmiewać jeszcze wśród pogrążonych w tej pomundialowej żałobie Argentyńczyków. To będzie podróż do kraju, w którym piłka nożna jest językiem emocji. Za chwilę sprawdzimy, jak Argentyńczycy przeżywają zwycięstwa, ale też, a może przede wszystkim, porażki. O tym wszystkim w najbliższej godzinie w czwórce, ale nie zabraknie też naszego czwórkowego konkursu. A teraz gramy. Zielona noc.

0: Angel w utworze What You Want, a ja jestem pewna, że na pewno wśród Was są osoby, które planując wakacje myślą tylko o tym, jak będzie wspaniale mieć podczas nich walizkę od czwórki.
1: Weekend, weekend, weekend na walizkach. Weekend.

0: Bo tak się stanie już dziś w ramach naszego czwórkowego konkursu, w którym możecie wygrać nową, nieśmiganą walizkę. I ta nasza walizka czwórkowa ma jeszcze jedną zaletę, bo jest cała żółta, a więc nieważne, gdzie pojedziecie, dokąd z nią się wybierzecie i jaką będziecie mieć pogodę, z żółtą walizką od czwórki, no zawsze będzie z wami słońce. Dzisiaj pakujemy walizkę międzynarodową, a więc taką, z którą pojedziemy na koniec świata i z powrotem. I z racji tego, że naszym dzisiejszym przystankiem jest Argentyna, to czas na spakowanie bardzo ważnej rzeczy, bez której Argentyńczycy nie wyobrażają sobie wolnego dnia.
1: Do walizki wkładamy.
2: Wkładamy. Do walizki wkładamy.
0: Uwaga, bo będą dwa słowa. Yerba mate. Wkładamy do walizki w tej godzinie yerba mate. Napój narodowy pity codziennie przez Argentyńczyków przez cały dzień. Przeciętny Argentyńczyk wypija rocznie około 100 litrów tego naparu, co czyni ten kraj jednym z globalnych liderów. Yerba mate to drugi przedmiot, który ląduje w naszym międzynarodowym bagażu dziś. Został wam ostatni, trzeci, a jak już będzie komplet, to czekamy na wasze telefony przed godziną 13, a my zgodnie z obietnicą już za moment obierzemy kierunek Argentyna i sprawdzimy, jak żyje się tam dziś po mundialowym finale.
3: Mason.

0: Marek Niedzielski w utworze Najlepszy start, a to jest...
1: Weekend w czwórce.
0: A jak weekend, to oczywiście przerwa. My już teraz w czwórce obieramy kurs za Ocean Atlantycki i odwiedzamy Argentynę, bo sporo ostatnio mówi się o tym kraju w kontekście mundialu, który chociaż dobiegł końca, to emocje wcale nie opadły. Jak wygląda życie Argentyńczyków na tydzień po finale? O tym porozmawiamy już teraz z Natalią Stodulską, twórczynią profilu Argentyńskie Opowieści. Halo, halo, Natalio.
2: Halo, halo, dzień dobry, witam wszystkich.
0: Powiedz nam, czy można w ogóle zrozumieć Argentynę bez zrozumienia jej miłości do futbolu?
2: Myślę, że nie da się zrozumieć Argentyny bez właśnie zrozumienia, jak ważny jest dla nich futbol. To jest kluczowe, aby zrozumieć Argentyńczyka.
0: To jak w takim razie wygląda Argentyna na tydzień po finale mundialu? No, czy wciąż czuć, że cały kraj żyje tym meczem, żyje tym smutnym wynikiem?
2: Tak, Argentyńczycy... Może tak, w internecie wrze, chyba na całym świecie mówi się o Argentynie w tym momencie. Argentyńczycy są z jednej strony zawiedzeni z tym, że przegrali z Hiszpanią, jednak mówią, że Hiszpania, ma świetną drużynę i Argentyna ogólnie grała słabo. Są tego świadomi, że Argentyna jako drużyna nie popisała się w tym mundialu. I no jest taki temat smutny ostatnio. Tym bardziej, nie dość, że przegrali, to jeszcze powstała taka nagonka na Argentynę, mm-hmm. na cały kraj. Po tych wszystkich incydentach na boisku i nie tylko na boisku. Po prostu w internecie jest bardzo, bardzo dużo różnych informacji, wideo na temat Argentyny, które często są trochę krzywdzące też, jeżeli... Są bardzo ogólnione te informacje na temat Argentyny. Mhm.
0: Ale mówi się, że w Argentynie futbol jest niemal religią. To przesada, czy naprawdę piłka nożna jest tam aż tak ważna?
2: Zdecydowanie tak. Dla Argentyńczyka, nie mówię, że dla wszystkich, ale dla większości Argentyńczyków, mundial czy jakikolwiek mecz piłki nożnej to nie jest tylko wydarzenie sportowe, to jest część ich tożsamości, historii, sposobu przeżywania wspólnoty. Chcę tutaj podkreślić, że kiedy gra reprezentacja Argentyny, nie liczy się z jakiej klasy społecznej jesteś, jakiego wyznania religijnego. Mhm. Wszyscy się łączą, kibicują.

0: pokazują tak samo reprezentacji, więc to jest niesamowite. Argentyna jest bardzo podzielona, bardzo podzielonym politycznie krajem, ale kiedy gra reprezentacja Argentyny, wszyscy się łączą.
1: No i może to jest ten klucz, może futbol jest trochę takim sposobem na odreagowanie codziennych kryzysów i niepewności. Jak ty to widzisz?
0: Tak, jest. Szczególnie jak drużyna wygrywa, tak? Jeżeli przegrywa, jest to kolejna frustracja dla Argentyńczyków. Jednak jest to odskocznia. Przeciętny Argentyńczyk nie dość, że kibicuje reprezentacji Argentyny, to jeszcze ma jakieś swoje drużyny, takie lokalne, którym kibicuje, chodzi na mecze, więc to jest zdecydowanie część życia, nie chcę powiedzieć, że wszystkich, ale w większości Argentyńczyków, kobiet, mężczyzn, nawet jeżeli zapoznaje się kogoś w Argentynie, to pada tu pytanie, za jakim klubem jesteś piłkarskim, gdzie w Polsce myślę, że no, nie jest to zbyt częste pytanie.
1: Tak, my jesteśmy raczej kibicami sukcesu. Jak przeżywa się porażkę, kiedy futbol jest częścią narodowej tożsamości, o emocjach, zwyczajach i codzienności Argentyńczyków? Szczególnie tej po mundialu rozmawiamy z Natalią Stodulską, twórczynią profilu Argentyńskie Opowieści, ale zaraz do rozmowy wracamy.

0: Smutny lipiec trafił się Argentyńczykom. Mundial dobiegł końca, ale emocje wcale nie opadły. Jak wygląda sytuacja w tym kraju na tydzień po mundialu? O tym opowiada nam dzisiaj Natalia Stodulska. Mówiłyśmy już o tym, że w Argentynie ten futbol jest niemal religią, dlatego tym bardziej tak ciężko znieść tą przegraną. To jest też pytanie, Natalio, jak Argentyńczycy przeżywają tę porażkę? Czy bardziej złością, smutkiem, czy po prostu bardzo długo o nim teraz rozmawiają w kawiarniach czy w barach?
1: Myślę, że w tym momencie to, na czym najbardziej się koncentrują, to mimo wszystko na tym, żeby podziękować drużynie za swoje reprezentacji, za to, co zrobili dla nich. Jednak 4 lata temu Argentyna wygrała mundial. Teraz byli o krok od wygrania, znaczy o krok. Drużyna nie grała zbyt dobrze, więc daleko im było do tego. Jednak mimo tego smutku, porażki, zawiedzenia są bardzo wdzięczni drużynie i jest też takie zmartwienie, co będzie dalej, bo na pewno to był ostatni, na pewno, i to bardzo pewne, że to był ostatni mundial Messiego, więc jest takie zmartwienie, co będzie dalej z drużyną, kto będzie tym nowym Messim, jak ta właśnie reprezentacja dalej będzie wyglądać. I jeszcze jedna rzecz, na którą się skupi Argentyna, to obrona przed tymi wszystkimi atakami, które na nich spadają ze wszystkich stron.
0: Czyli tak naprawdę też pewien taki smutek związany z jednak Messim, czyli z takim bohaterem Argentyny.
1: Tak, dokładnie. 4 lata temu miał być ostatni mundial Messiego, został jeszcze na ten i już nie sądzę, żebyśmy zobaczyli go w następnym. Więc i też inni gracze pewnie też odejdą z reprezentacji, więc kończy się pewny etap w reprezentacji Argentyny, jeżeli chodzi o piłkę nożną, więc jest to też pożegnanie, nie dość, że przegrana, to jeszcze pożegnanie właśnie jednego z najważniejszych piłkarzy w historii Argentyny.
0: A jak wygląda kibicowanie w Argentynie w ogóle? Czy różni się od tego, co my znamy z Polski? Czy są może jakieś zwyczaje argentyńskie związane z oglądaniem meczów? No bo w Argentynie kibicuje się reprezentacji nie tylko od święta, no ale tamta piłka jest obecna w codziennym życiu przez cały rok.
1: Tak, zdecydowanie. Jeżeli chodzi o to, jak świętują Argentyńczycy, czy jak co robią podczas meczów, jedną z ważniejszych rzeczy jest to, żeby spotkać się przed meczem, zrobić asado, czyli grilla, w zależności w jaki dzień tygodnia wypada ten mecz. Akurat finał był w niedzielę, więc wszyscy spotkali się, czy większość osób spotkała się w swoich domach na grilla z rodzinami, z przyjaciółmi. I też to, co jest bardzo ważne, coś, co nazywa się kabala, czyli są to pewne, jak to powiedzieć, rzeczy, które trzeba robić, takie rytuały. Jeżeli drużyna wygrywa, to na przykład zostajemy w tej samej konfiguracji, siedzimy tak samo dokładnie na tych samych krzesłach, na których siedzieliśmy, na przykład jak wygrywała, a jak przegrywamy, no to możemy powiedzieć, że ktoś albo coś przyniosło pecha i to wtedy nazywa się mufa. Więc Argentyńczycy bardzo, bardzo skupiają się na tych rytuałach, czy też brakuje mi słowa na to, ale wydaje się, że rytuał to jest dobry, różne takie rzeczy, które mogą pomóc albo przeszkodzić drużynie w wygraniu.
0: To wydaje mi się, że rytuał tutaj będzie idealnym słowem. No i okazuje się, że piłka nożna to tylko punkt wyjścia. Dzisiaj zaglądamy do Argentyny i sprawdzamy, dlaczego dla jej mieszkańców mundial jest czymś znacznie więcej niż tylko sportowym turniejem. Za moment jeszcze wrócimy do rozmowy. Natalia Stodulska, twórczyni profilu Argentyńskie Opowieści, jest cały czas razem z nami.
2: I know it's been a long time since we talked. Sorry about that. But well, maybe if you don't want to talk, you could just listen.

0: Weekend w czwórce.
1: My teraz weekend spędzamy w Argentynie i przyglądamy się, jak wygląda życie Argentyńczyków na tydzień po mundialu. O tym rozmawiamy w przerwie weekendowej, ale nie analizujemy tutaj żadnych taktyk ani statystyk. Zaglądamy za to do argentyńskich domów, do kawiarni i na ulicę, żeby lepiej zrozumieć się fenomen tamtejszej piłkarskiej pasji. W tym pomaga nam Natalia Stodulska, twórczyni profilu Argentyńskie Opowieści. Natalio, argentyński pisarz Jorge Luis Borges podobno nie przepadał za futbolem i mówił, że jest zbyt popularny. No dzisiaj trudno wyobrazić sobie Argentynę bez piłki. Czy futbol stał się czymś, co najmocniej opowiada światu o tym kraju?
2: Ja myślę, że tak. Myślę, że większość osób, jeżeli kojarzą z czymś Argentynę, to właśnie jest piłka nożna.
1: Albo tango.
2: Albo tango, piłka nożna, tango. Więc myślę, że te ciekawe właśnie z Borgesa, osoba, która nie przypadała za piłką nożną, uważała to za totalną głupotę. Jednak jest to dla Argentyńczyków coś bardzo, bardzo, bardzo ważnego. Tak jak mówiłam wcześniej, nawet dla kobiet, tak? Wiele kobiet gra w piłkę nożną. Ja też w Argentynie miałam swoją reprezentację, przepraszam, nie reprezentację, tylko drużynę piłki nożnej, w której grałam. Więc dla mnie ten futbol też po jakimś czasie stał się bardzo ważny. No nie da się od tego uciec, mieszkając w Argentynie. W pewnym momencie człowieka dopadnie ten szał, jeżeli chodzi o piłkę nożną. I myślę, że to też no, zawsze podkreślam, że to nie ma co ogólnie, tak? Bo niektóre osoby totalnie nie interesują się piłką nożną, ale jednak większość tak. Jest to coś, co jest bardzo, wychodzi im to bardzo dobrze, tak, granie w piłkę nożną.
1: Czyli w Argentynie można nie interesować się piłką nożną? Czy to trochę tak, jakby nie uczestniczyć wtedy w życiu społecznym?
2: Jest to możliwe, na przykład, tak jak przykład pana Borgesa, myślę, że nie uczęszczał na mecze, ale wiele osób
1: tak. A stał się sławnym pisarzem. Można.
2: Można. Oczywiście nie wszyscy się interesują, jest też życie poza. Jednak kiedy gra reprezentacja, nawet te osoby, które się interesują piłką nożną,

0: ważną, zaczynają się nią interesować. Więc to jest ciekawe, że może tak na co dzień nie, ale jeżeli gra reprezentacja, to jednak no ten 99% Argentyńczyków jednak chyba ogląda wtedy wszystkie mecze.
1: Argentyńczycy też słyną z tego, że wszystko robią bardzo emocjonalnie, od rozmów przy stole po politykę. Czy futbol jest kolejnym językiem też tych emocji?
0: Tak, jest to co kolejna rzecz, która dzieli Argentyńczyków. Myślę, że tak jak polityka, futbol, tutaj jeżeli dzieli też rodziny, tak? Jeżeli ktoś jest z danego klubu piłkarskiego, jest kibicem danego klubu, i inna osoba jest kibicem drugiego klubu, no tutaj może być też różne konflikty to tutaj tworzyć. I nawet, tak jak zapytałam się mojego męża, gdybym ja na przykład była Argentynką i była kibicem innego klubu niż on jest, takiego lokalnego, to czy był w stanie ze mną być? Mówi, że nie, więc oczywiście no, życie weryfikuje potem takie sytuacje.
1: To trochę brzmi jak red flag, nie chcę cię martwić, ale to trochę brzmi jak red flag.
0: Tak, tak, trochę red flag. No nie jestem Argentynką, więc, ale myślę, że to, tak jak mówię, życie to weryfikuje, tak, że może jednak byłby w stanie, gdyby się zakochał, że ale cóż, tak silne to jest, tak? Chciałam pokazać właśnie na tym przykładzie, że może to być nawet prowokować jakąś tam niechęć, nie? Do innych osób, jeżeli ktoś jest z innej drużyny.
1: To na koniec tylko zapytam cię, czy jest jakaś cecha Argentyńczyków, którą najlepiej widać właśnie podczas mundialu, a której turyści na co dzień nie mogliby w ogóle zauważyć?
0: Ojejku, trudne pytanie. Myślę, że to co wyróżnia podczas, no ta właśnie pasja, która się odpala w Argentynie.
1: Zamknięte kawiarnie, kiedy wolne od pracy.
0: Tak, tak, tak, dokładnie. To, że po prostu ulice, kiedy gra Argentyna, zamieniają się, na początku pustoszeją, a potem wszyscy wychodzą na zewnątrz, żeby albo świętować, albo płakać. Więc to może turystę zszokować, jeżeli akurat trafi do Argentyny w trakcie mundialu.
1: Argentyna, kraj tanga, yerba mate, niezwykłych krajobrazów, no ale jednak piłka nożna to jest coś, co opowiada dzisiaj o tym kraju najmocniej. Natalia Stodulska, twórczyni profilu Argentyńskie Opowieści, dzisiaj opowiadała nam o tym kraju po mundialu. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.

super ekipę. 21 piątek, dzwonię do drzwi, stwierdzam, że to był błąd, ej. Bo nikt nie otwiera mi, nie czekam dwóch chwili, ciągnę wnet za klamkę. I jak wryty stoję,

0: kto się przyda w przyszłości, więc proszę, bądźmy jak ziomki, choć są żadne z nas ziomki.
1: Zbijam więc piątki, mocno szczerząc swe ząbki. Nie ze wszystkimi, nie z tamtymi, no bo tamci to pionki. Pytam o zdrówko, co u mamy, że całuję jej rączki, a wszystko robię to ze sznytem iście akwizytorskim.
2: I jakiś koleś mnie pyta, czy już mi ktoś mówił, że brzmię tak jak młody Hemingway. Ja pierwsze słyszę, dobrze, że mówisz, bo pracuję właśnie nad storytellingiem, więc dzięki za feedback.
3: Może go wsadzić ze w
4: co mówiłeś?
2: Nie.

0: się przyda w przyszłości, więc proszę, bądźmy jak ziomki, choć są żadne z nas ziomki.
1: Autopromocja.
2: Duchologia w czwórce serwuje Wam przepis na retro chill. Plasterki ogórka na oczy, nogi do cebrzyka, a w tle oczywiście radio. Zapraszam na

0: dwie godziny relaksu w stylu vintage. Zaglądamy do archiwów i przypominamy dawne sposoby na odpoczynek. Duchologia w czwórce w każdą niedzielę od 13 do 15. Zapraszam, Olga Drenda.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład

0: 1299 z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
1: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Przecież nie ma upałów.
1: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
4: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
5: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
7: Po reklamie.
8: Ona czuje we mnie piną. Wytroiła się jak biją.
9: O nie, my tak nie gramy.

0: Free I Am na antenie czwórki, ale na zegarach godzina 12.
1: Pogoda.
0: Ostatnia niedziela lipca żegna nas piękną, słoneczną aurą, a dobra wiadomość jest taka, że lato wraca, bo w przyszłym tygodniu czekają nas bardzo gorące dni. Tymczasem niedzielne popołudnie przyniesie nam niebo prawie bez chmur na zachodzie, jedynie będzie ich nieco więcej. Miejscami na północnym zachodzie mogą się także pojawić przelotne opady deszczu, a więc tam parasolka w drugiej połowie dnia na pewno się przyda. Wieczorem także i burze na zachodzie. Temperatura maksymalna wyniesie od 25 stopni na północy, około 30 w centrum i nawet do 32 na południowym zachodzie. Zachód słońca dzisiaj w Polsce o 20:37, sobota potrwa niedziela, potrwa 15 godzin i 48 minut.
1: Autopromocja.
2: Ja przynoszę wyniki.
3: A ja zakwasy.
2: Ja wiem, kto wygrał, kto przegrał i kto ma formę życia.
3: A ja wiem, kto po pierwszym treningu nie będzie mógł zejść po schodach.
2: Czyli ja sport przez duże S.
3: A ja sport przez dobra. Od poniedziałku zaczynam na serio.
2: Będą wydarzenia, zawodnicy, aktualności i rzeczy, które warto oglądać.
3: Do tego ciało, głowa, regeneracja i rekreacja i pytanie, czy spacer się liczy?
2: A liczy się, jeśli ma wynik?
3: Liczy się, jeśli człowiek wraca z niego lepszy, a nie połamany.
4: Jeden zna wyniki, drugi zna zakwasy. Razem ogarniają sport i rekreację. Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz. Niedziela od 15 do 18.
1: Autopromocja.
5: Wręczę ci mandacik za przekroczenie piękności.
2: O nie, my tak nie gramy.
6: Ja wiem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie.
2: Czwórka, to słychać.

0: 5 minut po godzinie 12.
1: Na przerwę weekendową zaprasza Alicja Michalska.
0: Zapraszam i zostaję z Wami jeszcze do godziny 13. Mam nadzieję, że niedzielne popołudnie mija Wam spokojnie i nigdzie nie biegniecie, a już na pewno nie myślicie o tym, że jutro poniedziałek. Na to przyjdzie czas. To jest na razie strefa wolna od poniedziałków, a my postaramy zrobić się bardzo dużo, żeby od tych poniedziałkowych myśli jeszcze Was trochę odciągnąć. Dlatego w najbliższej godzinie wybierzemy się do słonecznej Grecji, ale będzie to wyprawa bardzo duchowa i wielowarstwowa, bym powiedziała, bo w nią zabierze nas Tomasz Stawiszyński, filozof, publicysta i autor wielu książek, które tłumaczą nam rzeczywistość za pomocą filozofii, ale tym razem Tomek zdecydował się ubarwić nam tę rzeczywistość za pomocą książki fabularnej, która powstała z miłości autora do greckiej wyspy Korfu. Czym jest korfucjanizm według Tomka Stawiszyńskiego i gdzie zjemy najlepsze bianko i bordetto? O tym porozmawiamy już za parę chwil, a teraz gramy Jazzy i Invisible

0: 13 minut po godzinie 12 i zanim wybierzemy się do pięknej, słonecznej Grecji, czas na ostatni etap konkursu.
1: Konkurs w czwórce. Konkurs w czwórce.
0: Jeśli słuchaliście czwórki od godziny 10, to po pierwsze na pewno super spędziliście czas, a po drugie jesteście szczęśliwymi posiadaczami dwóch przedmiotów, które już wpakowaliśmy do naszego bagażu. Brakuje wam już tylko trzeciego, żeby był cały komplet, który pozwoli wam wygrać czwórkową, nową, piękną walizkę. No dobrze, no to czas spakować ostatni przedmiot.
1: Przedmiot, który wkładam do walizki.
0: Ostatni przedmiot, który wkładamy do walizki, to są oliwki. To jest ostatni przedmiot, który ląduje w naszym dzisiejszym światowym bagażu, bo dzisiaj pakujemy walizkę, która nawiązuje do miejsca, w których aktualnie znajdujemy się w danej godzinie, a do godziny 13 jesteśmy na słonecznej wyspie Korfu, więc sami rozumiecie, czemu oliwki. Chociaż no wiadomo, bardziej wypada spakować te oliwki wracając z Grecji. Zaraz dowiemy się, co Tomek Stawiszyński pakuje, jak wraca z wakacji z Grecji, ale o tym za moment. Ja tylko przypomnę, że dzwonicie do nas na mój znak, który będzie dopiero przed godziną 13. Także czekajcie cierpliwie na znak.
1: Konkurs w czwórce.

0: A już teraz w czwórce przenosimy się na słoneczną i piękną grecką wyspę Korfu, ale będzie to podróż, jakiej próżno szukać gdziekolwiek indziej, bo zabierze nas w nią Tomasz Stawiszyński, filozof, publicysta i autor najnowszej książki Czynnik alchemiczny, w której zabiera nas w podróż po greckiej wyspie, ale także i po swojej wyobraźni. Halo, halo, cześć Tomku.
1: Halo, halo, cześć Alicjo, bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Zanim porozmawiamy o książce, to muszę cię zapytać o to, jak wygląda twoja przerwa weekendowa.
1: Akurat ta przerwa weekendowa zastaje mnie na długo wyczekiwanych wakacjach, więc właśnie niedawno rozpocząłem urlop i bardzo się z tego powodu cieszę, ponieważ na niego bardzo długo czekałem.
0: A to już cię do radia zaciągnęli w takim razie.
1: A nie, to jest przyjemność akurat, to nie, to jest zawsze bardzo miło.
0: Jesteś autorem książek filozoficznych, w których tłumaczysz nam tę rzeczywistość za pomocą filozofii, no a tym razem postanowiłeś nam ją nieco pokolorować za pomocą książki fabularnej. Skąd ten zwrot ku innej narracji, tym razem w Czynniku alchemicznym?
1: No, to jest jakiś czynnik alchemiczny chyba, bo to się właściwie samo wydarzyło. Oczywiście ja różne takie próby prozatorskie, publikowane i niepublikowane, mam za sobą liczne, ale jest to właściwie taki faktycznie mój debiut, można powiedzieć, późny debiut prozatorski. Natomiast to się stało niejako samoistnie, bo pierwszy pomysł na tę książkę, który przedstawił mi szef wydawnictwa Wielka Litera Paweł Fonfara, no to jest, to był pomysł na książkę będącą czymś na kształt takiego osobistego mojego przewodnika po tej

0: wyspie. I Paweł wiedział, że ja na wyspę Korfu od lat jeżdżę. Po raz pierwszy mniej więcej 20 lat temu się na nią wybrałem śladami Lorenza Durrella, jednego z moich ukochanych pisarzy. No i tak zostałem na tej wyspie. Odwiedzam ją regularnie, odwiedzamy ją razem z moją żoną Cwetą, która też tutaj w jakimś sensie w tej opowieści jest obecna na poziomie podwójnego narratora, którym możemy być my, ale nie musimy. To nie jest powiedziane, że to my jesteśmy. Jednak narrator jest fikcyjny, ale pewne takie, powiedzmy, łączności z rzeczywistością też posiada. Natomiast, wiesz, ja zacząłem tę książkę pisać, zgodziłem się oczywiście z ochotą, żeby taki przewodnik stworzyć. Później jeszcze koncepcja się zmieniła, żeby to może był taki bardziej osobisty esej o wyspie, ale kiedy zacząłem to pisać i kiedy też przypomniałem sobie różne książki o Korfu, które znałem, autorstwa Durrella, autorstwa Henry'ego Millera, no to nie wiem, to jakoś tak samo w sobie zaczęło się wszystko w stronę fikcji, skręcać, wyobraźnia zaczęła pracować i książka powstała fikcyjna, prozatorska. Chociaż oczywiście to, co o wyspie tam w tej książce, to jest wszystko prawda.
1: Tak, no właśnie, bo też warto powiedzieć, że nie zostawiasz nas bez namysłu i bez refleksji nad rzeczywistością, bo chociaż książka reportażem nie jest, no to ma dużo wspólnego z rzeczywistością, ale tą grecką. Ty wziąłeś na warsztat grecką duszę, ale też całą wyspiarską kulturę.
0: Tak, rzeczywiście chciałem jakoś oddać niesamowitą atmosferę tego miejsca i jego kulturę, też jego kuchnię. W tej książce sporo miejsca poświęcam kulinariom. Mm-hmm. No bo rzeczywiście wyspa jest niezwykła też z tego powodu, że przenikają się w niej różne wpływy. Wpływy greckie, wenecjańskie, francuskie. To wszystko się odzwierciedla i na poziomie architektury. Na przykład miasto Kerkyra, czyli stolica wyspy, do złudzenia w tej części starówkowej przypomina Wenecję. Można naprawdę mieć wrażenie, że się gdzieś w Wenecji jest, no bo Wenecjanie budowali to miasto. Natomiast zaraz potem, jak się przejdzie przez kilka zaułków i wychodzi się na taki pasaż najsłynniejszy, czyli pasaż Liston, któremu też, czy w każdym razie on się pojawia, że nie tyle jemu jest ta ostatnia historia poświęcona, ale on się w tej ostatniej historii, najdłuższej w całej książce, pojawia jako bardzo ważny punkt odniesienia i ważne miejsce. No to pasaż Liston był budowany z kolei wedle projektu francuskiego architekta Matthieu Lesseps'a i to miało być coś, co przypominać miało Rue de Rivoli paryską, więc wygląda to jak Paryż. Jest się najpierw w Wenecji, potem się wychodzi na Paryż, a to wszystko jeszcze w towarzystwie greckiego słońca, bryzy greckiej, pysznego jedzenia, więc oczywiście to, że Korfu jest miejscem akcji i tych różnych opowieści, które w książce się dzieją i że książka też jakoś chce tę wyspę opisać, no to owocuje tym, że rzeczywiście można się z tą książką wybrać na Korfu, można podążyć śladami różnych restauracji, miejsc, potraw. Ja bym nawet się cieszył, gdyby tak było i też dostaję już od czytelniczek, czytelników, którzy polecieli w tym sezonie na Korfu różne wieści, że tak, spróbowali, obejrzeli, sprawdzili. Bardzo są z tego powodu zadowoleni, no a ja nie mogę być szczęśliwszy oczywiście.
1: Czynnik alchemiczny. W tej książce nie znajdziecie listy 10 największych atrakcji Korfu, za to znajdziecie tajemniczą Włoszkę na plaży, zagadkę pewnego parkingu i historie, które sprawiają, że na tę wyspę patrzy się zupełnie inaczej. O tym już za moment z Tomaszem Stawiszyńskim.

0: weekend w czwórce.
1: A my weekend spędzamy na pięknej greckiej wyspie Korfu, a naszym przewodnikiem jest Tomasz Stawiszyński, autor najnowszej książki Czynnik alchemiczny, w której zabiera nas w podróż po greckiej wyspie, ale także i po swojej wyobraźni. Tomku, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, jest to twój debiut prozatorski, można tak powiedzieć, sam to zresztą tak ująłeś, ale nie zostawiasz nas bez refleksji nad rzeczywistością, jaka panuje na tej greckiej wyspie. Ale ja jestem bardzo ciekawa, czy pisanie o Grecji dla filozofa jest czymś w rodzaju powrotu do źródeł, czy może jednak pewnym wyzwaniem? No, jak to zrobić inaczej?
2: O, wyzwaniem zdecydowanie. To też, wiesz, była poważna, to było poważne wyzwanie, bo no, zależało mi na tym, żeby jednak opisać jakoś, tak jak wspomniałem, to miejsce w jego takiej złożoności, niezwykłości. Ale też z drugiej strony dużo miejsca tutaj zajmują ludzie, postacie, jakieś dziwne miejsca, jakieś dziwne figury, które się przez wyspę przewijają. Trochę chciałem też pokazać tę wyspę jako takie małe laboratorium niezwykłości, to znaczy takie miejsce, w którym to, co niesamowite, przenika się z tym, co zupełnie zwyczajne, w którym takie nasze oczywiste przekonania co do rzeczywistości napotykają na różne wyzwania właśnie, są kwestionowane. Ja w ogóle uważam, że życie jest pełne spraw tajemniczych i dziwnych i nieoczywistych i takie nasze myślenie o świecie, taki obraz świata, który mamy na co dzień, żyjąc w tej codzienności, rzeczywistości, w której funkcjonujemy od rana do wieczora, no często marginalizujemy takie aspekty doświadczenia. Dzisiaj już tworzenie takich historii, wiesz, teorii metafizycznych, rozbudowanych niespecjalnie ma sens, bo to już nie te czasy, ale myślę, że literatura, proza to jest właśnie dobre medium, żeby trochę przyjrzeć się bliżej tym momentom niezwykłym, dziwnym, kiedy załamuje się takie racjonalne widzenie świata. To się dzieje w sytuacjach jakichś osobliwych spotkań, jakichś koincydencji dziwnych, czasem właśnie przy okazji potraw albo degustacji wina, które w miejscu, w którym powstaje, nie wiadomo dlaczego, nie da się tego racjonalnie wytłumaczyć, smakuje zupełnie inaczej niż przewiezione kilkaset kilometrów dalej. Więc ja się trochę przyglądam właśnie takim historiom, takim sytuacjom, takim momentom w tej książce, które w jakiś sposób rzucają wyzwanie temu naszemu oswojonemu, racjonalnemu obrazowi świata, a ta wyspa zdała mi się po prostu świetną metaforą, czy też świetnym pryzmatem, przez który można na takie sprawy popatrzeć, bo tam czas płynie inaczej. Tam jest inny rytm, tam jest cała ta niesamowita historia, cała ta kultura bogata, przebogata. No i oczywiście też jak człowiek bywa w jakimś miejscu od czasu do czasu, a nie jest w nim wciąż zanurzony przez cały czas, no to jest bardziej wrażliwy,

0: może na takie momenty załamania się tego, co oczywiste i racjonalne.
1: Bardzo mi się to podoba, że w twojej książce opisujesz takie rzeczy, sytuacje, spotkania, na które raczej turysta przy pierwszym kontakcie z krajem nie zwróciłby uwagi. Tutaj nie będziemy zdradzać za dużo, ale powiedzmy chociaż, czym jest słowo, które tutaj stworzyłeś, korfucjanizm.
0: No właśnie, to jest zabawna historia, bo narratorzy tej książki używają w odniesieniu i do dań, i do ludzi, i do w ogóle tego, co z wyspą związane, przymiotnika korfucjański, a o mieszkańcach wyspy mówią korfucjanin, korfucjanka. I ja powiem szczerze, że jakoś zupełnie odruchowo od lat posługuję się takim określeniem. Ono mi już weszło absolutnie do słownika i nie jest dla mnie w żadnym sensie kontrowersyjne. I ku mojemu zdziwieniu, kiedy pracowaliśmy nad tą książką, to redaktor Dominik Leszczyński przysłał mi maila któregoś razu i napisał, no wie pan, ale to może wyjaśnijmy w książce, dlaczego to słowo, bo przecież przymiotnik taki używany w polszczyźnie od Korfu to jest korfuański albo korfiański, natomiast tego słowa w ogóle nie ma w słowniku. No więc ja bardzo się zdziwiłem, że go nie ma, bo wydaje mi się ono absolutnie oczywiste i naturalne. No, ale wydawnictwo, myślę, że tu nie odsłaniam żadnej tajemnicy, wydawnictwo postanowiło po tym, jak już w tekście oczywiście narratorzy w pewnym momencie wyjaśniają, że to oni to słowo wymyślili, bo im się wydaje o wiele ładniejsze niż te istniejące. No więc wydawnictwo do Rady Języka Polskiego skierowało oficjalny wniosek, żeby to słowo włączyć do polszczyzny. Więc trzymam kciuki i proszę też trzymaj, żeby się znalazło w tym składzie słów dopuszczalnych.
1: Będziemy trzymać kciuki, tutaj musimy postawić już kropkę, ale oczywiście po więcej odsyłamy do książki Czynnik Alchemiczny, czyli debiutu prozatorskiego Tomka Stawiszyńskiego. Bardzo ci dziękuję za rozmowę w czwórce.
0: Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję państwu i dobrych urlopów i wakacji.

0: 38 minut po godzinie 12. W dzisiejszej przerwie kawowej byliśmy nad Polskim Morzem, byliśmy w Argentynie, byliśmy w Grecji, ale my tutaj w międzyczasie robiliśmy jeszcze inną, bardzo ważną rzecz. Pakowaliśmy czwórkową walizkę.
1: Spakuj się na wakacje.
2: Spakuj się na wakacje.
0: I to jest ten moment, w którym dzwonicie do nas i mówicie, co w tej dzisiejszej walizce się znalazło. Ja przypominam numer do studia 226452100. Zostawiam was z utworem Nobody Speak, a wy dzwonicie do nas. Kto pierwszy, ten lepszy.

0: DJ Shadow w utworze Nobody Speak, a my teraz będziemy w czwórce dużo mówić, a w szczególności będzie dużo mówić się Marcin z Warszawy, który się do nas dodzwonił. Halo, halo, Marcinie.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Dotrwałeś do końca naszej audycji. Muszę się ciebie zapytać, gdzie tam czwórka dzisiaj wybrzmiewała u ciebie? W domu, w samochodzie, a może na działce?
1: Na działce u brata.
0: Trafiłam, na działce.
1: Na działce u brata.
0: To gdzie ta działka? Daleko od Warszawy?
1: A pod tam Pruszkowem.
0: Czyli jednak z Warszawy trzeba trochę odpocząć na jakiś czas.
1: Tak, zawsze się przyda.
0: No dobrze, to powiedz, jakie masz plany na wakacje? Czy są to plany bliskie, czy dalekie, czy jeszcze w ogóle żadnych planów i szukasz jakiejś inspiracji?
1: Plan jest Grecja. Tylko nie wiem, czy Korfu.
0: Czyli Tomek Stawiszyński przekonał cię, żeby pojechać na Korfu, naprawdę?
1: To znaczy nie musiał, bo nie musiał też lubę Grecję.
0: To koniecznie w takim razie do walizki spakuj także książkę Tomka Stawiszyńskiego Czynnik alchemiczny. To możesz zobaczyć w trakcie tych wakacji jeszcze więcej rzeczy, na które nawet nie byłeś gotowy. No ale dobrze, to w takim razie teraz sprawdzamy, czy Marcin pojedzie na wakacje z walizką od czwórki.
2: Konkurs w czwórce.

0: I Marcinie, to jest ten moment, w którym wymieniasz teraz wszystkie przedmioty, jakie spakowałam dzisiaj do naszego międzynarodowego bagażu. Słuchamy.
1: Parawan, tak. Yerba mate, tak. I oliwki.
0: Zgadza się, wszystko dobrze, brawa dla ciebie, brawa, brawa dla Marcina.
1: Bardzo dziękuję.
0: Gratulacje, to jeszcze powiedz tylko, Marcinie, czy którąś z tych rzeczy zamierzasz zabrać do walizki? Z yerba mate będzie ciężko, no bo trudno kupić w Polsce, ale parawan, używasz parawanu?
1: Nie, raczej nie. A rozumiem. Oliwek nie będę zabierał do Grecji.
0: Nie, no tak, to oliwki raczej zabierz z Grecji, tak? To będzie lepszy plan.
1: Dokładnie tak.
0: Marcinie, raz jeszcze gratulacje, dziękujemy za udział w naszej czwórkowej zabawie i niech ci walizka służy na wakacjach.
1: Bardzo dziękuję, pozdrawiam.
2: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Witchen, producent odzieży, obuwia, walizek i dodatków dostępnych w salonach i na witchen.com.

0: that's right.
1: 10 minut pozostało do godziny 13. Przerwa weekendowa powoli dobiega końca, ale po godzinie 13 uraduje was Olga Drenda. Cześć.
2: Cześć.
1: Ja tylko chciałam ci powiedzieć, że tutaj przez chwilę były problemy ze światłem, tak jakby każdy po prostu wszystko tutaj się szykowało na twoją audycję duchologiczną.
2: No dzisiaj będzie bardzo, bardzo dosłownie. Ludzie czasami pytają, jeżeli nie słyszeli wcześniej o duchologii, czy to jest audycja o duchach, więc stwierdziłam, że muszę faktycznie sprostać tym oczekiwaniom i to nie będzie tylko duch czasów, duch przeszłości, bo tak naprawdę co tydzień rozmawiamy raczej o jakichś po prostu duchach dawnych lat, a dzisiaj będzie faktycznie o duchach.
1: I ponieważ, wakacje z duchami.
2: Tak, dosłownie tak, więc wybierzemy się na wycieczkę śladami nawiedzonych miejsc.
1: No dobrze, to w takim razie myślę, że no dobra, godzina 13. Tak myślałam sobie o tym, że takie tematy bardziej po zmroku, no ale chyba taka godzina, taka niedzielna melancholia. Tak jest, można sobie o tym pomyśleć.
2: Jasno, więc bezpiecznie.
1: To ja was zostawiam w dobrych rękach Olgi Drendy. Wakacje z duchami w duchologii po godzinie 13 w czwórce. To była przerwa weekendowa. Bardzo wam dziękuję za dzisiaj i żyję, to prawda, ale życzę jeszcze przyjemnej niedzieli.

0: handsy. Autopromocja.
1: W każdą niedzielę od 18 do 20 zapraszam do czwórki na audycję Na Cztery Łapy. Artyści, muzyka i ich czworonożni przyjaciele. Rozmowy, historie i dużo dobrego flow. Na Cztery Łapy. Tylko w czwórce zaprasza numer raz.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
3: Panie Pascalu, no jakby to...
2: A widziała pani?
3: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert.

0: każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
1: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
0: No i z darmową dostawą do sklepu.
2: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz

0: Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
1: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Po reklamie.
4: O nie, my tak nie gramy.

0: Jest 13.
1: Pogoda.
0: Jutro czeka nas dzień deszczowy, ale i słoneczny zarazem. Deszcz będzie przeplatać się z bardziej słonecznymi momentami. Im dalej na wschód kraju, tym więcej będzie opadów. Możemy spodziewać się nawet burz w paśmie od Krakowa po Białystok będzie deszczowo i burzowo. Natomiast im dalej, bliżej wieczora, tym bardziej będzie się wypogadzać i uspokajać. Temperatura umiarkowana w okolicach 20 stopni wszędzie.
1: Autopromocja.
2: Hej, hej, hej, tu Adam Smolarek. Parę miesięcy od premiery najnowszej adaptacji Wichrowych Wzgórz już minęło, ale w naszym kraju

0: również można pójść na wrzosowisko i zapomnieć wszystko, jak mówi piosenka. Od lat udowadnia to też warszawska grupa Rosa Verdov, która już w tę niedzielę odwiedzi pasmo muzyczne. I to nie wszystko, jeśli chodzi o utwory z Polski, dlatego że kilka dni przed koncertem Mysłowic na Poland Rock Festiwalu sprawdzimy też, jak po latach brzmią ich kompozycje. A jeszcze przed snem posłuchamy retransmisji koncertu TVB i Gestiulki z Rap Sceny Twórki. Zapraszam w niedzielę po 20. Adam Smolarek.
1: Autopromocja.
2: A ja lubię cię, Veto, a kto ty? Lubię, kiedy kupiony deszczy. Lecimy na kluby, jak ty wyspy.
3: O nie, my tak nie gramy.
4: To słychać.

0: na audycję Duchologia w czwórce. Zaprasza Olga Drenda.
1: Cześć, witam Was w niedzielne wczesne popołudnie i dzisiaj myślę, że krótka historia o tym, że czasami nieporozumienia bywają bardzo twórcze i bywają drogą do ciekawych pomysłów. Otóż od czasu do czasu otrzymuję pytania, czy duchologia to jest audycja o duchach. No, ja właściwie przyznaję, że troszeczkę tak przegapiłam ten moment, bo jestem przyzwyczajona do tego, że prowadzę od bardzo dawna stronę o takim tytule i że właściwie już jakoś tak troszeczkę się przyjęło, że chodzi raczej o ducha w znaczeniu pewnego klimatu, pewnego nastroju czasów i pewnych duchów przeszłości, które powracają do nas obecnie. No ale był też taki moment, kiedy książka właśnie pod tytułem Duchologia Polska, kiedy się ukazała, trafiała czasami na półki z ezoteryką, zupełnie niesłusznie, bo no, jest tam rozdział o ezoteryce, ale to nie jest cała książka na ten temat, więc stwierdziłam, że no dobrze, tak zwane by popular demand, czyli na Państwa życzenie, pomyślałam, że może czas się tymi duchami faktycznie solidniej zająć. Dzisiaj będziemy rozmawiać o nawiedzonych miejscach i o strasznych historiach, które można sobie przypomnieć w te wakacje. Lato to jest dobra okazja, żeby na przykład zorganizować sobie wycieczkę szlakiem nawiedzonych zajęć.

zamków czy innego rodzaju tajemnic. Myślę, że wprowadzimy się troszeczkę odpowiednio w ten klimat, nadając czołówkę takiego programu, który przez kilkadziesiąt lat towarzyszył słuchaczom Polskiego Radia i była to właśnie audycja klimacie grozy i opowieści niesamowitych, co prawda fikcyjnych, ale to jest chyba ciekawe w tajemnicach, że do końca nie wiadomo w nich, co jest fikcją, a co jest realne. Teatrzyk Zielone Oko, tak się ta audycja nazywała, więc teraz wprowadzamy się w klimat.

0: zielone oko.
1: Tak właśnie straszyło polskie radio swoich słuchaczy. Były to z reguły opowieści fantastyczne. Nasze opowieści dzisiaj mogą być fantastyczne, a może niekoniecznie, dlatego że wiele osób jest w stanie przysiąc, że naprawdę, naprawdę coś widziało, coś słyszało. Więc gdzie szukać najbardziej nawiedzonych, niesamowitych miejsc? I może wy też podzielicie się swoimi opowieściami niesamowitymi. Zostańcie z nami.

0: Duchologia w czwórce. Duchologia w
1: czwórce. Dzisiaj wakacje z duchami, zgodnie z życzeniem. Rozmawiamy dzisiaj o nawiedzonych, niesamowitych miejscach, dlatego piosenka z filmu Pogromcy Duchów dzisiaj wprowadza nas w ten niesamowity klimat i muzycznie też będziemy trochę straszyć już wkrótce. I właściwie temat jest bardzo na czasie, bo trafiłam na transmisję.

0: na YouTubie z podobno w tej chwili najsłynniejszego nawiedzonego domu w Polsce. Co jakiś czas, od czasu do czasu słychać właśnie, że jakiś obiekt, jakiś budynek opuszczony budzi taką sensację, że rzekomo można spotkać w nim jakieś zjawiska nadprzyrodzone, jakieś poltergeisty, które hałasują po nocy, że dzieją się rzeczy niesamowite, przedmioty przesuwają się same. Podobno to ma miejsce także w domu w miejscowości Jaworzno. Muszę przyznać, że akurat jeśli chodzi o to miasto, to chyba coś jest na rzeczy, jeżeli chodzi o niesamowity klimat. Ja bywałam tam kilka razy na urbexie. Jest tam pozostałości takich dawnych zakładów dolomitowych, co wygląda jak troszeczkę jakieś ruiny starożytnej cywilizacji. Taka stara, zdemontowana chłodnia kominowa, która przypomina troszeczkę lądowisko dla kosmitów, porośnięte skrzypami, które skrzypią, kiedy się chodzi po tym gruncie, więc coś w tym Jaworznie jest na rzeczy. U kogoś w ogródku widziałam wyrzeźbionego z drewna Freddy'ego Krugera. Może to jest po prostu jakieś miasto, którego mieszkańcy szczególnie lubują się w zjawiskach niesamowitych, paranormalnych. No i podobno tenże dom, który ostatnio właśnie tak słynie, został jakiś czas temu zakupiony przez człowieka, który chciał urządzić tam escape room i dowiedział się później, że podobno aż 30 osób, różnych lokatorów wcześniejszych, wyprowadzały się z tego domu, ponieważ właśnie wypraszały ich poltergeisty. Kiedy zorganizował tam ten człowiek hostel dla pracowników budowy, podobno nawet ci przecież śmiali i silni mężczyźni także jakoś ewakuowali się, ponieważ przedmioty przesuwały się same, drzwi nie chciały się domykać, samochody nie chciały się uruchamiać. No, czy to jest wszystko prawda? Tego nie wiemy. Na pewno nie jest to jedyny taki dom. Ta historia się powtarza także w archiwach Polskiego Radia. Udało nam się znaleźć nagranie dotyczące nawiedzonego domu z Biskupca.
1: Słyszałem, że w tym domu miało straszyć w ten sposób, że trzaskało drzwiami, okna się otwierały przed północą, słychać były jakieś, nie wieście, krzyki, głosy, wołania, ponadto tupanie i latanie po wszystkich pomieszczeniach, no i ogólny chaos, a szczególnie zawsze przed północą.
2: Drugą wersję słyszałam, że właściciel mieszka w tym domu. Jego podobno żona zmarła i co noc wjeżdża do jego pokoju trumną.
3: Budował, on był mistrzem kominiarskim. On pobudował i chyba mieszkali ze 2 lata, jemu zmarła.
4: Żona zmarła, prawda? I ta żona straszy?
3: To jemu właśnie, temu kominiarzowi. I on wtedy ogłosił w prasie jakoś, że on sprzedaje, a za ile jest sprzedany, to nie wiem.
2: Ostatnio słyszałam, że właściwie ten dom był pusty, a sprzedawano go za 50 tysięcy i nikt go nie chciał kupić, bo każdy się bał.
1: Całe lato ten budynek stał pusty, chwasty go zarosły, nawet żadnej ścieżki nie było wydeptanej do tego domu. Nikt nie chciał zamieszkać, bo wszyscy się tam bali. W każdym razie słyszałem, że ten domek jest do sprzedania i to bardzo tanio, za 30 tysięcy złotych. Tak ja słyszałem.
5: Ludzie rzeczywiście mówili, że tam trzeszczy jakieś trzaski w tym budynku, ale czy rzeczywiście tak to jest, no trudno mi powiedzieć, bo w zasadzie w tym budynku nie byłem. Tyle wiem o co od ludzi, że tam rzeczywiście straszy.
0: Trzaski, krzyki niewieście i ogólny chaos, tego dzisiaj możecie spodziewać się w naszej audycji, gdzie wędrujemy śladem różnych miejsc niesamowitych i nawiedzonych.

0: Duchologia w czwórce. Duchologia w
1: czwórce. Olga Dranda, duchologia w czwórce. Duchologia dzisiaj bardzo dosłowna, bo oprócz ducha dawnych czasów, ducha epoki, dzisiaj rozmawiamy o duchach jak najbardziej prawdziwych, może nieprawdziwych, ale na pewno takich, w które niektórzy z nas wierzą, to znaczy opowieści niesamowite miejsca nawiedzone. Wcześniej odsłuchaliśmy nagrania z nawiedzonego domu w Biskupcu. Była mowa także o Jaworznie. Ja, kiedy mieszkałam w Krakowie dawno temu, lubiłam chodzić na spacery na sam koniec miasta, gdzie na końcu ulicy Kosocickiej znajdował się właśnie taki dom, o którym krążyły bardzo różne legendy. On nie został nigdy ukończony i na tej samej działce stała kapliczka. Właśnie po kapliczce można rozpoznać, taka charakterystyczna, okrąglutka, i to, że ten dom nigdy nie został dokończony. Taki charakterystyczny, no dwupiętrowy dom z lat 80. z taką przeszkloną werandą. Wyglądał dość niesamowicie. Faktycznie był już dość mocno zaniedbany i inspirował ludzi do tego, żeby dopisywać sobie jakieś rozmaite legendy. One, jeśli chodzi o te opuszczone domy, zauważyłam, że z reguły wyglądają dość podobnie, czyli na przykład, że budowali go bracia, pokłócili się, doszło tam na terenie budowy do zbrodni i w związku z tym duchy tych braci tam teraz straszą. To wariant tej historii słyszałam w różnych miejscach. Wiem, że kiedy ten dom jeszcze stał, w tej chwili już go nie ma, ludzie lubili wybierać się tam na przykład w Halloween albo o północy, żeby sprawdzić, czy faktycznie coś tam słychać. No, ja na ogół trafiałam niestety na inscenizację, ale klimat tego miejsca faktycznie był dość niesamowity. Mogę powiedzieć, że można było tam spotkać ducha starej motoryzacji, ponieważ kiedyś właśnie w garażu tego niedokończonego budynku stało kilka zabytkowych, i to naprawdę takich bardzo, bardzo zabytkowych samochodów, takich jeszcze z lat 30., może 40. XX wieku, więc to chyba była najbardziej niesamowita opowieść, o co z tym chodziło, jak one się tam znalazły. No, ten dom w tej chwili to jest wspomnienie, zagadka, ale jak powiedziała mi koleżanka, która niedawno przeprowadziła się w te okolice, powiedziała, że dom może zniknąć, ale duchy nie znikają. I do dzielenia się waszymi opowieściami niesamowitymi zachęcam. Nasz telefon to 22 645 2100. Zachęcam tym bardziej, że mamy do rozdania parę klapek renomowanej polskiej marki. To są takie klapki, w których na pewno można stanąć oko w oko z duchem.
2: Please, we ain't got no peas, because we spent all our money on some old CDs. We got some old Jay-Z's, couple ODB's, place them up in perfect order.

0: na audycję Duchologia w czwórce. Zaprasza Olga Drenda.
1: Dzisiaj audycja niesamowita, niesamowita, pełna niesamowitości, ponieważ rozmawiamy o niesamowitych miejscach i tajemniczych rzeczach, które tam się dzieją, o być może tajemniczych, niewidzialnych lokatorach, samoistnie przesuwających się przedmiotach, dziwnych dźwiękach i tak dalej. Nawiedzone domy, nawiedzone zamki, nawiedzone być może jeszcze inne miejsca. No, jeśli macie taką historię do opowiedzenia, do podzielenia się z nami, dzwońcie 22 645 21 00. Za najbardziej niesamowitą historię czekają klapki czwórkowe. Tu wędrujemy po różnych miejscach, w których takie legendy o nawiedzonych budynkach krążą, budynkach i nie tylko, w każdym razie niesamowitości lokalne. Był Biskupiec, było Jaworzno, które w tej chwili jest chyba takim najbardziej gorącym punktem na mapie łowców duchów, którzy specjalnie się do tego domu wybierają, nasłuchują tam tych tajemniczych dźwięków. Ja opowiadałam o pewnym obiekcie z Krakowa, no i skoro zostajemy w temacie krakowskim na chwilkę, to przypomniała mi się taka historia, która co prawda została zdemistyfikowana, została uznana ostatecznie za miejską legendę, za wzorowaną na bardzo starej creepypaście, ale są ludzie, którzy upierają się, że to na pewno się musiało stać, bo chyba potencjał niesamowitości w tej opowieści jest tak duży, że ludzie po prostu nie chcą, żeby ona się okazała nieprawdziwa, i to jest taki polski Blair Witch Project, czyli historia studentów, którzy rzekomo mieli świętować dobrze zdane egzaminy i wybrali się w tym celu zrobić sobie imprezę w lesie witkowickim, także w obrębie Krakowa. I cała dziewiątka z nich podobno zniknęła bez śladu. No, pewien problem, jeśli chodzi o wiarygodność tej historii, polega na tym, że nie ma ani żadnych danych osobowych tych aż 9 osób, które podobno w tym lesie zaginęły, ani nic na temat tego zaginięcia nie pisały ówczesne portale, bo to były już lata 2000 i jedyny ślad, jeśli chodzi o tę historię, no to jest historia mówiona, no i pewna creepypasta, która jeszcze w dawnych, bardzo starych czasach internetu, tych czasach, o których w audycji Dzieci Neo opowiada Jacek Paśnik, ukazała się, ale po prostu ona musiała brzmieć tak niesamowicie przekonująco, że ludzie twierdzą, że naprawdę, naprawdę była cała dziewiątka studentów, która wyparowała w tym lesie podczas imprezy. No, jakoś robi na mnie wrażenie to, że jednak ludzie chcą, żeby niesamowite rzeczy w ich mieście się wydarzały i chcą w nie wierzyć i chcą też innych nimi straszyć. Dzwońcie ze swoimi opowieściami niesamowitymi 22 645 21 00.

Dobre duchy, Piernikowski i Kacha. Tu duchologia w czwórce, Olga Drenda i dzisiaj no, nazwa zobowiązuje. Na co dzień rozmawiamy tutaj w niedzielne popołudnia o duchu jako synonimie nastroju, klimatu, ale dzisiaj właśnie ten nastrój jest dość niesamowity, ponieważ rozmawiamy o opowieściach niesamowitych. Zachęcamy, żebyście dzwonili, ponieważ mamy do rozdania klapki za najbardziej niesamowitą opowieść. Klapki czwórkowe, numer 22 645 2100. Czy kiedyś sama spotkałam ducha? No, lubię.

0: lubię odwiedzać niesamowite miejsca, ale chyba niestety nigdy mi się to nie zdarzyło. Natomiast raz trochę przyczyniłam się do tego, że może teraz ktoś opowiada, że dawno temu spotkał ducha, ponieważ kiedy mieszkałam na Śląsku, niedaleko mojego domu znajdowała się taka opuszczona fabryka, którą bardzo chętnie odwiedzały dzieciaki, które urywały się na wagary ze szkoły. No i kiedyś tam przyczaiłam się i udawałam ducha. Oczywiście one uciekły w popłochu, ale być może teraz mają jakieś niezapomniane wspomnienie. Jeżeli wy macie jakieś niezapomniane wspomnienia, dzwońcie do nas na 22 645 21 00. Zachęcamy do opowiadania o waszych spotkaniach z tym, co niesamowite i niewyjaśnione w opuszczonych domach i nie tylko, a może jakieś miejskie legendy z waszej okolicy. No, czekamy na wasze opowieści. Ja mam dla was jeszcze więcej opowieści niesamowitych z Polski o miejscach, które warto odwiedzić, żeby się poczuć jak nie z tej ziemi. A my słyszymy się już za chwilę po 14.
1: Nowość na playliście.
2: Nowość na playliście. Mr. Bria, hustler. Mr. Bria.

0: Autopromocja.
1: Ja przynoszę wyniki.
2: A ja zakwasy.
1: Ja wiem, kto wygrał, kto przegrał i kto ma formę życia.
2: A ja wiem, kto po pierwszym treningu nie będzie mógł zejść po schodach.
1: Czyli ja sport przez duże S.
2: A ja sport przez dobra. Od poniedziałku zaczynam na serio.
1: Będą wydarzenia, zawodnicy, aktualności i rzeczy, które warto oglądać.
2: Do tego ciało, głowa, regeneracja i rekreacja i pytanie, czy spacer się liczy?
1: A liczy się, jeśli ma wynik?
2: Liczy się, jeśli człowiek wraca z niego lepszy, a nie połamany.
3: Jeden zna wyniki, drugi zna zakwasy. Razem ogarniają sport i rekreację. Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz. Niedziela od 15 do 18.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599.

0: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
1: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
0: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
2: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz

0: Też sporo innych promocji. Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
1: Po reklamie.
2: Despacito. Quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto.
3: O nie, my tak nie gramy.

0: do with my hands?
1: Jest 14.
2: Pogoda.
1: Jutro deszcz z przerwami na słońce albo słońce z przerwami na deszcz, jak kto woli, ponieważ będzie i słonecznie, i deszczowo. Pierwsza połowa dnia deszczowa właściwie w całym kraju, później w miarę upływu kolejnych godzin opady będą przesuwać się bardziej w kierunku wschodniej części Polski i tam od północy aż po południe, właściwie aż do późnego popołudnia można spodziewać się opadów, a momentami nawet burz. Wieczorem już spokojniej właściwie wszędzie i możemy spodziewać się większych przejaśnień. Temperatura umiarkowana w okolicach 20 stopni.
2: Autopromocja.
3: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
4: A przede wszystkim wy.
5: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
3: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
4: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
5: Wyślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
3: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
4: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
3: Do usłyszenia.
4: Zuza Zielińska,
5: Damian Sikorski
3: i Adam Smolarek.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Przecież nie ma upałów.
4: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.

0: na audycję Duchologia w czwórce. Zaprasza Olga Drenda.
1: Po 14 wracamy do tematu duchów. Dzisiaj w Duchologii nazwa zobowiązuje właściwie audycja pod takim szyldem, ponieważ zdarzało się, że ktoś, kto stykał się z moją audycją po raz pierwszy, pytał, czy to jest audycja o duchach, więc na dzisiaj chcecie duchów, będą duchy, nie tylko w znaczeniu ducha czasów, ale także po prostu duchy takie, jakie można spotkać na przykład na nawiedzonym zamku. Jeśli macie wasze historie z kategorii opowieści niesamowite, może sami zetknęliście się z jakimś niewytłumaczalnym zjawiskiem, możecie o tym opowiedzieć. 22 645 21 00. Warto dzwonić, bo mamy klapki do rozdania. A tymczasem, no, jest lato, są wakacje, sezon urlopowy, więc taki czas, który zdecydowanie sprzyja wędrówkom. No i myślę, że nawiedzone zamczyska, nawiedzone dwory, niesamowite miejsca, to jest taki temat, który jest troszeczkę turystycznym samograjem. No i myślę, że jeśli jest jakiś stary obiekt zabytkowy w jakiejś miejscowości, no to obecność rzekoma jakiegoś ducha na tym zamku na pewno dodaje atrakcyjności turystycznej. Zastanawiałam się, jakie jest najsłynniejsze nawiedzone miejsce w Polsce. Myślę, że największą sławą, jeśli chodzi o takie obiekty, cieszy się zamek Czocha w powiecie lubańskim w osadzie Sucha. To jest zamek, który ma bardzo, bardzo długą historię, ponieważ zaczęli go budować Piastowie Śląscy jeszcze w 1241 roku. No i ponieważ stoi już od tak długiego czasu, to w czasie tych licznych wieków, zresztą to taki obszar akurat, przez który przetaczały się rozmaite wichry historii, było tam sporo okazji, sporo okoliczności, żeby różnego rodzaju duchy i zjawy mogły tam zamieszkać. Z tym zamkiem wiąże się kilka różnych historii, które mają tę niesamowitość w tle. Chyba najbardziej znana pochodzi z czasów wojen husyckich, kiedy to mieszkanka tego zamku Gertruda miała na skutek kłótni ze swoim bratem wdać się z nim w tak poważny konflikt, że postanowiła oddać go w ręce wroga, czyli ówczesnych husytów. No i kiedy

zamek został odbity na Gertrudzie, brat zemścił się i wydał na nią wyrok śmierci. No i od tej pory ona straszy na tym zamku jako Biała Dama. Biała Dama to jest taka klasyczna postać, która właśnie zamki nawiedza. Czy wy Białą Damę spotkaliście, albo może jakiegoś innego ducha możecie nam opowiedzieć? Jeśli chodzi o zamek Czocha, to myślę, że może niektórzy będą argumentować, że tak naprawdę najbardziej straszna rzecz, która tam się zdarzyła, to było filmowanie ekranizacji Wiedźmina, no ale wiem, że ten film ma też swoich fanów, więc można się o to kłócić. No i jeszcze wakacyjny klasyk, to, że na Zamku Czocha był kręcony taki polsko-australijski serial Dwa Światy, który wiele osób pewnie pamięta z rozmaitych teleferii z lat 90. i bywał od czasu do czasu powtarzany i sporo osób właśnie pamięta go tak przez mgłę, troszeczkę tak jakby właśnie jakieś duchy z telewizora ich nawiedzały. Także dzwońcie do nas, dzisiaj rozmawiamy o opowieściach niesamowitych.

0: Psychologia w czwórce. Psychologia
1: w czwórce. To chyba duch epoki hipsterskiej do nas zawitał z kawałkiem Empire of the Sun. To duch pierwszej dekady. Pierwszej? To nie, to chyba już była druga dekady lat 2000. A dzisiaj rozmawiamy o duchach bardzo dosłownie, o rozmaitych zjawach i zjawiskach niesamowitych, które można spotkać w trakcie wakacyjnych podróży po Polsce. Lokalne legendy, niesamowite miejsca, niesamowite obiekty, zamczyska, zapomniane domy, nawet pewien las w Krakowie, w którym podobno mieli zniknąć bez śladu studenci na imprezie, jak głosi zupełnie współczesna miejska legenda, czyli creepypasta. Przypominam, że możecie ze swoimi opowieściami niesamowitymi dzwonić do nas na 22645 2100. Mówiłam o zamku Czocha jako takim chyba najbardziej, może, no nie wiem, czy to jest numer jeden, jeśli chodzi o nawiedzone zamczyska, nawiedzone miejsca. Jest ich dużo więcej. Myślę, że właściwie każda gmina pewnie, każda miejscowość, gdzie jakieś ruiny się znajdują, chciałaby taką legendę o jakiejś białej damie czy innego rodzaju zjawie w swoich ruinach mieć. Wiem, że na przykład niedawno został podobno odbudowany zamek w Bobolicach na szlaku Orlich Gniazd, więc nie wiem, czy biała dama, która tam ma rzekomo mieszkać, już się wyprowadziła. No tego nie wiem, czy dopóki zamek w jakim stanie musi być zamek, żeby mieszkała w nim zjawa. No zamek Czocha służy obecnie jako obiekt hotelowy i szkoleniowy, więc może ktoś tam był na przykład jakiejś konferencji, nie, i słyszał jakieś tajemnicze, niewyjaśnione odgłosy, albo widział jakąś tajemniczą, przemykającą postać. No, tego nie wiem. Ja bardzo dobrze znam zamek w Ogrodzieńcu. To także jest dziura krakowsko-częstochowska, bardzo malownicza część Polski, i tam akurat nie ma damy w żadnym kolorze, bo te damy najczęściej są białe, ale miewają rozmaite inne odcienie. Natomiast tam straszy czarny pies, czyli duch tamtejszego magnata, właściciela tego zamku, który miał słynąć z okrucieństwa. Nazywał się Stanisław Warszycki. Był bardzo podłym i okrutnym człowiekiem i po śmierci za karę został przemieniony, skazany na to, żeby nawiedzać ten zamek w postaci ducha czarnego psa. Nie wiem, czy ktoś z was tam go napotkał. Ja pamiętam Ogrodzieniec przede wszystkim jako takie miejsce, gdzie latem spotykali się larpowicze od

bardzo, bardzo wielu lat. Myślę, że co najmniej 20, a może i 30 na pewno. Takie miejsce z długą tradycją, zresztą tak jak inne zamki na tym szlaku Orlich Gniazd, bardzo przyciągały miłośników fantastyki i w którym się z bardzo, bardzo starych przewodników lokalnych, drukowanych po tamtej okolicy, była informacja, że latem można tam spotkać przebierańców. Tak to wówczas nazywano dla szerokiej publiczności, więc nie wiem, czy lepiej spotkać tak zwanego przebierańca, na przykład ekipę, w tej chwili to nazywa się chyba Najazd Barbarzyńców, taki najsłynniejszy LARP i są takie różne zabawne filmy, jak na przykład właśnie ludzie w strojach średniowiecznych wojowników odwiedzają galerie handlowe, więc w tej chwili to jest taka zupełnie zorganizowana impreza. Może oni widzieli tego ducha i mogą nas poinformować. No ja niestety nie widziałam, ale może po prostu za wcześnie poszłam spać. Dzisiaj opowieści niesamowite w Duchologii w czwórce. Zostańcie z nami.

0: na audycję Duchologia w czwórce. Zaprasza Olga Drenda.
1: Dzisiaj duchy bardzo dosłownie, ponieważ wędrujemy dzisiaj wakacyjnie szlakiem miejsc niesamowitych. I przed chwilą opowiadałam troszeczkę o różnych nawiedzonych zamczyskach, ponieważ takie romantyczne ruiny, bardzo stare obiekty, które niosą ze sobą cały ciężar wieków, one też zachęcają do tego, żeby snuć opowieści oparte na faktycznych czasami wydarzeniach historycznych, czasami bardzo luźno, ale na pewno z takim bardzo, bardzo mocnym elementem niesamowitości, zachęcającym do tego, żeby wybrać się w okolice takiego zamczyska po zmroku i nasłuchiwać, czy na przykład nie słychać tam jakiegoś brzęczenia mieszkiem z monetami albo tajemniczego dziwnego szczekania jakiegoś psa ducha, tak jak na przykład w Ogrodzieńcu, ale nie tylko zamki bywają nawiedzone, ale także podobno bloki. W Warszawie jest taki blok na Ursynowie, tak głosi lokalna legenda. Podobno praprzyczyną tego nawiedzenia i tych tajemniczych zjawisk, które rzekomo się w tym bloku obserwuje, jest klątwa rzucona przez rolnika, którego państwo w epoce PRL-u wywłaszczyło z ziemi, żeby postawić tam właśnie ten blok, albo podobno dzieje się tam więcej nieszczęść niż zwykle. Czy to prawda? Jak to się statystycznie dzieje? Nie wiadomo. Blok ten znajduje się na Ursynowie. Kiedy go postawiono w 1981 roku, był to najwyższy obiekt tam na tym osiedlu. Jak wyjaśnia bardzo fachowa, dobrze poinformowana strona ursynów.org.pl, był to blok szczególny, ponieważ mieszkania w nim były przewidziane dla osób starszych oraz dla młodych par. I żeby otrzymać przydział mieszkania w tym bloku w latach 80. należało, to dotyczyło osób młodych, odpracować 500 godzin na budowie osiedla albo zrzec się innych nieruchomości. Jeśli się takie miało, to dotyczyło tych starszych mieszkańców. Miała tam być stołówka, taka część wspólna, w system alarmowy, który miał służyć wzywaniu pomocy, jeśli coś się stało. No miał być taki system, miał być to taki blok bardzo, bardzo nowoczesny i właściwie taki budynek zupełnie nowej generacji. Ponieważ to były lata 80., to bardzo szybko trzeba było te ambicje zrewidować ze względu na brak pieniędzy. On słynął także z tego, że w latach 90. powstała tam pierwsza taka prawdziwa sala zabaw dla dzieci.

sieci komercyjna, która była podobno bardzo lubiana. No ale blog ten cieszy się właśnie sławą nawiedzonego. Przybywają tam od czasu do czasu badacze zjawisk paranormalnych. Podobno duchy mieszkańców można spotkać na klatce, słychać od czasu do czasu jakieś niewyjaśnione dźwięki. I tak jak wspominałam, podobno w bloku tym jakby więcej takich nieszczęść ludzkich niż przypada to na przeciętny blok przypada, ale jak twierdzi autor tej strony poświęconej historii Ursynowa, są to raczej miejskie legendy. Czy tak jest, czy nie? No na pewno jest to blok, który jakoś z tą mitologią Ursynowa się wiąże, więc nie tylko zamczyska, nie tylko pojedyncze domy, jak na przykład ten bardzo sławny w tej chwili w Jaworznie, niedoszły escape room, który podobno właśnie escape roomem się nigdy nie stał, ponieważ goście z innego wymiaru wypraszają tam wszystkich potencjalnych mieszkańców i przedsiębiorców. No, może tak być, że także i dom, nawet zupełnie nowoczesny blok, może także być obiektem nawiedzonym, a to dlatego, że po prostu nawet jeśli żyjemy w bardzo nowoczesnych czasach, to nie opuszcza nas potrzeba tego, żeby dzielić się opowieściami niesamowitymi i wierzyć w to, że istnieje coś poza naszą rzeczywistością.

0: Duchologia w czwórce.
1: Dzisiaj popołudnie opowieści niesamowitych i od nawiedzonych zamczysk z XIII wieku przeszliśmy płynnie do zupełnie współczesnych opowieści, współczesnych legend o nawiedzonych blokach i myślę, że te, o ile opowieści o nawiedzonych zamczyskach i takie klasyczne legendy są fascynujące i mają piękny, romantyczny klimat, to chyba mnie osobiście najbardziej jednak wciągają te nowoczesne, które czasami po prostu biorą się z jakiejś pogłoski, czasami biorą się może z jakiejś kaczki dziennikarskiej opublikowanej w tak zwanym sezonie ogórkowym w prasie, no ale utrzymują się dlatego, że po prostu właśnie może codzienne życie jest zbyt zwyczajne i ludzie jednak potrzebują odrobiny niesamowitości na co dzień. Myślę, że tak było właśnie z pewnym żartem, który troszeczkę przeżył swoje czasy. W roku 1990 zaczęła krążyć pewna opowieść, która dzięki telewizji i prasie rozpowszechniła się całkiem mocno i była to opowieść akurat nie o duchu, ale o tak zwanej kryptydzie. Kryptydy to są niewyjaśnione stworzenia o tajemniczym rodowodzie, które nie przypominają nic znanego zoologii, a czasami może jakieś przedziwne, zmutowane formy albo w ogóle stworzenia nie z tej ziemi. I rok 1990 to był taki czas, kiedy jeszcze bardzo żywa była przecież pamięć o katastrofie w Czarnobylu, która no, informacje w tamtym czasie jeszcze nie były rozpowszechniane, ponieważ oczywiście katastrofa miała miejsce na terenie ówczesnego Związku Radzieckiego, to na ten temat panowała pewna cenzura i nie wszystkie informacje mogły zostać ujawnione, co oczywiście sprzyjało temu, żeby ludzie dopowiadali sobie rozmaite własne wyjaśnienia. No i tak było na przykład z opowieściami o tajemniczych stworzeniach, które miały docierać także do Polski, czy na terenie Polski przychodzić na świat i wywoływać różne dziwne szkody. Tak było z tak zwanym królisem, którego miano zaobserwować w 1990 roku w okolicach Puszczy Kampinoskiej. Ten królis, jak sama nazwa wskazuje, to było połączenie królika z lisem, które powstało właśnie pod wpływem jakichś sił radioaktywnych.

negatywnych po prostu na skutek promieniowania, bo doszło, to oczywiście no, fizyka tego nam nie wyjaśni, ale już wyobraźnia masowa wyjaśni doskonale, że królik i lis mogą stworzyć taką przedziwną hybrydę. No i do tego jeszcze było to zwierzę obdarzone tak niesamowitą mocą, że było w stanie przegryzać podobno opony w samochodach. No i wszystko wskazuje na to, że ta opowieść była po prostu wakacyjnym żartem, który kiedyś tam opowiedziano na antenie telewizyjnej, ale okazało się, że w takim obiegu plotek, pogłosek żyła o wiele, wiele dłużej niż przeciętny żart i ludzie faktycznie w tego królisa wierzyli. Może mieli rację, może i wy go spotkaliście, kto wie, może gdzieś tam na przykład żyje i po prostu żywi się jakimiś oponami znalezionymi i ma się bardzo dobrze. Tego nie wiemy. No, mam nadzieję, że może kiedyś spotkam takiego królisa i życzę także i wam wielu niesamowitych, ale w najbardziej pozytywnym sensie tego słowa chwil jeszcze w te wakacje.

0: Duchologia w czwórce już pomału zmierza do końca, a w studio już są Jędrzej Rosiewicz i Michał Piwowarek.
1: Cześć. Dzień dobry.
0: Cześć. Powiedzcie mi proszę, czy zwiedzanie nawiedzonych zamczysk liczy się jako sport?
2: Myślę, że z kategorii tych bardziej ekstremalnych. No i pytanie też, w co się ubierzemy w takie zwiedzanie, bo jeśli założymy strój sportowy, to na przykład co duch, co jakaś straszniejsza atrakcja, a to jakaś pompeczka, to jakiś przysiad, no można z tego zrobić sport, zdecydowanie. Plus, jeśli się naprawdę przestraszysz, no to wtedy jest sprint, no nic innego.
3: No jeszcze wspinaczka w sumie, to zależy też jaki to urbeks zamkowy będzie, prawda? No jak na jakąś wieżę się wspinamy, to od razu przecież.
0: Na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, no to na pewno jest sporo okazji, żeby mieć sportowe zwiedzanie z duchami.
2: Totalnie. W takim razie to jest odpowiedź, której jesteśmy pewni. Tak samo jak tego, że jutro jest poniedziałek, to może być sport. A jeśli o sport chodzi, no to dużo go teraz na antenie czwórki przez najbliższe 3 godziny.
0: No właśnie, co dzisiaj u was?
3: Zaczynamy od mundialu. Cały czas ciągniemy ten temat, no bo jednak te efekty dalekosiężne, różnego rodzaju skutki są. No przecież tam się pojawiają już pomysły takie, że prezydent FIFA Gianni Infantino mógłby zostać choćby sekretarzem generalnym ONZ. No kto by w ogóle pomyślał? Murawę, którą sprzedają teraz, wzięli ze stadionu w New Jersey, pocięli i teraz sprzedają ją na kawałki. Mieszkańcy New Jersey już podnieśli tutaj głos, że jak to, przecież my to sfinansowaliśmy, a teraz FIFA weźmie całą kasę. No ale nie tylko o mundialu będziemy rozmawiać.
2: Będziemy też mówić o ratownictwie wodnym. Zazwyczaj w czwórce mówimy o sportowym ratownictwie wodnym. To przy okazji naszego patronatu, któremu przyglądamy się rok do roku, czyli zawody Garmin Rescue Heroes, a tym razem porozmawiamy z ratownikiem z krwi i kości, który napisał książkę na temat swoich ratowniczych przygód.
0: Super, no to temat bardzo na czasie i bardzo pożyteczny. Także słyszymy się już za chwilę, a ja żegnam się z wami. Duchologia w czwórce Olga Drenda oraz Justyna Majchrzak i Grzesiek Maciąg. Do usłyszenia za tydzień. Cześć!

0: Autopromocja.
1: W każdą niedzielę od 18 do 20 zapraszam do czwórki na audycję Na Cztery Łapy. Artyści, muzyka i ich czworonożni przyjaciele. Rozmowy, historie i dużo dobrego flow. Na Cztery Łapy. Tylko w czwórce zaprasza numer raz.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
9: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
10: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
0: Po reklamie.
11: O nie, my tak nie gramy.

0: Gorillaz na antenie czwórki będą u nas w połowie sierpnia na festiwalu Bittersweet Festival, a to jest czwórka Polskie Radio, minęła 15.
1: Pogoda.
0: Uf, jak gorąco, puf, jak gorąco. To przede wszystkim dotyczy mieszkańcy południa Polski. Opole to najcieplejsze miasto w naszym kraju. Tam 31 kresek aż, ale w okolicach równie ciepło, bowiem Kraków, Rzeszów czy Wrocław dobije dziś do 30 stopni Celsjusza na 100%.
2: Uchucha, uchucha, nasze lato zimne. Wygląda na to, że Polska w tym tygodniu, w zależności od regionu, ma na siebie zupełnie dwa inne pomysły. Co prawda lipcopad już za nami, ale lipiec w pełni jeszcze nie wszędzie, no bo nieciekawie pogodowo mamy na północnym zachodzie i nad morzem. W Szczecinie tylko 20 stopni, tam możliwe przelotne opady, w Gdańsku między 22 a 23 stopnie, a wieczorem na północy mogą pojawić się burze z silnym deszczem, porywami wiatru, które dojdą nawet do 85 km na godzinę i lokalnym gradem.
0: No i moi drodzy, w takim razie, jeśli patrzeć na to, co się wydarzy w dniach nadchodzących, jutro ochłodzenie, tak jest, maksymalnie 25 stopni. We wtorek podobnie, ale od środy upały wracają.
1: Autopromocja.
3: Hej, hej, hej, tu Adam Smolarek. Parę miesięcy od premiery najnowszej adaptacji Wichrowych Wzgórz już minęło, ale w naszym kraju również można pójść na wrzosowisko i zapomnieć wszystko, jak mówi piosenka. Od lat udowadnia to też warszawska grupa Rosa Verdow, która już w tę niedzielę odwiedzi pasmo muzyczne. I to nie wszystko, jeśli chodzi o utwory z Polski, dlatego że kilka dni przed koncertem Mysłowic na Poland Rock Festiwalu sprawdzimy też, jak po latach brzmią ich kompozycje. A jeszcze przed snem posłuchamy retransmisji koncertu TVP.

0: B i gestiulki z rapsceny twórki. Zapraszam w niedzielę po 20. Adam Smolarek.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
6: Halo, halo, czy nas słyszycie?
5: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
7: Habemus Papa.
5: Plebiscyt polskieradio.pl.
8: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
1: Po reklamie.
11: Ona czuje we mnie piją. Wytroiła się jak biją.
12: O nie, my tak nie gramy.

0: Już 11 minut po godzinie 15, Nowika Sambor i Byty i Wybrzeże. Ach, jak ja chciałbym tam być.
1: Na audycję 3 godziny sportu i rekreacji zapraszają Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz.
0: No właśnie, ja tu w powitaniu gram na siebie. Oczywiście nie chciałbym być tam sam, chciałbym być z moim nowym radiowym przyjacielem.
2: No właśnie.
0: To ten,
2: no
0: który
2: właśnie
0: wciąga powietrze i ten, z którym mógłbym jechać na koniec świata i jeszcze dalej. Jędrzeju, no to już miesiąc minął, odkąd wspólnie bawimy i uczymy i edukujemy wokół sportu.
2: Matko Bosko, już?
0: Ty uwielbiasz parafrazować różne rzeczy, no to co, 4 tygodnie minęło, jak

0: Minęło jak jeden dzień,
1: jak
0: można
1: jeden
0: śpiewać.
1: Dzień, dosłownie.
0: No to dobrze, jak ci jest ze mną?
1: Słuchaj, no nie najgorzej, nie najgorzej. Ja jestem zawsze dobrej myśli i przygotowany na najgorsze. To jest moje motto, więc muszę podsumować ten niecały miesiąc jako optymalny.
0: Wiesz co, no to w takim razie jestem troszkę rozczarowany, bo ja tu chcę jechać z tobą na koniec świata, a ty mówisz mi o jakichś optimach. No ale dobrze, jesteś dużo młodszy, w takim razie może nie musisz tryskać energią i będziesz miał mniej czasu, tak jak ja, na to, żeby być prawdziwym optymistą i no taką osobą, która chce, zawsze jest na tak, no to może wtedy będziesz bardziej nakręcony na to wszystko.
1: Ale sobie jednak trochę skrywasz. Ten optymizm trzeba z ciebie wyciągać jednak, jak tak na ciebie patrzę.
0: Wiesz co,
1: tak,
0: ale wystarczy tylko powiedzieć jedno magiczne słowo i wiesz, wybucham optymizmem.
1: No, dobra, dobra, będę brał to pod uwagę w takim razie.
0: A wiesz co to jest za magiczne słowo? Mam coś za darmo do jedzenia.
1: Słuchaj, ja jestem w stanie o głodzie i chłodzie, więc z tymi magicznymi słowami to jeszcze zobaczymy. Natomiast co w niedzielę właśnie? Jak ty spędzasz zazwyczaj niedzielę? Na sportowo czy ty masz taki reset?
0: Ja bardzo staram się na sportowo. Co prawda wczoraj troszkę za mocno odpiąłem sportowe wrotki, bo przejechałem po Warszawie 48 km na rowerze.
1: Jaka trasa?
0: Po prostu jeździłem między dzielnicami, ale głównie byłem po prawej stronie Wisły i no 48 już tak można powiedzieć troszkę wchodzi w nogi. Dzisiaj też przyjechałem do radia na rowerku i można powiedzieć, że czułem, mam do przejechania, żeby tu się znaleźć jakieś 8 km i troszkę w nogach wczoraj było czuć.
1: No to słuchaj, to ja jeszcze rozwinę wątek tras rowerowych, bo od razu przychodzą mi do głowy. Ja polecam od razu, żeby nie było warszawocentryzmu, to tak, w samej Warszawie jedziemy na Pragę Północ, Plac Halera, Socrealizm, piękna miejscówka, absolutnie piękna i tam jeszcze w okolicy cmentarz choleryczny między torami, to dla fanów doznań ekstremalnych. W Krakowie Nowa Huta, mnóstwo zieleni, szerokie chodniki, bardzo bezpiecznie, choć dzielnica uchodzi z najbardziej niebezpieczną, ale to jest oczywiście stereotyp, a na północy jeszcze, żeby dodać Półwysep Helski wśród dzikich róż, no po prostu coś pięknego rowerkiem śmigać z widokiem na Zatokę.
0: My na rowerek jeszcze dziś wrócimy po godzinie 17. Będziemy mówić o masie krytycznej, czyli jednego z wydarzeń wokół obchodów rocznicy powstania warszawskiego. O tym wszystkim między innymi do godziny 18. Jesteśmy z wami w doskonałych nastrojach. Jędrzej Rosiewicz
1: i Michał Piwowarek. Let's go!
0: Jedziemy.

0: Tegoroczny mundial pokazał, że sam mecz piłkarski może już nie wystarczyć. Potrzebne są gwiazdy, muzyki, dłuższe przerwy, reklamy, no i widowisko zbudowane wokół widowiska.
1: 3 godziny sportu i rekreacji.
0: W takim razie troszkę mniej rekreacji, chociaż mundial zdecydowanie skręcał w kierunku rekreacji w tym roku, bardziej od strony sportowej. Bardzo dużo głosów po tym wydarzeniu. Powiem ci szczerze, że tak jak się umówiliśmy tydzień temu, usiadłem przed telewizorem, żeby obejrzeć mecz finałowy.
2: I wybrałeś najgorszy mecz.

0: Tak to słabo trafiłem jednak, natomiast to, co mnie najbardziej interesuje, to to, jak dużo wątków pojawiło się wokół tego widowiska. Możesz jakoś podsumować ten tegoroczny mundial, tak żeby pokazać jakieś najbardziej znaczące liczby, bo często właśnie o liczbach jest mowa i o liczbach też będzie za chwilę, bo ma być ponoć więcej zespołów w przyszłości.
1: No tak jest, tutaj oczywiście jedna z najbardziej kreatywnych osób, jakie dane było nam oglądać, czyli prezydent FIFA Gianni Infantino, który wpadł na pomysł, żeby do tych puli 48 drużyn dorzucić jeszcze 16. To za 4 lata. Natomiast jeśli mielibyśmy sobie to jakoś podsumować, no to doszło po prostu do amerykanizacji futbolu, no bo mieliśmy te wszystkie elementy typu hydration break, która tak naprawdę nic z nawodnieniem nie miała wspólnego. Oczywiście ci piłkarze tam ciągnęli z tych bidonów, ale wielu zawodników mówiło, jak choćby Virgil van Dijk, że to jest absolutnie bez sensu. Trener Marcelo Bielsa Urugwaju mówi, że to rozwalało w ogóle też pod względem taktycznym mecz, no bo to mieliśmy kwarty, a nie połowy. Mm-hmm. Trenerzy ustawiają ten mecz pod dwie połowy, a tutaj co chwilę zejścia na boisko. To wszystko dlaczego robione? Dla kasy. Kasa, kasa, kasa. Ale tak jest Gianni Infantino. I jeśli chodzi o liczby, o które pytałeś, no to według Bloomberga tegoroczny turniej ma przynieść dochód w wysokości prawie 9 miliardów dolarów. I to jest naprawdę astronomiczny skok. Wzrost o 41% w porównaniu z tym, co było 4 lata temu w Katarze.
0: No to jestem ciekaw, co się wydarzy za kolejne 4 lata. Czy możesz jakoś się odnieść do tego pomysłu? W ogóle o czym ten pomysł może być, żeby było jeszcze 16 dodatkowych drużyn? To znaczy, że ten mundial będzie trwał wtedy już około 2 miesięcy i tak długi będzie ten turniej, czy to da się jakoś skompilować?
1: Na pewno będzie dłuższy. Tam już są wyliczenia, że podobno miałoby być 24 mecze więcej. Będzie potrzeba więcej stadionów, to na pewno. Dla zwykłego kibica będzie to oznaczało zapewne, że w ciągu dnia będziemy oglądać 5 spotkań. Aż 5 spotkań. Dlaczego FIFA myśli właśnie w ten sposób? No prosta logika przychodów. Więcej meczów, więcej transmisji, więcej pieniędzy, ale też Gianni Infantino oczywiście walczy o siebie. Bo jak podaje portal Politico, zwiększenie liczby drużyn do 64 miałby pomóc na przykład Chinom w awansie na Mistrzostwa Świata. A co się dzieje, kiedy Chiny awansują na Mistrzostwa Świata? Wraz z nimi ogromny rynek kibiców. Więc tutaj cały czas mamona w grze i Infantino o tym bardzo dobrze wie.
0: No to o prezydentach porozmawiajmy, bo mamy prezydenta FIFA i mamy prezydenta Stanów Zjednoczonych. Co tych panów w jakimś stopniu połączyło poza połączeniem telefonicznym i czy patrzeć na jego obecność prezydenta FIFA jako taką medialną ciekawostkę, która no jest fajna, bo dużo lata samolotem i być może będzie związany z ONZ-em, czy to jest tak, że no można zacząć o nim myśleć trochę jako o polityku?
1: Można, zdecydowanie, bo to się nam tutaj wszystko łączy. Infantino był potrzebny Trumpowi z wielu względów. Jeszcze tutaj należałoby się cofnąć do poprzedniego roku, kiedy to Trump liczył na pokojową Nagrodę Nobla, nie dostał jej. No to wyskoczył w takim razie z kufra Gianni Infantino, który wręczył mu pokojową Nagrodę FIFA, żeby tutaj nie pozostawić go z gołymi rękami. To też widać było, jak ta polityka przesiąka nam w świat sportu, kiedy Hiszpanie podnosili ten puchar za zwycięstwo w Mistrzostwach Świata i Infantino tam ciągnący tego Trumpa, żeby zejść, no tutaj już zdjęcie, bawią się Hiszpanie, cieszą się, a Trump nie. Trump pozostał głuchy na te jego apele i ustawił się do tego zdjęcia z Hiszpanami. No ale o tych wątkach jeszcze, bo są bardzo ciekawe, tak jak wspominałeś, ONZ, że Infantino mógłby zostać sekretarzem generalnym, to co? Chyba za chwilę sobie porozmawiamy jeszcze.
0: Porozmawiamy też o tym, że generalnie jest tak, że z imprez sportowych wyniesiesz, a to jakiś bidon, a to czapka, a to koszulkę, a tu okazuje się, że podczas mundialu najlepiej sprzedaje się murawa. Tylko no jak to potem przechowywać? O tym już za moment. Mamy 26 minut po godzinie 15. 3 godziny sportu i rekreacji w czwórce. Zaraz wracamy.
2: To jest nowość czwórki.

0: Tak brzmi czwórka na 33 minuty po godzinie 15. The Gossip i Heavy Cross.
1: Nadajemy na sportowej fali.
0: Jest człowiek bardzo ważny i wpływowy, który chce, żeby mundial był coraz większy, coraz bardziej globalny i coraz bardziej dochodowy. To Gianni Infantino. Tej postaci się przyglądamy. Jędrzej, ja już wielokrotnie mówiłem otwartym tekstem, że piłka no nie jest światem, który jakoś specjalnie mnie wciąga. Nie wiem, nie znam się, ale próbuję się dowiedzieć jak najwięcej. Na chłopski rozum, ty mnie człowieku wytłumacz. Okej, prezydent ogromnej, międzynarodowej, największej organizacji związanej z piłką. Jak to jest połączone, że on jest kandydatem do tego, żeby zostać sekretarzem generalnym ONZ? Rozumiem, że no ma jakieś doświadczenie, jeśli chodzi o zarządzanie dużą instytucją, no ale od kopania w gałę a do Organizacji Narodów Zjednoczonych troszkę inny ciężar gatunkowy instytucji. O co chodzi?
2: Odkręcania nawet kulkami i losowania drużyn w europejskich pucharach, bo no. Ja jeszcze pamiętam, jak on był prezydentem UEFA, czyli tej organizacji na Europę, i nawet przecież były fanpage na Facebooku łysy z UEFA jeszcze. Teraz jest łysy z FIFA. No Donald Trump, bo to się pojawiła taka informacja, o której donosił New York Post, że Trump chciałby, aby jego przyjaciel Gianni Infantino został nowym sekretarzem generalnym Organizacji Narodów Zjednoczonych. To jest po prostu jego człowiek. To jest jego człowiek, także Trump miałby znacznie większy wpływ na całą tę strukturę Organizacji Narodów Zjednoczonych, bo on ma Infantino w garści. Infantino zrobi dla Trumpa to, co mu się podoba. Tylko pytanie jest właśnie, w jakim kierunku Infantino pójdzie, bo pojawiają się dwie możliwości. W przyszłym roku, w marcu, będą wybory na prezydenta FIFA i Infantino rysuje teraz możliwości przed tymi państwami słabymi piłkarsko, głównie afrykańskimi i azjatyckimi, możliwość gry na mundialu. Słuchajcie, 16 miejsc więcej. Będziecie mieli większe szanse na awans i to jeszcze na ten mundial, który podczas którego będziemy świętować stulecie tych mistrzostw, czyli to jest coś wielkiego. Ale w zamian chce głosy od tych małych państw, żeby mógł dalej sprawować kolejną kadencję na stanowisku prezydenta FIFA. Natomiast wracając do sekretarza generalnego ONZ, no to jest jednak pozycja znacznie ważniejsza w świecie. No bo tutaj już nie mówimy o sporcie, tu mówimy o światowej polityce. I jakkolwiek, ktokolwiek by nie mówił, że ONZ nic nie może, że były różnego rodzaju wojny i ONZ zawsze dawało ciała, tak jednak Infantino byłby postacią znacznie bardziej istotną, jeśli wszedłby na ten sam szczyt ONZ-owski. Tutaj muszą się śpieszyć z tą kandydaturą, bo do końca roku trzeba takiego kandydata wskazać, a 1 stycznia przyszłego roku nowa osoba obejmie stanowisko. Ja tak sobie patrzyłem od razu na członków, bo to Rada Bezpieczeństwa wybiera 15 członków. Mamy 5 członków stałych, no to mamy tak. USA ma poparcie. Chiny, tu się dogada, bo zrobi tak, żeby Chiny pojechały na mundial za 4 lata. Rosja, czemu by nie? Przywrócić na przykład rosyjskich sportowców, to jest perspektywa 4 lat. On się może dogadywać z Putinem gdzieś tam za kulisami. Zresztą tutaj niejednokrotnie widać było, że się lubią. No i zostaje jeszcze Wielka Brytania i Francja, a członkowie ta cała reszta nie stali. Tam jest mnóstwo państw afrykańskich właśnie. 1/3, tak sobie sprawdzałem, to są właśnie państwa z Afryki, więc na ich głosy też by mógł liczyć. Co zrobi? Oto jest pytanie.
0: Mieliśmy mówić o murawie, ale

to jest temat, któremu chcemy chyba poświęcić zdecydowanie więcej czasu. Gianni Infantino, o którym opowiadał Jędrzej Rosiewicz, to człowiek, który no, planuje, żeby FIFA była organizacją jeszcze bardziej dochodową. No to w takim razie porozmawiamy sobie, za ile dolków można kupić fragment murawy ze stadionu w New Jersey, ale o tym już za moment w czwórce.

0: Apollo and Pan, Nenufar na 16 minut do godziny 16. Bardzo miło i bardzo szybko mija czas na antenie czwórki.
1: Sport w czwórce.
0: A ten czas dziś wokół komentarzy wokół mundialu. Soccer. Teraz taki temat, który ja osobiście propsuję i to propsuję totalnie, bo to mega działa na wyobraźnię, czyli jeśli już uskładasz te parę grosików, wybierzesz się w tak wspaniałe miejsce, jakim jest New Jersey i dostaniesz się na ten stadion, no to chcesz coś stamtąd mieć. Ja pamiętam, jak pierwszy raz pojechałem na French Open, tam w sklepie były sprzedawane takie maleńkie fioleczki, w których było wsypane trochę mączki. I to mi się tak bardzo spodobało. Super pomysł. Natomiast...
2: Ile to kosztowało?
0: FIFA, nie pamiętam, ale rzeczy w tym sklepie są niestety
2: drogie.
0: Dosyć drogie. Myślę, że ta fioleczka jeszcze była jakaś w miarę dostępna. FIFA ma inny pomysł. Oni sprzedają fragmenty naturalnej murawy, na której odbył się finał Mistrzostw Świata. No tak, jeśli jesteśmy przy cenach, to taki najmniejszy, najbardziej podstawowy fragment murawy do kupienia za $450. Brałbyś?
2: Nie brałbym, ja nigdy po prostu nie znoszę tych wszystkich jakichś takich elementów, że to wezmą, potną i robią na tym biznes. No a Stany Zjednoczone bardzo dobrze wiedzą, jak to się robi, bo tam wszystko jest na sprzedaż.
0: Ale przecież to jest recykling.
2: No właśnie, posłuchaj, nie, właśnie nie do końca, bo tak, tam pieniądze leżą na murawie, okej, wystarczy się w sumie po nie schylić, tylko ze szpadlem najlepiej, natomiast tam jest też problem, bo tutaj jeszcze, zanim do tego problemu dojdę, to tak jak mówiłeś, mamy to źdźbło 17,5 cm na 17,5, to jest mniej więcej coś takiego, będzie 2026 kawałków, co oczywiście nawiązuje do roku, w którym odbył się mundial. Ale na czym polega problem? Na tym, że Infantino i cała FIFA zrobiła mieszkańców New Jersey w bambuko. Bowiem to boisko, na którym odbył się finał, stadion MetLife w New Jersey, budowę boiska za budowę, za projekt jeszcze wcześniej, za konserwację, za sprzęt zapłacono $13 milionów i za to zapłacili amerykańscy podatnicy, no mieszkańcy New Jersey. Zadbano o to wszystko, żeby to było zgodne ze standardami FIFA, żeby się udało, żeby u nich był ten finał. Tymczasem Infantino powiedział, dobra, ten finał się odbył, to my teraz bierzemy tę murawę, za którą wy zapłaciliście i to my weźmiemy za to kasę. Nawet debatowano na ten temat podczas takiego zgromadzenia ogólnego stanu New Jersey i tam doszło nawet do pojednania ponadpartyjnego, bo gubernator tego stanu jest z Partii Demokratycznej. Republikanie zasiadający w tym zgromadzeniu mówią jednym głosem z gubernatorem, że Infantino powinien się leczyć, mówiąc tak trochę bardziej obrazowo, bardziej kreatywnie.
0: No dobrze, to w takim razie jak narysowałeś cały ten kontekst, to ten romantyczny obrazek, który ja narysowałem, troszkę przestaje być tak romantyczny i wyidealizowany. Masz rację. Natomiast oczywiście ja zakładam, że nie zabraknie chętnych do tego, żeby kupić nawet najdroższy

0: zestaw. Ten jest wyceniony na 3000 dolków i tam znajduje się dodatkowo pamiątkowy bilet, miniaturowa piłeczka i replika pucharu.
1: Ale powiem ci więcej, ktoś już wiedział o tym pomyśle i po finale od razu wziął szpadel i tam trochę sobie tej trawy wykopał. Z ziemią.
0: I co, i sprzedał to na jakimś rynku, który funkcjonuje obok?
1: Ja nie wiem, może sprzedał, a może sobie na pamiątkę zabrał, ale tam spory kawałek trawy został oderwany. No.
0: A ten najmniejszy, o którym mówiłeś, to on ma jakie wymiary?
1: 17,5 cm.
0: Czyli my tu widzimy maleństwo, a patodeweloperzy na tym by już postawili.
1: No zdecydowanie.
0: Jakąś mikrokawalerkę. No dobrze, to w takim razie komentarze wokół mundialu już za nami. Ciekaw jestem, co będzie się działo za 4 lata, kiedy to wszystko będzie jeszcze droższe, jeszcze mniej dostępne i jeszcze bardziej odległe. Zobaczymy. Po prostu.
1: Pożyjemy, zobaczymy. Słyszymy się po godzinie 16:00.

0: Autopromocja.
1: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku od 10:00 najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
2: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Kugar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
3: Dziewczyny górą.
4: DJ Bert zaprezentuje wszystkie odmiany house'u, od klasyków po współczesne nagrania.
5: A czy są tu jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
6: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Przenoszę się tam na wakacje, gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos, Naked Relaxi.
1: Muzyczne pobudzenie, audycja czwórka, to słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10 do 13.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
8: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
9: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl.

0: i w placówkach banku. Pekao, twój bank polski.
1: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Przecież nie ma upałów.
1: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca,

0: Lola Brook na słuchawkach, kawusia na stole, no to można sprawdzać pogodę.
1: Pogoda.
2: Łomatko bosko, jak w tym Opolu u was gorąco, prawie 31 stopni, ale w ogóle na południu Polski jest bardzo ciepło. W Krakowie 29, Wrocław 30, natomiast w Świnoujściu można zmarznąć zaledwie 18 kresek, ale im bardziej na wschód, tym ta temperatura rośnie. Już na przykład taka Łeba to będzie 20 stopni.
3: W Małopolsce i na Podkarpaciu po 19 nadal około 28 stopni. W Krakowie wieczór zapowiada się pogodnie, w Rzeszowie nawet około 21 będzie można wyjść z domu bez żadnej kapotki. To dobry moment na rower, spacer albo spokojne spotkanie na zewnątrz. Natomiast Polska cały czas mocno pogodowo podzielona. Nasz kraj ma na siebie dwa różne pomysły.
0: Kapotka?
3: Kapotka.
0: A co to za regionalizm? Ja na przykład lubię kufajka, tak na południu podobno się
3: to
0: mówi.
3: To ja wolę dreczka.
0: Dreczka? Nigdy o tym nie słyszałem. Oj, to mamy tutaj ze sobą dużo do pogadania. Natomiast jeśli chodzi o początek tygodnia, jutro zrobi się trochę chłodniej, ale będzie bardzo przyjemnie. Maksymalnie 25 stopni na południowym wschodzie. Mazowsze maksymalnie 23. Najchłodniej na wybrzeżu. Tam termometry pokażą, jeśli już, to w maksymalnie 18 kresek.
1: Autopromocja.
4: W każdą niedzielę od 18 do 20 zapraszam do czwórki na audycję Na Cztery Łapy. Artyści, muzyka i ich czworonożni przyjaciele. Rozmowy, historie i dużo dobrego flow. Na Cztery Łapy. Tylko w czwórce zaprasza numer raz.
1: Autopromocja. Reklama.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz.

0: Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
1: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
2: Po reklamie.
3: Wręczę ci mandacik za przekroczenie piękności.
4: O nie, my tak nie gramy.
5: Ja widziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie.
6: Czwórka, to słychać.
7: I heard what you said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Staying up through the late night. 20 seconds to game time. Getting religious with it. Time crossing these state lines. Working hard through the late nights.

0: No do takich rytmów to się można poruszać. Super Shy, Tom Misch i Keep It Rising. 10 minut po godzinie 16.
1: Na audycję 3 godziny sportu i rekreacji zapraszają Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz.
0: Lecimy z drugą odsłoną naszej audycji, w której poruszamy sportowe tematy, ale, ten sport można uprawiać równie dobrze na plażach, nad Zatoką, na przykład piękną gdańską, gdzie jest płcizna, idealne warunki do windsurfingu, na przykład do kitesurfingu. I ja, jeśli miałbym wybierać jakieś takie miejscówki plażowe, to... Półwysep Helski, coś pięknego. Jastrzębia Góra, coś pięknego. Polecam wszystkim wybrać się na Hel i pójść nad wodę, nad Bałtyk. Tą taką długą trasą przez las na północ. Trochę się idzie, ale tam jest dziko, tam jest trochę bardziej pusto, więc można sobie wypocząć. I skoro o tych plażach ja tutaj tak opowiadam, no to znamy już najlepszą plażę roku 2026. Wygrała Ustka. To był taki ranking zorganizowany przez magazyn Travel List.pl we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną. Ustka zdobyła prawie 16% głosów i uwaga, w 13. edycji tego rankingu wyłoniono nowego zwycięzcę, czyli Ustkę, i ten kurort przerwał trwającą 12 lat serię wygranych Świnoujścia. Michale, i co ty na to?
2: Ja na to tyle, że w Świnoujściu w tym roku byliśmy jako czwórka na zawodach Garmin Rescue Heroes. To są sportowe zawody ratowników wodnych. Tam jest cała masa konkurencji, które symulują akcje ratownicze i w wodzie, i na plaży, i z wykorzystaniem sprzętu ratunkowego. Natomiast to jest rywalizacja oparta na umiejętnościach, które potem w prawdziwym życiu decydują o tym, czy ktoś wróci do domu. Dzisiaj jednak odkładamy symulacje na bok i będziemy pytać o realne akcje. A to dlatego, że już za moment usłyszymy się z Jakubem Wojasem. To jest autor książki Tonący nie krzyczą, wspomnienia ratownika. To jest człowiek, który pracował i nad polskim morzem, ale też na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, w południowej Anglii i jako wolontariusz na greckiej wyspie Lesbos. Jest starszym ratownikiem WOPR, byłym ratownikiem medycznym i instruktorem pierwszej pomocy. Napisał książkę i o tym wszystkim porozmawiamy w czwórce do godziny 17. Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz, zapraszamy na 3 godziny sportu i rekreacji.

0: Ci panowie zdecydowanie się nie cackają z niczym. Zespół z Liverpoolu Apollo 440 na antenie czwórki.
1: 3 godziny sportu i rekreacji.
0: Jędrzej Rosiewicz, Michał Piwowarek. No i teraz łączymy się z Jakubem Wojasem, starszym ratownikiem WOPR, byłym ratownikiem medycznym i instruktorem pierwszej pomocy. Jakub pracował między innymi nad Bałtykiem, ale także na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych w Anglii i na greckiej wyspie Lesbos. Cześć Jakubie.
2: Cześć.
3: A co najważniejsze w kontekście spotkania dziś, to autor książki Tonące nie krzyczą, wspomnienia ratownika. I od tytułu chciałem zacząć, bo te trzy słowa, tonące nie krzyczą, opisują bardzo rzeczywistą sytuację, kompletnie niefilmową.
2: Kompletnie niefilmową, bo w filmach tonący robią wielki zgiełk i wielki hałas, a w rzeczywistości nie wydają z siebie żadnego dźwięku, bo są w pełni pochłonięci próbami złapania powietrza i utrzymania się nad wodą.
0: Jakubie, co jest, zacznijmy może od tych przyczyn, jeśli chodzi o utonięcia. Co jest taką najczęstszą przyczyną utonięć, kiedy wyjeżdżamy na wakacje, kąpieliska, jeziora, morza?
2: Najczęściej jest to brak odpowiedniej umiejętności pływania, przecenianie własnych możliwości, no i w bardzo dużym procencie przypadków niestety też ma udział alkohol, który i upośledza nasze umiejętności, powiedzmy, motoryczne, jak również taką zdrową ocenę, czy kąpanie się w danym miejscu jest bezpieczne, czy nie.
3: W ogóle z taką zdrową oceną chyba jest trudno, bo już na samym początku książki opisujesz sytuację, jak trudno jest wyciągnąć ludzi z wody, kiedy ratownicy decydują, że okres, kiedy mogą się kąpać, właśnie się skończył i teraz już podnosimy czerwoną flagę.
2: Tak, to jest jedna z najgorszych rzeczy chyba w pracy, ratownika na plaży, czyli mamy słoneczny dzień, jest gorąco, ale morze staje się niebezpieczne. Ludzie są w wodzie, no i okazuje się w pewnym momencie, że my niestety musimy wywiesić tą czerwoną flagę i wyprosić tych ludzi z wody. Ci ludzie niestety nie chcą wychodzić, nie cieszą się z tego. My często spotykamy się z komentarzami, natomiast to nie jest, ta czerwona flaga nigdy nie jest jakby naszą decyzją, bo to jest jasno zdefiniowane w przepisach, w regulaminie kąpieliska, kiedy my musimy po prostu ją wywieźć.
3: Do tych najbardziej nieposłusznych podchodziłeś na patencie i to taki patent trochę, można powiedzieć, związany z psychologiczną zabawą.
2: Tak, no, z reguły jest tak, że większość ludzi wychodzi z wody. Tak, wieszamy czerwoną flagę, gwizdek, megafon i znakomita większość wychodzi. Część udaje, że nie usłyszała, część nie usłyszała i trzeba tam jeszcze raz im zamachać. No i tym, co udają, że nie usłyszeli, no to trzeba podejść i taki bardziej bezpośredni komunikat osobisty tam wygenerować, na przykład: halo, proszę pana, prosimy tutaj, tak, pan w tych kąpielówkach, co teraz jest przy falochronie, prosimy już wyjść z wody, ponieważ niestety warunki się pogorszyły i to sprawia, że ludzie dookoła na plaży patrzą się na nas, patrzą się na tego pana i ten pan chcąc, nie chcąc jest na oczach połowy plaży, więc ta presja jest jakby powiększona. To jeden z patentów, ale też czasami nie działa.
0: To jest bardzo ciekawe, co mówisz właśnie, czyli te mechanizmy rządzące społeczeństwem. Ja też pamiętam taki przykład ze szkoły, jak jeden z naszych nauczycieli mówił, to już abstrahując od wody, leży gdzieś długopis i jak powie do całej klasy, proszę podnieść ten długopis, to tego nikt nie zrobi. A jak zwróci się bezpośrednio do jakiejś osoby, no to ta osoba siłą rzeczy już będzie musiała to zrobić. Jakub Wojast jest gościem czwórki. Jakub jest autorem książki Tonący nie krzyczą, wspomnienia ratownika. Jest również starszym ratownikiem WOPR. Za chwilę wracamy

Wracamy do rozmowy i porozmawiamy sobie o tym, jak wygląda plaża oczami ratownika, co widzi Jakub, czego nie widzi przeciętny turysta. Zostańcie z nami. Can't stop, won't stop, all gas, no brakes.

0: All Gas, No Breaks. 25 minut po godzinie 16 w czwórce.
1: Nadajemy na sportowej fali.
0: A w czwórce cały czas gości z nami Łukasz Wojas, Jakub Wojas, autor książki Tonący nie krzyczą wspomnienia ratownika. Ta książka nie składa się tylko z opisów dramatycznych akcji. Bardzo dużo miejsca w książce zajmuje zwykła praca ratownika i chyba tak właśnie wygląda też życie ratownika.
2: No właśnie, bo ja tak będąc swego czasu na basenie, patrzyłem na pracę ratownika. Siedzi sobie spokojnie, podparty. Wydaje się, że wygodna praca. Tymczasem w głowie dzieje się wiele różnych rzeczy, oczy z lewej do prawej, góra, dół. Jakubie, jak wygląda plaża, załóżmy, albo możemy też tutaj porozmawiać o basenie, tam gdzie tylko jest woda. Jak wygląda takie miejsce oczami ratownika i czy ty widzisz coś zupełnie innego niż przeciętny turysta?
3: Tak, dokładnie. Ratownicy widzą coś zupełnie innego niż przeciętny turysta. No bo zakładam, że przeciętny turysta na plaży to widzi innych ludzi w wodzie, którzy się kąpią. A ratownik widzi tych, którzy potrafią pływać, tych, którzy nie potrafią pływać, tych, którzy słabo pływają, tych, którzy weszli do wody i widać, że są pod wpływem alkoholu. Widzi małe dzieci, które zbliżają się zbyt blisko falochronu. Widzi na przykład prądy wsteczne, które są bardzo trudne do zauważenia przez plażowicza. Także dla ratownika ta woda to jest cała taka scena, gdzie mamy bardzo dużo, gdzie mamy wiele rodzajów, powiedzmy, plażowiczów i każdy z tych plażowiczów jakieś tam ma swoje prawdopodobieństwo znalezienia się w kłopotach i my cały czas jakby to prawdopodobieństwo obserwujemy i oceniamy.
0: A co jeszcze dzieje się podczas takiego rutynowego dnia, jeśli chodzi właśnie o pracę ratownika? Jak wygląda początek tej pracy, jak wygląda koniec i czy jakoś inaczej przygotowuje się węgorza, a jakoś inaczej pamelkę?

0: Węgorza się przygotowuje tak samo jak Pomelkę mniej więcej. Co jeszcze się dzieje?
1: Ale zdradźmy w takim razie, o czym mówimy, bo to mogło się zrobić takie troszkę insajderskie.
0: Tak, mówimy. Pamelka to jest takie plastikowe pomarańczowe cygaro długości, powiedziałbym, około metra. To jest to, co w Słonecznym Patrolu trzyma w rękach David Hasselhoff między innymi. To chyba każdy wie, o co chodzi. Natomiast węgorz to jest coś podobnego, natomiast jest zrobione z giętkiej pianki i przypomina jakby to taką wielką frytkę długości metra. O, to jest chyba najlepsze porównanie. Giętka pływająca frytka, którą możemy podać tonącemu i doholować dzięki temu go do brzegu.
2: Jakubie, bo ja się też zastanawiam nad taką rzeczą, bo my oczywiście wracamy cały czas do tego tematu bezpieczeństwa nad wodą, trąbimy różnego rodzaju akcje, kampanie, rozmowy, tak jak teraz tutaj chociażby z tobą. Tylko czy to w ogóle przynosi jakiekolwiek skutki? Czy my jesteśmy współcześnie bardziej świadomi tych zagrożeń niż kilka lat temu?
0: Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, czy my jesteśmy bardziej świadomi tych zagrożeń, natomiast jestem pewien, że te akcje, które są robione, one na pewno odnoszą skutek, bo jeżeli tych akcji nie było, to po prostu ilość utonięć byłaby większa.
1: W czwórce Jakub Wojas, niezmiennie naszym gościem. Rozmawiamy o jego książce Tonące nie krzyczą, wspomnienia ratownika. Zaraz wracamy do rozmowy. W kolejnej części skupimy się na tym, że praca ratownika nie odbywa się tylko w wodzie. Zostańcie z czwórką.

0: czwórce.
1: Michał Piwowarek, Jędrzej Rosiewicz to my, prowadzący audycję, ale jest z nami gość, Jakub Wojas, starszy ratownik WOPR, autor książki Tonący nie krzyczą, wspomnienia ratownika.
2: Wasza praca to nie tylko praca w wodzie, to też praca na plaży. Dzieciaki giną, zdarzają się takie sytuacje, że nawet kilkoro maluchów siedzi jednocześnie pod wieżą i czekają na swoich rodziców. To jest ciekawe spostrzeżenie, ale bardzo codzienne i bardzo życiowe.
3: Tak, bardzo codzienne i zagubione dzieci to jest stały element pracy ratownika. W zależności od tego, w jakim jesteśmy miejscu, czy to jest duże miasto, czy miasteczko, no to tych dzieci jest więcej lub mniej zaginionych. Natomiast to jest właściwie codziennie. W dużych miastach zatłoczonych jest tak, że tych dzieci potrafi być na przykład kilka nabierzy różnych zgubionych i się ze sobą na przykład zaprzyjaźniają.
2: Nie chcę nikogo oceniać, bardziej chcę opisać sytuację i zrozumieć, co dzieje się w tobie w sytuacji, kiedy ruszasz do akcji ratowniczej w wodzie. Udaje się wyciągnąć dzieciaka, odnajdujesz rodziców, okazuje się, że oni są zakopani za parawanem pod wpływem alkoholu i nie mieli nawet zielonego pojęcia, co się dzieje w tym czasie z ich dzieckiem. To co wtedy myśli sobie ratownik?
3: No, co może sobie myśleć? Może na początku jednak warto zaznaczyć, że znakomita większość rodziców pilnuje swoich dzieci i tak, takie sytuacje, kiedy my wyciągamy kogoś z wody i rodziców nie ma albo gdzieś tam leżą pod wpływem alkoholu, no to są, zdarza się, ale to nie jest powiedzmy taka codzienność, jakby zagubione rzeczy. No i co się dzieje w głowie ratownika? No, na początku mnie to powiedzmy zaskakiwało. Z czasem już chyba się pogodziłem z tym, że jakiś procent po prostu społeczeństwa taki jest i nic z tym nie zrobimy. No, poza tym też w takich sytuacjach ratownicy wzywają policję, jeżeli jest taka konieczność.
1: Jakubie, bo mówiliśmy tutaj też o osobach właśnie, które ty ratowałeś, którymi zajmują się ratownicy, natomiast dobrze, że teraz Michał poruszył twoją osobę. Jak zmieniła ciebie praca ratownika jako człowieka i czy ma to jakiś wpływ, czy pojawiają się jakiegoś rodzaju oznaki w twojej takiej po prostu codzienności? Jesteś bardziej skupiony, wyczulony na niektóre kwestie. Jak to wygląda?
3: W takiej codzienności to wydaje mi się, że już niewiele rzeczy jest mnie w stanie zaskoczyć, w sensie niewielu ludzi jest mnie w stanie zaskoczyć, bo dużo mam z tym doświadczenia. Na plaży się widzi właśnie bardzo dużo, całe spektrum polskiego to społeczeństwa i bardzo dużo charakterów i podejść do ratownika. A poza tym na co dzień rzadko kiedy coś jest w stanie wyprowadzić mnie z równowagi, bo co by się nie działo, to ja wiem, że już jakby te najstraszniejsze rzeczy tam miałem w morzu, więc rzadko kiedy się czymś denerwuję po prostu.
2: Twoja książka ma pod tytuł Wspomnienia ratownika, więc rzuca, można powiedzieć, reflektor uwagi na ciebie, na ratownika. Natomiast ty opisujesz w książce taką niesamowicie silną więź właśnie między ratownikami. Opisujesz to trochę jako taki wspólnie dobrze współgrający organizm, który dodatkowo bierze jeszcze za siebie zbiorową odpowiedzialność.
3: Tak, ta więź to jest coś niesamowitego, bo mamy połączenie stosunkowo młodego wieku, bo to ratownicy to są najczęściej studenci, powiedzmy licealiści, czyli wiek, w którym jest dużo energii i dużo takiej chęci do, powiedzmy, do przyjaźnienia się z innymi. Do tego nam dochodzi to, że mamy lato, mamy piękną letnią scenerię i mamy właśnie tą pracę ratownika, która wymaga zaangażowania i też wiąże się z dużą ilością emocji, więc to wszystko sprawia nam, że tworzy się podczas sezonu między ratownikami naprawdę unikalna więź, której później w ciągu życia, pracując jakby w normalnej, powiedzmy, pracy, już nigdzie się nigdzie indziej nie znajdzie.
2: Podróżowałeś dużo po świecie, ratując, więc już za moment o tym, że spotkałeś różne wody, jednak odpowiedzialność była zawsze ta sama. Wracamy za moment.

0: Tak grają Beastie Boys, utwór Sabotaż. A to jest...
1: 3 godziny sportu i rekreacji.
2: A naszym gościem cały czas Jakub Wojas, autor książki Tonący nie krzyczą, wspomnienia ratownika.
0: No tak, i teraz ten wątek właśnie międzynarodowy, geograficzny, bardzo ciekawy, no bo Jakub pracował nad Bałtykiem, na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, południowa Anglia, także grecka wyspa Lesbos. Jakubie, czy ty dostrzegasz różnicę w podejściu do bezpieczeństwa w zależności od szerokości geograficznej?
3: Tak, te różnice są i natomiast każde z tych miejsc działa w ramach jakiegoś systemu ratownictwa. Te systemy się różnią, mają jakieś tam swoje niuanse, ale trudno jest powiedzieć, że jeden system jest lepszy niż drugi. One zostały stworzone w danym kraju i są dostosowane do specyfiki jakby danej szerokości geograficznej czy danego morza.
0: Ale co masz na myśli, mówiąc o tych systemach? O co chodzi w takim z takiego praktycznego punktu widzenia?
3: Z praktycznego punktu widzenia, na przykład w Stanach na wschodnim wybrzeżu ratownicy byli pojedynczo na stanowiskach, czyli mieliśmy powiedzmy 4 stanowiska w odległości 100 metrów od siebie i na każdym stanowisku był tylko jeden ratownik. W Polsce tych ratowników na stanowisku musi być minimum 3. W Anglii, gdy ja pracowałem, to było nas albo 2, albo 3. No i to wiąże, powoduje jakieś tam dalsze konsekwencje w dniu pracy, że na przykład w Stanach ten ratownik nie może sobie tam zejść i wyjść do toalety, no bo jest tylko jeden.
2: Sezon urlopowy w Polsce w pełni, jeździmy właśnie po Polsce, kąpiemy się, pływamy, jeździmy też po świecie. W takim razie ja chciałbym skorzystać z Twojej obecności na antenie Czwórki. Takie bardzo praktyczne dla naszych słuchaczy. Jeśli ktoś widzi, że dzieje się jakaś sytuacja, jaka jest pierwsza reakcja osoby, która nie jest ratownikiem? Co powinniśmy robić?
3: Przede wszystkim...

0: ruszać po kogoś na bezpośrednią odległość. Ponieważ tonący jest śmiertelnie niebezpieczny, złapie się wszystkiego. I jeżeli nie jesteśmy ratownikami, to skończy się to tak, że tonący złapie nas i obie osoby po prostu utoną. Najprawdopodobniej. Dlatego też przede wszystkim należy wezwać pomoc i następnie zorientować się, co możemy temu tonącemu podać. Najlepszym rozwiązaniem będzie znaleźć jakiś pływający przedmiot typu kajak, może deska SUP, deska surfingowa, i za pomocą tego pływającego przedmiotu się dostać do tonącego i mu podać. W ostateczności nigdy nie podpływamy bezpośrednio, tylko jakiś przedmiot podajemy. Gałąź, koszulkę, cokolwiek. Za wszelką cenę unikamy tej bezpośredniej styczności.
1: A co się dzieje teraz w twoim życiu? Aktywnym, czynnym ratownikiem już nie jesteś, natomiast zebrałeś doświadczenia, które absolutnie na zawsze zostaną w tobie. I to jest właśnie takie, można powiedzieć, metafilozoficzne pytanie. Chyba ratownikiem wodnym zostaje się na zawsze.
0: Tak, ratownikiem wodnym zostaje się na zawsze. Ja pewnie jeszcze kiedyś wrócę na plażę, tak sobie myślę, tylko może muszę trochę teraz ochłonąć i jakieś inne jeszcze projekty mam do zrealizowania, ale w każdy weekend tam w Barcelonie ja się udaję na plażę. Z magazynu taszczę swoją deskę do pływania i obowiązkowo rundkę dookoła mola albo dwie wykonuję.
1: To Jakub Wojas, starszy ratownik WOPR, były ratownik medyczny, instruktor pierwszej pomocy, a co najważniejsze w kontekście naszego dzisiejszego spotkania, autor książki Tonący nie krzyczą, wspomnienia ratownika. Bardzo serdecznie dziękujemy za to spotkanie.
0: Dzięki.
1: A wszystkim życzymy bezpieczeństwa.

0: 10 minut pozostało już tylko do godziny 17. Słuchacie Czwórki Polskiego Radia. To audycja 3 godziny sportu i rekreacji. Mniej rekreacyjnie, ponieważ o poważnym temacie mówiliśmy, o ratownictwie wodnym. Ja znalazłem historię Chrisa Lewisa, mieszkańca Wielkiej Brytanii, który zaczął działać jako ratownik wodny w 65 roku. Wtedy miał dopiero 15 lat. Jeszcze chodził do szkoły. Natomiast w marcu 24 roku Księga Rekordów Guinnessa uznała jego wynik. 59 lat jako pracownik. Licznik nadal bił, a wtedy Lewis miał 72 lata. Opowiadał właśnie z tej okazji o swojej najbardziej pamiętnej akcji, która wydarzyła się na samym początku jego kariery. Był bardzo młody i pewnie najszybszy ze wszystkich. Na plaży zauważył trzy osoby, w tym 16-letnią dziewczynę, które miały problem w pobliżu falochronów. Wyciągnął całą trójkę. Kiedy wracał z nimi na brzeg, ludzie na plaży zaczęli wstawać i bić brawo. Natomiast najciekawsze jest to, co on sam mówi o ratownictwie. Jego praca według niego nie polega właśnie na wyciąganiu ludzi z wody, tylko na udzielaniu rad i na reagowaniu odpowiednio wcześnie.
1: Sprawnym ratownikiem był też Jakub Wojas, z którym przed chwilą rozmawialiśmy o kulisach pracy ratownika, i on te wszystkie swoje historie, bardzo ciekawe, bardzo wciągające, opisał w książce Tonący nie krzyczą, wspomnienia ratownika. Jeśli mielibyście ochotę przeczytać, zapoznać się z doświadczeniami Jakuba, wystarczy, że do nas zadzwonicie pod numer 226452100 i odpowiecie na bardzo proste pytanie. Kto był prezydentem Demokratycznej Republiki Konga w latach 70? To był oczywiście żart. Wystarczy, że zadzwonicie 226452100. A my teraz gramy, jaki to utwór? Fruit Machine. Maszyna, która robi owoce? No o czymś takim to ja jeszcze nie słyszałem.

0: Autopromocja.
1: Hej, hej, hej, tu Adam Smolarek. Parę miesięcy od premiery najnowszej adaptacji Wichrowych Wzgórz już minęło, ale w naszym kraju również można pójść na wrzosowisko i zapomnieć wszystko, jak mówi piosenka. Od lat udowadnia to też warszawska grupa Rosa Verdov, która już w tę niedzielę odwiedzi pasmo muzyczne. I to nie wszystko, jeśli chodzi o utwory z Polski, dlatego że kilka dni przed koncertem Mysłowic na Poland Rock Festiwalu sprawdzimy też, jak po latach brzmią ich kompozycje. A jeszcze przed snem posłuchamy retransmisji koncertu TVB i Gestiulki z Rap Sceny Twórki. Zapraszam w niedzielę po 20. Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Przecież nie ma upałów.
2: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
0: Po reklamie. No, better solo, solo.
5: I never let me down, down, down, down. O nie, my tak nie gramy.

0: Tu Czwórka, Polskie Radio, jest godzina 17.
1: Pogoda.
0: Sulejów to najcieplejsze miejsce w Polsce. 31 stopni. Chcieliście falę upałów, to macie, ale to przede wszystkim w południowej Polsce. Także na wschodzie jest ciepło, bo dobijamy do 28 kresek. A co nad morzem, Michale?
2: To ja powiem o rejonie Szczecina i Gdańska. Tam między 20 a 23 stopnie, no nie za ciepło, nie za zimno, więcej chmur i przelotny deszcz. Natomiast, co najważniejsze, od godziny 20 obowiązują tam ostrzeżenia przed burzami. Lokalnie może spać się nawet do 35 litrów na metr kwadratowy, a wiatr może osiągnąć 85 km na godzinę. Możliwy jest również grad, więc plany na plaży albo nad wodą lepiej zakończyć zdecydowanie wcześniej.
1: Autopromocja.
3: W każdą niedzielę od 18 do 20 zapraszam do Czwórki na audycję Na Cztery Łapy. Artyści, muzyka i ich czworonożni przyjaciele. Rozmowy, historie i dużo dobrego flow. Na Cztery Łapy. Tylko w Czwórce. Zaprasza numer raz.
1: Autopromocja. Reklama.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
1: Po reklamie.
7: Despacito. Quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto.
0: O nie, my tak nie gramy.

0: Takie brzmienia od samego Skrillexa. Not Without You to tytuł tego utworu. 8 minut po godzinie 17.
1: Na audycję 3 godziny sportu i rekreacji zapraszają Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz.
2: Kocham zdradzać kuchnię radiową. Dżingiel, który zapowiada naszą audycję, jest opisany. Zapraszają Mipi i Jero, czyli Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz. No to są w ogóle jakieś imiona superbohaterów. No totalnie. Tak. Superbohater Mipi i superbohater Jero.
0: Znów uratowali świat.
2: Kłaniamy się po 17 ponownie. Mipi, czyli Michał Piwowarek i Jero, czyli Jędrzej Rosiewicz. Przed nami trzecia i ostatnia godzina dzisiejszego programu. Szybciutko przypomnimy, co się działo. Po 15 rozmawialiśmy o tym, co pozostało po mundialu, kiedy skończyły się mecze, a zaczęły się dyskusje o pieniądzach, o polityce, o tym, za ile można kupić fragment murawy. Rozmawialiśmy też o tym, jak bliska jest droga z piłkarskiego stadionu do ONZ-u. Natomiast po 16 rozmawialiśmy z Jakubem Wojasem, sprawdzaliśmy, jak naprawdę wygląda tonięcie i dlaczego praca ratownika zaczyna się znacznie wcześniej niż biegnięcie do osoby, która potrzebuje pomocy. A teraz?
0: Teraz czas na przejażdżkę, ale wyjątkową przejażdżkę rowerową, bowiem przed nami 20 już masa powstańcza. Trwają zapisy do tego wydarzenia. Ona rozpocznie się 2 sierpnia w ramach obchodów 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. I to jest właśnie bardzo ciekawy sposób na oddanie hołdu powstańcom, tym, którzy walczyli o wolną Warszawę. To będzie taki wspólny, wyjątkowy, wielki przejazd rowerami przez ulice stolicy, aby oddać hołd bohaterom. I już za chwilę o tym wydarzeniu opowiedzą nam organizatorzy, czyli Justyna Żarczyńska i Paweł Simonow. Jak się zapisać, jaki jest główny cel, to o tym już powiedziałem. Natomiast ile osób jest chętnych, jaką drogą będzie przebiegać trasa, bo naprawdę będą wyjątkowe miejsca do zobaczenia. Będzie przewodnik, to nie będzie zwyczajna przejażdżka rowerowa, to będzie naprawdę coś ciekawego, trochę dla ducha, ale też trochę dla wiedzy historycznej zdecydowanie. Jędrzej Rosiewicz, Michał Piwowarek i Kasper Kukier. Kasper na stanowisku realizatora, a to jest trzecia godzina audycji 3 godziny sportu i rekreacji.
2: Na zegarach już 11 minut po godzinie 17, a przed nami Dub Pistols i Pitches.
3: Oh my God, it's another beautiful day, you know what that means. My fellas, get your pistols out.

0: Bracia Kacperczyk będą koncertować 21 i 22 sierpnia w Warszawie, a ten numer to był Polski Bus.
1: 3 godziny sportu i rekreacji.
2: A w 3 godzinach sportu i rekreacji będziemy łączyć 2 światy, które na pierwszy rzut oka mogą wydawać się czymś nieoczywistym do połączenia, czyli historyczne obchody i duża wspólna przejażdżka rowerowa. Masa powstańcza. O tym mówimy. Zapowiadani, obiecywani goście już w Studiu Czwórki. Justyna Żarczyńska z Muzeum Powstania Warszawskiego, kierowniczka działu archiwum. Cześć, witaj w Czwórce.
3: Cześć, witam.
2: I Piotr Simonow, współorganizator i, co najważniejsze, uczestnik masy.
4: To ja dziś witam serdecznie, poprawię Paweł.
0: Paweł, tak jest. Piotr i Paweł, bo prawie to samo, Michał ale ostatnio dużo Biblii czytał i tam mu zostało. Natomiast wracając, Paweł dzisiaj przyjechał do nas samochodem, ale już niedługo zamieni te 4 kółka na 2 kółka. Ja chciałem was zapytać, bo tak, przed nami 20. masa powstańcza. To jest nietypowy, bardzo ciekawy sposób na oddanie hołdu tym, którzy walczyli w powstaniu. Skąd w ogóle się wziął pomysł? Kiedy to w ogóle się zrodziło w głowach

0: Znaczy, to może ja powiem na ten temat. Tak, przyjechałem dzisiaj samochodem, ale to pewnie później wyjdzie w czasie rozmowy dlaczego. Natomiast skąd się wziął pomysł? Pomysł, pewnie mówiąc po warszawsku, to była po prostu wola i ochota dwóch stron. Czyli Muzeum Powstania Warszawskiego i Warszawskiej Masy Krytycznej. To był rok 2007, to był początek XXI wieku, kiedy rowery zaczęły opanowywać Warszawę. W tej chwili wiemy, jak to wygląda. Ludzie zaczęli zauważać, że ruch jest potrzebny. Pojawiły się też pomysły na trochę inne spędzanie czasu. Zaczęły się pojawiać rajdy, różnego typu wyścigi, czy różnego typu takie bardziej sportowe wydarzenia. Natomiast nadal pozostała przestrzeń do organizowania różnego typu eventów. I tego typu eventy, Warszawska Masa Krytyczna, tam gdzieś po drodze były organizowane. Oczywiście była Warszawska Masa Krytyczna comiesięczna, która nadal jest i istnieje co piątek, w każdy piątek, ostatni piątek miesiąca. I ten pomysł po prostu jakoś tak wpadł. Nie jestem w stanie w tej chwili powiedzieć, ponieważ to nadal jest pokoleniowa zmiana. To jest 20 jednak tych mas i te osoby, które kiedyś organizowały, już po prostu tego nie organizują. Natomiast myślę, że to była po prostu wspólna inicjatywa, która gdzieś tam po drodze się zrodziła, zarówno po stronie muzeum, jak i Masy Krytycznej, na zorganizowanie takiej imprezy. I efekt był piorunujący, bo na pierwszej było już 1350 osób, więc to nie było jakieś, że musiało się rodzić w bólach albo pojawiać się w długim czasie.
1: Ciekaw jestem, jak w takim razie samo muzeum podchodzi do masy. Wy na co dzień zapraszacie do swojej siedziby i w okolice, natomiast tu otwieramy się bardzo na miasto. Ale na co jeszcze zwraca muzeum uwagę w kontekście tego wydarzenia?
2: No właśnie, trzeba sobie powiedzieć, że Muzeum Powstania Warszawskiego to jest takie muzeum, które w zasadzie od początku swojego istnienia trochę przeczy temu wizerunkowi takiego zamkniętego muzeum, które ogranicza się do budynku, do tego terenu wokół i prowadzi zajęcia, spotkania z publicznością i takie inicjatywy, które znamy. Nie mówię, że one są złe, bo absolutnie nie, ale to jest muzeum, które gdzieś od początku szukało jakichś takich nowych formuł, żeby trafiać do ludzi, żeby jednak odczarowywać wizerunek muzeum jako takiego trochę skostniałego może miejsca, żeby wyjść do tych, którzy może na jakieś inne wydarzenie by nie przyszli, ale słysząc, że robimy rowerowy przejazd, myślą sobie, okej, to jest fajne, to jest ciekawe, że można trochę inaczej o historii posłuchać i tą historię poznawać razem z innymi ludźmi, którzy w tym biorą udział.
3: Muzeum na dwóch kółkach, można by powiedzieć, to 2 sierpnia i to jest właśnie świetne, żeby te muzea rewolucjonizować trochę, a może ewolucjonizować, żeby tak jak mówiłaś, Justyno, żeby to nie ograniczało się tylko do wystawy stałej, chodzimy i właściwie tyle, tylko organizujemy różnego rodzaju ciekawe przedsięwzięcia. Paweł Simonow, współorganizator i uczestnik Masy Powstańczej, a także Justyna Żarczyńska, współorganizatorka tego wydarzenia Muzeum Powstania Warszawskiego, są razem z nami. Za chwilę wracamy do rozmowy.

0: remember posting a story, we'll only get 2 likes. Now if I hit the stage in LA, it's for 2 nights.
1: Idealny soundtrack pod urlop w Los Angeles. Jeśli komuś oczywiście środki finansowe na to pozwolą, to był kawałek Two Nights in LA.
2: Nadajemy na sportowej fali.
1: Justyna Żarczyńska, współorganizatorka wydarzenia Masy Powstańczej Muzeum Powstania Warszawskiego i Paweł Simonow, współorganizator i uczestnik Masy Powstańczej, to goście czwórki. Są razem z nami tutaj w czwórkowym studiu, bowiem wielkimi krokami zbliża się już 20. Masa Powstańcza, to 2 sierpnia tego roku.
3: I teraz będziemy zdradzać kulisy organizacyjne. To, co mnie interesuje, to jak w ogóle jest wybierana taka trasa. To jest tak, że pojawia się jakiś temat historyczny i wokół tego buduje się trasę przejazdu, która będzie możliwa do zrealizowania i bezpieczna?
4: Na pewno te kwestie bezpieczeństwa i tego, gdzie można w tym czasie przejechać, są dla nas kluczowe w budowaniu właśnie tego, jak ten przejazd ma wyglądać. I tak, no już w marcu sobie opracowaliśmy taką wstępną trasę. Pomyśleliśmy sobie, jak byśmy mogli pojechać. Wpadliśmy na pomysł, że to będzie szlak walk powstańczych na Ochocie i na Mokotowie, a później zaczęliśmy się zastanawiać, którymi ulicami. Oczywiście od strony formalnej to później się jeszcze bardzo dużo też dzieje, jeśli chodzi o ustalenia, bo trzeba to wszystko ustalić z no, tymi, którzy zarządzają drogami i wiedzą, jakie remonty w jakim miejscu mogą się zdarzyć, jakie prace. No tutaj chodzi też o kwestię bezpieczeństwa wszystkich uczestników i tego, żeby nic się złego nie stało.
1: Ale to przybliżmy sobie trochę tę trasę, te punkty. Startujemy w Parku Wolności, prawda? Co się dzieje później?
4: Tak, startujemy w Parku Wolności. Właściwie zawsze tak było i chyba zawsze tak będzie, że start i meta to jest to samo miejsce, czyli Park Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego. Potem jedziemy w ulicę Prostą, jedziemy do Ronda Daszyńskiego, Zawiszy, a później już wkraczamy w ten obszar Ochoty. No, przejeżdżając takimi punktami, opowiadając o takich punktach jak na przykład Reduta Kaliska, Reduta Wawelska, opowiadając o tym, co tam się działo, bo myślę, że szczególnie jeśli chodzi o Ochotę, no często wspomina się o tym, że jednak te walki tam trwały dosyć krótko, ale tak naprawdę jest o czym opowiadać. No a później jedziemy na Mokotów.
3: Jeśli teraz są z nami słuchacze, którzy nie słyszeli wcześniej o tym wydarzeniu, bądź go nie widzieli, słyszeć to pewnie nie, ale bardzo mnie interesuje to, jak to po prostu wygląda od strony praktycznej. Ten przejazd, przystanki, nagłośnienie, w jaki sposób zatrzymać właśnie masę. Jak to wygląda od takiej strony zarządzania tym, jakkolwiek mówić, jednak tłumem?
5: Jedziemy w zwartej grupie, bardzo długiej, bo to jest jednak 2000 rowerzystów. Oczywiście jedziemy w zabezpieczeniu policji. My jako wolontariusze, którą mamy zorganizowaną grupę, zabezpieczamy przejazd wzdłuż

0: stoimy na skrzyżowaniach i tego pilnujemy. Na przodzie mamy rikszę, która jest wyposażona w duże głośniki, takie dość potężne, dość głośne. To jest wszystko połączone mikrofonem razem z przewodnikiem warszawskim, który będzie opowiadał o odpowiednich miejscach.
1: To powiedzmy, to będzie Łukasz Strachota, bo nasi słuchacze pewnie go kojarzą. On był tutaj też w czwórce. To akurat rozmawiał już jakiś czas temu z Eldo. To Łukasz Strachota, przewodnik warszawski, Skarby Warszawy.
0: Tak jest. Mamy odpowiednie oczywiście punkty, w których będziemy po prostu całą grupę zatrzymywać. W tym momencie będzie się włączał przewodnik, będzie opowiadał o danym fragmencie. To nie jest tak, że podczas całego tego przejazdu przewodnik opowiada, bo też przecież nie dałby rady tyle czasu mówić. Natomiast w przerwach pomiędzy przejazdami, takimi między tymi punktami, będziemy uruchamiać nagłośnienie jak z muzyką powstańczą odpowiednią do przejazdu.
1: Justyna Żarczyńska i Paweł Simonow, współorganizatorzy Masy Powstańczej. Ta startuje z Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego już 2 sierpnia. Za chwilę wracamy do rozmowy.

0: Tak brzmi czwórka na 32 minuty po godzinie 17. Everybody looked the same. Tak może się wydarzyć w przypadku masy powstańczej.
1: Sport w czwórce.
0: Tak, gdyby oglądać to wydarzenie z lotu ptaka, to rzeczywiście można widzieć, że wszyscy wyglądają tak samo i wszyscy są też w tym samym celu. A w studiu czwórki Justyna Żarczyńska i Paweł Simonow, organizatorzy wydarzenia, o którym mówimy. Masa powstańcza już w niedzielę 2 sierpnia,
2: tak
0: za tydzień.
2: Jak powiedziałeś, Michał, jakby spojrzeć na to z góry, to taki Tour de Varsovie nam się zrobi pewnie tutaj w pewnym momencie. Pawle, mówiłeś o tym, że 2000 osób nawet

0: może pojawić się na trasie Masy Powstańczej. Czy wszyscy będą po prostu mogli nadążyć? Kogo zapraszamy, komu polecamy? Czy jak będą te przystanki, no to z takiej perspektywy organizacyjnej będzie zrobione tak, że można na chwilę się zatrzymać i nikt, nawet jeśli będzie miał słabą kondycję, nie musi się martwić?
1: Absolutnie nie musi się martwić. Przede wszystkim każda Masa Powstańcza, która dotychczas została zorganizowana, jest prowadzona w odpowiednio dostosowanym tempie, czyli tempie rekreacyjnym. To nie jest żaden wyścig, to nie jest rajd, nie jedziemy po żadną nagrodę. Nagrodą jest historia, nagrodą jest przejazd, nagrodą jest bycie z ludźmi, którzy upamiętniają datę rozpoczęcia Powstania Warszawskiego. Więc ta prędkość jest na pewno dostosowana do wszystkich uczestników. Mamy wielopokoleniowe rodziny czy grupy osób, które do nas się zapisują. Tam są dzieci, są starsze osoby. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Radzimy sobie z tym, w razie czego sobie jesteśmy w stanie tym osobom pomóc, podjechać czy udostępnić jakieś miejsce. Natomiast te przystanki, które się pojawiają po drodze, powodują, że no, grupa i tak się musi w pewnym stopniu zatrzymywać i jest to po prostu spokojny i rekreacyjny przejazd.
0: A czy ty masz jakiś punkt na tej trasie, który jest dla ciebie szczególny, przy którym kiedy się już zatrzymujesz lub się zatrzymasz, będziesz mógł trochę chciał zebrać myśli i zastanowić się trochę głębiej?
1: Przy tej trasie nie. Po pierwsze, nie spojrzałem na tę trasę. Ja niestety podchodzę do Masy Powstańczej w tej chwili, na ten moment, po prostu czysto technicznie i organizacyjnie. Dla mnie, jako takiego uczestnika i osoby zabezpieczającej, na pewno wartością dodaną tegorocznej masy jest właśnie przyjazd przez Ochotę i Mokotów, ze względu na to, że bardzo często w historii czy w książkach pomija się to, że w tym rejonie również te działania się odbywały. Zwykle się skupiamy na Śródmieściu, na Starówce, te najsławniejsze kanały i tym podobne miejsca. To jest najważniejsze dla ludzi, to jest najbardziej pokazywane. Natomiast są takie miejsca, gdzie również walczyli powstańcy i należy je po prostu społeczeństwu pokazać. I to jest właśnie wartość dodana i myślę, że w każdym takim punkcie i miejscu będziemy w stanie coś wychwycić dla siebie i znaleźć.
2: Jeśli zainteresowaliśmy, jeśli zasialiśmy ziarenko właśnie zainteresowania tym wydarzeniem, to czy jest jeszcze w ogóle szansa na tydzień przed startem, żeby się zarejestrować? Bo to musimy też powiedzieć otwartym tekstem. Przyjechać z marszu nie polecamy.
3: Tak, zdecydowanie jeszcze można wziąć udział, można się zapisać przez formularz na stronie internetowej Muzeum Powstania Warszawskiego. Przy czym tutaj uprzedzam, że faktycznie miejsca się rozchodzą jak ciepłe bułeczki i jest ich już coraz mniej, więc zostało niewiele, jeśli chodzi o tą internetową rejestrację, ale ci, którzy liczą jeszcze na to, że jednak się uda pojechać, mogą zjawić się w dniu imprezy. Od godziny 14:30 jest zbiórka w Parku Wolności i w trakcie tej zbiórki będzie jeszcze okazja dla jakiejś grupy osób do tego, żeby się po prostu zapisać na miejscu.
0: Rower, bidon i ciekawość, to mi się wydaje, są takie trzy elementy, które musimy ze sobą zabrać na Masę Powstańczą. Masa Powstańcza to już jest 20. odsłona tego wydarzenia już 2 sierpnia. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie na to wydarzenie. A naszymi gośćmi byli Justyna Żarczyńska, Paweł Simonow, współorganizatorzy Masy Powstańczej, która oczywiście odbywa się tutaj też z udziałem Muzeum Powstania Warszawskiego. Bardzo wam dziękujemy za rozmowę.
3: Dziękujemy. My zapraszamy.

0: No to co, kochanieńki, w takim razie wpisujemy w nasz dzienniczek, wpisujemy w nasz pamiętniczek, czwarte wspólne wydanie.
1: Prowadzisz pamiętnik?
0: Sportu. Tak.
1: I rekreacji.
0: Tak. I on jest obszyty różowym futerkiem.
1: No tak myślałem, taki puszysty pewnie sobie tak pogłaskać, pomiziać można sobie. Gdzie masz ten pamiętnik, człowieku? Nie, wiesz co, ja też mam
0: Ja ci go przyniosę z okazji 40. wspólnego wydania, jeśli razem dotrwamy.
1: Zapisuję to sobie w takim razie. Ja też zapisuję różnego rodzaju rzeczy. No wiesz co, ostatnio trochę słabiej mi idzie, bo po prostu nie chce mi się, ale warto, naprawdę już tak abstrahując od tematu sportowego, prowadźcie pamiętnik, bo nawet taka zwykła proza życia, najzwyklejsze sytuacje życiowe mogą wam się wydawać czymś niczym, właściwie niczym ciekawym, nie warto zwracać uwagę. Natomiast po tym, jak czytacie o tym, jak to opisaliście, okazuje się, że wow, naprawdę? Serio? To ja wtedy tak? Warto prowadzić pamiętnik. To co? Powoli się żegnamy, nie?
0: Bardzo powoli się żegnamy, nieśpiesznie. Powiem ci, że teraz czuję jakiś taki duży relaks, że jeszcze, no może mniej niż kilka godzin niedzieli pozostało, ale na pewno zrobię coś bardzo fajnego, sportowego
1: co?
0: I
1: co?
0: Rekreacyjnego.
1: No co właśnie?
0: A muszę zjeść coś dobrego, a że przyjechałem do radia na rowerze, to sobie jeszcze śmignę parę wesołych kilometrów po mieście.
1: To ja idę w takim razie Chińczyka. Zjem sobie jakiegoś Chińczyka, a tak naprawdę to będzie Wietnamczyk. Bardzo wam dziękujemy za to, że byliście razem z nami. Słyszymy się równo za tydzień o godzinie 15:00. Audycja 3 godziny sportu i rekreacji. Michał Piwowarek.
0: I Jero, czyli Jędrzej Rosiewicz.
1: No, zostawiamy was z kawałkiem od Magdaleny Bay i Mitch. Pa, pa.
0: Na razie.

0: Autopromocja.
1: Hej, hej, hej, tu Adam Smolarek. Parę miesięcy od premiery najnowszej adaptacji Wichrowych Wzgórz już minęło, ale w naszym kraju również można pójść na wrzosowisko i zapomnieć wszystko, jak mówi piosenka. Od lat udowadnia to też warszawska grupa Rosa Verdov, która już w tę niedzielę odwiedzi pasmo muzyczne.

0: to nie wszystko, jeśli chodzi o utwory z Polski, dlatego że kilka dni przed koncertem Mysłowic na Poland Rock Festiwalu sprawdzimy też, jak po latach brzmią ich kompozycje. A jeszcze przed snem posłuchamy retransmisji koncertu TVB i Gestiulki z Rap Sceny Twórki. Zapraszam w niedzielę po 20. Adam Smolarek.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
1: Po reklamie.
8: Ona czuje we mnie pieniądz. Wytroiła się jak bijąc.
9: O nie, my tak nie gramy.

0: Minęła godzina 18.
1: Pogoda.
0: Słonecznie, pewnie w całym kraju, chociaż gdzie niegdzie może wystąpić zachmurzenie. W Warszawie 28 stopni, no i tutaj jak na razie full lampa, ale już te chmurki gdzieś tam zaczynają powolutku się zbierać, bo noc będzie pochmurna, ale ciepła, ponieważ temperatura spadnie do 21 stopni, około godziny 4:48 mamy wschód słońca, no i widzę, że słońce do 8, no a potem znowu będzie deszcz. Jutro pogoda w kratkę, jak sami przed chwilą słyszeliście, ciśnienie dzisiaj to 1002 hektopaskale i gwałtownie spada.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Kasia.
3: Hej, tu Domi.
2: Co robimy w poranki?
3: Przede wszystkim nie śpimy,
2: bo jesteśmy w radiu.
3: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
2: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
3: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
2: jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
3: Pojedziemy z wami do pracy.
2: Wyjdziemy na spacer z psem.
3: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
2: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
3: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
2: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Expert wyprzedaż.

0: Wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Tour de Pologne Junior. Start 3 sierpnia w Koszalinie, potem Szczecin i Zielona Góra. Wielka przygoda dla młodych kolarzy. Poczuj się jak zawodowiec i spróbuj swoich sił na trasach, na których ścigają się najlepsi kolarze na świecie. Patroni medialni TVP Sport, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Partner PZU. Kolarzom kibicuje sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Po reklamie.
6: A ja lubię cię, Beto, a kto ty? Lubię, kiedy kupiamy deszczy. Lecimy na kluby, jak ty wyspy.
7: O nie, my tak nie gramy.
4: Czwórka, to słychać.

0: Na audycję na cztery łapy. Zaprasza numer raz.
1: How, how, how. Myślę, że tak powinienem się witać, ewentualnie how do you do? No bo myślę, że to jakiś delikatnie język psi może być. Jak oglądaliście Akademię Pana Kleksa, tą starą Akademię Pana Kleksa, jeszcze z Piotrem Franceskim, no to tam była nawet taka piosenka, jak dogadać się z psem. Coś, nie pamiętam już w tej chwili dokładnie słów tej piosenki, ale no tam Adam Niezgódka rozmawiał ze swoim psiakiem i myślę, że nie jeden z nas by chciał z naszym psiakiem porozmawiać, po prostu chociaż jedną taką rozmowę w życiu. Często liczymy na to w Wigilię Bożego Narodzenia, bo podobno w Wigilię psy mówią ludzkim głosem. Ja nigdy, całe życie mam psy i naprawdę każdą Wigilię, mając różne psy w swoim życiu, czekałem na ten jeden, na to chociaż jedno słowo. I powiem wam, że kiedyś, może dlatego, że byłem mały, możliwe, że wyobraźnia działała, na 100% nie jestem przekonany, ale wydaje mi się, że moja cocker spanielka, którą miałem, jak byłem dziecięciem, coś tam powiedziała, nie pamiętam co to było, ale coś tam powiedziała i tak sobie to wkręciłem, że mówię, to jest bankowo, tak jest, ale myślę, że to też trzeba na to patrzeć z przymrużeniem oka, bo psy rozmawiają z nami, no nie mową, oczywiście z czekaniem, też porozumiewają się z nami, ale przede wszystkim mowa ciała, to co pokazują ogonem, to co pokazują swoją mordką i to co pokazują własnym swoim, całym swoim ciałem, myślę, że na to trzeba zwracać uwagę, ale ja sam się nie będę mądrzył, ponieważ już za chwilę na tym fotelu usiądzie pani, która jest behawiorystką, prowadzi profil na Instagramie Dobre Życie z Psem. No i ja sobie parę tych filmików obejrzałem. Myślę, że rozmowa będzie bardzo wartościowa, konkretna, bo na pewno dobrych parę tipów się

dowiemy. Ja też się dowiem i wy też mam nadzieję, że się dowiecie i może na przykład stwierdzicie, że jednak tego psa nie tak wychowywałem, jak powinienem wychowywać. Ale to zatrzymajmy. Jeżeli będziecie mieli ochotę dzwonić, to oczywiście dzwońcie do nas na 226452100 i możecie zadawać pytania na żywo naszej gościni, bo myślę, że na pewno będą tematy, które was zainteresują. Także zaczynamy audycję na cztery łapy. Paul Wall, najnowszy kawałek od tego Gentlemana, Top Tire, a potem Goldie i Jungle Days z gościnnym udziałem Natalie Williams. Najnowszy kawałek od Goldiego, więc myślę, że może być całkiem niezłe. Everything.

0: na cztery łapy.
1: 15 minut po godzinie 18, a z nami w studiu, jak już wcześniej zapowiedziałem, Daria Hoffman. Witam cię serdecznie.
2: Cześć,
1: profil
2: dzień dobry.
1: Dobre życie z psem, który prowadzisz na Instagramie. No i muszę od tego zacząć tak naprawdę, bo skądś się to wzięło, że zaczęłaś ten profil prowadzić. Mamy do tego narzędzia dzisiaj, żeby uczyć, ale najgorsze jest to, ja się zawsze tego najbardziej boję, że często ci ludzie są takimi samozwańczymi albo lekarzami, albo behawiorystami, albo trenerami. Mamy internet i dzisiaj każdemu się wydaje, że jak trochę liźnie, albo pójdzie nawet na jeden kurs, to on już może to wykonywać. Tak. Rozumiem, że tak zupełnie nie jest. U ciebie pewnie tak to nie wyglądało.
2: Nie, ja jestem po kursach i trenerskich, i behawioralnych. Też miałam taką przygodę kilkumiesięczną, że szkoliłam psy przewodniki w tej pierwszej fazie szkolenia psów na psy przewodniki, więc w ogóle ta faza, w której ja zbierałam, że tak powiem, informacje, wiedzę, ale i doświadczenie, myślę, że to jest przede wszystkim najważniejsze, trwała kilka dobrych lat, zanim odważyłam się i czułam, że rzeczywiście mogę unieść taką odpowiedzialność, żeby wejść do kogoś do domu i pomagać psu, ale tak naprawdę pomagać też człowiekowi. Bo ja nie pracuję nigdy tylko z psem. Ja pracuję zawsze z psio-ludzkim duetem, bo wszystko, co się dzieje między człowiekiem a psem, ma znaczenie. Teraz w internecie, w mediach społecznościowych doświadczamy takiego zalewu informacji na temat psów, bardzo wielu różnych rad dotyczących tego, jak trenować, co trenować, jak szkolić, czy szkolić.
1: I często są to sprzeczne w ogóle
2: często
1: informacje.
2: Często są sprzeczne i rzeczywiście ja, kiedy pracuję z podopiecznymi, to jedna z największych ulg, które oni czują, to jest to, że mają w końcu jedno źródło informacji i jedną osobę, która ich prowadzi przez ten cały proces i nie muszą się zastanawiać, co jest okej, co nie jest okej, co jest prawdą, co jest nieprawdą, bo z tego się bierze bardzo dużo zamieszania i czasami jest gorzej, niż byśmy posłuchali własnej intuicji z tym naszym pieskiem, coś tam byśmy sobie sami dłubali, ale pod presją tych wszystkich informacji i też presją mam wrażenie tego, żeby mieć tego idealnego psa, który chodzi przy nodze i nie wiadomo co robi, naprawdę się uginamy. I z tego też nie płynie nic dobrego, bo im więcej presji w naszym codziennym życiu z psem, tym gorzej dla nas obojga.
1: Na pewno, ale to, co powiedziałaś, ja też zawsze mówię, że nie ma złych psów. Zazwyczaj ludzie są różni, też nie można nazywać czy zły, czy dobry, ale są różni i te psy często, no, często, za każdym razem, my jesteśmy ich tak jakby
2: takim przewodnikiem.
1: Tak, przewodnikiem. One często też chcą być naszym przewodnikiem, prawda? Bo jednak mają tych genów alfa więcej niż my albo inne psy i faktycznie chcą rządzić. Ale myślę, że to jest największy sukces, żeby przede wszystkim zrozumieć człowieka, zanim zrozumie się też psa, tak? W sensie tą relację między nimi.
2: Tak, tak. Moi podopieczni potrafią mi czasami

0: powiedzieć, wiesz Daria, ty jesteś terapeutą moim, a nie wcale mojego psa. Terapeutą oczywiście w cudzysłowie, ale że rzeczywiście najwięcej zmiany wydarza się w człowieku, chociażby przez tą edukację dotyczącą tego, co do mnie mówi mój pies, co oznacza jego język ciała właśnie, dlaczego on się tak zachowuje, a nie inaczej. I kiedy ja to wytłumaczę i powiem, słuchaj, to jest tak, a w taki, a nie inny sposób możesz mu pomóc, czy swoim ciałem, czy swoim głosem, czy operowaniem smyczą, czy w ogóle środowiskiem, kiedy ja to wszystko zacznę tłumaczyć, to ludzie otwierają oczy i mówią, okej, ja zaczynam to wszystko rozumieć. I wtedy zaczyna się ten piękny proces zmiany tego wspólnego życia, ale właśnie wspólnej zmiany, a nie takiej zmiany pod tytułem proszę pani, pani przyjdzie i pani mi naprawi mojego psa.
1: Tak, musi się podporządkować.
0: Z tego nie za wiele wyniknie.
1: No zapewne. A czy u ciebie była taka chęć właśnie, jako że zaczęłaś się tym zajmować, to ty czułaś taką moc jak doktor Dolittle, oczywiście w cudzysłowie, że ty po prostu chcesz to robić, że ty to potrafisz robić, że ty masz do tego dar, bo moim zdaniem niektórzy nawet po 50 kursach, no nie mają czegoś takiego w sobie, co by te psy też przyciągało do tego człowieka.
0: Wiesz co, no tak, ja rzeczywiście czuję ogromną pasję i czuję misję i ja w mojej pracy, no to nie jest tak, że ja zostałam jakoś zmuszona do tego, albo że taka była moja ścieżka edukacji, więc ja już to będę robiła z rozbiegu. Nie, ja w ogóle nie jestem takim człowiekiem. Ja potrafiłam wywrócić moje życie do góry nogami i zacząć coś zupełnie innego i tak było też z psami. Ja w pewnym momencie ileś tam lat temu poczułam, że ja po prostu muszę pracować już tylko z psami i absolutnie tylko temu się poświęcić i doprowadziłam do tego, że tak jest. Więc czy mam dar? Wierzę, że mam, ale to moi podopieczni by mogli potwierdzić. Wydaje mi się, że skutecznie i umiejętnie pomagam ludziom wieść dobre, spokojne życie z psem.
1: Myślę, że samo imię już jest mobilizujące. Daria, dar, to już się wiąże, więc myślę, że ten dar po prostu masz. Dobra, przerwijmy naszą rozmowę utworem Nino Mana, a za chwilę wracamy. Met this girl like a week ago. Not a hoe, but she freaky though. We linked up on the weekend though. She said I can hit if I keep it low. I still told my man, fuck it, he can know. Had to tell him that she the goat. But I ain't say her name, so chill, y'all. I did bring up how she was eating.

0: get mad at me, B.
1: Na cztery łapy.
2: A w naszym studiu w dalszym ciągu Daria Hoffman, behawiorystka, trenerka też? Czy
3: też.
2: To idzie w parze, ale rozumiem,
3: też.
2: Że to są dwie różne dziedziny.
3: Dwie różne dziedziny, zgadza się.
2: A czym one się różnią? Powiedz.

0: Wiesz co, jako trener uczysz po prostu psa pewnych umiejętności. Czyli uczysz go po prostu, jak usiąść na komendę, uczysz go, jak położyć się na komendę, jak, nie wiem, przynieść aport, tak? To są takie umiejętności. Mhm. A behawiorysta patrzy na psa dużo bardziej holistycznie i całościowo i zajmuje się zmianą zachowań, no ale tak jak mówię, ja patrzę, gdzie pies żyje, czy jakie ma środowisko życia, jakie są relacje wokół tego psa, jak wyglądają spacery i oczywiście trochę tych technikaliów takich z trenerskiego obszaru wykorzystuję w mojej pracy behawioralnej, więc to przygotowanie jest też bardzo istotne. Natomiast behawiorysta dużo szerzej ogląda całe życie z psem, a trener może po prostu przyjąć psa na sali treningowej, nauczyć go kilku umiejętności i w zasadzie nie interesować się tym, czy dobrze śpi, czy nie śpi, czy spacery są okej, czy nie są. Więc rzeczywiście one się trochę przenikają i ja uważam, że i trener powinien mieć jednak umiejętności behawioralne, a behawiorysta trenerskie, ale to są dwie odrębne kwestie.
1: Czy psy potrafią być złośliwe? Czy psy są w ogóle, mogą być złośliwe?
0: Ja uważam, że nie. Szczerze mówiąc, nie doświadczyłam takiej złośliwości psiej i u moich podopiecznych też nie. Chociaż czasami w tych naszym takim mitologizacji rzeczywistości lubimy sobie dopowiedzieć jakieś rzeczy.
1: Ale
0: i one
1: złośliwe
0: nam osładzają trochę to życie.
1: Tak.
0: Ale jednak myślę, że powinniśmy pamiętać, że psy raczej ze złośliwości czegoś nie robią. To jest raczej nasza projekcja takiego ludzkiego
1: zachowania po prostu zwykłego.
0: Dokładnie tak.
1: A czy mówiąc do psa językiem jak do dziecka, bo to też często jest tak, że my zmieniamy w ogóle ton głosu,
0: tak,
1: zmieniamy słówka i czy pies w ogóle wyłapuje, bo pies wyłapuje nasz ton głosu, nasze emocje, więc czy to w jakikolwiek sposób pomaga, czy też lepiej tak często takiego słodkiego języka do psa nie używać?
0: I ja zalecam w mojej pracy, żeby unikać, chociaż zdaję sobie sprawę z tego i sama jestem człowiekiem i mam psy, że czasami jak mój pies leży na ziemi, to mam ochotę do niego podejść i tam do łóżka mu trochę powiedzieć miłych słówek. Natomiast rzeczywiście problem z takim wysokim tonem głosu, czyli tym takim hej mi, polega na tym, że psy się bardzo pobudzają. Bardzo im się podnosi poziom pobudzenia i one są wtedy takie właśnie o Boże, i one też takie są, ale po chwili nam już przychodzi, my już nie chcemy, żeby ten pies na przykład skakał z pobudzenia, podgryzał nas z pobudzenia i tak dalej. I wtedy mówimy, koniec, Reksiu, nie rób tego.
1: No tak, nie wolno.
0: A sami nie wiemy, że wcześniej żeśmy to sprowokowali. Więc rzeczywiście w obcowaniu takim codziennym z psem dobrze jest używać takiego życzliwego, raczej spokojnego tonu głosu. Im spokojniej, tym lepiej. No i rzeczywiście ton głosu jest też naszym narzędziem w komunikacji, czyli jak on się zmienia, no to pies rozumie, że my mówimy do niego inne rzeczy, chociaż słów jako takich może nie rozumieć. Czyli jeżeli chcemy mu wyznaczyć granice, to powiemy ej, tak? To będzie inny ton głosu.
1: Tak, tak.
0: Jeżeli chcemy nagrodzić jakieś zachowanie albo wesprzeć psa, pokazać mu, że to jest super, co robisz, no to mówimy super, brawo. Wtedy mówimy bardziej melodyjnym tonem głosu i wyższym troszkę, nie? Więc no, to zróżnicowanie tego tonu głosu ma tutaj bardzo duże znaczenie, bo psy są istotami niezwykle wrażliwymi na to, co my robimy i pokazujemy, ale naszym ciałem. A nie oczywiście tym, że piszemy elaboraty na piśmie z pieczątkami, bo tego nie rozumieją.
1: No oczywiście, że tak. Ja mam takie... Kiedyś gdzieś tam przyszła do mnie taka myśl, że psy to są anioły, które są zesłane na ziemię, żeby pomagać tam ludziom. I myślę, że to jest trafne, bo to są takie nasze ostoje, które często wysłuchują naszych problemów, nie mogą nic nam poradzić, ale i tak pomagają nam swoim zachowaniem, przytuleniem się do człowieka.
0: Myślę, obecnością po prostu.
1: Obecnością. To jest niesamowita w ogóle moc. I ja cały czas zachodzę w głowę, jak można psiaki traktować źle. To, co się dzieje w Polsce teraz. Na szczęście są już ludzie, którzy się tym zajmują na szerszą skalę i na szczęście chociażby Dios, który bardzo mocno walczy, czy Fundacja Judyta. To myślę, że są naprawdę ludzie, którzy bardzo chcą zmienić ten pomyślunek, ale myślę, że niestety na tych wsiach zabitych dechami jest to w dalszym ciągu ciężkie do zrozumienia dla tych ludzi.
0: Tak, tak. No, to jest na lata praca. Taka praca u podstaw, praca systemowa, taka edukacja na makroskalę, żeby takie rzeczy się zmieniały. Ja w moim przeszłym życiu zawodowym zajmowałam się też takimi zmianami systemowymi właśnie w jakichś obszarach, więc wiem, że to po prostu zajmuje lata, ale warto, więc wydaje mi się, że my jesteśmy w trakcie takiej zmiany teraz. Bardzo dużo się mówi o psach, które właśnie są niewłaściwie traktowane.

0: trafiają do schronisk i tak dalej. Wiemy po zimie i całej akcji, którą rozkręciła Doda. Zresztą też ja prowadzę dużo adopciaków, więc wiem, jaki rodzaj konsekwencji te psy potem odczuwają po tym swoim przeszłym życiu. Nie zapomnę historii takiego pieska, małego, białego pieska, trochę w typie Maltańczyka, nazywała się Fruzia i ona spędziła bodajże 7 lat w piwnicy. I ten pies po prostu był zamrożony. Kompletnie. Mimo tego, że miał wspaniały nowy dom, cudowną właścicielkę, to naprawdę nie wiedziałyśmy obie, czy my damy radę tego psa z powrotem jakby przywrócić na łono życia, bo ona była, ona była, ale tak jakby jej nie było. I nie zapomnę tego, od czego się zaczęło, od tego, że zobaczyłyśmy, bo ona była naprawdę w piwnicy, że uwielbiała wygrzewać się na słońcu. I jak zaczęła to robić tak częściej, to wiedziałyśmy, że ten pies do nas wraca trochę. I też ona nie chciała jeść i tak dalej. I od momentu, kiedy dostała trochę surowego mięsa, zaczęła jeść wszystko i potem już tylko było lepiej. Ale żeby taki pies wrócił do rzeczywiście cieszenia się życiem, to pamiętam, że zajęło nam chyba 8 miesięcy.
1: No, to jest długo. Niektórzy ludzie myślą, że tak już będą mieli w tydzień postawionego psa,
0: nie,
1: albo 2 tygodnie.
0: Niestety. To jest proces, zawsze proces, tak, bo to jest proces związany z emocjami, głębokimi emocjami u psa.
1: Jak macie jakieś pytania, dzwońcie do nas 226452100, a my przerwiemy teraz naszą rozmowę kolejną piosenką.

0: na cztery łapy.
1: 18.33 na zegarach. Słuchacie audycji na cztery łapy w studio Daria Hoffman, behawiorystka, trenerka. No i dzisiaj opowiada nam dużo ciekawych rzeczy. Odpowiada na moje pytania, ale myślę, że nie tylko. A kolejna rzecz jeszcze a propos tych słów, bo tak. Ja kiedyś wyczytałem, że pies jest w stanie zapamiętać tam, nie wiem, 30 ileś słów, czy 40.
2: Więcej. Myślę, że ponad 100 kilkadziesiąt, w zależności od psa, ale jest w stanie na...
1: Ale każdy? Czy to musi być wyjątkowo mądry pies?
2: Nie. Każdy pies jest się w stanie nauczyć. Bo on się nie uczy rozumienia. Mhm. On nie rozumie, że jak my mówimy siad, no to on rozumie siad. Mhm. Nam się tak wydaje, więc my mówimy no tak. Siad. Ale tak naprawdę moglibyśmy mu uwarunkować, bo to tak się nazywa, mhm. że my to tak naprawdę robimy. Czyli łączymy dany dźwięk z daną czynnością. Mhm. Więc moglibyśmy uwarunkować, że pies siada na słowo papuszka.

0: Bo on sobie uwarunkuje to z tym, że siada i dostaje nagrodę. Mhm. Także psy w taki sposób też uczą się, co oznacza spacerek, co oznacza jedzonko, bo po prostu po tym słowie zazwyczaj pojawia się jakiś rodzaj akcji i działania, no więc one sobie to sklejają, warunkują, tak się to nazywa, to jest warunkowanie, więc one rozumieją te słowa. Każdy pies rozumie jakieś słowa, jeden mniej, drugi więcej, ale każdy jest się w stanie nauczyć właśnie w taki sposób, poprzez takie skojarzenia tego, co one znaczą.
1: A czy warto rozmawiać z psami w ogóle? Bo ja też gdzieś tam już dawno temu wyczytałem, że jednak rozmowa z psami jest bardzo potrzebna, że psy też wyłapują te rzeczy, nie wiem, czy nastrój, czy emocje, ale żeby rozmawiać z tymi psami, mówić do nich, co oczywiście często kojarzy się, jak widzimy kogoś, kto rozmawia z psem na ulicy, no to mówisz wariat. No, znaczy ja tak nie uważam, tak. Bo ja sam gadam z tym psem, ale myślę, że są tacy ludzie. Czy to jest w jakikolwiek sposób szkodliwe, czy w ogóle nie? Czy rozmawiajmy ze zwierzakami?
0: Bo jak rozumiem, chodzi ci o taką rozmowę, że siadamy i mówimy słowami do tego psa.
1: Tak, dokładnie.
0: Więc ja bym powiedziała tak, że rozmowa z psem to nie jest tylko to, że my sobie usiądziemy i do niego mówimy, bo on rzeczywiście może nie rozumieć sekwencji słów i tego, co one znaczą, ale on rozumie doskonale, co się z nami dzieje, bo psy widzą po naszym ciele, jakim my jesteśmy stanie, czy my jesteśmy bardziej spięci, czy my jesteśmy bardziej rozluźnieni, czy coś się z nami, no nie wiem, dzieje właśnie w takiej sferze emocjonalnej, bo one wyłapują niezwykle subtelne sygnały, które wysyła nasze ciało, a nasze ciało cały czas wysyła sygnały. Nam się tylko wydaje, że my jesteśmy cały czas tacy sami.
1: No
0: nie,
1: tak, tak.
0: To są niezwykle uważni obserwatorzy, więc ja bym powiedziała szerzej, że my żyjąc z naszym psem cały czas z nim rozmawiamy. Więc ten obszar, że sobie z nim usiądziemy na kanapie i wtedy do niego mówimy, jest tylko jednym z takich elementów tego, że my cały czas jesteśmy w dialogu z naszym psem, albo inaczej, że nasz pies jest cały czas w dialogu z nami.
1: Są też psy, które imitują słowa ludzkie. Często widzimy filmiki w internecie, szczególnie haskie na przykład, które mają, nie wiem, czy wyjątkowo jakoś rozwinięte.
0: Wokalne są bardzo,
1: wokalne,
0: tak.
1: I często nawet można wyłapać, że mówią tam I love you. Oczywiście jest to mocno przerysowane zapewne.
0: Mocno.
1: Ale faktycznie niektóre te zachowania psów są takie, że mówisz, no skumał to, totalnie skumał, o co chodzi. Tak samo, jeżeli umiera właściciel, te psy często na tych grobach płaczą wręcz za tymi psami. Mówi się, że psy nie płaczą. Jaka jest prawda? Psy płaczą czy nie płaczą?
0: Ja myślę, że psy na pewno odczuwają smutek. Na pewno odczuwają jakiegoś rodzaju brak, jeżeli kogoś zabraknie właśnie, nie? Czyli my byśmy powiedzieli tęsknotę. Także nie wiem, czy jest jakby dobrym kierunkiem taka rozmowa, gdzie próbujemy antropomorfizować te psy, czyli że próbujemy nadawać tym psom takie nasze ludzkie objawy emocji. Czy one właśnie płaczą, czy one powiedzą to I love you i tak dalej. One mają swój własny, unikalny sposób komunikacji, który jest bardzo złożony, który jest no, naprawdę pięknie subtelny i sygnałów jest bardzo dużo. I jest to jedna z rzeczy, które mnie jako osobę, która pracuje z psami, najbardziej fascynuje. To znaczy, co widzę psa, to uczę się nowych rzeczy i patrząc na niego, zastanawiam się, co on mówi swoim ciałem, swoim wzrokiem, swoim tonem szczekania, bo różne są tony szczekania, uszami, ogonem i oczywiście mamy te publikacje nawet dotyczące sygnałów uspokajających czy grożących i możemy sobie poczytać różne rzeczy, ale tak naprawdę jak zaczynamy widzieć różne psy i obserwować je trochę bardziej uważnie albo w ogóle psy w watahach, czyli w grupach psów, w stadach, to jak one się komunikują fenomenalnie jest naprawdę wyjątkowo fascynujące.
1: Kiedyś też widziałem taki filmik, dużo psów, jakieś schronisko, przypuszczam, i watacha psów luźno biegających i podchodzi jeden ziomek, który ustawia wszystkich totalnie. Oni po prostu przed nim się wręcz kłaniają. Niesamowitą moc mają psy alfa, które po prostu automatycznie chyba takie są, tak?
0: Bo tam... No to musiał być akurat jakiś tam przewodnik. Oczywiście internet bardzo lubi takie filmy.
1: Tak jest.
0: W rzeczywistości wygląda to trochę inaczej, ale tak, psy się ze sobą komunikują, psy mają przywódców może, tak bym powiedziała, wolę tego używać.
1: Tak jak wilki, prawda? Tak jak stada wilków gdzieś tam.
0: Tak,
1: może.
0: Natomiast też raczej to jest, no my byśmy powiedzieli matka, ojciec czy przywódcy, niż taki samiec alfa, który dominuje, ta teoria dominacji już trochę odchodzi do lamusa, musimy pamiętać o tym. Natomiast tak, psy potrzebują przewodnika, dlatego też tak ważne jest, żebyśmy my dla tego psa byli przewodnikiem, który prowadzi ich przez ludzki świat.
1: Dobrze, za chwilę wrócimy do rozmowy i jeszcze na pewno zapytam o parę ciekawych rzeczy, między innymi o szczekanie psie, bo niejednemu człowiekowi na pewno...

0: cztery łapy.
1: Dizzy Rascal, najnowszy kawałek od tego Brytyjczyka So Hot, a w studio w dalszym ciągu Daria Hoffman. Rozmawiamy o psiakach. Prowadzisz również na swoim Instagramie portal, przypomnij, jak się nazywa?
2: Dobre życie z psem.
1: Dobre życie z psem. No bo jak bierzemy psa, to chcemy mieć też dobre życie. Nawet jak mamy dobre życie, to czasami myślimy, że ten pies nam to życie polepszy, bo będziemy mieli z kim spędzać czas, jeżeli jesteśmy samotni na przykład. No ale też nie bierzemy pod uwagę tych rzeczy, które mogą nas wkurzyć, a tych rzeczy jest trochę i w momencie, gdy zaczyna się coś takiego, zaczynamy panikować, bo na przykład pies całą noc szczeka, albo reaguje przesadnie na pewne nasze zachowania, czyli jesteśmy w domu, nagle pies zaczyna po prostu panikować. Nie mówię o strachu, nie mówię o fajerwerkach, nie mówię o grzmotach, o przeciągu, tylko po prostu taka nadpobudliwość. No i co wtedy robimy? Bo czasami mamy tą cierpliwość, czasami nam się kończy, więc krzykniemy na tego psa.
2: Tak.
1: Ogólnie z tego, co wiem, też się nie powinno krzyczeć na psy. Powinno się mówić kategorycznym tonem, ale nie krzykiem. Tak samo nie bijemy psa. Ja jedyne, co pamiętam, jak ci opowiadałem tutaj w przerwie, że tą sunię, która rozjadła łóżko, wziąłem gazetę, bo pamiętam, że albo torebka foliowa, albo gazeta. I taką nie oczywiście wyborczą, że tam bym jej kark złamał, tylko takim jednym listkiem dostawała po prostu po głowie, żeby wiedziała, ale nawet nie wiem, czy ona o tym wiedziała, że ona to zrobiła, bo to już było chwilę temu. O co też chcę zapytać? Na początku zaczniemy o to szczekanie. Nieszczęsne. Albo
2: czyli
1: szczęsne.
2: Idziemy do szczekania, tak? No, więc szczekanie to jest oczywiście bardzo szeroki temat i moglibyśmy rozmawiać całą kolejną audycję. Natomiast no, szczekanie jest to również forma komunikacji. Psy komunikują nam albo sobie nawzajem różne rzeczy, bo psy szczekają też w różny sposób oczywiście, tak? Szczekają wyższym tonem, szczekają niższym tonem, szczekają, kiedy są w tej komórce rodzinnej, ale z ludźmi, kiedy są na przykład w stadach właśnie i są wolno żyjące, to szczekają między sobą i do siebie. To też jest bardzo ciekawe, więc jakbyśmy rozpoczęli tą rozmowę o szczekaniu, no to musielibyśmy powiedzieć sobie, że jest to sposób na komunikowanie czego?

0: kogoś.
1: No tylko teraz pytanie czego?
0: Tylko teraz pytanie czego? Więc zawsze, kiedy jakieś zachowanie występuje, no to musimy je osadzić w jakimś kontekście. Mhm. Kiedy ten pies szczeka? Jak długo szczeka? Dlaczego nam się wydaje, że on szczeka? Więc to są te pytania, które sobie zadajemy, no bo tak. Nie każde szczekanie równe szczekaniu. Mhm. Co do zasady, szczekanie nie jest ani niczym złym, ani niczym dobrym. Jest po prostu jakimś wyrazem czegoś, co pies mówi. Więc jest to złożona i oczywiście taka odpowiedź to zależy, no ale taka jest prawda.
1: Ale myślę, że każdy profesjonalista by tak odpowiedział, bo jak rozmawiałem z kolegą trenerem, powiedział mi to samo. Mówi, stary, przecież myślę, że ci to przez telefon o tym opowiem.
0: Tak.
1: Mówi, że to jest niemożliwe, ja muszę zobaczyć psa, muszę zobaczyć,
0: dokładnie,
1: jak on się zachowuje.
0: Tak.
1: Więc to też jest odpowiedzialne podejście, bo faktycznie zmiana, akurat mój Filipek ma bardzo wysoki ton i to jest bardzo bolące. I on szczeka w domu bardzo wysokim tonem, ale zauważyłem, że wychodzi na dwór na przykład i szczeka na psa, już szczeka trochę niżej, więc jest to uwarunkowane na pewno tym, co się dzieje.
0: Tak.
1: Ale co w tej jego głowie siedzi? Dlaczego on tak bardzo mnie broni? Bo to jest troszkę taka atencja, żeby zwrócić uwagę na niego, a nie na przykład jak z kimś rozmawiam, no to on bardzo chce mnie odciągnąć od tej osoby, żeby nie wiem, żeby mieć mnie tylko dla siebie. Czy w takiej sytuacji w ogóle psa w wieku, szczególnie już dojrzałym, tak, nawet takim 13 lat, to czy w ogóle jest szansa zmienić coś takiego? Bo wiem, że to też zależy pewnie od psa.
0: To zależy,
1: znowu,
0: ale rzeczywiście nie mogę powiedzieć z pełnym przekonaniem, tak, psa w każdym wieku można zmienić. Są psy, które są bardziej podatne na zmiany, są psy, które są mniej podatne na zmiany. Czasami terapia behawioralna wymaga na tyle czasu i różnego rodzaju takich, nie wiem, czy ćwiczeń, czy treningów byśmy nazwali, czy różnego rodzaju działań, że zdarzyło mi się, że miałam bardzo starego psa pod opieką i powiedziałam, że wydaje mi się, że terapia behawioralna będzie zbyt dla niego emocjonalnie kosztowna i że wtedy trzeba się zastanowić, czy rzeczywiście my w to wchodzimy, czy po prostu próbujemy ułożyć tak, żeby było wystarczająco dobrze, bo to już jest ostatni czas tego
1: dokładnie
0: psa.
1: Tak.
0: Więc ja mam takie podejście. Oczywiście pewne rzeczy, znowu, pies psu nierówny. Jeden pies w starszym, takim bardziej podeszłym wieku będzie bardziej skory do różnych zmian, inny będzie mniej skory do różnych zmian, ponieważ tak jak z ludźmi, psy są istotami, każdy pies jest istotą odrębną. Są w różnym stanie i zdrowotnym, układ nerwowy jest w różnym stanie, a on jest potrzebny, żeby się uczyć nowych rzeczy, czy zmieniać jakieś rzeczy, nawyki są. Psy potrafią też szczekać nawykowo, one się nauczyły szczekać i jeżeli szczekają przez lata, to już jest często nawyk.
1: No to prawda.
0: Nawet jeżeli nie występuje ten bodziec, na który szczekały, więc to rzeczywiście jest bardzo pojemny temat, także z psami jest różnie, starszymi można zmieniać, ale do różnego stopnia, z różnym psem różnie nam może pójść, a czasami, tak jak powiedziałam, jeżeli to już jest w bardzo podeszłym wieku pies, a terapia behawioralna wymagałaby naprawdę dużych zmian w codzienności, to czasami podejmuję taką poważną rozmowę z opiekunem, żeby nie za wszelką cenę, tylko do jakiego momentu próbujemy, nie?
1: No tak, no bo wiadomo, że pewnej granicy, pewnego muru też nie przybijemy.
0: Tak.
1: Czasami nie ma sensu męczyć psa i też pewnie trochę siebie.
0: Ale czasami jest też tak, że jeżeli zrozumiemy zachowanie tego psa, to trochę nam schodzi tej presji. Rozumiemy, jak lepiej może zaaranżować środowisko, jak może lepiej zaaranżować życie, żeby dobrze, na spokojnie ten pies ostatni czas swojego życia spędził. No ale ja w większości pracuję z młodymi psami, albo w takim, powiedzielibyśmy, średnim wieku, no to już jest ogromne pole do manewru, bo naprawdę można bardzo dużo wypracować. Chociaż oczywiście skala tego wypracowania też jest różna u różnych psów.
1: No na pewno. Za chwilę jeszcze wrócimy do rozmowy. 10:13, 12 minut do godziny 19:00. No ale jeszcze na pewno dokończymy temat, więc zostańcie z nami.

0: 11 minut do godziny 19. Daria Hoffman, Dobre życie z psem. Tak, dobrze zapamiętałem?
1: Tak, dobrze.
0: Dobrze zapamiętałem. Rozmawialiśmy o szczekaniu. Ja bym chciał się zapytać o... nawet nie wiem, co nazwać to karaniem psa, bo jednak konsekwencja, jakaś stanowczość, czy też nie lubię słowa wychowywanie dzieci, bo moim zdaniem dzieci przy nas po prostu się wychowują, a nie my je wychowujemy, ale z psem no, jest troszkę inaczej, więc tutaj jak uświadomić psa, że zrobił coś źle, żeby to jednak zapamiętał i czy przychodząc po całym dniu, gdzie pies zjadł nam buty o 8 rano, czy on w ogóle będzie kumał, że te buty zjadł?
1: Nie będzie kumał.
0: No właśnie.
1: Ja bym powiedziała, mamy tak gdzieś ze 2 sekundy od wystąpienia zdarzenia, niegrzecznego zdarzenia, żeby psu pokazać, że to nam się nie podobało. I więc to po pierwsze, czyli on tych butów nie będzie pamiętał.
0: A jak mu pokażemy, mówi, zobacz, co zrobiłeś,
1: nie,
0: zobacz.
1: Nie będzie, nie będzie. To musi być po prostu blisko. Coś się wydarzyło i jest jakiś rodzaj reakcji i wtedy jest sens. Jeżeli jest więcej niż te kilka sekund, to możemy sobie w ogóle odpuścić to. Lepiej sobie odpuścić, już zapomnieć, niż się tam jakoś jeszcze wytrząsać nad tym psem, bo to nic nie da. On nie będzie wiedział, o co nam chodzi i przyniesie nam to więcej złego niż dobrego. Druga rzecz jest taka, że ja uważam, że psy potrzebują jasnej struktury funkcjonowania, to tak nazywam, czyli naprawdę dobrze na nie wpływa to, że one wiedzą, co mogą, czego nie mogą, albo inaczej, jakie są zasady w tym naszym właśnie ludzkim świecie. I trochę tak jak dzieciom, tu akurat moglibyśmy zrobić takie porównanie, im to porządkuje rzeczywistość, bo one tego ludzkiego świata nie rozumieją. One potrzebują przewodnika, który im ten ludzki świat powie. Więc karanie, no może nie, bo tak, nie bijemy psa, nie kopiemy psa, no nie
0: oczywiście,
1: robimy takich rzeczy, bo to jest przemoc i to jest krzywdzenie. Natomiast pomiędzy pokazaniem psu granicy, a użyciem przemocy jest bardzo duża przestrzeń, więc możemy użyć tego innego tonu głosu, możemy powiedzieć ej, nie, przerwać jakieś zachowanie, możemy użyć ciała na przykład, czyli możemy trochę najść na psa, bo psy między sobą właśnie w taki sposób wyznaczają granice, najdą na siebie, schylą się do siebie, przesuną się i pokażą, więc są różne sposoby na to, żeby psu wyznaczyć granice, ale w taki sposób, w którym nadal szanujemy tą drugą istotę.
0: A czy psy mają poczucie czasu? Bo wychodząc z domu zawsze mówimy, zaraz wracam, mordo. I on myśli, że zaraz wrócimy, a my wracamy za 8 godzin. I czy on odczuwa ten, czy wracamy za pół godziny, czy za 8 godzin?
1: Nie, one mają zupełnie inne poczucie czasu. Jakie dokładnie, nie umiem powiedzieć, ale na pewno mają inne, więc nie wiedzą, że minęło 8 godzin, 7 godzin, 6 godzin. One wiedzą, że było dłużej i krócej. To na pewno. I to na pewno możecie słuchacze też zobaczyć po swoich psach, że jeżeli nie ma was 8, to ten pies inaczej reaguje na wasze przyjście, niż jak nie ma was pół godziny, to może podniesie łeb i pomyśli sobie, Jezu, dopiero co
0: mój
1: miałem
0: to reaguje, jak po 5 minut wyjdę wyrzucić śmieci, wracam i on się tak cieszy, jak wrócę po 8.
1: No właśnie, no więc oczywiście są różne psy, ale to myślę, że tak, ale takiego naszego poczucia czasu, że wiedzą, która jest godzina, no to na pewno nie.
0: No nie. Słuchaj, myślę, że jeszcze byśmy mogli porozmawiać, ale niestety czas audycji dobiega końca. Bardzo ci dziękuję.
1: Bardzo
0: jeżeli
1: dziękuję.
0: Wy chcecie się więcej dowiedzieć, profil instagramowy Dobre Życie z Psem, Daria Hoffman. Możecie
1: zapraszam.
0: Do niej napisać i umówić się ewentualnie
1: oczywiście.
0: Na konsultację behawioralną.
1: Tak.
0: Bo warto to robić i warto próbować, bo tak naprawdę często psy są bardzo trudne, ale zamiast rezygnować i oddawać psa do schroniska, bo nie radzimy sobie z nim, pójść do behawiorysty, pójść do trenera, poświęcić trochę swojego czasu, żebyśmy mogli mieć przyjaciela takiego, jakiego potrzebujemy i takiego, jakiego on zasługuje, ten pies. Ja uważam, że tak to powinno się odbywać.
1: I nie, żebyśmy nie tracili wiary w to, że rzeczywiście możemy wieść wspólne, dobre życie z psem.
0: Oczywiście. Dziękuję serdecznie.
1: Dzięki.
0: Daria Hoffman była
1: bardzo
0: naszą gościnią.

0: CEO.
1: Autopromocja.
2: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku od 10:00 najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
3: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Kugar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
4: Dziewczyny górą.
5: DJ Bert. Zaprezentuje wszystkie odmiany house'u, od klasyków po współczesne nagrania.
6: A czy są tu jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
7: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Przenoszę się tam na wakacje, gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos, Naked Relaxi.
2: Muzyczne pobudzenie, audycja czwórka, to słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10 do 13.
1: Autopromocja. Reklama.
8: Marian, a gdzie mogę kupić
9: na mediaexpert.pl?
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
9: Barbara, na mediaexpert.pl.
10: I ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów, memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia, kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy, Grupa Transportowa, Bank Pekao S.A., Decathlon. Patroni medialni, TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
11: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
12: Przecież nie ma upałów.
11: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
12: Litorsal Senior?
11: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
13: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
1: Po reklamie.
14: Wręczę ci mandacik za przekroczenie piękności.
15: O nie, my tak nie gramy.

0: Minęła godzina 19.
1: Pogoda.
0: Słonecznie, 28 stopni, pomimo że 19, to jeszcze temperatura utrzymuje się dosyć wysoko, no ale spadnie. Spadnie do 20 stopni w nocy, no a od 9 już opady deszczu i temperatura około 21 stopni. No i widzę, że tak niestety, chociaż nie, tydzień cały będzie w miarę pogodny. Od wtorku 22-27, w czwartek 32, no i chyba najcieplej w piątek przyszły 36 stopni, ale myślę, że już trochę jesteśmy przyzwyczajeni do tych upałów i jesteśmy w stanie się przed nimi bronić. Ciśnienie dzisiaj to 1002 hektopaskale i obecnie gwałtownie spada.
1: Autopromocja.
2: Hej, hej, hej, tu Adam Smolarek. Parę miesięcy od premiery najnowszej adaptacji Wichrowych Wzgórz już minęło, ale w naszym kraju również można pójść na wrzosowisko i zapomnieć wszystko, jak mówi piosenka. Od lat udowadnia to też warszawska grupa Rosa Verdo, która już w tę niedzielę odwiedzi pasmo muzyczne. I to nie wszystko, jeśli chodzi o utwory z Polski, dlatego że kilka dni przed koncertem Mysłowic na Poland Rock Festiwalu sprawdzimy też, jak po latach brzmią ich kompozycje. A jeszcze przed snem posłuchamy retransmisji koncertu TVB i Gestiulki z Rap Sceny Twórki. Zapraszam w niedzielę po 20. Adam Smolarek.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid. Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Long i Polskie Radio.

0: na cztery łapy.
1: Sześć minut po godzinie 19:00, niedziela, przypominam wszystkim, bo to już koniec weekendu. Myślę, że to jest taki czas z jednej strony przyjemny, bo jednak trochę odpoczęliśmy, a z drugiej strony no mamy z tyłu głowy to, że jutro trzeba rano wstać do roboty i ta niedziela już nie jest taka fajna, jaka powinna być. Moim zdaniem jeszcze poniedzieli powinien być taki buforowy dzień jeden, czyli poniedziałek, a wiadomo, że poniedziałki zazwyczaj są kiepskie i on po prostu powinien być wolny. I już. Albo, żeby było tak, że najwcześniej na 12:00 do roboty. Myślę, że to by było dobre rozwiązanie, no ale zapewne tak nie będzie. Możemy sobie ewentualnie wziąć dzień wolny, żeby jeszcze trochę odpocząć. Albo L4 w najgorszym wypadku, bo też jest taka opcja, jak jesteśmy na przykład chorzy, no to wtedy możemy po takie L4 sięgnąć. Daria Hoffman, która przed chwilą gościła, myślę, że Daria będzie się u nas pojawiała, bo naprawdę duża wiedza, dużo konkretów, a faktycznie audycja na cztery łapy ma zawierać te konkrety i my tutaj mamy poruszać tematy, które dotyczą psów, ale też nas jako właścicieli tych psów, jako przyjaciół tych psiaków. No i myślę, że ja już dzisiaj, po dzisiejszej audycji, sporo wątpliwości gdzieś tam zostały rozwiane, ale też tak jak mówiła Daria, no nie można określić wszystkich jedną miarą, ponieważ każdy pies jest inny, tak samo jak my jesteśmy inni, tak samo każdy pies ma swój charakter i każdy pies w jakiś tam sposób próbuje nam pokazać, oznajmić jego charakter, swoim zachowaniem pokazuje nam tak naprawdę, co odczuwa, ewentualnie czego oczekuje od nas, a nie na odwrót. I nad tym trzeba się moim zdaniem mocno skupić, biorąc sobie pieska ze schroniska tym bardziej, żebyśmy po prostu potrafili zapytać się kogoś mądrzejszego, kogoś, kto ma wiedzę na temat psa, bo z jednej strony myślimy sobie, no ale to już jest pies, no wezmę go i będę miał psa. No to tak niestety nie działa. Kiedyś w latach 80. I na pewno wcześniej jeszcze i pewnie trochę później, no nie było takiej świadomości, bo nie było też internetu, były fachowe pisma, byli fachowcy, oczywiście, że tak, ale wtedy ja nie w ogóle nawet nie spotkałem się z czymś takim, oprócz chodzenia do weterynarza, że z psem trzeba chodzić na, były oczywiście jakieś tresury, ale mów to zazwyczaj dla takich psów, które były, nie wiem, psy policyjne, psy wojskowe albo właśnie psy przewodniki, natomiast przewodnicy, natomiast no jednak pamiętajmy, że to jest bardzo duża odpowiedzialność, szczególnie jak jesteśmy sami i mieszkamy sami, to wtedy musimy wiedzieć, że ten pies no musi coś też robić oprócz spania, czyli po prostu musi wyjść na spacer, musi dostać Michał i musi być zaopiekowany, wyprzytulany i wy

głaskany. Dobrze, nowość kolejna, Memphis Bleek, produkcją zajęli się Kool & Dre, czyli duet, który no, robi bity Rick Rossowi, Fat Joe'owi, bardzo wysoka stawka, jeżeli chodzi o producentów. No More, i to jest utwór Memphis Bleeka, który zapowiada album, długo oczekiwany album Memphis Bleeka. Ja na niego czekam, na pewno go posłucham w całości, bo uwielbiam tego gościa. A potem kolejny solowy projekt, tym razem pana, który nazywa się Inspecta Deck, pochodzi z ekipy Wu-Tang Clan. No i to też jest utwór z jego solowej płyty, która bodajże się już chyba ukazała, bo nie przesłuchałem jeszcze, zobaczyłem, że jest ten numer, mówię, wrzucam, bo warto na pewno. Także Memphis Bleek, a potem Inspecta Deck przed wami.

0: na cztery łapy.
1: Uf, uf. Tak witają się duże psy, a tak witają się małe psy. I myślę, że zarówno takim tonem i takim są się w stanie dogadać. Najbardziej Daria mnie zaciekawiła tym, że psy też między sobą się, znaczy to nie jest odkrycie nie wiadomo czego, ale że psy też komunikują się między sobą i oczywiście ja zawsze jestem ciekawy, no bo widzę na przykład mój filet, idziemy sobie, po drugiej stronie idzie piesek, no i zaczynają się porozumiewać, zaczynają do siebie szczekać. Ten coś szczeka, nie tamten odczeka. Jestem ciekaw, no bo to nie jest na pewno nic konkretnego, po prostu jest to jakieś ostrzeżenie. Tak jak mówiła Daria, sam ton szczeknięcia, wysokość i moc pewnie ma tu wielkie znaczenie, no bo też szczekając pewnie odstraszają tego swojego może przeciwnika, żeby uważał, bo ja jestem groźny i potrafię szczekać, a często robią to właśnie małe psy. Ja myślę, że z Darią jeszcze byśmy dużo bym jeszcze jej popytał, bo naprawdę tych pytań mam sporo i one się nasuwają za każdym razem, jak zaczynam o tym myśleć. Więc nawet specjalnie sobie tego nie rozpisując, ja po prostu mam te pytania wszystkie w głowie, bo to są pytania, które czasami chodzą za nami od paru dziesięciu lat, bo nigdy żeśmy nie sięgnęli po taką poradę, a jesteśmy, przynajmniej ja, a ja jestem ciekawy, jak dogadać się z psem tak naprawdę, oprócz tego, że dajemy mu dużo miłości, dużo uczucia, no to faktycznie w takich sytuacjach, gdzie musimy czasami mocniej tupnąć nogą i pokazać, że to my jednak rządzimy, a nie ten pies, bez przemocy oczywiście, no to takie rady od Darii myślę, że będą jak najbardziej przydatne wam i mi też, bo ja przy okazji też się dowiaduję.

paru ciekawych rzeczy. Wyszukałem sobie parę takich ciekawostek a propos naszych czteronogów, ponieważ zaczniemy od psa, od nosa psiego. O, dobrze. Ponieważ pies ma o wiele więcej tych receptorów niż człowiek i to dużo, dużo więcej, dlatego wyczuwa przeróżne rzeczy. No i każdy psi nos jest niepowtarzalny, bo to jest tak jak odcisk palców naszych. Więc ten wzór, który mamy na tym psim nosku, jest za każdym razem inny i unikalny. A patrząc na ten nos, to myślimy sobie, no nos jak nos, prawda? A u ludzi jednak zwracamy uwagę na kształt nosa, na to, czy jest bardziej taki z tym tutaj ozgarbem, czy jest bardziej taki podwinięty. No to wyobraźcie sobie, że psy również. Niektóre psy również potrafią zapamiętać ponad 1000 nazw przedmiotów. To gadaliśmy z Darią, że około 100 słów pies zapamiętuje, ale słynna Border Collie Chaser rozpoznała aż 1022 słowa zabawki po nazwie. Brawo, ale w ogóle Border Collie to no, bardzo mądra rasa. A resztę ciekawostek już w kolejnym wejściu. Rakim, moi drodzy przed wami, rakim, który wraca, ja cieszę się niezmiernie, ponieważ rakim dopiero co wypuścił epkę bodajże, no i kolejny kawałek od Rakima. Bardzo hip-hopowy, jak na Rakima przystało, a Different Kind, a potem będzie Ice-T z nowym kawałkiem. Utwór nazywa się It's All About. Gościnnie wyprodukował to niejaki P.A. Dre. No tych Dre'ów to jak mrówków się zrobiło.

0: na cztery łapy.
1: 19:28, a ja nazywam się Numeras i jestem z wami do godziny 20:00. Od 18:00 audycja na cztery łapy. W pierwszej godzinie Daria Hoffman, behawiorystka zwierzęca, psia, która no parę rzeczy ciekawych powiedziała, ale myślę, że jeżeli wy chcecie więcej, to musicie się po prostu do niej zgłosić i zapytać się osobiście. Pamiętajmy też, że wynajęcie behawiorystki trenera też kosztuje swoje, więc jeżeli jesteśmy na to gotowi, to skorzystajmy z tego, bo naprawdę warto zasięgnąć opinii kogoś, kto się po prostu zna na swojej pracy i może nam poradzić rzeczy, o których nie mamy zielonego pojęcia. Dalszy ciąg tych ciekawostek o psach. W ogóle wiadomości, ciekawostki o psiakach są zazwyczaj bardzo takie wzruszające, bo często widzimy, jak pies na przykład ratuje drugiego psa z opresji, wyciąga go na przykład z wody. Psy potrafią razem współpracować, razem sobie pomagać. Oczywiście też potrafią pomóc człowiekowi. No, ale też człowiek często pomaga psom, które na przykład wpadną są na jeziorze.

na tafli lodu, która się zapada, i było takich parę przypadków chyba w tym roku nawet, że faktycznie ludzie pomagali pieskowi, i to jest moim zdaniem coś najcudowniejszego, to pomóc takiemu zwierzakowi, to chyba wszystkie grzechy zostają odpuszczone, bo jednak pomagamy tak dobremu stworzeniu, że no mam nadzieję, że tutaj na górze Pan Bóg to widzi i też potrafi ocenić taką sytuację i no takiego tipa po prostu nam dać dodatkowego za taką pomoc. Psy wyczuwają nasze emocje nosem. To, o czym gadaliśmy z Darią, oczywiście zachowanie, przenoszenie różnej energii na psa, posiadanie swojej energii, które wpływa na tą energię psią, no ale psy wyczuwają to na przykład po zapachu naszego potu czy oddechu, kiedy jesteśmy zestresowani, przestraszeni albo szczęśliwi. Ja chciałem o to spytać Darii, czy na przykład zdarzało mi się nieraz płakać przy moim psie, przeżywałem przeróżne emocje i czy to jest oznaka, że pies się o nas troszczy, bo widzi, że płaczemy, że jest nam smutno i zlizuje nam te łzy z oczu, czy po prostu łzy są słone i pies, tak jak liże nas czasami po ręku czy po nodze, bo też jesteśmy spoceni, a tam jest sól, która psom w jakiś tamkolwiek sposób smakuje. No więc tutaj tych powodów na pewno może być sporo, ale nasze emocje odzwierciedlają emocje również psiaka. Pies ma 3 powieki, o czym nie wiedziałem, bo wiem, że ma takie podwójne ucho, o czym też z chęcią czegoś więcej się dowiem, ale 3. powieka, tak zwana błona migawkowa, chroni oko i pomaga utrzymać je odpowiednio nawilżone. No i to jest kolejne udoskonalenie naszych czworonożnych przyjaciół. 3 powieki, my mamy tylko 1 powiekę, więc jesteśmy już trochę gorsi. Psy, wyobraźcie sobie, że śnią tak jak ludzie, o czym często możemy się przekonać, obserwując naszego przyjaciela, który przeżywa przez sen, nie wiem, biegnie, szczeka, bo faktycznie tak jest. W tej fazie REM mogą przeżywać naprawdę wydarzenia, które wydarzyły się w ciągu dnia, dlatego czasem machają łapami albo cicho szczekają, bo jest to takie szczekanie jak brzuchomówcy, czyli z zamkniętą mordką. Przechylanie głowy psa nie zawsze oznacza również zaciekawienie. Często pies robi to po to, żeby lepiej zlokalizować dźwięk albo poprawić sobie pole widzenia, zwłaszcza jeśli ma duży pysk. Więc pamiętajcie, jeśli wasz pies ma duży pysk i dziwnie przewraca głową albo uszami, to znaczy, że po prostu pysk mu zasłania i musi zwiększyć sobie pole widzenia.

0: na cztery łapy.
1: Na cztery łapy audycja powolutku zbliża się do końca, ale jeszcze 18 minut do końca. Za tydzień również będziemy się słyszeć. No i tak na pewno do końca wakacji, a może i przedłużymy naszą przygodę z pieskami, bo myślę, że takie audycje warto robić i warto uświadamiać ludziom też to, że posiadanie pieska nie jest tylko naszą przyjemnością i nie przynosi szczęścia tylko nam, tylko pamiętajmy, że przede wszystkim dajemy też poczucie bezpieczeństwa temu naszemu ukochanemu przyjacielowi. Nawet jeżeli bierzemy ze schroniska i ten pies jest po dużych traumach, to pamiętajmy, że najważniejsze jest to serduszko zarówno u tego psiaka, jak i u nas. Jeżeli naprawdę mamy duże serce i podchodzimy do tego psa z sercem i ze spokojem, to na pewno ten pies w końcu będzie nasz i będzie nas kochał tak jak nikogo innego, bo myślę, że ta psia miłość jest po prostu tak otwarta i tak nie przykryta żadną potrzebą, że to jest chyba najbardziej niesamowite, jeżeli chodzi o tą relację między ludźmi, a między psami. Psy w ogóle potrafią też rozpoznawać ludzi, nie wiem, czy widzieliście, po samym sposobie chodzenia, więc nie tylko zapach, który przyciąga psy, nie tylko głos, nie tylko postura, ale również sposób chodzenia, bo nawet z daleka są w stanie zorientować się, że to ich opiekun, zanim zobaczą twarz. No właśnie, ja jestem jeszcze ciekawy tego, jak psy widzą, bo myślę, że psy widzą różnie. Nie ma jednego obrazu, bo na przykład pies mojej dziewczyny, on bardzo mocno śledzi telewizję i no, mundial oglądaliśmy razem, także ja miałem świetnego kompana do mundialu, bo on naprawdę obserwował mecze piłki nożnej i ekscytował się nawet, chociaż nie ze względu na gola, tylko jak ta piłka gdzieś tam poleciała szybciej. Również widzi w telewizorze przeróżne, jak widzi zwierzęta, konie, misie, niedźwiedzie, od razu podlatuje telewizora i szczeka. No Filipek nic takiego nie widzi, więc nie wiem, czy jest to kwestia mądrości, czy jest to kwestia po prostu jakiegoś specjalnego wzroku, który powoduje to, że ten pies to widzi. Bo faktycznie, część psów tak ma, a część psów nie widzi zupełnie nic na co się dzieje na ekranie. A propos jeszcze życia psów, o czym

Też chwilę z Darią porozmawiałem, że jest to mocno niesprawiedliwe, że psy żyją tak króciutko. Najstarszy pies na świecie dożył ponad 31 lat. Był to portugalski pies o imieniu Bobby. No myślę, że to imię dało mu taką długie życie. Choć jego rekord wzbudził później dyskusję, nadal należy do najbardziej niezwykłych historii psiej długowieczności. Ciekawe, czy to nie zostało jakoś delikatnie podkręcone ten wiek, te lata, czy to faktycznie prawda, bo jeżeli byśmy doszli do takiego etapu w naszym życiu i w życiu naszych psów, że jesteśmy ten wiek w stanie przeciągnąć jeszcze o 10 albo 20 lat, no to byłoby po prostu cudownie. A już za chwilę La Rizzi i utwór Hot, a potem Chip i Rice z gościnnym udziałem Spice'a, Idrisa Elby i Kiss and Kreates. Posłuchajcie.

0: Trochę ponad 9 minut do godziny 20, a w studiu już Adam Smolarek. Witam cię, Adamie, bardzo serdecznie.
1: Dobry wieczór w niedzielę.
0: No w niedzielę, co ty taki jesteś rozanielony?
1: A co, mogę nie być?
0: Bądź nie, jak najbardziej, bądź tutaj, głos w radiu jest bardzo ważny, a mówiąc takim tonem, myślę, że wprowadzasz wszystkich po prostu w dobry nastrój.
1: Mój drogi, poniedziałek, dopiero jutro.
0: Dopiero jutro, ale właśnie ta niedziela i te wieczorne godziny są zazwyczaj takie trochę niekomfortowe, bo już zdajemy sobie sprawę, że już jutro musimy się obudzić rano i iść do roboty. No ale zanim to nastąpi, jeszcze zapraszamy oczywiście na twoją audycję od godziny 20 do której?
1: Tak, do 23. Pasmo muzyczne w czwórce. Czwartek, piątek, piątek, sobota, niedziela. Oczywiście 3 godziny, za każdym razem ktoś inny prowadzi, dzisiaj akurat ja. I co my dzisiaj będziemy robić? Będziemy rozmawiali z zespołem Rosa Vertov, o ich najnowszym singlu Sinned Lands. To jest zapowiedź płyty, tym razem już oficjalnie, także porozmawiamy o tym, jak się jest przez tyle lat na scenie w sumie, bo to już ponad dycha. Mhm. A oprócz tego niedługo Poland Rock, więc tam spojrzymy na line-up. Gramy Słowic, więc będzie przebieżka przez dyskografię. Mhm. Trudna, bo jedna godzina z Mysłowic? No nie da się trochę, no bo z każdej płyty byś powyciągał 2-3 utwory i nagle się robią 2 godziny.
0: To prawda.
1: No, a na koniec na desert TVB Gestiulka, Rap Scena Czwórki, retransmisja.
0: Okej, czyli bardzo fajna propozycja dla tych wszystkich, którzy będą chcieli spędzić muzyczny wieczór.
1: Tak jest.
0: Trochę jeszcze poczuć klimat też festiwalowy poniekąd, bo jednak tych festiwalów jest sporo teraz w Polsce. Festiwal w Łodzi, który się wczoraj odbywał, ty byłeś czy nie?
1: Nie byłem, Łódź Summer Festival, tak. Kontrowersyjna impreza.
0: Darmowe wejścia, więc wiadomo, że przy darmowych wejściach zawsze tych ludzi przychodzi więcej niż jest to przewidziane i faktycznie ponoć tych ludzi było za dużo, dlatego już nie zostali wpuszczeni, a wtedy można się zdenerwować delikatnie.
1: Idąc na festiwal, kto widział, ten widział. Musimy się dowiedzieć, co tam się dokładnie stało, ale tak, no już rok temu na Łódź Summer Festiwalu też tak było, że przyszło za dużo osób i też już nie wpuszczali i też były jakieś burdy, ale to no, trzeba się wczytać, co dokładnie zaszło.
0: Dobra, strzelaj tym pytaniem.
1: Mój drogi, zastanawiałem się, bo ty teraz robisz audycję o pieskach,
0: tak
1: jak
0: jest.
1: Wiemy. Zastanawiałem się, co by powiedział Michał Witak, numer raz, sobie samemu, tak 20 lat temu, gdyby się dowiedział, że 20 lat później będzie robił taką audycję. Pierwszy raz przyszło mi to do głowy, gdy Eldo prowadził poranek i rozmawiał o czajnikach. To zastanawiałem się, co by o tym pomyślał Eldo z 2003. Co by pomyślał numer z 2003 o tym, że na antenie Polskiego Radia dajesz radę, jak interpretować zachowania piesków?
0: Słuchaj, przede wszystkim w ogóle bym o tym nie pomyślał, bo było to moje marzenie, żeby pracować w radiu, żeby mieć audycję o psach. Nawet chyba nie marzyłem, ale chciałem być weterynarzem, jak byłem małym chłopcem, więc myślę, że to się idealnie połączyło, a patrząc teraz na to z tej perspektywy już starszego pana, 50-letniego, prawda, i cofając się te 20-30 lat wstecz, no myślę, żeby to też było coś niesamowitego, ale wtedy nie wiem, czy bym dał radę tak ciągnąć te tematy i być po prostu taki, no w miarę wszechstronnie tutaj osłuchany, jeżeli chodzi o przeróżne rzeczy.
1: A myślisz, że spojrzałbyś na to z takim szacunkiem, kurde, udało mi się, czy, Jezu, co ten dziadzia gada tam?
0: No jestem ciekaw, chciałbym posłuchać siebie, mając 20, na przykład 5 lat, słuchając siebie teraz, więc nie byłbym pewnie super zadowolony, ale myślę, że wszystko można zaakceptować. Zapraszamy na audycję. Adam Smolarek już za chwilę, 6 minut do godziny 20, a ja wam mówię papa. No i słyszymy się jutro o godzinie 21 w audycji numer raz na fali. Ciao.
2: Check it right. I usually don't do this. I'm a one man band, but since you want to carry on tradition.

0: zone.
1: Okay, this what we came for. Stay low, keep close, move fast and quiet. Everybody in position. You know what we spoke about.
2: Autopromocja.
3: Pakujesz się na wakacje i myślisz, w co ja to wszystko zmieszczę? A może tak walizeczkę od czwóreczki?
4: Walizeczkę od czwóreczki.
3: Tego lata codziennie od poniedziałku do czwartku do wygrania żółte i czarne walizki. Nowe, eleganckie, pakowne. Słuchaj czwórki od rana do wieczora. W każdej audycji w popołudniowie również ogłosimy jeden przedmiot, który włożymy do walizki. Zbierz cztery przedmioty i przed 19 podaj je wszystkie na antenie. A walizka być może będzie właśnie twoja.
4: Twoja.
3: Regulamin znajdziesz na naszej stronie. Czwórka na walizkach to konkurs dla bystrych, szybkich i słuchających nas bardzo uważnie.
5: Czyli dla ciebie.
4: Czyli dla ciebie.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną Ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
10: Gorące lato z Tour de Pologne UCI World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Long i Polskie Radio.

0: A to dlatego, że jednak ociepliło się, nareszcie. Czekałem i się doczekałem. Także faktycznie mamy teraz całkiem niezłe temperatury. Niektórych pewnie być może za wysokie, dlatego że jeszcze niedawno, z pół godziny temu, w dużej części kraju temperatura wynosiła powyżej 25 stopni. To jest naprawdę ciepło, jak na godzinę 19, a o 20 teraz, no już powoli chłodniej, ale też nie ma się co spodziewać, że będzie nagle dużo zimniej. Tak naprawdę chłodno jest na północy i gdy spojrzymy na mapę Polski, to tak od Białegostoku do Legnicy ciągnie się granica frontu burzowego, ale też no właśnie tych niższych temperatur. Także nad morzem przeważnie do 17 stopni, natomiast w reszcie kraju powyżej 20 cały czas. Na to też zapowiada się w najbliższych dniach. Ochłodzenie pewnie znowu przyjdzie, ale jeszcze nie w tym momencie. Także 25 stopni może się pojawić, 34 też mogą się pojawić. Na to wygląda, że tak właśnie będzie. Także kto czekał na lato, no ten się doczekał drugiej fali upałów. Trzymajcie się ciepło, pijcie dużo wody, dbajcie o siebie przede wszystkim w tych najbliższych dniach.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Kasia.
1: Hej, tu Domi.
2: Co robimy w poranki?
1: Przede wszystkim nie śpimy,
2: bo jesteśmy w radiu.
1: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
2: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
1: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
2: jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
1: Pojedziemy z Wami do pracy.
2: Wyjdziemy na spacer z psem.
1: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
2: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
1: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
2: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Tu Polskie Radio Warszawa.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.

0: Parę tygodni temu ukazała się poszerzona wersja najnowszej płyty The Last Dinner Party, czyli From the Pyre, a to z niej pochodzi Knocking at the Sky. Pora na rocka przez 2 godziny, bo tak, będziemy grać gitarowo.
1: Na pasmo muzyczne zaprasza Adam Smolarek.
0: Powiem wam, że zawsze, gdy słyszę te skrecze na początku, to myślę o dżinglu JPP i Hejterskiej 4, ale to nie jest ta audycja, wbrew pozorom. My tutaj w składzie Zuza Zielińska, Kacper Kukier i Adam Smolarek. Wielkie wejście, myślę, w tę audycję. Będzie jeszcze lepiej. Dzisiaj odwiedzi mnie Rosa Wertow, porozmawiamy o najnowszym singlu dziewczyn, to już za moment. Po 21:00 wielka przygoda z zespołem Mysłowic. Zobaczymy, co powiecie, bo powybierałem trochę przebojów, a trochę nie przebojów. Także tutaj, a to jeszcze będę mówił po 21:00. Na sam koniec za to TVB i Gestiulka, Rap Scena 4, koncert z ubiegłego roku, ale za to jak dobry. Przypomnijmy, że ich wspólna epka była naszym czwórkowym albumem tygodnia. No tak, wielkie wejście w audycję, a wielkie wejście również w irlandzką scenę muzyczną u następnego zespołu, który zagramy. Grupa Theatre, epka Incarnate, to jest moim zdaniem świetny start, chociaż brakuje im jeszcze tak odrobinkę czegoś swojego. Przede wszystkim brakuje im dłuższego materiału, moim zdaniem. Natomiast fascynujące jest to, że piosenka, której posłuchamy, czyli albo, zależy jak chcecie wymawiać, Gaudete albo Gauditi, zależy czy z angielskiego, czy oryginalnie z łaciny, tak jak się powinno, no ten kawałek odnosi się dość luźno do jednej z tradycyjnych pieśni świątecznych. Posłuchajmy.

0: 16 minut po godzinie 20. To jest audycja nieprawda, Zuza Zielińska tam siedzi, ale to nie jest Przester. My w tym momencie jesteśmy już w pełnym składzie. Rosa Wertow, wszystkie tym razem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Dobry Boże, po kolei zatem. Kasia
1: Dziąg.
2: Julia Szostek.
3: Zosia Jakubowska.
0: No i super, teraz już wszyscy będą wiedzieli, który głos jest który. Jak wasze lato do tej pory?
2: Lato,
0: no bo trwa chyba.
2: No chyba właśnie, dobre pytanie, czy trwa, czy nie trwa. W porządku, jest okej. Pogoda nie rozpieszcza, ale w sumie nawet to pasuje do naszej muzyki, więc to trochę jest właśnie... Nasza muzyka jest jak lato, ale takie nie do końca ciepłe.
1: Takie jak teraz właśnie, deszczowe,
3: zachmurzone.
2: Tak. Ale czasem wychodzi słońce.
0: No, wydaje mi się, że z powrotem, tym, że rok temu wydałyście ten singiel, którego słuchaliśmy właśnie, czyli Questioning the Sky, ale że z tym, że teraz wracacie, no trafiłyście w ten moment, kiedy jeszcze ludzie pamiętają o Wichrowych Wzgórzach, bo to takie trochę tanie skojarzenie, ale no w pierwszej chwili, wiecie, jeśli pamiętam ten taki tag wasz na Bandcampie, wrzosowy score, no to wiadomo.
2: Tak.
0: Z czym się kojarzy? No z tym. Także życzę wam lepszego soundtracku niż Charlie XCX napisała. Okay, no to fajne, podoba mi się ta cisza. No nic, także zostajmy przy tym, że rok minął od wydania poprzedniego singla, teraz już ukazał się nowy.
2: Tak, Seen It Land.
0: Czy to jest moment, w którym myślimy już o nowym wydawnictwie?
2: Dokładnie tak jest, nawet nie myślimy, ale już zbieramy się do nagrywania. Nasz materiał powstawał przez ostatnie 2 lata w trasach koncertowych w Polsce i za granicą. No i w pewnym momencie się zorientowałyśmy, że praktycznie cała nasza setlista koncertowa to są już nowe utwory, więc wypadałoby jednak je nagrać, żeby też osoby, które odwiedzają nasze koncerty albo jeszcze nas nie znają, mogły poznać te piosenki. Więc no, piosenek jest na tyle dużo, żeby móc z tego zrobić pełnoprawny mini-album lub epkę, jak to tam niektórzy, tak jak my, lubimy to nazywać. Aczkolwiek, no mimo, że to jest 5 utworów, no to w naszym przypadku przy piosenkach 5-6-minutowych, no to jednak długościowo to się bardziej zbliża już do albumu.
3: Poza tym, więc... nie wiem, czy nie będzie więcej niż 5.
2: Tak, w końcu chyba będzie 6-7 piosenek.
1: To kto wie, może jest, będzie album pełnogrający.
3: Jeszcze jest w toku tutaj, ile co tam się dokładnie zmieści na tym, ale...
2: Za miesiąc wchodzimy do studia, więc wtedy się wszystko okaże.
0: No dobrze, no to wtedy się wszystko okaże jak najbardziej, czyli jeszcze nie nagrane. Dobrze. To...
2: Nasze dwa utwory. Dwa single, które zapowiadają, są takim przedstawieniem 2 różnych kierunków, które będą się pojawiać na tej płycie. To jest pierwszy taki... powiedzmy sneak peek tego, co będzie.
0: Okej, okay, to wiecie, zawsze możecie zrobić ostatecznie jak Steve Lacy na przykład, czyli wrzucić utwór 9-minutowy gdzieś pod koniec i wtedy się robi...
2: Dokładnie.
0: Dłuższy materiał, wtedy już będzie album, już nikt nie zaprzeczy. No dobrze, ale będziemy grali wasze rzeczy, tak jak zaczęliśmy, ale będziemy też grać utwory, które wy zaproponowałyście do zagrania. Astrid Sonne na początek, to słucham, dlaczego? Fajne?
2: Bardzo fajne, dlatego że bardzo nam się podoba ta minimalistyczna forma utworu i mi się też osobiście podoba to wykorzystanie u Astrid, bo ona jest też skrzypaczką, ale bardzo wybrzmiewa na tym albumie użycie MIDI i instrumentów, które brzmią, no słychać, że to nie jest prawdziwy instrument, że to nie jest prawdziwy fortepian, że zazwyczaj to jest albo elektryczny, albo MIDI instrument, też właśnie harfowe instrumenty strunowe. I no mnie to jakoś tak zainspirowało do tego, żebyśmy po pierwsze użyły autoharfy prawdziwej, nie MIDI, w Questioning the Sky, ale oprócz tego do przemyśleń takich właśnie, czym jest, może być dzisiaj muzyka dream popowa, że może korzystać też z tych narzędzi, jak właśnie brzmienia MIDI, wykorzystywanie programów do produkcji muzyki, więc idziemy w tę stronę taką półanalogową, pół gdzieś tam elektroniczną, wykorzystując

0: takie.
1: No to dlatego, może faktycznie powstanie piosenka gdzieś tam zainspirowana konkretnie nią. Tak. To jest jeszcze tutaj znak zapytania, nie wiadomo, ale może będzie.
2: Tak, i przy pracy w ogóle nad tym naszym utworem ostatnim rzeczywiście Julia podsyła nam sporo Astrid jako jakaś tam inspiracja. Może nie konkretnie do tej piosenki, ale jako nie, myślenie po prostu o tym, jak można tworzyć utwory.
3: To zaraz, Julia, będziesz maglowana, bo jesteś producentką nowego singla przecież. Jest to tak, zaznaczane jest na każdym kroku, ale to zaraz. Najpierw posłuchajmy Astrid Sonne faktycznie. Do you wanna?

0: Astrid Sonne, Do You Wanna, to z albumu Great Doubts sprzed 2 lat. W tym momencie w radiowej czwórce rozmawiam z zespołem Rosa Verto w pełnym składzie. Przed nami najnowszy singiel, którego za moment posłuchamy, no ale dobra, teraz właśnie pada to pytanie, no bo wchodzę w technikalia, tam wszystkie dane, widzę, że jest Kuba Korzeniowski nagranie, to znana postać, Zamio Studio, master Michał Kupicz, no ale postprodukcja Julia Szostek. Co to znaczy?
1: Co to oznacza? To oznacza... że w pewnym momencie zaczęłyśmy, przynajmniej przy tym poprzednim jeszcze singlu Questioning the Sky, poświęcać też więcej uwagi na to, jakie chcemy tam dodatkowe warstwy dodać, instrumentalne. To znaczy myśleć w ogóle nad tym, co można oprócz takiego standardowego składu zespołowego nagranego w studiu, co można jeszcze tam dodać, żeby utwór był ciekawszy, miał takie, powiedzmy, smaczki. I tak jak to przy Questioning the Sky, to była kwestia tego, że nagrałyśmy autoharfę, o której wspomniałam. To są takie plamy dźwiękowe bardziej, bardzo spogłosowana harfa, która ma dodać przestrzeni, trochę jakiegoś takiego wrażenia płynącego strumienia.

0: strumyczka jakiejś takiej świetlistości utworowi i do tego też wiele godzin spędziłam przy dodawaniu różnych efektów wokalowych, razem też potem z pomocą Blue Steela, który zajmuje się na co dzień muzyką elektroniczną, więc wtedy to była kwestia dodania jakichś dodatkowych warstw wokalnych, delayów, żeby też znowu zrobić jeszcze większe wrażenie przestrzenności utworu. Jeżeli chodzi o Sinit Land, to tutaj głównie skupiłam się przy produkcji na wielowarstwowości gitar, ponieważ przy nagrywaniu razem z Kubą Korzeniowskim rozstawiliśmy kilka mikrofonów, jak to Kuba ma w zwyczaju. I każdy mikrofon ma inne brzmienie, inną barwę wychwytuje przy wzmacniaczu gitarowym, więc można potem się bawić tymi barwami trochę jak kolorami, to znaczy właśnie wybierać coś, w którym momencie utworu to napięcie będzie większe w dolnych pasmach, w których momentach będzie bardziej to oscylowało w tych górnych. I chodziło mi o to, żeby gdzieś tam na granicy słyszalności słuchacza, słuchaczki ta gitara pływała i żeby powstawało to wrażenie takiego ciągnącego gdzieś się tutaj drono dźwięku gitarowego. No i to wszystko jednak w ramach tego, żeby to była jako całość, no to trzeba było spędzić te kilkanaście godzin wieczorów słuchając, cyzelując, w którym momencie ta fala gitarowa jaki ma przybierać kształt, jak ma płynąć. Więc przede wszystkim gitary, ale też znowu tutaj eksperymenty wokalowe, zainspirowane również tutaj przywołaną przez ciebie Charlie XCX. Przy słuchaniu utworu House bardzo mi się spodobało dodanie dodatkowej faktury wokalu przesterowanego.
1: House jest ten kawałek, w którym jest John Cale, prawda?
0: Dokładnie, tak. Więc bardzo mi się spodobało to, że można nadać jakiś taki nagle punch i drop samym faktem, że na właśnie ten F, że ten wokal jest taki szorstki i mocny. No i tutaj faktycznie w Sinit Land też pojawił się taki mały wink-wink, puszczenie oka, że też nam nas to inspiruje i dodatkowa taka warstwa wokalna się pojawiała, ale też inne smaczki, więc ta tutaj postprodukcja bardziej polega na tym, że chcemy dodatkowy taki świat tutaj uzupełniać różnymi dźwiękami, niekoniecznie tymi standardowymi, które się pojawiają u nas w wykonie koncertowym.
1: To ja już nie mam nic do dodania, pozostaje nam posłuchać Sinit Land od Rozy Wertow i bardzo mnie śmieszy, że przy okazji wróciłaś do Charlie XCX, bo po pierwsze, no ostatnio wydała album przecież Music Fashion Film, na którym jest utwór Rock Music, to jest w ogóle album rockowy, powiedzmy.
0: No i dlatego wypuszczamy rockową piosenkę,
1: no
0: i jest też Wink Wink właśnie.
1: Swoją drogą, ja pamiętam cringe'owy moment z naszej pierwszej rozmowy online'owej, kiedy zapytałem dziewczyny, czy gracie rocka, i no żart nie wylądował wtedy. Więc dobrze, że do tego wróciliśmy w tym momencie. Sinit Land, Rozy Wertow w radiowej czwórce.

0: Rosa Wertow, Seen and Land, najnowszy kawałek od moich gości, które dzisiaj są w radiowej czwórce w paśmie muzycznym. Padło pytanie, czy ten singiel się różni od poprzedniego. Moim zdaniem się różni.
1: No i co dalej?
0: No i co dalej?
1: Różni się w jaki sposób?
2: Tutaj sobie... Zmiana ról.
1: Tak, zmiana ról.
0: Tak, no dobrze. Różni się w taki sposób, że moim zdaniem, jeśli chodzi o tamten jest taki bardziej, jakby to nazwać, mellow. Mm-hmm. Jest bardziej rozmyty, jest bardziej taki gęsty brzmieniowo, tu jest bardziej selektywnie, moim zdaniem.
1: Okay. No to dobrze, to nam chodziło. Tak. Przynajmniej dziękujemy. Się zgadzamy. Dziękujemy.
0: Zdałem to, bo nie wiem, czy wiecie, ale jednak ze mną zazwyczaj ktoś nie przeprowadza wywiadów, więc dobrze, udało się.
1: Element zaskoczenia.
0: Tak, tak, tak. Znaczy, jak chcecie, możecie kontynuować, powodzenia, ale...
1: Oddajemy tobie głos.
0: Dobrze, to możemy zostać przy Seen and Land, zatem pogadajmy o klipie. Klipie, który jest bardzo kolorowy przede wszystkim, bardzo nasaturowany jest, moim zdaniem, to widać. Moje pierwsze, bardzo pierwsze skojarzenie to była Alicja w Krainie Czarów, ta aktorska. I abstrahując od wcześniejszej książki, czy w ogóle jeszcze są gry, Alice Madness Returns i tak dalej, to nie, to ta aktorska. Natomiast z tego, co można było przeczytać przy kawałku, no to jednak to nie była główna myśl, tylko bardziej Twin Peaks na przykład, ale nie tylko. To co powiecie?
1: No, trzeba tutaj też oddać dużą część wymyślenia teledysku Daszy, która z nami, ona była reżyserką, więc w dużej mierze...
2: To w ogóle robiła taka ekipa Art Project Revolution?
3: Tak, jest taki białoruski kolektyw
1: artystyczny,
3: tak, złożony z przede wszystkim kobiet, tak, które też współpracują z osobami technicznymi pod kątem nagrywania różnych rzeczy, ale tak, one są artystkami i zechciały z nami zawrzeć tę współpracę i zrobić nam teledysk, więc tutaj duża rzecz taka koncepcyjna była po stronie Daszy, która na podstawie tej naszej muzyki stworzyła swój świat taki trochę właśnie magiczny.

0: przejścia przez jakiś taki portal do świata trochę dziwności.
1: Mhm. Okej, czyli oddałeś się tą kreatywność jej kompletnie?
0: Tak.
1: No bo wiecie, są ludzie, którzy właśnie chcą wejść we współpracę z kimś, kto reżyseruje klipy, oddać mu wszystko, bo ta osoba się zna, jesteśmy też ciekawi, jak to rezonuje, ale troszkę jednak miecie na to wpływ.
0: Znaczy,
1: to
0: ten pomysł pierwotny był zderzała Dasza z nami, jak co my o nim sądzimy, jak się czujemy, to też mieliśmy występować w tym teledysku, więc też ważne, żebyśmy my się dobrze czuły w tym koncepcie, żebyśmy potrafiły tam właśnie zagrać w cudzysłowie.
1: I wiedziały, o co chodzi.
0: Tak. Aktorkami nie jesteśmy, tam wystąpiła Serafima, wspaniała tancerka. Też performerka.
2: No i w ogóle po raz pierwszy w naszym teledysku był ktoś poza nami.
0: Tak.
2: Nie wiem, czy zostało to zauważone, ale zwykle jednak byłyśmy takie, że po prostu my.
0: No tak.
2: A teraz jakby no było faktycznie już taka normalna aktorka, która zajmowała jakby sceny z nią zajmowały mi się przynajmniej połowę tego teledysku, nie? Więc to była taka nowość dla nas, też tak coś nowego jakby też, kiedy my to tworzyłyśmy ten teledysk. Nagrywałyśmy tam mniej więcej w dobę na działeczce i to było też fajne, że jakby było dużo pracy i były momenty, w których my nie musiałyśmy być zaangażowane, bo ekipa kręciła nasze Serafimę gdzieś tam, czy w wannie, czy gdzieś i mieliśmy wtedy chwilę do odtajania. I to też była dla nas potem niespodzianka, jak te sceny wyszły, bo my nie widziałyśmy tego na przykład w trakcie, jak kręcili, byłyśmy tak zmęczone, że jakby wolałyśmy odpocząć, niż tam się przyglądać i kontrolować, co się dzieje, więc to też był taki element zaskoczenia dla nas, jak to wszystko wyszło potem.
1: No to pierwszy raz inna aktorka, pierwszy raz Koty za płoty, młody perspektywiczny zespół, najwyższa pora, tak, żeby teraz się rozwijać. Dobrze, wracamy do muzyki, kolejna propozycja od was. W tym momencie akurat będzie to Smerc, But I Do.

But I Do to Smerc, które miałem okazję widzieć w tym roku na Primaverze. Album Big City Life, ubiegłoroczny album. W radiowej czwórce natomiast Rosa Wertow cały czas ze mną, no więc zostajemy przy klipie, bo jak się okazało, jest to bardzo

0: szeroki temat. Alicja w Krainie Czarów z nami została, to jednak nie było moje odklejone skojarzenie.
1: Zdecydowanie Dasza faktycznie nie podała tego w swoich bezpośrednich skojarzeniach symboliczno-tematycznych w opisie teledysku, ale gdzieś tam od początku w naszych rozmowach pojawiał się ten temat Alicji w Krainie Czarów. No bo jednak teledysk otwiera uczta. Uczta dziwności, gdzie jedzenie jest zmieszane z ziemią, jesteśmy w dziwnych, kolorowych strojach, kapeluszach i obserwujemy z konsternacją to, co wokół nas się dzieje, więc to na pewno bardzo mocno nas odsyła też wizualnie pod kątem tych dziwnych stroi do Alicji w Krainie Czarów. Również pod kątem tej uczty, no to też jest bezpośrednie nawiązanie, ale zarówno w piosence, jak i w teledysku pojawia się motyw konfrontacji ze swoimi uczuciami, ze sobą samą i motyw obcości ciała. Też w Alicji w Krainie Czarów Alicja wpada do króliczej nory, jest właśnie w bardzo małym domku jako bardzo duża postać, więc te granice ciała też są bardzo przekraczane. I tak samo trochę u nas. To, że pojawia się Serafima, aktorka, która ma twarz umalowaną właśnie w dragowy sposób, a jednocześnie ma zamek w ustach, zasunięty suwak, to w tym teledysku nie budzi aż takiego zdziwienia, ponieważ ta jakby cała sceneria jest tak samo dziwna. To tak jak i zobaczenie gadającego królika w Alicji w Krainie Czarów. To nie jest jakoś bardzo szokujące w momencie, gdy widzimy całe otoczenie.
0: Tak, albo kota z szerokim uśmiechem.
1: Dokładnie.
0: Tak, tak, tak. No faktycznie. No moje skojarzenie z Alicją w Krainie Czarów nie wzięło się znikąd, bo właśnie tutaj wszystkie te elementy, to jest jedno, ale drugie, no to nie jest bajka taka ładna, prawda? To jest właśnie coś, co ma budzić w pewien sposób takie poczucie dziwności, trochę strach, ja tak miałem na pewno, oglądając jako niepokój, tak, oglądając jako dziecko miałem to, że jednak, kurczę, no to trochę jest niepokojące. Niby kojarzy się, no baśń, tak? Ale to nie jest taka bajeczka jednak. To jest jak baśnie te w starych wersjach.
1: No dokładnie, myślę, że takie były inspiracje też Daszy, ale też nasze i ten utwór. Dużo osób nam mówi, że jest to jedna z najweselszych naszych piosenek w jakiś sposób, która ma tam jakieś bardziej pozytywne emocje w sobie, też energetyczne, więc to jest trochę taka baśń, która ma jakieś zakończenie. Sinit Land to jednak oznacza, że widziałam, jak to się już kończy, widziałam, jak to się zaraz zakończy, więc jest to jakaś opowieść z pewnym morałem, niepokojąca, ale koniec końców przynosząca ulgę.
0: Czyli jednak znajduje się ulgę u Rosewertów.
1: Czasem
2: mamy nadzieję.
1: Czasem tak.
0: Nie, bo ja szczerze mówiąc nigdy nie jestem pewien, jak do waszego brzmienia podejść pod tym względem i do waszych tekstów też, nie? Czy to jest właśnie opowieść, która jest, nie wiem, wyrażeniem czegoś, co wreszcie wyrażone daje trochę się, wiecie, odpuścić, czy przeciwnie?
2: Dobre pytanie, no. Myślę, że jednak trochę chodzi o takie upuszczenie czegoś poprzez powiedzenie tego. Nawet jeżeli taki troszeczkę zawoalowany sposób, no bo te teksty nie są raczej oczywiste, to jednak myślę, że chodzi trochę o taki właśnie ulgę poprzez wypowiedzenie czegoś na głos w tekście. Ale pewności nie mam. To też jest tutaj pytanie do słuchacza.
0: No dobrze, pytanie do słuchacza, co czuję. Pytanie do nas, czego posłuchamy. A posłuchamy Fretful od Rosewertów, ale tutaj gościnnie pewien muzyk, o tym może za moment, gdy już posłuchamy.

0: Fretful, 10 minut pozostało do 21. No to drogi zespole Rosawertow, kto zagrał na tym saksofonie?
1: Zagrał Ray Dikaty, wspaniały muzyk, który wcześniej grał też ze Spiritualized na przykład, gra w Warsaw Improviser Orchestra, więc bardzo doświadczona osoba.
0: To już wszystko wiemy. Nie, no faktycznie, w sensie bardzo mi się podoba ta partia saksofonowa. Tutaj doskonale pasuje, bo to zawsze jest pytanie przy featuringach, przy muzyce, która jest tak no, określona jak wasza jednak. To jest pytanie, jak ktoś się tu wpasuje, czy w ogóle się wpasuje. No tutaj Ray Dikaty jak najbardziej to zrobił. No dobra, ale pytanie brzmi, gdzie będzie można was usłyszeć i kiedy w tym roku?
1: Już niebawem, bo na początku października gramy na pewno koncert w Warszawie. Czy my wiemy dokładnie, którego?
2: To jeszcze do potwierdzenia. Tak. Prawdopodobnie 3 października w Warszawie.
1: Lub 2.
2: Tak. Na pewno będziemy ogłaszać to na swoich social mediach.
1: Tak, a potem gramy w Sopocie, w miejscu, które nazywa się Dwie Zmiany i to gramy 4. Może już nie pamiętam.
0: Spokojnie.
1: A potem mamy chwilę przerwy, będziemy pracować nad materiałem, żeby wrócić już w nowym roku. Na pewno zagramy

0: trasę polsko-czeską. To już jest w planach, tak.
1: Na wczesną wiosnę, więc będzie można nas zobaczyć na żywo jeszcze w tym roku, niestety tylko w tych dwóch miastach, ale postaramy się w przyszłym roku odwiedzić też Kraków, Wrocław, którego w tym roku się nie udało, a jesteśmy tam zapraszane, więc my też zapraszamy, jeżeli ktoś teraz ze słuchaczy, słuchaczek jest z Krakowa, Wrocławia, zapraszamy do obserwowania naszych poczynań i na koncerty.
2: Ja mogę tylko polecić, no co więcej mogę. Także, ale to są w ogóle dalekosiężne plany jednak, nie? No bo to są, to już przyszły rok.
1: To prawda, ale to wynika z tego, że po pierwsze właśnie chcemy teraz się skupić na nagrywaniu i produkcji materiału oraz Kasia wyjeżdża na pół roku niecałe do Paryża. Mamy nadzieję, że tam przyniesie dużo inspiracji, znetworkuje nas. Też mamy nadzieję wrócić, bo już w Paryżu grałyśmy. Więc być może zaowocuje to kolejnymi koncertami we Francji. No, oby się udało.
3: Tak jest.
2: To powrócił do nas w ogóle wątek, o którym kiedyś, dawno temu rozmawialiśmy na Piotrków Art Festiwalu, czyli na tym, że gracie za granicą.
1: Tak.
2: Całkiem sporo w ogóle.
0: Tak. No, mamy spore w sumie doświadczenie w graniu gdzieś poza granicami Polski, szczególnie w Europie. Mhm.
2: No i to nie jest oczywiste, jak na tak zwany niezal, jednak, bo mowa o koncertach, na które no zwykle jednak w tym naszym środowisku przychodzi, nie wiem, 15 osób, nie? No oczywiście nieraz więcej, ale zwykle to jest ta granica. No a jednak udaje wam się wyjechać za granicę, no nomen omen.
0: Tak, no to jest spora taka praca networkingowa. To sporo też Julii tutaj było zasługi, bo organizowała większość tych tras. I no tak, ale to też jakby różnie bywało z tą frekwencją na pewno.
2: Wiadomo.
0: Jak to właśnie w tych niezalowym świecie, ale tak, często to też były jakieś festiwale, więc bywały bardzo takie tłumne też koncerty zagraniczne nasze.
2: Proszę, no to życzę wam, żeby te czeskie, polsko-czeskie również takie były jak najbardziej. No i w sumie jeszcze, nie, chciałbym wrócić do jednego wątku związanego z Reivindicatem, ale spokojnie, nie o nim, nie będzie odpytywanie z historii, czyli innymi słowy, jakie brzmienie was obecnie interesuje? Skoro już słyszeliśmy dwa nowe single, które są jednak trochę różne, to jakie brzmienie was teraz interesuje?
1: Myślę, że brzmienie, które trochę czerpie z współczesnego, dzisiejszego dream popu, trochę mniej shoegaze'owe, bardziej dream popowe, też czerpiące z takiej organiczności dźwięku, ale jednocześnie tego, żeby on może być elektroniczny, technologiczny. Trochę chodzi o takie połączenie i stworzenie uniwersum. Nadal to będzie Rosa Vertov, nadal to będzie oniryczne, rozmarzone, niepokojące granie, ale chcemy po prostu poszerzać nasze horyzonty brzmieniowe, koncertowe, inspirować się nowymi rzeczami, więc te utwory, które dzisiaj zaproponowałyśmy w twojej audycji, to też jest dla nas inspiracja i kierunek, w którym chcemy dążyć.
2: W międzyczasie też miałyście doświadczenie grania do filmów, prawda?
1: Tak.
2: No właśnie,
1: tak.
2: Bo o tym rozmawialiśmy poprzednio za to, gdy się widzieliśmy. No to też jakoś poszerza, zakładam, światopogląd.
1: Z pewnością i bardzo chętnie byśmy jeszcze zrealizowały kiedyś taki projekt, bo to było bardzo, bardzo przyjemne uczucie móc dźwiękiem oddać to, co się dzieje na wielkim ekranie. Naprawdę to było bardzo ciekawe, bardzo inspirujące i z tego też pewnie część materiału, który ukaże się na naszym najnowszym albumie przyszłorocznym, jest również, czerpie z motywów, które napisałyśmy specjalnie do tego filmu.
2: To jedno tylko podpytam. To było podkomponowane wcześniej, czy fryty? No bo wiecie, różnie bywa.
1: Podkomponowane.
2: Okay.
3: Nie, zaplanowałyśmy to sobie.
0: Tak. Pod konkretne sceny, tak.
1: Było to... Chciałyśmy, żeby to było bardzo zgrane jednak.
2: Okay.
0: Czy było to miejsce improwizacji, ale takie, taką bardzo kontrolowaną.
2: Okej, czyli zgrane, dopracowane, wiadomo, słusznie.
3: Tak, tam było bardzo dużo emocji w tym filmie i ciężko byłoby, myślę, taką zupełną improwizacją troszeczkę. Myślę, że mogłoby się to zagubić po prostu.
2: Wiecie, wszystko się da zrobić, nie? Pytanie, czy się chce. No dobrze, to dziękuję wam zatem. Rosa Vertov w paśmie muzycznym w radiowej czwórce. Na koniec, no tu padło trochę słów o tym, że Kasia, ty wjeżdżasz do Paryża, tak?
0: Tak, jest plan, jeszcze zobaczymy.
2: Wow.
0: To jest takie...
2: No dobrze, no to życzę. Ale akurat trafił nam się kawałek po francusku na sam koniec, także co za przypadek, że...
0: Nie mam przypadków.
2: Do tego doszliśmy w rozmowie. Rosa Vertov w radiowej czwórce, dzięki raz jeszcze.
1: Dzięki.
3: Dziękujemy.
1: Dzięki.
2: I zagrajmy. Bully Jordo.
0: Jordo.
2: Tak? Dziękuję. Ja nie znam francuskiego, więc grajmy.
0: Świetnie.
2: Grajmy.

0: Autopromocja.
1: Już po robocie? To świetnie. Czas na powrót do domu z czwórką. Po robocie to 3-godzinna audycja, w której mikrofon jest wasz. Macie w zanadrzu ciekawą historię? Chcecie podzielić się komentarzem? A może opowiecie nam o swoich planach? Poprowadźmy tę audycję wspólnie, gdziekolwiek jesteście. W samochodzie, na spacerze, w domu czy na urlopie. To co, dogadani? Słyszymy się od poniedziałku do czwartku między 16 a 19. I najważniejsze, po robocie nie gadamy o robocie. Zapraszam, Jędrzej Rosiewicz.
0: Autopromocja.
2: Wręczę ci mandacik za przekroczenie piękności.
1: O nie, my tak nie gramy.
3: Ja widziałem, że tak będzie.
1: Czwórka, to słychać.

0: Brzmiało Myslowic, singiel z ich debiutanckiego albumu, czyli Zgon, a tymczasem na zegarze 21.
1: Pogoda.
0: No i nie uwierzycie, ale w całym kraju cały czas jest ciepło. Otóż 26 stopni, tak jest w Wieluniu, 26 w Warszawie, 24 też i troszkę dalej na północ. Natomiast na północnym zachodzie, no tam chłodniej, poniżej 20 to po pierwsze, a po drugie tam cały czas jest ten wspomniany godzinę temu front burzowy. Polska na żółto w tym rejonie, od Białegostoku do Legnicy cały czas takim ukosem idzie pasmo frontu burzowego. No i tam można spodziewać się dosyć solidnych opadów, do 25 litrów na metr kwadratowy. Natomiast reszta kraju na ten moment bezpieczna jak najbardziej, tam nie popada, jedynie na północy, a w najbliższych dniach zapowiada się na kolejne rekordowe upały, 37 stopni nawet ma się pojawić, także jeśli ktoś tęsknił za upałami, ktoś tęsknił za latem, no to powinien być zadowolony. Wszystkim pozostałym współczuję naturalnie, no i też pamiętajcie zawsze, żeby nosić czapki, żeby się nawadniać, żeby nie być za długo na takim skwarze, bo to odrobinę niezdrowe.
1: Autopromocja.
2: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
3: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Cougar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
4: Dziewczyny górą.
5: DJ Bert zaprezentuje wszystkie odmiany house'u, od klasyków po współczesne nagrania.
6: A czy są tu jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was i ja, Marcin Hubert, Val Harper.
7: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Przenoszę się tam na wakacje, gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos! Naked Relaxi.
2: Muzyczne pobudzenie. Audycja czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10 do 13.
1: Autopromocja. Reklama.
8: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
9: Halo, halo, czy nas słyszycie?
8: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
10: Abemus Papa.
8: Plebiscyt polskieradio.pl.
1: Po reklamie. No, better solo, solo.
11: Never let me down, down, down, down. O nie, my tak nie gramy.

0: Oj, no pięknie, pięknie zapowiada się ta godzina pasma muzycznego w Radiowej Czwórce. Zapowiada się cały czas z zespołem Mysłowic, także przeboje, trochę antyprzebojów też się pojawi, a będzie fajnie.
1: Na pasmo muzyczne zaprasza Adam Smolarek.
0: To ja cały czas, Zuza Zielińska wydaje, Kacper Kukier realizuje, a ja się nazywam Adam Smolarek i wrócił do nas wątek irlandzki i sprzed godziny. To dlatego, że wtedy przy Theatre mówiłem, że ten zespół nawiązał do jednej z chrześcijańskich pieśni z XVI wieku, a w przypadku Peggy Brown, no tak, też mamy tłumaczenie piosenki, pieśni, wiersza w sumie z Irlandii. Tutaj mowa o Torlachu, o Karolanie. Tu jest rok 1702, także wiek XVIII już troszkę później, ale cały czas mamy nieszczęśliwą miłość, więc kto by się spodziewał, że zespół britpopowy, zespół z Mysłowic, no tak, wiedziałem, że to zrobię, że taki zespół nawiąże do takiego utworu. No tak, tak, tak, erudycja, tak też bywa. Miłość nie jedno ma imię i o tym będziemy się przekonywać długo dzisiaj, a na przykład teraz po Peggy Brown posłuchamy utworu, no chyba... To było rozpaczliwie, no to teraz pora na obsesję, co?

Ulala, no tak, tak, tak. Różne oblicza ma miłość. W tym przypadku przy Blue Velvet mieliśmy obsesję, a tu mieliśmy przebój, ale czy ktoś wie, co on tam stąd... Ach, dobra, nieważne, nie wnikajmy może w interpretację tekstu z twarzą Marilyn Monroe. Także wracamy do nastroju, moim zdaniem, porównywalnego z Blue Velvet. Odsłuchamy oczywiście Mysłowic, no i możecie zadać sobie pytanie, w sumie to dlaczego? Otóż dlatego, że Mysłowic wystąpi na Poland Rock Festiwalu, niegdysiejszym Woodstocku, obok Czaplinka, także między Szczecinem a Gorzowem Wielkopolskim, to już w sumie w ten weekend, także proszę bardzo. Byli ludzie, którzy narzekali, że Woodstock zawsze pokrywa się z offem, no to teraz off za tydzień, więc jeszcze jest czas, niektórzy wybierać, prawda? No dobrze, to wróćmy do tej obsesji i Blue Velvet, to dlatego, że obsesji zdecydowanie dotyczy utwór To nie był film, kawałek, który któremu nie było łatwo. Rozgłośnie radiowe nie chciały go grać wtedy, gdy wychodził, bo dużo osób interpretowało to jako jakąś zachętę, jakieś epatowanie tym nieprzyjemną treścią, tym gore, tym nawoływaniem do nienawiści, do przemocy. No ja nie uważam tak. Uważam, że to, że ktoś się wcielił w taką postać, to jeszcze nie znaczy, że to promuje. No i w tym przypadku jednak mamy z albumu Sun Machine przeniesienie do albumu Z rozmyślam przy śniadaniu, i kawałek, w którym padają nawiązania do...

0: kilku różnych produkcji. Urodzenie mordercy, Kalifornia 7, Harry Angel, Pulp Fiction, Hellraiser i Freddy. Tak wymawia Artur Rojek oczywiście. No i to są filmy, z których ja nie widziałem wyłącznie Koszmaru z ulicy Wiązów. No tak? Czym to mnie czyni? Nie wiem. Posłuchajmy.
1: Powiedział, może być.

chłopcy, Meslowic, cały czas. Bardzo trudno jest wybrać coś z ich dyskografii. Coś, czyli godzinę audycji. Dlatego, że no, spojrzymy na ich albumy, ich jest już całkiem sporo, to po pierwsze, ale po drugie, nawet te nagrywane z Arturem Rojkiem, no to ich jest ile? 8? Chyba? No to wtedy jest problem, bo mamy takie albumy jak Miłość w czasach popkultury, z tej płyty pochodzą Chłopcy, no i tam mamy tak, Chłopcy, Nienawiść, Długość dźwięku samotności, Dla ciebie, Pegisu nie wyszła za mąż, Kraków, Aleksander, My, no co tu wybrać, jak to wybrać, no nie da się, szczerze mówiąc, bo już z samej tej płyty zrobilibyśmy pół audycji, a Skorowa, Milky Bar, jeszcze więcej, z Happiness is Easy, jeszcze więcej, no trudne to są wybory, dlatego już teraz wiem, że wybrałem tych piosenek za dużo. Zobaczymy, co jeszcze się zmieści. Na pewno zmieści się jeszcze Nienawiść.

Ach, Mysłowic, Mysłowic, Aleksander cały czas, miłość w czasach popkultury, naturalnie. No i tutaj jest drobny problem, jak w ogóle skategoryzować Mysłowic jako zespół pod kątem brzmieniowym. No bo tak, mamy Britpop oczywiście, czyli ten gatunek powiedzmy popowo-gitarowy, Blur, Oasis i tak dalej, i tak dalej. No tak, ale z drugiej strony mamy te echa shoegaze'u, mamy dużo mocniejsze utwory, mamy balladki akustyczne też. No nie było tak łatwo z Mysłowic oczywiście. Natomiast przed nami słynny album, którego oficjalnie w internecie brakuje. Co więcej, w pewnym momencie on się nawet pojawił, z tym, że w jakiejś dziwnej wersji, zdaje się w kiepskiej jakości, chyba, nie wiem, czy nie był jakiś live, już nawet nie pamiętam, ale grunt, że zespół odżegnał się od tego i nawet dosłownie na profilu Mysłowic pojawił się taki komunikat, że czy wy naprawdę myślicie, że gdybyśmy my to wrzucili, to wyglądałoby to tak? No nie wyglądałoby to pewnie tak, dlatego Korowy Milky Bar cały czas oczywiście nigdzie nie ma. A nawiązanie do Mechanicznej Pomarańczy wydaje się dosyć czytelne. No to posłuchajmy. Najpierw kawałek prawie że tytułowy, bo Bar Mleczny Korowa.

Korowa Milky Bar, rok 2002. Kilka błędów popełnianych przez dobrych rodziców, ten utwór za nami, a wcześniej już tytułowy Bar Mleczny Korowa. No i tak, mamy taką wypowiedź Przemka Myszora, który jest gitarzystą Mysłowic, że dla nich ta Korowa no to jednak jest miejsce, które można porównać do Polski ówczesnej, w 2002 roku. Oczywiście chodzi o Korowę Milky Bar już z samej książki Mechaniczna Pomarańcza. No i tam też jest to miejsce, w którym można, w którym dziwne rzeczy dzieją się z głową. Może tak. I jest to miejsce pełne kryzysów. Wszystko wokół jest bardzo smutne, bardzo mroczne, bardzo, nie powiem jakie. Dlatego teksty na naszej płycie są smutne, tak mówił Przemek Myszor. No i co tu zrobić? No taka jest prawda. Zależy od albumu, po który się sięgnie, ale no ja odnoszę wrażenie, że ten zespół melancholią stał, dlatego doskonale, że posłuchamy Happiness is Easy, który jest nawiązaniem do Tok Tok przecież, ale Happiness is Easy, szczęście jest łatwe? No tak, u Mysłowic chyba nie szczególnie, bo Ściąć wysokie drzewa to też jest kawałek, którego ja oczywiście jako dziecko nie czytałem w ten sposób, ale jak się okazuje, no nawiązania są czytelne. Dotyczy on ludobójstwa w Rwandzie. Także Mysłowic, znane piękne piosenki z twarzą Marilyn Monroe, a obok

wcześniej, mieć czy być, a teraz ściąć wysokie drzewa naturalnie. W tej kolejności słuchaliśmy dwóch utworów Mysłowic z albumu Happiness is Easy. No i tak, ściąć wysokie drzewa, przypomnijmy, kawałek dotyczący ludobójstwa w Rwandzie. Natomiast jeśli chodzi o mieć czy być, no to tutaj skojarzenie jest przecież z filozofią Ricka Fromma jest oczywiste, pada to w tekście. Znowu, jako dzieciak nie czaiłem za nic, co to jest, kto to jest, o czym była mowa, a tymczasem potem przyszły studia, troszkę się zrobiłem starszy, tam zacząłem mieć zarost i tak dalej, nie? I wtedy dopiero zrozumiałem, kim był Erich Fromm i też o czym pisał. Napisał m.in. o tym, że jednak niekoniecznie nasze posiadanie nas określa, także tutaj skojarzenia z marksizmem oczywiście, ale też tak trochę wykręcone, prawda? Także, no dobra, co jeszcze nam zostało dobrego? Zostało nam, Happiness is easy? Tak, pewnie. Grajmy dalej. Spacer w bokserskich rękawicach.

Kończymy powoli naszą przygodę z Mysłowic. Przypomnijmy, że oni już za moment na Poland Rock Festiwalu, to w przyszłym tygodniu, a my dzisiaj będziemy słuchali jeszcze chwilkę Mysłowic, a potem TVB i Gest Julki.

0: Autopromocja.
1: Od klasyków po najświeższe premiery. Od legend po nowych graczy. Numer raz na fali. Dwie godziny najlepszego rapu i spotkań z wyjątkowymi gośćmi. W każdy poniedziałek od 21 do 23. Zaprasza Numer raz.
0: Autopromocja.
2: O nie, my tak nie gramy.

0: Ostra lokomotywa rozpędzona, Mysłowic, miłość w czasach popkultury, kawałek z albumu Live, wydanego już 2 lata temu. No proszę, Mateusz Parzemięso teraz już na wokalu. Tymczasem 22 na zegarze.
1: Pogoda.
0: Jeśli ktoś tęsknił za upałami, no to się doczeka. 36 stopni do 37 nawet w przyszłym tygodniu. To jest o

okropna temperatura. Nawet ja, który lubi upały, to jednak stwierdzam, że to jest lekka przesada i jeśli miałbym się wybrać na jakiś festiwal, na przykład na Poland Rocka, na którym, który pre-

0: Poranki?
1: Przede wszystkim nie śpimy,
0: bo jesteśmy w radiu.
1: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
0: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
1: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
0: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
1: Pojedziemy z wami do pracy.
0: Wyjdziemy na spacer z psem.
1: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
0: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
1: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
0: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
2: Autopromocja. Ona czuje we mnie pieniądz.
3: Wytroiła się jak biją. O nie, my tak nie gramy.

0: czwórka. To słychać.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak wulgaryzmy i narkotyki. Rap, scena czwórki.
2: To właśnie ten moment, aby posłuchać retransmisji jednego z koncertów w radiowej czwórce. Przypomnijmy, Rap Scena Czwórki, bardzo prężny projekt. Występowali czy VBS, czy Kosma Król, czy Miły ATZ. No wow, świetny zestaw. Dzisiaj natomiast wracamy do koncertu TVB i Gest Julki. On odbył się rok temu, 5 czerwca, więc było już ciepło, można powiedzieć, a ciepło, wręcz gorąco, zrobi się teraz za sprawą ich muzyki. Posłuchajcie.

Dobry wieczór. Jeszcze raz dobry wieczór, witamy was serdecznie. Ja jestem Gestulka, to jest TVB. No i co, zaczynamy dzisiaj i w ogóle super, że tutaj jesteśmy i że wy jesteście i możecie też tutaj trochę podejść bliżej, jak chcecie, możecie też, wiecie. Dla mnie to jest w ogóle jeszcze

0: Mega stresuję. Nie wiedziałam, że aż tak się będę stresować. Więc z góry przepraszam za jakieś rzeczy, które się mogą wydarzyć lub mam nadzieję, że się nie wydarzą. No, to co? Lecimy dalej? Albo czekaj, jeszcze łyka wody wezmę sobie. Możesz coś powiedzieć, tak?
1: Tak, czy nas dobrze słychać? Tak? Okej, dobra, to super.
0: A, to mam coś powiedzieć jeszcze. Tak, bo my będziemy dzisiaj wykonywać w ogóle epkę naszą bar, ale też będziemy wykonywać moje rzeczy z poprzednich moich projektów w remiksie Tomka i dzisiaj, znaczy teraz właśnie będzie Niskie Popołudnie z mojej ostatniej płyty solowej 16x4 w produkcji Tomasza Kunysza, a w remiksie Tomasza Leśniewskiego TVB. Tak, tak, to było, więc tak. Dobra.

ci straciłam zasięg bez mapy i forów. Myślałam, nie da się, mam plany na ciebie, mam plany na siebie. Melodię ułożył mi słowika czebiec, położył te słowa, rytm nadała woda. Wcale nie było kwasie. Byłam ostatnio naiwna, więc chcę teraz do tego podejść taktycznie. Jak kiedyś spierdolę, to tylko na lody, by trochę ochłodzić strumienie magiczne. Jak będę sama, to nic, mam tyle samo co nikt. Jestem na pewno tą jedną na tysiąc, zwolniłam, bo muszę.

0: TVB na remiksie. Przecież aż się rymuje nawet. No, to było właśnie niskie popołudnie. Tak, między czerwcem a lipcem, tak jak i dziś. I co? No i dobra. I co teraz? Teraz będzie też coś tego mojego starego, nie?
1: Tak jest. Teraz będzie od tak.
0: Od tak, od tak. Fona i producent warszawski tutaj wasz, więc TVB Remix, znaczy się to jest TVB. I no, to od tak.
1: Wrocławski, tudzież wrocławski, łódzki.
0: Tudzież łódzki, jakby tak.
1: Pozdrawiamy cały Wrocław i całą Łódź i tutaj was. I całą Warszawę oczywiście.
0: Zwycięży cała Polska.
2: Cała Polska.

0: Pasmo muzyczne. Zaprasza Adam Smolarek.
1: Przypomnijmy, słuchamy koncertu TVB i Gest Julki sprzed roku. Pozdrawiamy serdecznie, naturalnie wszystkich pozdrawiamy słuchaczy, którzy do nas piszą, także Jakubie, jeśli to słyszysz, to też pozdrawiam, bo tu dostałem niedawno wiadomość. No ale dobrze, zanim wrócimy do koncertu, posłuchajmy, o czym jest epka Bar, czyli wspólne wydawnictwo TVB i Gest Julki.
2: Ja sobie piszę zawsze o moich jakichś tam sytuacjach, które mnie dotknęły. Ale zważywszy na to, że epka była robiona tutaj z szanownym kolegą, no to gdzieś tam próbowałam to podciągnąć jednak pod też nasze jakieś wspólne sytuacje lub nawet wyobrażenie ich. No więc dla mnie to są, w większości są to jakieś na podstawie rzeczy, które się wydarzyły lub gdzieś tam faktycznie trochę podkoloryzowane sytuacje, w których jesteśmy we dwoje. Ten bar, to w sumie to też wyszło na końcu, że to będzie bar, bo to tak w całości wyszło trochę jak ten bar. Ta epka, te teksty są takie dla mnie jak właśnie wyobrażenie tego, że idzie się do klubu czy gdzieś do baru i każda piosenka może być jedną z wieczorów w tym barze czy w tym klubie.
1: A taki to bar, żeby na przykład sober rave'a odbyć w nim. Wróćmy zatem do tego baru i do tego klubu.
2: Lecimy, no.

0: TVB od tak. Brawa dla TVB i dla Fonaja, który to wyprodukował. No, chyba jeszcze muszę łyk wody wziąć. Strasznie to jest ciepło. Wcześniej było zimno, teraz jest ciepło.
1: Mhm. Wy też możecie się napić.
0: Możecie, tam jest woda, słuchajcie, częstujcie się.

0: Możecie sobie chyba tutaj tak... usłyszeliśmy, że możecie, więc chyba możecie. O, fuck. Dobra.
1: Raz. Słuchajcie, dzisiaj ten następny numer nagraliśmy wspólnie z naszym ziomkiem Krzakiem. Znacie Krzaka? On tutaj jakby był dzisiaj, to by miał hat-tricka tutaj w tym, w czwórce, bo był już na dwóch koncertach. Dzisiaj miałby z nami, ale niestety chorobsko go złapało dosłownie.
0: Ale wierzymy, że nas słucha. Na pewno nas słucha.
1: Na pewno
0: to go uzdrowi.
1: Zróbcie hałas dla Krzaka, niech zdrowieje. Krzaku, dla ciebie to.
0: Ja postaram się tutaj porobić mu podbitki.
1: Tak, będzie Krzaku, wyjdzie. Będzie Julka na podbitkach i będzie dobrze.
0: Tak, normalnie. No. Tutaj to już musicie się ruszać.

0: Tak jest. TVB, Gestiulka, Krzaku, obecny, nieobecny, przytomny, mam nadzieję.
1: Na pewno tak. Będzie się lepiej czuł po tym, na 100%, jak to posłucha.
0: Mów do mikrofonu, bo tam cię słuchacze nie słyszą, ale wiesz, nie słyszą. Za odbiornikami, a chcieliby pewnie cię usłyszeć. Dobra. To teraz? Może komuś podziękujemy teraz? To dziękujemy wam wszystkim, że tu przyszliście. W ogóle super tu jest z wami. I co? Ale to już dziękowałam, ale to jeszcze raz wam podziękuję. No i fajnie w ogóle, że tu jesteśmy w czwórce i tam pan tutaj, Piotr tutaj nas zaprosił i w ogóle. I co jeszcze?
2: Tak jest. Wielkie pozdrowienia dla Piotra Trudet. Dzięki, że tu mogliśmy być właśnie. Zróbcie dla niego hałas.
0: No.
2: Ja myślę, zbliżamy się do pełni chyba powoli.
0: Okej. To taka godzina gdzieś, nie?
2: Tak. To też jest numer z Julki wcześniejszej tak, płyty? Jest...
0: Tak, sorry. No widzicie, cały czas się stresuję jednak. To jest z Vanilli EP, mojej pierwszej epki. I to jest pełnia właśnie znowu w remiksie Tomka Leśniewskiego TVB, a w oryginale zrobiona produkcja przez Tomasza Kunysza. Dużo tych Tomków w moim życiu. No, i to jest pełnia, i to jest w ogóle mega sztos numer, mówię wam. No bo w ogóle te remiksy to nigdzie nie wyszły. Wy tylko je słyszycie i jakby to jest ekskluzyw totalnie. No, więc zapamiętajcie je dobrze.

0: Dziękujemy. Tutaj widzę, pan się bawi ze wszystkich. Bardzo dobrze, o to chodzi właśnie. No, to wszystko wiadomo.
1: W Łodzi jesteś, super, pokażcie się. No, 042, dzięki. Teraz pora się napić chyba, coś pomieszać. Coś pomieszać trochę.
0: Szkoda, że nie mamy toniku.
1: No właśnie.
0: Ale zaraz, zaraz.
1: Tak się składa, że ja tutaj chyba coś mam.
0: Fuck.
1: Patrz.
0: Ej.
1: Ej, mamy to. Zdrowie.
0: Myślę, że niedługo możemy na jakąś konferansjerkę przejść. Tak, zawodowo. Okej.
2: Ale zanim konferansjerka, no to wróćmy do rozmowy z TVB i Gestiulką. Tomka akurat zapytałem o to, jak widzi przyszłość polskiego podejścia do UK Garażu.
1: Z tym garażem właśnie jest, boję się o ten gatunek, że on w pewnym momencie, w krótkim czasie może się przejeść. Bo już też widziałem, że nasze polskie takie mainstreamowe gwiazdy nagle zaczęły robić garażowe bity i rymować do tego. No i to brzmi po prostu okej, fajnie, bo to jest taka moda, ale to widać, że to nie ma w tym czegoś więcej. A to jest moim zdaniem też taka kultura jak hip-hop, jak house, jak drum and bass po prostu.
2: Halo, halo, czy to był gatekeeping? A może to był jednak zdrowy dystansik? No kto wie, wracamy na koncert.
3: Rap, scena czwórki.
1: To teraz będzie nasz pierwszy wspólny numer, który powstał w lutym zeszłego roku.
0: Tak, w wyniku przypadku, jak wszystko, w większości.
1: Według przypadku, według. No.
0: No tak, tak, tak, to Onik, no.
4: To Onik wtedy.
0: Gorzka jak tonik, słodka jak tonik.

mnie patrzeć, ale ktoś stał, było późno i każdy trochę jak ja. Byłam lekko na bombie, dumna jak paw, niby szłam i pozornie nogi bez wad. Miał czas jakby śnieg, gdzieś oczy mam tam, nas jakby mniej i po co tam mgła. Miała mnie patrzeć, a

0: To był tonik z naszej epki Bar. No, jak wam smakował tonik? Pijcie wodę, nawadniajcie się. Tak, właśnie. No, także...
1: Także robi się coraz cieplej.
2: Słychać mnie na pewno w tym mikrofonie. Wam też jest tak gorąco?
3: Jest.
2: Super. To teraz skoczymy na chmurę chyba jakoś,
0: skoczymy na chmurę, dobra. Chmura to jest w ogóle utwór, którego nigdy w życiu nie wykonywałam na żywo. I no. To jest z mojej płyty 16x4. W produkcji Tomasz Kudysz, w remiksie Tomasz Leśniewski, TVB. Tak jest. Wiki.

0: My się tutaj z Tomkiem zbijamy wodą jak coś. To była chmura. No.
1: To teraz będą pozdrowienia do Wrocławia.
0: Myślałam, że chcesz coś innego powiedzieć. Pozdrowienia do Wrocławia, tak. Deep Wro teraz będzie, jak głęboki wrocławski bar. Taką mieliśmy przygotowaną mowę na tą piosenkę.
1: No pozdrowienia i... mamy dla DJ-a Krótkiego, tak.
0: Wybawiciel w ogóle.
1: Tutaj DJ Krótki na skreczach, zróbcie dla niego hałas, niech też usłyszy to, bo to dla niego.
0: Tak. No i dobra, no. No i jazda, nie?
2: Tak?

0: To był brawa dla DJ-a Krótkiego.
1: Brawa dla DJ-a, zawsze brawa. Mimo że Wrocławia na FC TVB Jagiellońskiej jest sporo, no to jednak to nie jest materiał wyłącznie o tym mieście. O to ich pytałem, a na to Julka, że no nie bardzo.
0: Cały ten projekt w ogóle cały czas się zmieniał, jakby założenia tego wszystkiego. I w ogóle miało być na początku chyba, nie wiem, 5 klipów, wszystkie w ogóle w Warszawie, jakieś w ogóle mega wyszczelone i to upadło. I później większość tych naszych klipów, no to zrobiliśmy gdzieś tam w poczekaniu na wywiad, na przykład przed Radiem RAM, czy właśnie Deep Vro. I to tak mega spontanicznie wszystko wyszło, a będzie dobrze było, jak było pierwszym klipem, więc...
2: Tak,
0: to polecieliśmy na grubo.
2: I on był ze scenariuszem.
0: Tak, scenariusz, reżyser, normalnie ekipa cała. Ale no w sumie cała epka jest taka chaotyczna trochę właśnie. Znaczy chaotyczna, no
3: właśnie
0: taka
3: nie chaotyczna.
0: Nieprzewidywalna dla nas też i w procesie.
2: Ja lubię mówić,
0: i...
2: że według spontanu jest.
0: No tak, no tak, bo i nawet i te gatunki są, wiesz, każdy w inną stronę trochę ciągnie.
1: Słyszymy to od początku godziny 20.

0: Tej drugiej pasmo muzyczne w czwórce. Dzisiaj retransmisja koncertu TVB i Gestiulki z Rap Sceny Czwórki. Tu Adam Smolarek. Dziękuję wam za dziś w imieniu moim, Zuzy i Kacpra. Słyszymy się ponownie jutro w audycji Chłopaki z Sąsiedztwa, już w towarzystwie mojego najdroższego Dylema. Dobranoc.
1: Rap Scena Czwórki.
2: No i słuchajcie, kochani, myślę, że powoli. Jeszcze chyba mamy dwa kawałki, nie? Dwa kawałki mamy.
3: I tak, jeszcze parę słów będzie, prawda?
2: Tak.
3: Od ciebie, Julka.
2: Ja już dzisiaj powiedziałam za dużo słów, mam wrażenie. Ale może jeszcze te parę. Dobra. Nie, serio, bo już za dużo gadam i to nie są dobre rzeczy.

Dokładnie tak, Tomasz. Tak, to się właśnie robi. No, to było parę słów. Zepki bar, nasze jepki. I co? I teraz będzie... Teraz będzie jeszcze jeden...

0: Kawałek z mojej poprzedniej płyty 16 na 4, która się nazywa Jak gdyby, producent Tomasz Kunysz, w oryginale remiksiciel Tomasz TVB Leśniewski. Jak gdyby się piosenka nazywa? Dobra, ej nie, serio, bo to już jest przesada. Oj, okej, okay. No to jak gdyby, słuchajcie, to jest ostatni kawałek. No i w ogóle super, ja tutaj robię z siebie idiotkę, wiem o tym. Może być śmiesznie, wiem o tym, ale jest późna godzina i naprawdę jestem mocno zmęczona. Więc chociaż jest śmiesznie, mam nadzieję, że wam się podobał ten koncert.
1: Zróbcie hałas dla Agencji Olki! Radzi sobie zajebiście. Pozdrowienia dla wszystkich po drugiej stronie słuchających nas w podcastach i na YouTubach i tam.
0: Wszędzie, słuchajcie, będziemy.
1: Gdzie sobie odpalicie to jutro.
0: Hałas dla TVB, jeszcze tutaj.
1: Hałas dla Agencji Olki!
0: Zróbmy hałas.
1: Po.
0: Jak prawilny hip-hopowy koncert. Yo! Jak gdyby. Okej. Okay. No. To też jest mocne w ogóle.

Tak, to był, słuchajcie, to był taki początek, żebyście się wczuli dobrze w tę piosenkę. I teraz, jak już znacie ten refren, to teraz jest właściwy moment na zaczęcie tego utworu jeszcze raz.

0: Dziękujemy wam bardzo. Tak. Nie wiem, tutaj sorry, tu jest pan gospodarz. Nie wiem, czy można.
1: Znaczy ja nie wiem, może mogą zagrać bisa? Możecie grać bisa, pewnie.
0: Nie, no jak chcą w sumie.
1: I chyba, że nie chcę. No, nie, chyba, że
0: ja
1: nie
0: mogę
1: chcesz.
0: Generalnie, nie wiem, jak mi tym razem
1: proszę
0: pójdzie.
1: Proszę bardzo, wynegocjowałem ale... wam bisa.
0: Moment, to się zapnę, nasze włosy w sensie. Dobra, jestem gotowa. Macie jakiś swój ulubiony kawałek? Czy my wybieramy? Nie wiem, może ktoś zna jakieś super tytuły i chce coś wybrać, nie wiem.
2: Anomalie
0: to nie ten kurde repertuar, no. To tutaj tego się nie da, tutaj to nie zadziała. Tonik? Tonik? Ej, my graliśmy, nie graliśmy Miejskie Popołudnie. Dobra, to zagrajmy Tonik. Dobra. A musicie śpiewać teraz. Bo jak nie, to przestajemy grać. Słodka jak tonik.
3: Słodka jak tonik, gorzka jak tonik, słodka jak tonik. Napiłam się nieba i czkam.

Miałam nie patrzeć, ale ktoś stał, było późno i każdy trochę jak ja. Byłam lekko na bombie, dumna jak paw, niby szłam i pozornie nogi bez wad. Miał czas jak we śnie, gdzieś oczy mam tam, nas jakby mniej i po to tam mgła. Miałam nie patrzeć, a patrzysz jak ja.

0: горшко, как тоник, сотка, как тоник.
1: Dziękujemy wam pięknie. Tutaj zgromadzonymi przed odbiornikami było zajebiście. Chuj nawet powiem, bo chyba już można przeklinać.
2: Jo, zróbcie hałas dla Gesiulki jeszcze raz. Proszę. Dziękujemy wam. Było mega zajebiście.
1: Tak.
3: Autopromocja.
4: Pakujesz się na wakacje i myślisz, w co ja to wszystko zmieszczę?
5: A może tak walizeczkę od czwóreczki?
6: Walizeczkę od czwóreczki.
5: Tego lata codziennie od poniedziałku do czwartku do wygrania żółte i czarne walizki. Nowe, eleganckie, pakowne. Słuchaj czwórki od rana do wieczora. W każdej audycji w popołudniowie również ogłosimy jeden przedmiot, który włożymy do walizki. Zbierz cztery przedmioty i przed 19 podaj je wszystkie na antenie. A walizka być może będzie właśnie twoja.
6: Twoja.
5: Regulamin znajdziesz na naszej stronie. Czwórka na walizkach to konkurs dla bystrych, szybkich i słuchających nas bardzo uważnie.
7: Czyli dla ciebie.
6: Czyli dla ciebie.
3: Autopromocja.
8: Jej piękne czarne oczy, śnią się czarne oczy. Ich nie przeoczysz, wiem, że nie.
2: O nie, my tak nie gramy.

0: Hey Bruno!
1: Jesienne słońce i żółte liście, mój numer na liście, twoje oczy się cieszą wciąż. Niech nie atmosfera, że wszędzie afera, że można ją nożem ciąć. Ja znam tamto miejsce i nie jest na wyspie i może na szczęście, bo nawet na wyspie los może nakręcić los.

0: świat jak z rolki na Insta. Na niebie jest tinta bez filtra. Zachody i zorze i może gdzieś może i wiatr.
1: Świat jak z rolki na Insta.
0: Na niebie jest tinta bez filtra. Zachody i zorze i może gdzieś może i

0: morze, zachody i zorze. Zachody i zorze, nad morzem układa mi włosy wiatr. I gdzie nie spojrzę, jest dużo i dobrze i ładny kadr. Tam gdzie jest gorzej, już byłem, zwiedziłem ten stary świat. Niech będzie dużo i dobrze, zachody i zorze.
1: Tu czwórka, Polskie Radio.
2: Gramy!
3: Gramy!

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie. Wioję na żur.

Warszawa, 8 sierpnia. Chyba pora już wyjeżdżać stąd. Obiecałem coś nie tylko sobie, ale też wam. Na pewno wygram, mamo, pokonałem zło. Każą płacić mi cło za mir i szóz. Nie zmieściły to walizki siena, wracałem z Tokio. Pieniądze mi nie dały nigdy szczęścia. Uchwnęłem na koncie 4 banie, gdy skakałem przez okno. Ksiądz mi mówił na spowiedzi, że to demon mój. Podpowiedział mi to i żebym już odstawił alkohol. Powiedział, synu, tylko w życiu miłość czuj. Zgubi filozofia ciebie, ząb za ząb, oko za oko. Ostatni rok był spoko, ale chcemy więcej. Mam z przyjaciół mi wytwórnie, choć to dużo więcej. Papierki ogarnia Szczepan, spisywałem.

0: czego nie powinno, czego nie powinno. To jest dzieło kompletne, wie pan, to jest biały kruk, to jest wynęły, to jest dzieło kompletne, dzieło kompletne. To przynosi, przynosi. Ja to zanoszę, zanoszę. I dopiero wydaję, dopiero wydaję, dopiero wydaję, dopiero wydaję.
1: Tu Czwórka Polskie Radio.
2: Słuchasz Czwórki.
3: Gramy.
4: Gramy.
2: Teraz gramy.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Moja siostra złamała nogę i chociaż chciałbym, nie pomogę i za żadne skarby. Ostatnio czuję się

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Gramy w Czwórce.

zwierzątka. Kotka i bobra i do mnie żali. To jest kwestia osobna, rozbieżność zdania. Ona jest taka mała i bezbronna, ojej. Pokażę jej, kto ma co w spodniach. Dziś w nocy jedziemy na dwa głosy. Rzucamy się sobie w oczy. Siedzę tu, mówię o niej, palę papier.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.
3: Let me tie my shoes right quick.